CMAT, czyli wielkie odkrycie sceny popowej ostatniego roku. CMAT, która swoim albumem Euro Country bawi się tytułowym gatunkiem, popem i mocnym głosem, którym dzieli się przemyśleniami młodej kobiety wychowanej w latach 2000. Przemyślenia jak najbardziej polityczne. Euro Country to piosenka osadzona w 2008 roku i kryzysie finansowym, który dotknął młodą CMAT, która miała wtedy kilkanaście lat. Może nie bezpośrednio, ale obserwacje tej młodej dziewczynki, pojawiają się tam osobiste historie, takie jak wspomnienia ojców, kolegów i koleżanek ze szkoły, którzy po utracie pracy popełniali samobójstwa. Ale CMAT obwinia w tym tekście również polityczny establishment za stworzenie systemu, który doprowadził do tej katastrofy. Tytułowe Euro Country to takie ironiczne określenie Irlandii, która przez ostatnie kilkanaście lat przeszła ogromną przemianę i to takie zderzenie tej starej Irlandii, starej tożsamości z globalną popkulturą i konsumpcjonizmem, o którym też wspomina w tekście CMAT. Zostaję przy protest songach. Obiecuję aż tyle o nich nie opowiadać, bo myślę, że najlepiej mówią same za siebie. Oto Sprints oraz zespół Guerriers.

Najpierw kryzys mieszkaniowy i inflacja w Trickle Down od Sprints, później Approachable zespołu Guerriers, w którym dowiadujemy się nie wprost o klasowych nierównościach. Nie będę gasić tego gniewu, chociaż muzycznie jest to utwór bardzo niepozorny i też niepokorny. I Love You, Fountains DC, czyli gorzkie wyznanie miłości do Irlandii.

Wybrałam dzisiaj ten polityczny kontekst, bo tego tematu też nie unika bohater główny, czy bohaterowie główni mojego dzisiejszego programu, czyli Madra Salak. Ale nie tylko o tych społecznych wątkach rozmawialiśmy, bo zapytałam też ich o polecenia muzyczne. Ponieważ na openerze zespół Nikab polecił Madra Salak właśnie jako jeden z tych zespołów, które rozwijają się na irlandzkiej scenie,

0: no to stwierdziłam, że może dzięki właśnie Madrasa Luck poznamy kolejny zespół, który niedługo będzie tak trendował jak oni sami. Myślę, że teraz trochę się uspokoimy, bo te głosy dotyczą głównie sceny folkowej. Myślę, że tak brzmieniowo będziemy mogli się właśnie uspokoić, choć emocji z pewnością nie zabraknie.
1: A folk songwriter that I love called Ellie O'Neill, who just put out an album called Time of Fallow a few months ago. I saw her live with her band and they were fantastic. I think she's a really talented songwriter. She has a beautiful voice. She's an incredible guitar player as well. So yeah, Ellie O'Neill would be my recommendation.

0: What are you working now?
1: A powiedzcie na koniec, nad czym teraz pracujecie?
0: No album or any song that you are gonna put out soon.
2: We're just focusing on live.
1: Na razie skupiamy się na koncertach. Cały czas piszemy i wymyślamy nowe rzeczy, ale w tej chwili koncentrujemy się przede wszystkim na graniu na żywo.
0: You have to be here.
2: Exactly, you gotta be here for now. Yeah, yeah, for now. I'm Paul from Ultrasolic, Paul Banks.
3: I am also Jack from Ultrasolic, but I'm Jack Lawler.
4: Hello, we are Ultrasolic and you are listening to Trika.
1: Od społecznych historii o Irlandii po wyjaśnienie gniewu i pewnego kontekstu kulturowo-społecznego, który teraz można zaobserwować na tej zielonej scenie, bo tak bym nazwała ten trend na rozwijających się muzyków z Irlandii, czy też Irlandii Północnej, w zależności od tego, jak na to również tym politycznym okiem spojrzymy. Zespół Madrasalak był gościem mojej dzisiejszej audycji Bażancie Serce. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Ania Lalka, żegnam się utworem tego zespołu, który zamknął również koncert na OFF festiwalu. Ania Lalka, dobrej nocy.

klubie tych, no nazwijmy to, niech żeby było, samotnych właścicieli, samotnych serc. Witamy Państwa bardzo serdecznie, 5 minut po godzinie 5. Irena Dan, Piotr Łodej, to już czwartek, no i już się obejrzeliśmy, to tak siach i już wyskoczył zza rogu mały piątek. Na dzień dobry, Edyta Bartosiewicz.

Zapowiedzi nowego dnia. Będziemy zaglądać do kalendarza, także tego muzycznego. Oczywiście panu synoptykowi nieraz przez ramię zajrzymy. Cóż tam w pogodzie? Ach, dynamicznie. Oczywiście dużo dobrej muzyki. Państwa poranna korespondencja w wakacyjnym porządku i ostrzeżenia RCB. Proszę zostać z nami.

Spoglądamy do kartki z kalendarza jak nic. 20 dzień sierpnia, czwartek przed nami, no, przed nami, bo słońce obudzi się równo za kwadrans, zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Dziś imieniny Sabiny, Małgorzaty, Bernarda, Hieronima, Samuela oraz Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś między innymi Święto Narodowe Estonii, Dzień Wyznawania Miłości oraz Dzień Komara. Bo to tak się świętuje. Nie wiem, chociaż jeśli chodzi o prognozę pogody, to jak imieniny Hieronima, to od razu samo na myśl przychodzi. A jeszcze wrócimy do tego. 13 minut po godzinie 5.

0: Jesse Ware pojawia się także o poranku, gdy za oknami jeszcze, jeszcze ciemno, jeszcze troszkę do wschodu słońca. No, oby te pierwsze promienie przebijały się przez chmury. Prognozy pogody, tak jak na Hieronima, no jest deszcz albo go nie ma, już za kilka chwil. No ale wcześniej to muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie jubilatów. A zaczniemy od roku 1946, właśnie 20 sierpnia tegoż roku urodził się Ralf Hatter, niemiecki wokalista, klawiszowiec, współzałożyciel zespołu Kraftwerk.
1: 1, 2, 3, 4.

Kraftwerk w muzycznym trójkowym kalendarzu, 20 minut po godzinie 5. Oczywiście oprócz tych dat z kalendarza, z tego co wydarzyło się kiedyś, również z muzycznego kalendarza, my sięgamy po te najnowsze informacje. Zmasowany atak powietrzny na obszarze zachodniej Ukrainy ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apeluje o śledzenie komunikatów. Ten alert RCB wysłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. A zgodnie z obowiązującymi procedurami

dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, poprzez właśnie Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Te naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznanie radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, czytam w komunikacie RCB. Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. To oczywiście ma związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium zachodniej Ukrainy. Będziemy Państwa na bieżąco informować, rzecz jasna, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, co już dzieje się za naszą wschodnią granicą. Prawie 22 minuty po godzinie 5 sięgamy po kolejną datę w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i to rzecz jasna, najlepsze życzenia urodzinowe. Proszę zrobić głośniej. Robert Plant, dzisiejszy jubilacz, już teraz.

0: Robert Plant.
1: Muzycznie. Oczywiście tu także solowo, pamiętając jego wielkie dokonania z zespołem Led Zeppelin. Najlepsze życzenia. Rocznik 48. Tak dodam dla porządku. Ale w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tych, którzy odeszli. No i tak właśnie 20 sierpnia 2016 roku. Jak ten czas pędzi, to już 10 lat od śmierci Matta Robertsa z Frieders Down.

wspomnienie historii muzyki. Ciąg dalszy już za chwilę. No teraz 5:30. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też i będzie przelotnie padał deszcz na południowym zachodzie, na południu, w centrum oraz na wschodzie. Miejscami możliwe burze i to z gradem. Najwięcej opadów w południowej połowie kraju. A wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, podobnie jak wczoraj. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, ale temperatura już nie jak wczoraj, zdecydowanie wyższa. Dziś od 19 stopni, najniższa na wybrzeżu.

Limp Bizkit w muzycznym kalendarzu na urodziny Freda Dusta, amerykańskiego muzyka, kompozytora, wokalisty, instrumentalisty, no i lidera, współzałożyciela formacji. Składamy najlepsze życzenia.

Niech tych serdeczności, szczególnie porannych, nie brakuje. No nie tak, żeby od razu wydzwaniać do cioci z życzeniami imieninowymi przed godziną 6, ale gdyby państwo mogli przekazać od budzika w ciągu dnia także te najlepsze życzenia, to proszę powiedzieć, że może nie chwaląc się i nie wyskakując, że to ja pierwszy byłem tu, pamiętałem, nie, ale jakoś tam gdzieś napomknąć, że pojawiły się takie serdeczności o poranku w Trójce. Przypomnę, zaglądając do kartki z kalendarza, czwartek, 20 dzień sierpnia, 232 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no obudziło się, ale co to leniwie, tam 12 minut temu dopiero zajdzie przed samą 20 dzień. Krótszy od najdłuższego w roku, o 2 godziny potrwa nieco ponad 14 godzin. Imieniny dziś Sabiny, Małgorzaty, Bernarda, Hieronima, Samuela oraz Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jak jest deszcz na Hieronima, to w drugiej połowie sierpnia upały są albo nie ma. Czy jakoś tak. No pamiętamy tych przysłów mądrości ludowych związanych z imieninami Hieronima, a to dziś nie brakuje. Święto Narodowe Węgier dziś. Dziś świętego Stefana, obchodzone w rocznicę sprowadzenia relikwii założyciela państwa węgierskiego, króla Stefana I do Budy. Nie Stefan, a Marian teraz. Z najlepszymi życzeniami. Dziś także Święto Narodowe Estonii i Dzień Komara. Może by tak uciąć? Komara?

0: Taka to historia Mariana Kowalskiego. Za kwadrans szósta, po godzinie szóstej poranne zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski, który już teraz ze mną w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Ważne informacje, od tego zaczynamy.
1: Tak, mieszkańcy dwóch województw na wschodzie kraju otrzymali dziś w nocy alerty RCB dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, także zachodnią Ukrainę, i to nieprzyjemne informacje, o tyle, że nie chcielibyśmy takich SMS-ów z alertami RCB z hasłem uwaga, uwaga, uwaga na początku otrzymywać. Oczywiście monitorujemy sytuację. Ten alert już został odwołany.
0: Bo zakończył się
1: w zasadzie w ten sposób, należałoby powiedzieć, więc jest już bezpiecznie na pewno. On był bardzo lakoniczny, więc tej treści też się przyjrzymy na pewno w porad

0: żadnej audycji. To mówię teraz zupełnie na gorąco, bo to są wieści dosłownie sprzed godziny czy kilkudziesięciu minut. Ale mamy też kilka innych propozycji i zobaczymy, jak ta poradna audycja będzie się dziś układała, ale są to ciekawe propozycje. O ile zmieszczą się, powiem kolokwialnie, w tym poranku, to między innymi powiemy o tym, że chińskie platformy zakupowe, no, chyba cierpią z powodu wprowadzenia specjalnego cła na przesyłki spoza Unii Europejskiej, bo spadł bardzo ruch i liczba tych zamówień. Oczywiście nadal to są miliony zamówień paczek z tanimi chińskimi produktami, ale już jest ich jednak wyraźnie mniej. No i też będziemy się zastanawiać nad tym, co się znajduje w notesiku pana policjanta. Gdyż policja ma zamiar odejść od tych papierowych notesików, system informatyczny ma je zastąpić.
1: Nowoczesność w domu i zagrodzie?
0: Proszę pana, nowoczesność pełną parą, ale zanim ta nowoczesność nastąpi, warto sprawdzić, co znajduje się w tej oryginalnej, analogowej wersji.
1: Taki zawsze długopis i
0: notatki. Małym druczkiem, co tam w ogóle jest napisane?
1: Nie wolno pokazywać, że to tak zawsze tak zasłaniane jest. To ciekawe będzie.
0: Panie władzo, co tam pan napisał?
1: Warto posłuchać porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zapraszam. Po godzinie 6. Teraz za 13:06 u Roberta Grzędowskiego. Wiele tych najnowszych informacji także w serwisie o 6:00. Polecamy się.
0: Polecamy.

No właśnie, przypomnę, dziś Dzień Komara, Święto Narodowe Węgier, Święto Narodowe Estonii, ale także, by nam nie uciekło, Dzień Wyznawania Miłości. Tak sobie myślałem, dzień jak co dzień, można by świętować, nie świętować, ale są tacy, którzy doskonale wiedzą, jak to robić. Między innymi o tym dniu niebo już świętuje od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego Dzień Wyznawania Miłości i ten róż, rzecz jasna. No, oby to był dobry, jak to obawiają, prognostyk na najbliższy dzień. Chociaż Dzień Wyznawania Miłości, tak sobie pomyślałem, że pani Eliza najlepiej wie, jak to się robi. Panie Sułku jedyny. Cicho, wiem. Za 8 minut będzie 6.

Benedek. Już prawie do usłyszenia. Na 6 minut przed godziną 6 sygnał od Państwa z naszej skrzynki SMS-owej, mailowej, między innymi od Pani Marii, że tu i tam gdzieś pojawiły się burze i zakłócenia w odbiorze, ale niezmiennie na słuchu. To się nazywa być wiernym słuchaczem. I od Pana Jerzego, i od Pana Stefana imieninowo, jeśli to dziś, to wszystkiego dobrego. Także Pan Marcin z samego rana. No i Pan Zbyszek, który przypomina, dziękując także nam, że to jest na dobry początek. To dziś wyjątkowo wcześnie sąsiedzi obudzeni. No i bardzo dobrze i tego się trzymajmy. Przypomnijmy, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To mówi najnowszy komunikat RCB i oczywiście do tego będziemy wracać. Robert Rzędowski po godzinie 6. Już za chwilę po serwisie, a my dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Ważne informacje w serwisie Trójki ma dla Państwa Artur Ewertowski.
9: Z powodu ostrzału Ukrainy przez Rosję wysłano prewencyjnie ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W powietrzu były polskie myśliwce. Na Węgrzech nadal musi być leczonych 5 osób rannych w wypadku polskiego autokaru. To najciężej poszkodowane osoby. Klasa średnia ma zarobić więcej. Rząd proponuje 3 progi podatkowe. Zakończył się zmasowany rosyjski ostrzał zachodniej Ukrainy. Nad ranem z tego powodu prewencyjnie wysłano ostrzeżenia do mieszkańców wschodu Polski. Komunikaty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do osób będących w województwach lubelskim i podkarpackim. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych podało, że poderwano polskie myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Jak zaznaczono, to działania prewencyjne. Powtórzmy, teraz RCB podało, że ostrzał zachodniej Ukrainy już się zakończył i nie ma zagrożenia na terenie Polski. Przypominamy też, że w aplikacji M-Obywateli na stronach MSWiA dostępny jest poradnik bezpieczeństwa. 5 osób rannych w wypadku polskiego autokaru musi na razie pozostać na Węgrzech. Pozostałych wczoraj przewieziono do kraju. W wypadku zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Niemal wszyscy uczestnicy wyjazdu do Medziugorje to mieszkańcy Podkarpacia.
10: Na Węgrzech pozostało 5 osób. Spośród nich

0: Stan trzech jest ciężki lub bardzo ciężki, a to nie pozwala na transport do naszego kraju. Mówiła o tym wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
0: Jednak jutro, jak przekazała wiceminister, najprawdopodobniej dwie osoby opuszczą węgierskie placówki.
1: Będziemy prawdopodobnie organizować transport dla dwóch osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
0: Transport odbywa się specjalistycznym samolotem medycznym. Po powrocie do Polski ranni trafiają do szpitali w Rzeszowie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Rząd wychodzi z propozycją obniżki podatków i proponuje trzy progi podatkowe. Pierwszy, 12-procentowy, byłby liczony od rocznych dochodów na poziomie od 120 do 130 tysięcy złotych. Kolejny, 24-procentowy, od 130 do 150 tysięcy. I trzeci, powyżej 150 tysięcy złotych, 32% podatku. Premier Donald Tusk przypomniał, że projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Nowe stawki miałyby obowiązywać od 2027 roku.
3: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę, żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę.
2: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22-procentową stawką CIT. Była niezwykła, pełna dobroci i ciepła. Tak Wandę Traczyk-Stawską wspominają osoby, które złożyły wpis do księgi kondolencyjnej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Wpisy do księgi składano w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.
4: Nie mówię już o tej drodze powstańczej, ale potem nawet ten strajk kobiet i ona też tym jak gdyby uczestniczyła, czy w tym w Sejmie wtedy z tymi matkami tych dzieci niepełnosprawnych, a ona w końcu z tymi dziećmi niepełnosprawnymi współpracowała.
5: Powinniśmy przede wszystkim pamiętać jej słowa, jej postawę, jej odwagę, no i troszeczkę mniej tej wrogości, a więcej miłości.
2: Wpisy można składać do soboty. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek Jadma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Służby sprawdzają doniesienia o pumie w Wałbrzychu w Dolnośląskiem. Nie zrobiono zdjęcia, ale zwierzę miała widzieć jedna osoba.
6: To było na Podgórzu. Widział kotowatego, może pumę, na spacerze. My takie wezwania czy takie sygnały traktujemy poważnie, tym bardziej, że wcześniej już gdzieś ten dziki kot, duży kot się przemieszcza od strony powiatu wałbrzyskiego.
2: Mówił Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa w Wałbrzychu. Na początku sierpnia pumę sfotografowała fotopułapka w okolicach Michałkowej na Dolnym Śląsku.
7: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu dobra. Najwięcej prądu generują źródła konwencjonalne, około 80% pochodzi z węgla i gazu. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: W prognozie na dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami popołudniowymi przede wszystkim, choć poranek też powinien być słoneczny na południu Polski. To na południu będzie dziś najcieplej, do 31 stopni Celsjusza, w centrum około 24, na wybrzeżu 19. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, możliwe też będą burze z gradem. Jest 6:05. Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wcześniej w nocy prewencyjnie informowało SMS-owo mieszkańców województw lubuskiego i podkarpackiego o możliwym zagrożeniu. Chociaż w zasadzie słowo zagrożenie w tej wiadomości nie padło, było tam przede wszystkim wezwanie do śledzenia komunikatów służb. Czy państwo może takiego SMS-a dostali? Czy może słychać było syreny alarmowe na przykład? Proszę być naszymi oczami i uszami. 2 2 i 7 3.

0: Na zegarach 9 po 6.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski, ale a propos telefonów, na razie to my dzwonimy, próbujemy się połączyć z Piotrem Błaszczykiem, rzecznikiem prasowym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli odbierze, to za chwilkę rozmowa z nim w Trójce.

0: Seeing Stars w trójce, 11,5 minuty po szóstej, a na naszych łączach Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie rzeczniku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Łączymy się oczywiście w związku z nocnym komunikatem, alertem RCB, który wysłany został do mieszkańców województw lubuskiego i podkarpackiego w związku ze zmasowanym atakiem na terytorium zachodniej Ukrainy. Lubelskiego oczywiście, poprawia mnie Kuba Witkowski. Panie rzeczniku, czy jest bezpiecznie już na terytorium Polski?
1: Tak, rzeczywiście dziś po godzinie czwartej rozesłaliśmy do mieszkańców dwóch województw ten alert RCB w kontekście ataku na Ukrainę. Jednocześnie apelujemy w tym SMS-ie o śledzenie komunikatów. Ale uspokajam Państwa, ten SMS został już odwołany. Według informacji, które otrzymaliśmy z wojska, to zagrożenie już minęło. Tak czy siak powinniśmy śledzić te komunikaty. Jeżeli otrzymujemy alert RCB, powinniśmy stosować się do tych właśnie wytycznych, które są w SMS-ie.
0: No tam jedyną w zasadzie wytyczną jest to, by śledzić komunikaty służb. Rozumiem, że to nie jest sytuacja, w której należy podejmować jakiekolwiek inne kroki i działania niż tylko, no właśnie, oczekiwanie na kolejny komunikat.
1: Tak, rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tej wczesnej, na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś. Apelowaliśmy o to śledzenie komunikatów, gdyby ta sytuacja miała się pogorszyć, gdyby to zagrożenie jeszcze miało wzrosnąć, pewnie SMS ostrzegawczy zostałby wysłany ponownie już z konkretnymi zaleceniami.
0: A jak poważne było to zagrożenie, skoro ten pierwszy krok został podjęty i ten pierwszy SMS się pojawił, opatrzony takim, no, uwaga, uwaga, uwaga, pisanym wielkimi literami. To jest coś, co w środku nocy mieszkańców tych województw musiało postawić na nogi.
1: Tak, rzeczywiście to jest, tak jak mówiłem, efekt tej aktualizacji tych naszych zaleceń w związku z przyspieszeniem systemu ostrzegania. Każdorazowo taki SMS jest oceniany, to wszystko na podstawie informacji, no w tym wypadku z wojska. Jeżeli tylko będą przesłanki do wzmocnienia tego sygnału, jeżeli to zagrożenie będzie jeszcze bardziej realne, taki SMS będzie jeszcze wysyłany.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo. To rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Piotr Błaszczyk w trójce. Pan Piotr spieszy się na kolejne spotkania, bo taki to właśnie jest ten poranek, więc dziękujemy bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.

Jak państwo słyszeli, tylko chwilę mieliśmy na rozmowę z rzecznikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o SMS-ach z alertem wysłanych w nocy do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Lubelskiego oczywiście już bez literówek, ale co z tej rozmowy wynika? Po przeglądzie procedur RCB postanowiło wysyłać także takie wstępne SMS-y ostrzegające o potencjalnej możliwości potencjalnego możliwego zagrożenia, ale nie oznaczające wezwania do żadnych działań, tylko do śledzenia komunikatów służb. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia dziś w nocy. Czy ktoś z państwa wiedział, że takie procedury powstały? 22 i 7 trójek. Proszę też być naszymi oczami i uszami i dać znać, jak to rzeczywiście wyglądało w nocy w województwach podkarpackim i lubelskim. Czy zawyły syreny alarmowe? No, z tego, co się domyślamy, nie. Ale jak państwo zareagowali po otrzymaniu takiego SMS-a, to też niezwykle ciekawa sprawa. A teraz Silk Sonic w trójce i Skate.

0: Przypominamy, w każdej sytuacji związanej z potencjalnym zagrożeniem poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy, to odpowiednie miejsce do poszukiwania informacji o tym, jakie podjąć kroki. Znajdą Państwo ten poradnik w aplikacji mObywatel, także na rządowych stronach, tych z adresem gov.pl. I jak powiedział nam rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk, jeśli w SMS-ie znajduje się tylko hasło śledź komunikaty służb, to tylko takie kroki należy podjąć, czekać na kolejne komunikaty służb i nic więcej. I to wiemy o poranku, po tym jak w nocy właśnie SMS z takim hasłem został wysłany do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Oczywiście te informacje, to zagrożenie już minęło i ten alert także został już odwołany. A teraz sprawa chińskich platform zakupowych, na przesyłki z których zostało wprowadzone na początku lipca nowe unijne cło i ono mocno uderzyło w te chińskie platformy działające także w Polsce. Serwisy Temu czy AliExpress straciły wielu użytkowników, nawet co piąty z nas przestał u nich kupować. Tej sprawie przyjrzał się Józef Niewiarowski.
1: Mniej osób odwiedza chińskie sklepy internetowe po wprowadzeniu nowej opłaty, a jeszcze niedawno z Chin Polacy zamawiali wszystko i to na potęgę.
2: Mnóstwo tego było. Wszystko. Spinki do włosów? Tak naprawdę nie potrzebuję tych rzeczy.
1: Rocznie w Unii lądowały miliardy przesyłek. W zeszłym roku tych o wartości poniżej 150 euro wylądowało prawie 6 miliardów. Ale unijni decydenci wprowadzili dopłatę do zamówień. Niedużą, 3 euro od każdej kategorii produktu.
2: Do każdego produktu około 15 zł. No to jak zamawiam coś za 3, to nie ma sensu.
1: No właśnie, i to wpłynęło mocno na nastroje konsumentów.
2: Mocno wpłynęło. Nie zamawiam już.
1: Tąpnięcie na chińskich platformach zakupowych widać gołym okiem, mówi Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl.
3: Mowa tutaj w przypadku Temu o około 20%, w przypadku AliExpress o około 15%.
1: Dziennikarka spekuluje, że choć opłata sama w sobie duża, nie jest to dała psychologiczny efekt mrożący.
3: Spowodowała jak coś takiego jak odebranie darmowej reklamówki. Taki efekt, że wcześniej coś było za darmo, a teraz już nie jest.
2: Nie potrzebowałam tych rzeczy i dobrze się stało w sumie.
1: Ale nawet 20% spadek zainteresowania, kiedy co roku do Europy przez ocean docierają miliardy paczek, nie oznacza, że zupełnie zrezygnowaliśmy z zakupów na chińskich platformach.
4: Ja tak widzę, że pani po paczkę przyszła. Jest dużo drożej?
2: Nie.
4: A ile to wychodzi mniej więcej od takich
2: No na, nawet nie mam pojęcia ile, bo w ogóle na to nie zwracam uwagi. Wydaje mi się, że bardzo mało.
1: Patrząc na niektóre marże lokalnych polskich dystrybutorów, kupno w chińskich sklepach internetowych faktycznie wciąż będzie się nam nieraz kalkulować. Ale pozostaje jeszcze kwestia patriotyzmu gospodarczego. Czy wolimy, żeby zarobił polski, czy chiński sklep?
0: Oto jest pytanie. Józef Niewiarowski przygotował te informacje. Bardzo dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan,
4: bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski.
13: Zakończył się zmasowany atak na zachodnią Ukrainę, podaje w komunikacie rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodano, nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
14: Uspokajam Państwa, ten SMS został już odwołany. Według informacji, które otrzymaliśmy z wojska, to zagrożenie już minęło. Tak czy siak powinniśmy śledzić te komunikaty. Jeżeli otrzymujemy alert RCB,
13: mówił na naszej antenie Piotr Błaszczyk z RCB. SMS-y o ostrzale nad ranem trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Siły zbrojne prewencyjnie poderwały też myśliwce, żeby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną. Przypominamy również, że w aplikacji M-Obywateli na stronach MSWiA dostępny jest poradnik bezpieczeństwa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przetransportowane zostaną ciała pielgrzymów z Węgier do Polski. Po wypadku autokaru wracającego z pielgrzymki zginęło 12 osób z województwa podkarpackiego.
15: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
13: Mówił wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Do wypadku autobusu doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i zapowiedział, że każdy

0: kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie, tu cytat, ogromne konsekwencje gospodarcze. Wezwał sojuszników, aby dołączyli do USA w izolacji Teheranu. Nikt nie dał Islamskiej Republice Iranu lepszej możliwości zawarcia umowy niż ja. Ku ich nieszczęściu nie wykorzystali jej, napisał Trump. Przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówkowe, kantory wymiany walut, rejestry statków czy firmy fasadowe. Wszystko to musi się skończyć natychmiast. Ci, których to dotyczy, wiedzą, o kim mówi, oświadczył prezydent USA. Nie sprecyzował, które kraje ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą im grozić. To był serwis Trójki.
1: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże, ale z większymi przejaśnieniami. Ale skoro duże, to też może dziś popadać przelotnie w różnych regionach kraju. Możliwe też będą burze z gradem. Na wybrzeżu dziś szykuje się 19 stopni Celsjusza, w centrum około 24, a na południu najcieplej do 31. Dzwonią państwo w związku z SMS-ami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskim na zachodnią Ukrainę. 2 2 7 3.
2: Pytacie państwo, czy SMS-y ostrzegające przyszły? Przyszły i przyszły odwołujące ostrzeżenie. Podejrzewam, że w nocy nikt tego nie przeczytał, a jeżeli przeczytał, to i tak położył się spać.
1: O, trudno mi uwierzyć, by ktoś spał spokojnie po tym, jak otrzymuje SMS zaczynający się od słów uwaga, uwaga, uwaga, pisanych wielkimi literami. I to SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam oczywiście informacja mówiła tylko o tym, by śledzić komunikaty służb i nie podejmować innych kroków, ale w to spanie nadal nie chce mi się wierzyć. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 7.

0: Madonna w trójce. I państwo w trójce, halo, halo, 2 2 7 3.
1: Ja przyznaję, że o 4 ten SMS otrzymałem, obudził mnie, tylko że go nie odczytałem. Uznałem go domyślnie jako kolejny SMS o ostrzeżeniach pogodowych, więc zgasiłem telefon, odłożyłem go i poszedłem spać z powrotem. Dopiero później rano, jak zobaczyłem o 4 SMS o zagrożeniu i o 5 o odwołaniu zagrożenia, to zrozumiałem, że dobrze, że robią te SMS-y już teraz, bo jeśli nie będą tego do nas przyzwyczajać, do tych komunikatów, to będzie tak jak w moim przypadku, czyli że ja właśnie tych komunikatów nie śledziłem.
0: 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. A zastanawiali się państwo kiedyś, co może się znajdować w notesiku pana policjanta? Co tam skrupulatnie dzielnicowy zapisuje drobnym druczkiem? Ciekawe, prawda? Sprawdzimy to za kilka minut. A to dlatego, że policyjne notesiki niedługo mają przejść do historii. Policja testuje rozwiązania cyfrowe.

0: Jest 6:42, w Trójce jeszcze jeden głos ze wschodu Polski.
1: My te alerty traktujemy jak większość Polski alerty pogodowe. Przychodzi alert, aha, przyszedł alert, dobrze. I tyle.
0: No nie jestem pewien, czy to odpowiednia postawa. W każdym razie przypominam, że wszystkie niezbędne informacje o tym, co robić, jak reagować, znajdują się w rządowym poradniku bezpieczeństwa, dostępnym m.in. w aplikacji mObywatel. Policja testuje nowoczesne elektroniczne urządzenia przenośne, które mają zastąpić te archaiczne małe policyjne notesy. Na co dzień tych papierowych notesików używają wszystkie służby patrolowe, m.in. prewencja czy drogówka. Czemu konkretnie służą te notesy? No i przede wszystkim, co policjanci w nich zapisują? To sprawdzał Jacek Frenzel.
2: Po co taki notatnik policjantowi?
3: Notatnik to jest taki bank pamięci tego, co zadziało się w ramach służby, w ramach tego dnia, kiedy policjant pracuje na przykład na ulicy cały dzień.
2: Komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
3: Jest to dokument, a zatem traktujemy go bardzo poważnie.
2: Zdarzyło się panu kiedyś być legitymowanym przez policję?
4: Tak, wielokrotnie. W samochodzie niestety.
2: Widział pan takie notesy, które policjanci mają i tam wpisują różne rzeczy?
5: Widziałem z zewnątrz, nie miałem okazji się za bardzo przyglądać, co było w środku, natomiast podawałem swoje dane. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, co pana tu sprowadza.
2: Jaka była przyczyna takiego spisania?
5: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
2: Spójrzmy do środka tego notatnika.
3: Każdy policjant każdego dnia przed rozpoczęciem służby bierze taki swój notatnik, rozpisuje w nim zadania, które są przed nim wyznaczone.
2: Czyli ile osób ma wylegitymować, kogo zatrzymać?
3: Nie, tego nie ma. Rozpisuje rejon służbowy, czyli dzisiaj pracujemy, dajmy na to, na Warszawskiej Woli. Mamy systemy łączności, na jakiej czas kryptonimach pracujemy.
2: Co oni tam piszą?
5: Podstawowe dane, co, kiedy zaszło, gdzie, o której godzinie może, jakieś notatki może, które można później przekazać dalej.
2: Ważne to jest?
5: Myślę, że tak.
6: Policjant jest rozliczany ze swojej pracy, więc siłą rzeczy, czym więcej zapisów, tym bardziej pracowity policjant.
2: Do czego jest potrzebny taki notatnik panu na służbie?
7: Każdego dnia rozpisuję w swoim notatniku czynności, które podejmuję.
2: Młodszy aspirant Paweł Chmura, były dzielnicowy, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie.
7: Wpisuję w notatnik wszystkie rzeczy, których się dowiedziałem od świadków, od ludzi, z którymi mam styczność podczas interwencji, ich dane, numery telefonów, rzeczy, które mogą mi być przydatne do następnych czynności. Jeżeli zajdzie taka konieczność do sporządzenia czynności procesowych, wracam do notatnika, bowiem w dokumentacji procesowej muszą wszystkie te informacje zostać tak samo zawarte.
3: Osoby, które zaginęły, pojazdy, które zostały utracone, po to, żeby policjanci, którzy pełnią służbę, mieli oko na numery rejestracyjne, na pojazdy, być może na osoby, które oddaliły się, osoby starsze, osoby nieletnie, które są poszukiwane, ich na przykład rysopisy.
2: Notatnik elektroniczny może być bardziej przydatny dla policjanta niż zwykły notes papierowy?
7: Tak, na pewno usprawni pracę każdego policjanta, przyspieszy pewne czynności.
3: To także dodatkowe funkcjonalności pod postacią możliwości zrobienia zdjęcia, nagrywania być może notatki dźwiękowej.
7: W niektórych rejonach kraju te notatniki elektroniczne już funkcjonują i z tego co wiem, policjanci bardzo je sobie chwalą.
0: Tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Dziękujemy za kwadrans 7. Zapisane.

Sprawdzam pogodę na piątek, na piątkowy wieczór. Jest jakaś szansa na deszcz, ale i na to jesteśmy gotowi. Bo jutro o 21:00 w naszym ogrodzie kino na leżakach i film Minari Lee Isaaca Changa. Rzecz dzieje się w Arkansas, w Stanach, ale dotyczy koreańskiej rodziny, która tam przyjechała. Film pełen emocji, film pełen sensualnych doświadczeń wizualnych. Polecamy i zapraszamy, a z tą pogodą, no właśnie, gdyby była zła, to przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zaproszeń Staszek Perzyna wpisuje Państwa na listę. Jutro 21:00, Minari, Ogród Trójki.

0: The Black Keys, The Night Before. No to my właśnie o tej nocy, która za nami dziś rozmawiamy, alert RCB o zagrożeniu związanym ze zmasowanym atakiem na zachodnią Ukrainę w województwach podkarpackim i lubelskim i państwa telefony.
1: Jadę rowerem do pracy i nie mogę uwierzyć w to, co ludzie mówią. Ja się obudziłam i absolutnie nie mogłam już zasnąć. Zaczęłam szukać jakichkolwiek informacji. Także to nie jest jak alert pogodowy, naprawdę.
0: To nie jest jak alert pogodowy, mówi nasza słuchaczka. Czekamy na państwa

0: A głosy, opinie, impresje oczywiście, 2 dwójki i 7 trójek. A teraz już 9 minut do 7, czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Na filmiku, który krąży w sieci, a już wywołał emocje, jest szeroko dyskutowany, widać jak nagrywający skręca z jazdem numer 4 z głównej drogi w drogę wojewódzką 102. Kierunek Kołobrzeg, Międzyzdroje, Lubin. I podpis autora nagrania Polen Autobahn Ausfahrt. Tylko czy rzeczywiście to zjazd z autostrady? Naszym gościem jest magister inżynier Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie inżynierze, od czego zaczniemy weryfikację takiego obrazka? Od znaku, drogi, źródła, który go publikuje?
3: No, mamy tu sporo informacji dotyczących autora, mamy sporo informacji dotyczących lokalizacji. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że chodzi o węzeł drogi ekspresowej S3 z drogą wojewódzką 102. W okolicy Międzyzdrojów.
2: Czy w tym przypadku mamy do czynienia z fotomontażem, zdjęciem wyrwanym z kontekstu, czy po prostu prawdziwym filmikiem, ale z fałszywym opisem istniejącego miejsca?
3: W mojej ocenie mamy do czynienia z prawdziwym filmikiem, natomiast tutaj kontekst jest istotny. W dobie sztucznej inteligencji powinniśmy podchodzić do tego typu zdjęć i filmików z pewną rezerwą, natomiast tutaj raczej autorowi chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na pewną specyficzną nazwę miejscowości.
2: Różnice w oznakowaniu polskich, niemieckich autostrad wystarczą, by uznać, że to polska autostrada, jak w podpisie?
3: Tutaj różnice są niewielkie. Mówimy o kolorach tablic, niebieskie autostrady, zielone drogi ekspresowe. Myślę, że przeciętny kierowca z Niemiec nie ma o tym absolutnie pojęcia.
2: A po co powstają takie fejki? By pokazać, że zjazdy z naszych autostrad są źle zaprojektowane, że trzeba zwalniać z dopuszczalnych 140 km na godzinę do 50 czy 40? No krótko mówiąc, niemieckie drogi są lepsze? Rzeczywiście tak jest?
3: Nie ma zasadniczych różnic między polskimi a niemieckimi drogami. Tutaj bardziej autorowi chodziło o pewnego rodzaju żart związany z nazwą miejscowości.
2: A co z tą nazwą miejscowości? O co chodzi?
3: Chodzi o nazwę Lubin, która znajduje się na Dolnym Śląsku i ma siostrzaną miejscowość Lubin koło Międzyzdrojów w zachodniopomorskim. Autor filmiku pochodzi z Berlina, więc pewnie kojarzy Lubin z Dolnego Śląska, natomiast jak zobaczył Lubin w zachodniopomorskim, to nagrał filmik i chciał zrobić z tego żart.
2: Taki filmik może podbijać pokutujący od lat mit, że niemieckie autostrady są świetnie zaprojektowane, lepszej jakości, no i można nimi pędzić bez ograniczeń prędkości?
3: Oczywiście może podbijać, natomiast tylko u tych, którzy nie znają geografii Polski, no i oczywiście nie mają poczucia humoru.
2: Przypomnę, naszym gościem jest magister inżynier Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. Dziękuję za ten fragment naszego porannego spotkania.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: A my jedziemy dalej. Całość rozmowy znajdą państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, dziś w studiu Joanna Kulik.
8: Dzień dobry.
7: Podobno kręci pani Silesią.
8: No tak, kręcę.
7: A wie pani, że obchodzi jubileusz? Ma 80 lat.
8: A nie wygląda.
7: No to może coś filmowego z tej okazji?
9: Happy birthday to Silesia. Happy birthday to you.
10: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 sierpnia, jest siódma. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
16: Nie ma już zagrożenia na terenie Polski w związku z ostrzałem Ukrainy. O poranku poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W rosyjskim nocnym ataku, m.in. na Kijów, zginęło 8 osób, a 30 jest rannych. Nie ma rozstrzygnięcia sporu o przewozy konne do Morskiego Oka. Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. SMS-y o zagrożeniu o poranku rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Były to wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wysłane prewencyjnie w związku z rosyjskim ostrzałem zachodniej Ukrainy. Wojsko poderwało też myśliwce, żeby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną. Teraz żadnego zagrożenia już nie ma, samoloty wróciły do baz. Tak o komunikatach mówił o poranku w Trójce rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
17: W ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś. Apelowaliśmy o to śledzenie komunikatów, gdyby ta sytuacja miała się pogorszyć, gdyby to zagrożenie jeszcze miało wzrosnąć, pewnie SMS ostrzegawczy zostałby wysłany ponownie już z konkretnymi zaleceniami.
16: Przypominamy też, że w aplikacji mObywatel i na stronach MSWiA dostępny jest poradnik bezpieczeństwa. W rosyjskim ataku na Ukrainę zginęło natomiast co najmniej 8 osób, a 30 zostało rannych. Mieszkańcy Kijowa opowiadają, że ostrzał był bardzo intensywny. Paweł Buszko ma najnowsze informacje na ten temat.
18: Rakiety spadały w kilku dzielnicach Kijowa i w okolicach ukraińskiej stolicy. Trafiły m.in. w bloki mieszkalne. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były wielokrotnie. W momencie najintensywniejszych ataków w ciągu 20 minut słychać było wybuchy około 20 rakiet. Rosjanie do ataków oprócz własnych rakiet balistycznych używali także północno-koreańskich rakiet.

0: rakiet KN-23. Ukraińska obrona cierpi na deficyt rakiet do amerykańskich wyrzutni Patriot, które jako jedyne zdolne są do strącania rosyjskich pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, czy jedynie przedwyborcze obietnice? Rząd Donalda Tuska przedstawił zarysy zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. Polityczne komentarze zebrał Piotr Durys.
2: Koalicja Obywatelska przekonuje, że trzystopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
3: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Chodzili na następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
2: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
4: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złożył do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
2: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22% dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Spór o transport do Morskiego Oka bez rozstrzygnięcia. Spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści zarzucają lokalnym władzom, że zgadzają się na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień nie zgadza się z tym i wymienia, co zrobiono.
5: Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym.
1: Obrońcy praw zwierząt mówili, że konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy.
6: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą.
1: Mówiła Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają kolejne protesty, najbliższy już w sobotę na drodze do Morskiego Oka. Każda grupa krwi jest potrzebna. Już jutro przy warszawskiej siedzibie Polskiego Radia przy niepodległości 77/85 będzie podstawiony krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który miał wypadek, ale również innym chorym. Do oddania krwi zachęca Wojciech Próba, pracownik radia i honorowy krwiodawca.
7: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda ilość, każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się. Pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia. Unikajmy alkoholu, wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek. No i przejdźmy w piątek z samego rana.
1: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości potrwa od 8.30 do 13.00. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Teraz mamy 5 po 7 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Iga Świątek nie zatrzymuje się w prestiżowym turnieju. Polka w Cincinnati. Polka jest już w ćwierćfinale po wygranej z francuską Diane Paris 6-3, 6-3. Świątek ze swoją rywalką uporała się dość szybko, bo mecz trwał godzinę i 28 minut. Trener Weroniki Falkowskiej Mateusz Jędruszczak, który ze Świątek od czasów juniorskich pracował, podkreśla świetne przygotowanie Polki.
11: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
10: Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Będą mieli co robić dziś późnym popołudniem kibice piłki nożnej, szczególnie ci w Polsce. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozpoczynają swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Więcej o europejskich pucharach w kolejnym serwisie sportowym za godzinę. Na koniec kolarstwo. W wydaniu kobiecym Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap wyścigu w Wielkiej Brytanii i została liderką generalnej klasyfikacji. Z Polek Marta Jaskulska zajęła 43. miejsce. Wyścig potrwa do niedzieli.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

0: W prognozie pogody na dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Te przejaśnienia wystąpią przede wszystkim po południu, choć poranek powinien też być słoneczny na południu Polski. No ale skoro zachmurzenie duże, to dziś też możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na południu kraju będzie dziś najcieplej, do 31 stopni Celsjusza, w centrum około 24, najchłodniej na wybrzeżu 19.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Żegnamy reklamy.
0: Na zegarach 7:08.
6: Zapraszamy do Trójki.
0: A służby sprawdzają zgłoszenie osoby, która twierdzi, że widziała pumę w Wałbrzychu. Wcześniej zwierzę przypominające pumę właśnie zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Służby tam przygotowują plan na wypadek potwierdzenia obecności pumy. I to się dzieje na Dolnym Śląsku. A w Warszawie jeżozwierz był widziany i nagrany i jest poszukiwany. Dzikie, egzotyczne zwierzęta w Polsce. Porozmawiamy o nich za chwilę.

0: Myslowicy głosy w trójce, 12 już prawie minut po godzinie 7. Od jakiegoś czasu trwa pościg za zbiegłą pumą. Ten egzotyczny gatunek kota został najpierw przyłapany przez fotopłapkę, najprawdopodobniej, a później miał być widziany przez jednego z mieszkańców Wałbrzycha. To wszystko dzieje się na Dolnym Śląsku, a my łączymy się o poranku z lekarzem weterynarii Anną Polińską-Frąszczak z przychodni Reptidoktor, wrocławskiej przychodni. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani się domyśla, skąd mogła się wziąć ta puma na Dolnym Śląsku?
1: No tak, to niestety jest troszeczkę

0: Trudne pytanie, ale no niestety nie jest to gatunek, który możemy utrzymywać legalnie w Polsce w domu i należy rzeczywiście do gatunków niebezpiecznych z pierwszej kategorii, więc są to zwierzęta, które no, mogą utrzymywać tylko takie specjalne ośrodki, jak na przykład zoo, więc niestety bardzo prawdopodobne jest to, że mogła uciec z jakiejś nielegalnej hodowli.
1: A takie hodowle znajdują się w Polsce?
0: Niestety w jakiś sposób na pewno są to możliwe miejsca i są takie hodowle, czy bezpośrednio PUM. Wszystko troszeczkę zależy od tego, no tak naprawdę z czym się spotykają osoby, które gdzieś kontrolują te miejsca, ponieważ no, o wielu rzeczach też nie wiemy. Ale niestety tak, raczej musimy brać pod uwagę, że jest to możliwe, że takie nielegalne hodowle istnieją, ponieważ są to zwierzęta, które są coraz bardziej popularne. Wiele osób może sobie pozwolić też nawet finansowo na zakup trochę bardziej egzotycznego zwierzęcia.
1: No to przepraszam, zapytam, ile kosztuje puma?
0: Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego legalnie kupić, więc czarny rynek to jest bardzo szara strefa i nie mam zielonego pojęcia, ale są koty, które można legalnie trzymać jak karakale. No i rzeczywiście jest to często zakup kilkudziesięciu tysięcy, kilkunastu, więc no jest to dosyć drogie zwierzę.
1: Od czasu do czasu pojawiają się właśnie takie informacje o różnych egzotycznych gatunkach zwierząt widzianych w Polsce i czasami to też jest opatrzone taką informacją, że to zwierzę, które uciekło właścicielowi. Myśli pani, że coraz częściej to się zdarza, że Polacy jako pupila wybierają pytona, jeżozwierzę albo zwierzę tego typu?
0: Tak, biorąc pod uwagę w sumie naszą pracę i to, że zajmujemy się rzeczywiście tylko zwierzętami egzotycznymi i samą tą część pracy, którą ja się zajmuję, czyli w sumie gady i płazy, to rzeczywiście pytony jako węże czy boa, jaszczurki, są to zwierzęta, które są bardzo popularne, natomiast większość z nich, które utrzymujemy, nie stanowią zagrożenia dla ludzi. To są zwierzęta, które boją się bardziej nas w wielu aspektach. I jeśli jesteśmy się w stanie, wiemy jak nimi się opiekować i tak naprawdę wiemy jak przy nich się zachowywać, to nie stanowi to żadnego zagrożenia. Takie ucieczki to jest to naprawdę duża rzadkość, więc raczej jest to wypadek niż jakaś taka sytuacja celowa i troszeczkę może być to efekt nieodpowiedniego zabezpieczenia po prostu terrarium. Natomiast naprawdę większość tych gatunków nie stanowi takiego zagrożenia dla człowieka i przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności i odpowiedniej obsłudze nie powinno się nic stać niepokojącego.
1: A no właśnie, to o zachowanie ostrożności i nasze zachowanie zapytam. Ja wiem, że to jest szerokie spektrum gatunków. Mówimy tu czy o wężach, czy o gadach, płazach, albo o pumach w tej naszej rozmowie, ale jak mamy się zachować, kiedy spotkamy takie zwierzę gdzieś, no właśnie, zobaczymy je w swojej bliskiej okolicy?
0: Przede wszystkim nie powinniśmy zbliżać się celowo do tego zwierzęcia i też starać zachować się ostrożność, czyli dystans. Lepiej jest tak naprawdę odejść, nie podchodzić, nie starać się w ogóle łapać tego zwierzęcia. Można wykonać zdjęcie.
1: Rozumiem, na dystans właśnie zasięgu aparatu telefonicznego.
0: Tak, no zdecydowanie minimum kilka metrów będzie najbezpieczniejsze, szczególnie w przypadku bardzo agresywnych zwierząt, ale tak naprawdę tak, no staramy się zachować dużą ostrożność, odejść, opuścić to miejsce i przede wszystkim nie łapać. To jest bardzo ważne, żeby nie starać się łapać tego zwierzęcia i wtedy powinniśmy skontaktować się ze służbami. Można zadzwonić na Straż Miejską, można zadzwonić na Straż Pożarną. To są osoby, które będą zdecydowanie przeszkolone w tym kierunku.
1: Lekarz weterynarii Anna Polińska-Frąszczak z przychodni Reptidoktor z Wrocławia w Trójce o poranku. Ja jeszcze zapytam pani Anno, bo tak mówimy o poważnych sprawach, o bezpieczeństwie, o ostrożności, a z pani doświadczenia zawodowego, jak się zwraca do takich zwierząt egzotycznych jak na przykład wąż? Jak się je nawołuje? Jest jakieś takie hasło?
0: Nie ma takiego hasła, chociaż wbrew pozorom węże są bardzo dobrze rozpoznają swoich właścicieli i wiedzą doskonale, kto jest dla nich obcym człowiekiem, co widać też często w gabinecie, jak zachowują się wobec swojego właściciela, a wobec

0: wobec
1: nas. A to są węże tresowane.
0: Nie. To nie są węże tresowane. Mało kto wykonuje jakikolwiek trening medyczny w tym kierunku, czy gdzieś stara się bardziej z nimi pracować, tak żeby one rzeczywiście reagowały na takie bodźce. Natomiast rzeczywiście po prostu zwierzę jest w stanie rozpoznać swojego właściciela, rozpoznaje zapach, rozpoznaje dźwięki i większość z nich ma też imiona, aczkolwiek nie obserwuję tego, żeby rzeczywiście reagowały na imię, więc takich sytuacji raczej nie ma. Ale rzeczywiście są w stanie rozpoznać swojego właściciela, więc często po prostu wychylają się z kryjówki, kiedy widzą swojego człowieka.
1: Mały pimpuś, czyli pyton albo wąż boa pojawia się w gabinecie. To Anna Polińska-Frąszczak z przychodni Reptidoktor o poranku w Trójce o tych egzotycznych gatunkach, które spotykamy także w Polsce, opowiadała. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A teraz piosenka dnia w Trójce. Mamy 18 minut po siódmej. To nowość od grupy Fontaines D.C. Marianne.

Fontaines D.C. Marianne będzie dziś powracać w Trójce, ten utwór jako piosenka dnia. A ja przypominam, mamy dla Państwa wejściówki na piątkowe, czyli jutrzejsze kino w Ogrodzie Trójki. Tu gwiazdka drobnym druczkiem. Gdyby padało, projekcja zostanie przeniesiona do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I to jest dobre zabezpieczenie, ale leżaki na Państwa czekają i czeka film Minari w reżyserii Lee Isaaca Changa.

Opowieść o koreańskiej rodzinie, która szczęścia szuka w Stanach Zjednoczonych. To film nominowany, nagradzany i tak dalej, ale przede wszystkim zapraszamy w imieniu kuratorki naszego cyklu Katarzyny Borowieckiej. A jak zdobyć te wejściówki? No, nic prostszego, wystarczy odezwać się teraz do Staszka Perzyny. Numer to oczywiście 2 2 7 3. Czy powiedziałem o godzinie? To jutro o 21:00. Jakby co, przy Myśliwieckiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Narodowe Centrum Badań Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:29. W połowie godziny zapraszamy na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
9: Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Ma to związek z nocnym ostrzałem Ukrainy. Z tego powodu poderwano myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego SMS-y z informacją o możliwym zagrożeniu. Teraz żadnego zagrożenia już nie ma. Z kolei na Ukrainie rakiety i drony spadały m.in. na Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób, a 30 jest rannych. Około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z 6 sekcji kanału Gliwickiego w województwie śląskim. Stwierdzono tam obecność złotej algi. Co w związku z tym zrobiono, tłumaczyli Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
10: Zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
9: Od poniedziałku obowiązuje także zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. Książę Harry i Meghan Markle planują jeszcze w sierpniu przeprowadzić się z USA do Wielkiej Brytanii, informują zgodnie najważniejsze brytyjskie media. Para ma zamieszkać z dziećmi w prywatnym domu poza Londynem. Powrót nie oznacza jednak wznowienia przez nich obowiązków wykonywanych w imieniu rodziny królewskiej. Dzieci Harry'ego i Meghan, 7-letni syn Archie oraz 5-letnia córka Lilabeth, od września zaczną uczyć się w brytyjskiej szkole. Nie podano, do jakiej placówki trafią, ani gdzie do dokładnie zamieszka rodzina. Informacje te są objęte tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Brytyjskie media podają jedynie, że Harry i Meghan nie zamieszkają w żadnej z królewskich rezydencji. To był serwis Trójki.
8: A kolejne informacje od Artura o godzinie 8, czyli za 29 minut. Tak dokładnie. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zapraszam. 3,5 miliona podatników może skorzystać na zmianach zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podwyższenia pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenia nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Na zmianach zyskają osoby, które w związku z rosnącymi wynagrodzeniami zaczęły płacić wyższe podatki, mówi dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A.
12: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób, a dwa lata później, w 2024 roku, liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
11: Bona.

0: Najwyższa stawka PIT, wspomniane 32%, będzie dotyczyć dopiero osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Na zmianach najbardziej mają zyskać etatowcy zarabiający około 12 tysięcy złotych brutto i więcej, maksymalnie 3600 złotych rocznie. Na stacjach paliw dziś trochę drożej. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6 zł i 49 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 52 grosze. 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich, rozpocznie się wypłata zaliczek unijnych dopłat, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o to, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do rolników. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczył 40 bilionów dolarów. Zadłużenie podwoiło się pod rządami obecnego prezydenta Donalda Trumpa i jego poprzednika Joe Bidena. Mniej więcej 1/3 wzrostu odnotowano w czasie pandemii COVID-19, gdy amerykański rząd pożyczał pieniądze na wydatki związane ze zdrowiem. Za pozostałą częścią wzrostu stoi polityka fiskalna obu prezydentów. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,31.
1: 4 będzie cieplejszy niż środa, ale tylko na południu kraju. W Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 30 plus stopni Celsjusza, około 20, może nieco ponad 20 będzie w pozostałych regionach. I ma być na ogół pochmurno, z przejaśnieniami synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. Dzień dobry, dziś czwartek, 20 sierpnia. Zapraszamy do Trójki.

0: Go! O poranku w Trójce za 22,5 minuty godzina 8, a w studiu Piotr Metz. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Koszula wyprasowana na
1: nie,
0: wieczór.
1: Nie, to jest koszula dżinsowa, której się nie
0: pasuje. Ja pytam o to na wieczór, na spotkanie.
1: Na wieczór, tak.
0: Przygotowana.
1: Najbardziej biała.
0: Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko, który okaże się oficjalnie jutro w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki. Takie skarby jak twórczość Stanisława Sojki i Tomasza Stańki można znaleźć właśnie w Archiwum Polskiego Radia.
1: Potwierdzam, dlatego że miałem kiedyś zaszczyt i przyjemność przygotowywać na stulecie Polskiego Radia wybór nagrań Tomasza Stańko. Mam w komputerze ciągle cały zapis tego, co jest w archiwach i to jest rzecz porażająca i imponująca rzeczywiście. Takie były zresztą czasy, że bardzo dużo muzycy nagrywali w studiach Polskiego Radia, no i zostawili nam skarbnicę. Powiem tylko, że w przypadku pana Tomasza, jeżeli dobrze pamiętam, około 30 godzin nagrań solo na trąbce jest zachowanych w archiwach.
0: Ale to były nagrania, które powstawały tak na wszelki wypadek? To były jakieś, nie wiem,
1: to była inicjatywa,
0: jam sessions, czy po prostu nagrywano, ale nie wydawano?
1: Inicjatywa Polskiego Radia, które bardzo chętnie zapraszało muzyków. Różne były cele tych sesji. Niektóre były rzeczywiście przeznaczane do emisji na antenie, niektóre do wydawnictw nawet wtedy, ale wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przedpremierę mamy dzisiaj o 19 w studiu Osieckiej, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych. Stanisław Sojka, dodam, tutaj raczej używa wokalu jako instrumentu niż...
0: I to też był jeszcze młody Stanisław Sojka.
1: Tak, ale już widać, jakie miał ciągoty w inną stronę, bo też umówmy się, ja nie chcę tutaj nic niestosownego powiedzieć. Tomasz Stańko nie zapraszał do duetów byle kogo. W związku z czym nawet jeżeli Stańkę postrzegamy bardziej piosenkowo, bardziej w taki sposób, to jest dowód na to, jak mocne u niego były rysy innej muzyki. Zresztą to jest rzecz, którą zawsze powtarzam, wspominając Tomasza Stańko, że ja nie znam w przypadku polskiej muzyki artysty o większym wachlarzu rozpiętości gatunkowej, prawda? Takie sformułowanie, które sobie wymyśliłem na ten użytek, że był równie wielki w Jarocinie, gdzie grał z zespołem Sfora, i w Watykanie, gdzie grał dla papieża. Nie możemy tego przenieść na żadnego innego muzyka w Polsce. Dwie jednodniowe sesje, pierwsza w sierpniu 1988 roku. Z tego powstała suita o bardzo wdzięcznej i barwnej nazwie Medulla Oblongata. To oznacza, nie w dokładnym tłumaczeniu, ale jednak, rdzeń przedłużony, czyli bardzo ważne miejsce w naszym organizmie, które łączy mózg z na przykład dłońmi. Czyli myślę, że gra na trąbce tutaj była jakąś inspiracją do tej suity. Kilka miesięcy później, załóżmy, że w listopadzie, skoro tak się nazywała ta suita sześcioczęściowa, powstała suita zaduszna. No i te dwie rzeczy po opracowaniu tworzą album, który ukaże się oczywiście na winylu, bo trudno, żeby tego typu rzecz w ten sposób nie wydać. No i będzie miała swoją przedpremierę, choć oczywiście wersja kompaktowa też będzie. Wszystko powstawało w studiu S4 Polskiego Radia, a dziś będziemy mieli wspaniałych gości wieczorem. Niestety bardzo ubolewam, zarówno Kuba, jak i Antek Sojka mają zobowiązania służbowe i nie mogą dzisiaj być, ale będzie Marcin Sojka, czyli też syn Stanisława Sojki, też muzykujący. Bardzo ciekawe będzie jego spojrzenie, bo on jest trochę jednak innego pokolenia. Naszym gościem będzie też Andrzej Tyszko, który opracował, którego zdjęcia tworzą opracowanie graficzne całego wydawnictwa. Nasz kolega radiowy Michał Margański też będzie gościem. Spodziewamy się jeszcze paru innych gości, którzy nie potwierdzili do końca swojego udziału, więc nie chcę niczego spalić. Dodam też, że to jest muzyka bardzo wymagająca i trudna, ale też trudno spodziewać się po duecie Stańko-Sojka, że będą nagrywać przebój.

0: swoje. Natomiast z całą pewnością to, że ukazuje się, jest wielkim wydarzeniem z wielu powodów. Powiem od razu, że mamy taki plan i mam nadzieję, że on już jest w zasadzie dopięty, że pokażemy też tę płytę na Polish Jazz Festival w Londynie na początku września.
1: To spieszmy się, Piotrze, w takim razie z tą muzyką, jak mówisz, trudną, teraz w Trójce, już za chwilę Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, suita zaduszna, część pierwsza, czyli to listopadowe ich granie z końca lat 80. A Piotr Metz opowiadał o wydawnictwie, które ukaże się 21 sierpnia, czyli już jutro. Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Tomasz Stańko i Stanisław Sojka. I część wydawnictwa, które okaże się jutro pod tytułem Sojka Stańko, to archiwalne nagrania z Archiwum Polskiego Radia, wydane z okazji pierwszej rocznicy jutrzejszej Stanisława, śmierci Stanisława Sojki. A w studiu Agnieszka Lichnerowicz. Dzień dobry. Zapraszamy na rozmowę w Trójce o 8.13.
1: Tak, będziemy się zastanawiać. Sylwia Czubkowska, czyli współautorka podcastu Techstorie i autorka bestsellera Buktechy, będzie tutaj w studiu przy Myśliwieckiej. Będziemy się zastanawiać, czy media, czy platformy antyspołecznościowe, mi się wydaje,
0: że... Teraz dzisiaj tak, coraz częściej spotykamy to właśnie hasło.
1: Należy, czy przeżywają, czy wchodzą w taki moment tytoniowy, powiedziałabym, czyli kiedyś wydawało się, że publikowanie ostrzeżeń na paczce, czy wyrzucanie palenia papierosów z pomieszczeń, to jest jakiś zamach totalny, komunistyczny na wolności obywatelskie, a jakoś uznaliśmy, że jednak w sumie to nam służy i również naszej wolności. Więc pytanie, czy na razie tak się dzieje, jeżeli chodzi o ochronę młodych obywateli różnych krajów przed wszelkimi szkodliwymi aspektami ich działania. W ostatnich dniach dwa ciekawe wydarzenia miały miejsce, to znaczy w tej chwili na świecie takie pełne ograniczenie dla dzieciaków, młodych, nastolatków poniżej 16 roku życia obowiązuje w Australii jedynie. Mhm. I o krok Francja jest od wprowadzenia, ale jednak tam specjalna rada konsultacyjna uznała właśnie, że to prawo nie jest dobrze przygotowane i różnego rodzaju wolności rzeczywiście są zagrożone, więc pytanie, jakie są po pierwsze wnioski z Australii, bo jest dużo ciekawych już badań na ten temat. Po drugie, dlaczego we Francji to się nie udało, jakie są z tego wnioski. No a po trzecie, może jednak ta sprawa zostanie rozwiązana przez tak zwany wolny rynek, czyli coraz więcej pozwów jest w Stanach Zjednoczonych. Ruszył potężny proces. W Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, kraju czasem nazywanym krajem prawników, bo tam jak sąd zasądzi karę, to ta kara naprawdę w te firmy uderza, więc być może te regulacje, prośby i apele na razie są zbyt słabe, a jeżeli sąd amerykański taką karę na przykład Mecie zasądzi, no to Meta naprawdę i na poważnie zacznie wprowadzać ograniczenia, a nie nam tylko obiecywać.
0: No tak, to z drugiej strony trochę brzmi...

0: mi utopijnie w tej sytuacji, gdy tak bardzo mocnym graczem są te firmy.
1: Ale pamiętamy, 100 lat temu w Stanach różne antymonopolowe działania doprowadziły jednak do bardzo poważnych zmian, jeżeli chodzi o takie podmioty finansowo-gospodarcze. Więc.
0: O tym o 8.13 dużo więcej. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.

0: To Ray i Where Is My Husband. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale mi ten utwór pasowałby do napisów końcowych. Do napisów końcowych jakiegoś hollywoodzkiego przeboju. 10 minut pozostało do godziny 8. Teraz Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Tracy Chapman, Fast Car. 11 czerwca 1988 roku. Na stadionie Wembley w Londynie odbywa się wielki koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Wśród gwiazd wieczoru są m.in. Sting, George Michael, Whitney Houston czy Dire Straits. Ma też wystąpić Stevie Wonder, ale jego występ jest niespodzianką. Jednak chwilę przed wejściem na scenę Wonder orientuje się, że w jego synklawierze brakuje dysku z próbkami dźwięku. Wpada w rozpacz i wybiega ze stadionu. Ktoś musi go zastąpić. Zgadza się Tracy Chapman, 24-letnia amerykańska wokalistka, która wystąpiła już kilka godzin wcześniej. Chapman to debiutantka. Jej pierwszy album ukazał się zaledwie 2 miesiące przed koncertem. Wychodzi jednak na scenę w prime time, zupełnie sama, a przed nią jest pełny stadion i 600 milionów widzów przed telewizorami na całym świecie. Wykonuje swój ostatni singiel Fast Car. A potem drugi utwór Across the Lines. Across the lines. Who would dare to go? Ale te 8,5 minuty odmienia jej życie. Przed koncertem jej album sprzedał się w liczbie 250 tysięcy egzemplarzy. W 2 tygodnie po występie kupiono kolejne 2 miliony płyt. Tracy napisała piosenkę 2 lata wcześniej, siedząc pewnego wieczoru na kanapie z gitarą w towarzystwie swojego jamnika. Fast Car opowiada historię pary, która chce uciec i rozpocząć nowe życie.

0: w innym miejscu, aby wyrwać się z biedy i braku perspektyw. Jak mówiła wokalistka, dopiero po latach zdała sobie sprawę, że tekst opowiada o jej rodzicach i ich marzeniach, gdy pobrali się i planowali wspólną przyszłość, nie mając za wiele. Mama i tata Tracy rozstali się jednak, gdy dziewczynka miała 4 lata. Fast Car było o rodzinach takich jak jej własna. Często rozbitych, z trudem wiążących koniec z końcem, dotkniętych uzależnieniami, a przede wszystkim było o determinacji, by to wszystko przezwyciężyć i odmienić.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Blair

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
8: SMS-y ostrzegające o zagrożeniu w związku z ostrzałem Ukrainy trafiły o poranku do mieszkańców dwóch wschodnich województw. Poderwano też myśliwce. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo po wypadku autokaru na Węgrzech. Argumentuje, że jedynymi poszkodowanymi są Polacy. Na koniec włoski wskaźnik inflacji, czyli sprawdzimy, o ile podrożało espresso. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS ostrzegający o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Teraz nie ma już żadnego zagrożenia. Klaudia Wróblewska wie więcej na ten temat.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało m.in. o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
10: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
9: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: A po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainie zginęło co najmniej 8 osób, a 33 są ranne. Jak podano, siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Celem Rosjan były głównie cywilne obiekty i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny, poinformowano w komunikacie. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zwróci się z wnioskiem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, o całkowite przejęcie śledztwa po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Waldemar Żurek może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, zwraca uwagę Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
11: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
8: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku.

0: wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też aresztowany na miesiąc. W śledztwie prowadzonym przez polską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów wycieczki. W katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Niemal wszyscy uczestnicy wyjazdu do Medziugorje to mieszkańcy Podkarpacia. Stuart B. usłyszał zarzuty w sprawie internetowej Pandora Gate. 34-latek, znany w sieci jako Stu, został przesłuchany. To główny podejrzany w aferze dotyczącej wykorzystania przez influencerów popularności do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilii. Jak przekazał rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury Piotr Skiba, śledczy postawili youtuberowi zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-18.
1: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Stu nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. W najbliższym czasie zostanie poddany badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym. W międzyczasie śledczy badali inne wątki dotyczące Pandora Gate i planują kolejne zatrzymania. Stuartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Włoskie espresso podrożało przez ostatnich 5 lat o 24%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej.
2: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją Cierre Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie, średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W studiu Norbert Michalak, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao, come stai?
4: Ciao, come stai? Tak, mamy dziś informacje sportowe jako mocną kawę, taką darmową dla państwa.
5: Tak, takie espresso czarne, mocne jak we Włoszech. To zaczynamy od tego, że Jelena Rybakina to kolejna rywalka Igi Świątek w prestiżowym turnieju, który rozgrywany jest w Cincinnati. Polka, która broni tytułu w walce o ćwierćfinał, pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Będzie to 14. pojedynek obu tenisistek. 7 razy zwyciężyła Świątek, a 6-krotnie górą była Rybakina. Ostatnio grały ze sobą w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto. Polka wygrała wówczas w 2 setach. Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. 4 polskie zespoły rozpoczną dziś swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Są to Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. W dobrej sytuacji na razie na papierze są już drużyny w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, bo one nawet w razie porażki wystąpią jesienią w Europie. Spadną do Ligi Konferencji. Mowa o Lechu i Jagiellonii, która zagra 2 mecze z Iberią Tbilisi, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Na pewno mierzymy się w trochę innym charakterze jak ta poprzednia rywalizacja. Też z inną drużyną, jeżeli chodzi o charakterystykę, ale inny w moim odczuciu nie oznacza łatwiejszy. No, mi się wydaje, że jeżeli mówimy o tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, to sama wartość tego, o co gramy i tego, że 2 zespoły dzisiaj na pewno marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć.
5: Początek meczu Jagiellonia-Iberia o 18:00. Na koniec jeszcze piłka. Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City w meczu MLS. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny w 69. minucie i strzelił zwycięskiego gola dla drużyny z Chicago.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: prognozie pogody na dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, czyli na dwoje babka wróżyła. Te przejaśnienia to przede wszystkim po południu, choć poranek też może być słoneczny, wyraźnie słoneczny na południu Polski. To na południu będzie dziś najcieplej, do 31 stopni, w centrum około 24.

0: na wybrzeżu 19. Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu, możliwe też będą dziś burze z gradem.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuściennych.
0: Na zegarach 7:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Przepraszam, jeśli ktoś poczuł ukłucie. Oczywiście, jest to już po 8:00. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. A teraz grupa The Verve.

0: Ale to był hit. Kiedyś przez 11 tygodni na liście przebojów trójki, prawie 30 lat temu. Lista przebojów pierwsza trójka poleca się też dziś, a konkretnie jutro wieczorem, choć głosować można i teraz. LPT, polskieradio.pl. A na naszej stronie teraz też transmisja wideo porannej rozmowy. Jest 8:13, Agnieszka Lichnerowicz i gościni trójki.
1: Rozmowa w trójce.
2: Agnieszka Lichnerowicz, rzeczywiście bardzo serdecznie zapraszam Państwa na rozmowę w trójce, szczególnie, że gościnią dzisiaj tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest Sylwia Czubkowska, współprowadząca podcast Techstorie i autorka bestsellera Bóg Te. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Chciałabym, żebyśmy porozmawiały dziś o tym, czy częściowo przynajmniej platformy, które nazywamy społecznościowymi albo coraz częściej antyspołecznościowymi, przeżywają taki tytoniowy swój moment, czyli czy rzeczywiście zaczynają być poskramiane przez regulacje. Kiedyś palić można było wszędzie i każde ograniczenie wydawało się jakimś zamachem na wolność. I chodzi konkretnie o jeden aspekt, bo tutaj wydaje się, że rzeczywiście społeczeństwa zaczynają tracić cierpliwość, czyli o ochronę nastolatków, dzieci do 16, powiedzmy, roku życia przed różnymi szkodliwymi aspektami przebywania na tych platformach. Więc czy to rzeczywiście jest taki punkt zwrotny teraz?
3: Bardzo możliwe, że jest taki punkt zwrotny, szczególnie faktycznie pod kątem też prawnym. Bo to, że nam się zmienił już tak naprawdę stosunek takiej pobłażliwości w stosunku do tego, jak funkcjonują platformy, głównie te antyspołecznościowe, ale też ogólnie tak naprawdę te usługi platformowe, no to jest jedno. To już te zachwyty się skończyły. No to coś nie pykło, nie?
2: Ale chociaż połowa z nas, uproszczenie oczywiście ogromnie, jest uzależniona, ale tak dlatego, czy siak.
3: Dlatego ten przykład z papierosami jest niezły, no bo ludzie też wiedzieli, że papierosy szkodzą, ale nadal palili, tak? No bo to jest bardzo ciężko jest wyjść z pewnych, nawet nie tyle nałogów, ale nawyków też społecznych. Przecież to niedawno de facto temu, no to ile minęło? 14, 13 lat od wprowadzenia zakazu palenia papierosów w restauracjach, tak? I też były ogromne opory. No jak to upadną biznesy i w ogóle co to zaburza kulturę, spotykania się, etc. Szybko przyzwyczailiśmy się do dobrego. Na przykład do tego, żeby nie pachną nam ubrania wracając z knajp papierosami, czy się paliło, czy się nie paliło.
2: Już o zdrowiu nawet nie.
3: Tak, tak, ale też wzbudzało to ogromne opory społeczno-biznesowe.
2: Chociaż i ogromne pieniądze na
3: lobbing. Chociaż ludzie wiedzieli, że papierosy są złe, żeby było jasne. To nie jest ten moment, że jeszcze ktoś twierdził, że nieprawda. Więc dzisiaj podobnie. Wiemy, że tam jest bardzo dużo skutków ubocznych, bardzo negatywnego wpływu na dzieci, ale nie tylko, naprawdę nie tylko, że zaprojektowane są te usługi bardzo często w sposób po prostu, który ma być biznesowo skuteczny. A czy jest szkodliwy? Trudno. Jakby to powiedzieć, nasi tech overlords są gotowi na nasze poświęcenia, tak, w tym aspekcie, ale mamy faktycznie do czynienia z taką zmianą prawną, proces za procesem. Właściwie nie ma chyba tygodnia, żeby nie był ogłaszany kolejny albo proces, albo wyrok w dużym procesie. Przede wszystkim przeciwko Mecie, ale nie tylko, bo na tapecie tam jest i TikTok, i Snapchat, czyli Snap, właściciel Snapchata, co i raz dotyczą też te procesy Google, jako właściciela YouTube'a. Mówimy tutaj o procesach, które dotyczą głównie odpowiedzialności za dostarczanie treści,
2: i głównie w Stanach Zjednoczonych, bo tak, tamten system prawny przewiduje ogromne kary finansowe,
3: aczkolwiek,
2: i to one mają znaczenie.
3: Aczkolwiek trwa też proces we Włoszech, który jest bardzo podobnie skonstruowany do procesów amerykańskich, czyli dotyczy konstrukcji usług, które celowo wpędzają w dłuższe użytkowanie, czyli infinity scroll, czyli tak niekończącego się takiego scrollowania, znaczy nie ma końca, wchodzimy i tam się...
2: I jeszcze tylko dwa, i jeszcze trzy.
3: I dwie godziny później, co ja tu w ogóle robię, nie? Skąd ja się tu wzięłam? Czyli tego infinity scroll, takich efektów dopaminowego, pętli dopaminowej.
2: Lajki, bo tak, jednym z postulatów jest, żeby nie liczyć, żeby system nie zliczał lajków młodych
3: nie pokazywał,
2: ludzi.
3: Nie tak, pokazywał w ogóle zaangażowania pod tym kątem. Więc we Włoszech też trwa taki proces wytoczony też przez organizacje społeczne, ale faktycznie w Stanach Zjednoczonych jest najwięcej. Jesteśmy teraz na początku kolejnego ogromnego wytoczonego przez 29 stanów przeciwko Mecie, w którym no, Meta jest zagrożona karą nawet do 200 miliardów dolarów. To jest w ogóle jakaś kosmiczna suma.
2: No właśnie, rozmawiałam tu w trójce kilka tygodni temu, jak już wiedzieliśmy, że ten duży proces się zbliża z profesorem Grochowskim, i on uważał właśnie, że to jest tak potężna kara, że jej efekt może być rzeczywiście taki, że te firmy na własną rękę w końcu zmienią tę przestrzeń, przynajmniej dla młodych ludzi. Tylko

0: czy mogą zmienić, biorąc pod uwagę, że tutaj jest to fundamentalne napięcie. Bo jak te filmy zarabiają? No zarabiają dlatego, że tam jesteśmy. A jak nas skłoni, żebyśmy tam byli? I te algorytmy mają, wiadomo, właśnie wprowadzają te uzależniające, angażujące mechanizmy jeszcze na naszych toksycznych, złych emocjach. Więc jak przestaną to robić, no to te firmy zaczną mieć problemy z zarabianiem nawet.
1: Bardzo mi przykro.
0: Nie, ale chodzi mi o to, że to nie jest tak łatwo wymusić
1: tak,
0: na nich,
1: oczywiście.
0: Bo to jest egzystencjalne.
1: I dlatego, mimo iż mamy dowody, konkretne kolejne badania, przykłady też empiryczne, no bo to są przecież historie konkretnych ludzi z całego świata i to nie są pojedyncze historie.
0: Tam rodzice młodych osób
1: też przychodzą do sądu, protestują, są wśród powodów też w niektórych procesach. Pamiętajmy, dopiero co skończył się proces w Nowym Meksyku, gdzie łącznie kary wyniosły prawie $1 miliard. To już jest bardzo dużo. Ale dlaczego ten moment tobacco? Bo system prawny w Stanach Zjednoczonych oparty na precedensie traktuje niektóre procesy, a to są właśnie te procesy, ten z Nowego Meksyku, ten wcześniejszy też z Kalifornii, też przegrany przez Meta i przez Google. Tam była znacznie niższa kara, ledwie kilka milionów dolarów. Jako procesy tak zwane testowe, to znaczy na ich podstawie sądy amerykańskie mogą uznać, że jest wykładnia precedensowa. I we wszystkich innych podobnych procesach, a jest tych spraw złożonych
0: kilkaset
1: w Stanach tysięcy już, kilka tysięcy. To znaczy są i sprawy federalne, i są sprawy stanowe. W samej Kalifornii, gdzie te firmy są zarejestrowane, jest ponad 2,5 tysiąca spraw.
0: To jest ta ścieżka sądowa. I to, żeby zamknąć na razie ten wątek, chciałam cię zapytać, czy ty jednak wierzysz, że na koniec to rzeczywiście wymusi realną zmianę? Pytam w kontekście, bo już kilka razy na przestrzeni ostatnich lat rozmawiałyśmy w innych wymiarach a propos sądów. Czy Google zostanie rozbity, biorąc pod uwagę,
1: mimo
0: że
1: tego,
0: jest monopolistą?
1: Przegrał, tak.
0: No i jednak zawsze się kończyło czymś, co trochę tym firmom wymuszało pewne
1: klapsem
0: zmiany.
1: Klapsem po rękach,
0: tak,
1: nie?
0: O,
1: takim, prawda? Nie wiem, jak to się skończy. No, ja mam wrażenie, że no, także nawet uczestnicy tych procesów, w sensie tutaj sędziowie wydający wyroki, nie do końca wiedzą, jak to się skończy. Ale ten taki, i to jest piękne amerykańskie słowo, angielskie słowo, którego polskiej wersji nie mamy, ale ten backlash, taki bunt, taki zwrot antytechnologiczny, przy czym, żeby było jasne, on nie jest antytechnologiczny, tylko jest antypatologizacji technologii, jest bardzo wyraźny. I jednak to, ile jest...
0: W Polsce też, bo ty dużo jeździsz na spotkania i widzisz ten zwrot, tak? Taki sceptycyzm czy niechęć.
1: Tak, tak, takie wręcz przemęczenie. No, nas przebodźcowano złymi rzeczami i zaskoczenie, że ludzie nie reagują z zachwytem na przykład na obietnicę, że będzie AI zwalniał. No, naprawdę...
0: Albo już powstaną centra danych.
1: Tak, znaczy w takich ilościach centra danych, bo one są potrzebne jako takie oczywiście. Ale wracając, no to jednak procesy, próby regulacyjne na całym świecie.
0: Przejdźmy do tego drugiego wątku, czyli właśnie drugiej ścieżki, czyli regulacji. Na razie mamy jeden kraj, czyli pierwszy, Australię, która przełamała to wielkie
1: rzecz. Pomyślałabyś z 5 lat temu, że Australia będzie naszym case'em po prostu do rozmów?
0: Rzeczywiście jest to zaskakujące, a za Australią próbowała pójść Francja, próbuje pójść. Na razie tamtejsza Rada Konstytucyjna uznała, że jednak to prawo nie jest dobrze napisane, to znaczy, że rzeczywiście zagraża wolnościom. Najpierw Australia. Twoim zdaniem, bo tam jest sporo ciekawych badań na temat skutków działania przez tych od grudnia, czyli kilka miesięcy. Twoim zdaniem, jaki wniosek jest z tego australijskiego prawa?
1: Na razie
0: prawa?
1: Mamy dwa wnioski. Takie narzucające się widoczne. Po pierwsze, państwo może być skuteczne. To znaczy, państwo napisało prawo, państwo prawo uchwaliło, platformy je wdrożyły. Nie ma, że a może zrobią, a może nie zrobią. Zrobiły. To jest pierwszy naprawdę bardzo ważny wniosek. To znaczy legislacyjnie jest skuteczne. Drugi wniosek, wdrażanie tego typu rozwiązań to nie wystarczy napisać czegoś na kawałku papieru, czy tam opublikować w ustawie online. Naprawdę. Wdrożenie tego typu rozwiązań, które dotyczą dużej części populacji, szczególnie tej najmłodszej części populacji, będzie się zdarzało z dużymi oporami i to jest naturalne. Więc mamy pierwsze oficjalne dane z iSafety, czyli regulatora australijskiego. I co było do przewidzenia? Dzieci jednak korzystają. Dzieci i nastolatki jednak korzystają.
0: Bo to prawo nie zabrania im korzystania,
1: tak,
0: tylko wprowadza zakaz posiadania konta.
1: Tak, czyli jest odroczenie w dostępie. Znaczy miałeś...
0: Ale możesz YouTube'a oglądać, tylko nie masz swojego konta, czyli algorytmy cię nie sprofilują. O.
1: No reklamy cię też tak nie powinny profilować, jako właśnie, nie wiem, 14-latka w okresie dojrzewania na przykład, tak? Któremu różne rzeczy chodzą po głowie i ma różne potrzeby.
0: Czytałam tylko bardzo ciekawe badanie, z którego wynikało, że ponad połowa, 50-kilka% młodych ludzi miało konta, no ale jednak 40% ponad rodzice pilnowali i nie pozwalali. I te 40%, przynajmniej tych kilkoro, których słyszałam, miało nadzieję, że będzie dla nich z ich perspektywy

0: bardziej sprawiedliwie, że będzie im...
1: Teraz już nikt nie będzie mógł.
0: Tak, że będzie im łatwiej nawiązywać więzi z tymi, którzy siedzą w tamtych przestrzeniach. No, ale właśnie, jakbyś
1: podsumowała.
0: Ale to jest
1: tak, no to minęło pół roku. No takie duże zmiany naprawdę nie zachodzą w kilka miesięcy.
0: No tak,
1: kilka
0: bo nie
1: miesięcy.
0: Spadło za bardzo ich używanie, ale spadła liczba posiadających.
1: Tak, i to faktycznie jest widoczne dosyć wyraźne kilkunastu, kilkudziesięciu, w zależności od platformy, procentowy spadek posiadających swoje konta. Pamiętajmy, to też może być trochę zaburzone, bo dzieciaki nie są głupie i zakładają konta nie tylko na siebie. Zmieniają sobie datę urodzenia, zmieniają sobie lokalizację w telefonie, więc to nie jest tak, że nagle australijskie nastolatki, przednastolatki zostały całkowicie wycięte z usług takich antyspołecznościowych czy tam społecznościowych. Jest im pewnie trochę trudniej. Też cała atmosfera jest taka jednak anty. No to jest trochę jak z papierosami. No przecież jak 14-latek będzie chciał zapalić papierosa, no to zapali tego papierosa. Pójdzie, dostanie, kupi nawet, nie? Ktoś mu tego papierosa, bo dostanie od kolegi starszego, młodszego. I nikt go de facto za to nie ukaże, chyba że go nauczyciel rozłapie i dostanie uwagę w dzienniczku, że tak powiem.
0: Tak. Czyli rozumiem, że...
1: Ale jednak nie jest tak, że chodzą powszechnie dzieciaki po ulicach i jarają fajki. Niestety teraz powszechnie chodzą i jarają wajpy, no ale to jest też znowu dobra analogia, żeby pokazać, jak te duże korporacje jednak próbują umykać i oferować nowe rzeczy, które są przykrywką do starych rzeczy.
0: No, czyli rozumiem, bo czytałam bardzo ciekawą, wydaje mi się, analizę Jonathana Haidta, dosyć głośnego krytyka młodych ludzi, jednego z takich pierwszych, szczerze powiedziawszy. I on też uważa, że w sumie to te wyniki
1: krytyka,
0: są...
1: Krytyka platform.
0: Krytyka platform.
1: Nie młodych
0: że
1: ludzi.
0: Te w sumie wyniki są całkiem zadowalające, biorąc pod uwagę oczekiwania. Na koniec, podsumowując naszą rozmowę szerzej, mamy ten, nazwijmy to, front. Mamy kwestię dezinformacji, o której mówimy w kółko. Ale wydaje mi się, że nie za bardzo posuwamy się do przodu, jeżeli chodzi o ochronę i obronę. Mamy teraz kwestię głośną dzięki Rafałowi Brzostce nadużyć reklamowych, manipulacji i fałszerstw. Dużo o tym mówimy, ale czy masz wrażenie, że coś się naprawdę realnie rodzi, jakiś pomysł porządnego o uregulowania, no jakiegoś poskromienia tych platform, czy jednak kręcimy się w kółko? Bo ty bardzo ciekawie w Bukdachach opisujesz te wszystkie strategie opóźniania, wprowadzenia regulacji, rozmiękczania ich, tak żeby na koniec mniej więcej pozostało jak
1: to
0: jest.
1: Było jak jest, tak? Trochę cały czas tak jest niestety, bo jak patrzę na tą dyskusję wokół Rafała Brzoski, to znaczy jest ona przeciekawa też tak socjologiczno-badawczo, no bo nagle przeciwnicy regulacji stali się zwolennikami silnego państwa.
0: A tak samo było z treściami, jeżeli chodzi o skrajną prawicę w Polsce, która nie regulujemy biznesu, ale jak nas, zdejmą nam konto.
1: Tak, tak, do tej pory dostaję jakieś komentarze na Twitterze, gdzie pani była, jak blokowano prawicę. Tak. Byłam tam i opisywałam to, zanim się ktoś zainteresował, bo to jest problem nie prawicy, nie lewicy, nie Rafała Brzoski. To jest nas wszystkich problem. Przecież taka jest prawda, że przy sprawie Rafała Brzoski najbardziej umykają prawdziwe ofiary, czyli ludzie, którzy są szukiwani na te skamy. O nich się jakoś strasznie mało mówi w tej sprawie. I nie słyszałam też, żeby sam Rafał Brzoska apelował tutaj o wsparcie i walkę rzeczywiście ze skamami. Ale wracając do tego, czy my mamy jakieś podejście, skrajne pomysły się pojawiają. A zablokujmy Facebooka na 2 dni, pokażmy im. Co im pokażemy?
0: A ja myślałam, że...
1: Ale przepraszam, co im pokażemy? Pokażemy, że Polska nie jest państwem prawa?
0: No właśnie, ja cały czas to już bardzo krótko na koniec, ale myślę, czy jesteśmy w stanie tworzyć alternatywę przestrzenie. W Australii czytałam, dla młodych ludzi organizacje zaczynają prowadzić czaty, w których nie działają te wszystkie algorytmy. One nie są tak popularne, ale tam jest bezpiecznie. No ale rozumiem, że nie widzisz takiej możliwości, żeby zacząć tworzyć jakieś alternatywy poważne, atrakcyjne.
1: Albo atrakcyjne, albo poważne.
0: No, tak jak media publiczne kiedyś stworzono, żeby była przestrzeń poważniejsza. No, to nie jest idealne nigdy, ale...
1: Nie jest, nie jest. Znaczy to jest tak, że my mamy dużo różnych alternatywnych już platform, tylko możemy oczywiście kolejne tworzyć. No mamy przecież i Blue Sky, i Mastodona, tak? Które jakieś tam zasięgi robią. Nie tak dużo, jak te największe, ale robią. Powstają co chwilę jakieś europejskie zrywy. Ja już nawet nie jestem w stanie ich wszystkich wymieniać, ale mam wrażenie, że to nie o to chodzi, żeby tworzyć kolejne, tylko jednak, żeby ludziom dać szansę, by tam, gdzie są, byli zaopiekowani.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jak zwykle Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Tech Story i autorka BookTechów, była państwa gościnią w Trójce w Rozmowie Trójki.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!
2: Już dziś.

0: dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski.
12: Dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną, poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju. Po 3:00 nad ranem obiekt rozbił się około 4 km na północny wschód od miejscowości Grindu w okręgu Tulcza na terenie niezamieszkanym. Po uderzeniu bezzałogowca doszło do pożaru. Nie odnotowano żadnych ofiar. W Polsce w związku z ostrzałem Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z informacją o zagrożeniu. Trafiły one do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Siły zbrojne poderwały też myśliwce, ale nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Między 11 a 20 można dzisiaj wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Księga znajduje się w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska była inicjatorką budowy tego miejsca, przypomina Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy.
13: Jest to bardzo dla nas trudny moment. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pani Wanda po prostu była naszym wielkim przyjacielem i nauczycielem. Dzięki wszystkim tym, którzy podejdą i napiszą kilka słów i będą mogli z nami porozmawiać, podzielić się swoim smutkiem, my także będziemy mogli dzielić się tym, co czujemy dzisiaj.
12: Do księgi można wpisywać się do soboty. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek Jatma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Całe kierownictwo Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Łotwie złożyło dymisję. To po cyberataku, po którym wyciekły dane ponad miliona osób. Dyrekcja podległa Ministerstwu Transportu jest odpowiedzialna za wydawanie praw jazdy oraz rejestrację i przegląd pojazdów. Prezydent Edgar Serynkiewicz oświadczył, że w związku z tak masowym wyciekiem danych społeczeństwo utraciło do niej zaufanie. Premier Andris Kulbergs nie wykluczył z kolei, że cyberatak ma związek z szerszą operacją hybrydową ze strony obcego państwa. To był serwis Trójki.
11: Czwartek.

Będzie ciepły, wręcz gorący, ale to na południu kraju, nie na popołudniu kraju, literóweczka. W Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 30 plus stopni Celsjusza. Około 20, może nieco ponad 20 będzie w pozostałych regionach i ma być na ogół pochmurno. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. Ale mamy w tej prognozie też przejaśnienia, także na dwoje babka wróżyła. 3, 2, 1, start! Właśnie ruszyły zapisy do mniejszej gry. 2 dwójki i 7 trójek. Państwo się zgłaszają. Ja poprawiam ostatnie literówki w pytaniach i za kilka minut zagramy.

0: trudno utrzymać równowagę. Republika w Trójce za 23 minuty, godzina 9. A my już mamy zgłoszenia przyjęte. Pan Tomasz z Łodzi na stanowisku numer 1 dziś w mniejszej grze. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Witam radio i witam wszystkich słuchaczy. Witam pana przede wszystkim.
0: O, to bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że się pan do nas dodzwonił, zgłosił do mniejszej gry. To pierwszy raz, czy już mieliśmy przyjemność?
1: To pierwszy raz, ale słucham już od dłuższego czasu, więc...
0: Przeanalizował pan wszystkie pytania, zapamiętał z ostatnich 2 lat i teraz pan liczy na to, że się powtórzą.
1: Tego bym nie powiedział. Bardziej się cieszę z tego, że akurat było czerwone światło, jak jechałem.

0: nie mogłem zadzwonić, bo zazwyczaj jest pęcy jazdy, a dzisiaj było to czerwone światło, stanęło i mogłem wykręcić numer.
1: No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że teraz już wszystko na zasadzie głośno mówiącego zestawu i też pan zachowuje odpowiednie skupienie na drodze.
0: Tak jest.
1: Na stanowisku numer 2 dziś pani Iga ze Szczecina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Czy pani grywa w tenisa?
2: Nie, nie, ale badmintona ostatnio
1: grałam. No to Iga z rakietką, to by się zgadzało mimo wszystko. Pani Igo, to będzie debiut w mniejszej grze, prawda?
2: Tak, to prawda.
1: O, czyli emocje są, nerwy?
2: Na szczęście początkującego.
1: No, zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy już za kilka minut.

0: Jungle i Sunshine. Jungle, czyli obowiązkowe kierunki muzyczne w wakacje, zwłaszcza o poranku. W Trójce powracają często, bo to rytmy idealne na początek dnia. Ale na rozpoczęcie dnia dobra jest też...
1: Mniejsza gra.
0: A dziś w mniejszej grze pan Tomasz z Łodzi, który pracuje w banku i obraca olbrzymimi sumami. Prawda, panie Tomaszu? Halo, halo? Czy się słyszymy z panem Tomaszem przez chwilę?
2: Jestem, panie Tomaszu.
0: To jakimi sumami pan obraca w tym banku?
2: A dobre pytanie.
0: Nie, proszę,
2: z grubymi wąsami.
0: Z grubymi wąsami, rozumiem. Dobrze, to już coś nam obrazuje. Na stanowisku numer dwa pani Iga ze Szczecina, lekarz, dermatolog. Pani Igo, w drodze do pracy.
3: Tak, jest, do Gorzowa.
0: Ale rozmawialiśmy przez chwilę z panią Igą poza anteną i powiedziała, że bardzo często się zdarza, że pacjenci nie odwołują wizyt, jeśli nawet na nie nie przychodzą, prawda? Apelujemy, pani Igo, do tego, żeby jednak korzystać z tych różnych aplikacji.
3: Tak jest i dajemy szansę pacjentom, którzy mogą danego dnia przyjść na wizytę i z niej skorzystać.
0: O właśnie.

Właśnie. I z takim apelem państwa zostawiamy na razie, bo przechodzimy do mniejszej gry. Zaczniemy od pana Tomasza, bo zgłosił się jako pierwszy. Panie Tomaszu, proszę posłuchać fragmentu muzycznego.

0: No, znamy to. Who Lot Love. Panie Tomaszu, który zespół wykonuje ten utwór?
1: Zeppelin.
0: Tak, to Led Zeppelin. A jego wokalista Robert Plant świętuje dziś urodziny, także happy birthday. Prosto od trójki, ode mnie, od pana Tomasza także, prawda, panie Tomaszu?
1: Dokładnie, panie Robercie.
0: A pani Iga się dołącza do tych życzeń?
2: Tak, oczywiście.
0: Och, państwo w podróży, więc ja będę starał się tak dawać czas, żeby państwo pozostali, wszyscy usłyszeli te odpowiedzi. Teraz pani Iga, pani Igo, dziś swój dzień, ma też pewien mały, brzęczący i uprzykrzający nam życie owad. Jego łacińska nazwa to Culex pipiens. O jakie stworzonko chodzi?
2: O komara.
0: O komara, tak jest. Dziś dzień komara, to dobra okazja, by uciąć komara. Ale to może po południu, po pracy. Wracamy do pana Tomasza przy wyniku 1-1. Panie Tomaszu, dziś święto narodowe Węgier, a my pytamy, jak Węgrzy mówią na Polskę?
1: Lachowie?
0: A, to jest dobry kierunek, ale chodziło nam o węgierskie słowo, po węgiersku. Może państwu, panu się skojarzy. Jak z węgierskiego brzmi nazwa Polski? Ja wiem, to niełatwe pytanie. O, czas minął, panie Tomaszu, ja odpowiem.
1: Jest.
0: Lędziel Orszak. Lędziel Orszak.
1: A, no tak. to nie wiedziałem.
0: Lędziel, tak mówią na Polaku, na Polaka Węgrzy. Madziar, lędziel, tak po ichniejszemu to przysłowie słynne się rozpoczyna. No to mamy szansę przed panią Igą, by zwyciężyć. Pani Igo, dziś rocznica urodzin Bolesława Prusa. On urodził się 20 sierpnia 1847 roku. Ale Bolesław Prus to tylko pseudonim pisarski. Jak naprawdę nazywał się autor lalki?
2: Ojej, wydaje mi się, że Aleksander miał na imię. Mhm. Naprawdę.
0: A na nazwisko?
2: Ale nie przypomnę sobie.
0: Aleksander Głowacki. Aleksander Głowacki. To prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa. No to mamy 1-1 i będzie dogrywka. Dogrywka, której zasada podstawowa to kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy. Ja będę nasłuchiwał. Mam nadzieję, że rozróżnimy państwa głosy przy tej odpowiedzi. A pierwsze zdanie podpowiedzi prowadzące do hasła to rodzaj orzecha.
1: Ziemny.
2: Włoski.
0: Nieziemny, nie włoski, ale dobrze, kombinujmy
1: laskowy.
0: Dalej. Także nie laskowy. W środku zawiera płyn przypominający wodę.
2: I kokos,
0: to jest odpowiedź, tak. I biały miąższ, o sekundę, lepsza była z tej sytuacji. Brawo. Pani Iga zwycięża. I przyjmuję ze spokojem to zwycięstwo pani Iga, żadnego okrzyku radości nie usłyszałam.
2: Nie, no bardzo się cieszę, bo czaiłam się od kilku tygodni, czy miesięcy już nawet, żeby zadzwonić,
0: No i opłacało się pani Igo, ale pan Tomasz też powie, że się opłacało, bo była dobra zabawa. Prawda, panie Tomaszu?
1: Znakomita zabawa, gratuluję pani
0: Igo. Panie Tomaszu, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i szerokiej drogi życzymy, a pani Iga zwyciężyła. Tylko panie Tomaszu, niech pan jeszcze posłucha, który zespół pani Iga wybiera, bo to będzie też, myślę, uśmiech wywoła po pana stronie. Pani Igo, czego posłuchamy?
2: Myślowic, tytuł Gdzieś.
0: Grupa Myslowic. A chyba i na to przygotowywał się pan Tomasz. Gramy utwór Gdzieś.
2: Tego, co słyszałam, to tak.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Gratulacje.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam również.

0: Halo, halo. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Wyjechałem sobie godzinkę temu z domu. Jestem w mieście. Nie mieszkam w dużym mieście, ale w mieście, w którym zawsze jest trochę ludzi. Ale dzisiaj nie ma tych ludzi tak dużo. Nie wiem, czy to jest wpływ niepewnej pogody i deszczu, czy to jest wpływ SMS-ów. Parę osób się przestraszyło, czy też nie.
0: Jak się domyślam, to miasteczko na wschodzie kraju. Tak, dziś nad ranem mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali SMS-y z alertem RCB, zaczynające się od słów uwaga, uwaga, uwaga i związane z silnym rosyjskim ostrzałem zachodu Ukrainy. Ale w tym SMS-ie była w zasadzie tylko informacja o powodzie i apel o śledzenie komunikatów służb, nie podejmowanie żadnych konkretnych działań. Tak, o powodzie wysłania tego SMS-a mówił rano w Trójce Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy RCB.
2: W ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś. Apelowaliśmy o to śledzenie komunikatów, gdyby ta sytuacja miała się pogorszyć, gdyby to zagrożenie jeszcze miało wzrosnąć, pewnie SMS ostrzegawczy zostałby wysłany ponownie już z konkretnymi zaleceniami.
0: A tak. Jak wysyłane będą, jak słyszymy, SMS-y także, nazwijmy to, wstępne, informujące o tym, że zagrożenie może się pojawić. Taka sytuacja dziś o poranku. Za 7,5 minuty dziewiąta, po dziewiątej.
3: Listy na M.
0: I Michał Nogaś, prosto z Sopotu. Dzień dobry, Michale.
4: Uszanowanko, dzień dobry.
0: Jak tam słonecznie,

0: Pięknie na wybrzeżu. Kąpiesz się już w morzu?
1: Tak, w ogóle stoję w morzu, tylko że stoję w tym morzu w ulewie, albowiem z tego, co udało mi się dowiedzieć z alertu PR3 od ciebie poza anteną, to około 6 padało przy Myśli
0: Wieckiej. Tak, ale teraz słoneczko.
1: A tu się niebo obrywało po 8 i w deszczu zdążaliśmy do pracy, ale już się przejaśnia. Ja nie jestem nad morzem, jestem w Gojki 3, Art Inkubatorze, wspaniałym miejscu w Sopocie. Jeszcze o nim dzisiaj opowiem, ale gdy tak swoim sokolim wzrokiem na przestrzał przez drzewa spojrzę, to widzę miejsce kultowe, zwane Operą Leśną, a tam w roku 85 i 86 w czasie festiwalu w Sopocie koncerty współprowadził Marek Niedźwiecki. I tak to wspominał.
2: I nie bałem się tego, że się przewrócę na przykład, tylko tych komentarzy gdzieś tam, które nie docierały do mnie, ale miałem świadomość tego, że wszyscy komentują, że to ten niedźwiedź to tak właśnie wygląda. Głos z radia, a tak wygląda. A jeszcze na dodatek miałem białą marynarkę, pożyczone spodnie od jakiegoś aktora z teatru, pana Gruzy, i buty od inspicjenta, no bo ja byłem taki na sportowo raczej. Myślałem, że będę ukryty za kotarką i będę mówił tylko te swoje kwestie. Dana Gillespie powiedziała mi, że jak zobaczyłem cię w tej białej marynarce, to pomyślałem sobie, że wyglądasz jak dentysta z Wiednia albo kelner z Miami. I powiedziałem po tym pierwszym festiwalu nigdy więcej i za rok przyjechałem jeszcze raz.
0: Ale już pewnie w czarnej marynarce.
1: I wyglądał po prostu już jak prawdziwy dziennikarz programu trzeciego, to znaczy był niewidoczny dla ludzi za kurtyną. A tak naprawdę o tym, jak było na festiwalu w Sopocie, Marek Niedźwiecki dzisiaj opowie, wspominając tamte lata, a my w audycji Listy na M z Sopotu nadawanej będziemy o festiwalu w Sopocie między innymi mówić, ale także pytać państwa o to, na który koncert znanej zagranicznej gwiazdy czekaliśmy najbardziej, najmocniej. To dziś w Listach na M z Sopotu festiwalowego po 9.
0: Zapraszam, Michał Nogaś. A do 9 jeszcze 5 minut.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa N.

0: Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazja.

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Żegnamy reklamy.
8: Minęła już godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
9: Co najmniej 12 osób zginęło w zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. W związku z ostrzałem rozesłano też ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rząd bierze się za progi podatkowe. W planach jest zmiana stawek i wysokości dochodów, od których płacona jest danina. Świadkowie złapali pijanego kierowcę na S8 w Warszawie. Miał ponad 3 promile. Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Władze donoszą o co najmniej 12 zabitych. Wciąż trwają akcje ratunkowe.
10: Oprócz zabitych rośnie też liczba rannych. Jest ich już ponad 30. Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: W związku z ostrzałem Ukrainy w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Poderwano też polskie myśliwce. Ostatecznie zagrożenia już nie ma i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą zyskać podatnicy na zmianach zapowiadanych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Z ekspertami o tych propozycjach rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
11: Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że część podatników odczuje realną korzyść.
12: Podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy wchodzi. Trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
11: Co ważne, rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, dodaje dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A.
13: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji.
11: Jeśli pomysł zyska akceptację parlamentu i prezydenta, w przyszłym roku pozytywne zmiany odczuje 3,5 miliona podatników. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
9: Zmiany prawne stały się punktem zwrotnym w ochronie dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Tak w rozmowie w Trójce mówiła dziennikarka.

0: Polska Sylwia Czubkowska, zajmująca się cyfryzacją.
1: To, że nam się zmienił już tak naprawdę stosunek takiej pobłażliwości w stosunku do tego, jak funkcjonują platformy, głównie te antyspołecznościowe, ale też ogólnie tak naprawdę te usługi platformowe, te zachwyty się skończyły. Wiemy, że tam jest bardzo dużo skutków ubocznych, negatywnego wpływu na dzieci, ale nie tylko, że zaprojektowane są te usługi bardzo często w sposób po prostu, który ma być biznesowo skuteczny. A czy jest szkodliwy? Trudno.
0: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube Polskiego Radia. Od września wchodzi w życie ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych. Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Warszawie. Na trasie S8 35-latka zatrzymali inni kierowcy, którzy nabrali podejrzeń, że może być on pijany. Na miejsce wezwano policję. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
2: 35-latek został zatrzymany, a jego auto odholowane. Szczególne słowa uznania należą się świadkom tego niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyźni zareagowali na niebezpieczną jazdę nietrzeźwego kierowcy, uniemożliwili mu dalszą jazdę i wezwali na miejsce policjantów.
0: Mówił Bartłomiej Śniadała z policji. W samochodzie 35-latka znaleziono też puste butelki po alkoholu. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską i osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
3: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
4: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
3: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
5: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
3: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
6: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
3: Lasy na ten moment pozostają otwarte. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Klimat.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Taki mamy klimat, że w Trójce teraz sport i Norbert Michalak. Dzień dobry, jeszcze raz, jeszcze.
10: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/8 finału pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali rozwiązania, jakie na korcie stosuje Iga Świątek.
11: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Teraz jest najważniejszy turniej w tym roku, można powiedzieć, który jeszcze został, czyli US Open. Miejmy nadzieję, że forma się utrzyma. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
10: Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Cztery polskie drużyny piłkarskie rozegrają dziś pierwsze spotkania decydującej rundy kwalifikacji do europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą o fazę ligową Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Conference League. Lech zagra z FC Thun, Jagiellonia z Iberion Tbilisi, Górnik z AS Monaco, Raków z Hajdukiem Split. Najwcześniej, bo już o 18:00 rozpocznie Jagiellonia. Godzinę później na boisko wejdą piłkarze Lecha, a o 20:00 zagra Górnik, a o 21:00 Raków. Dobre wiadomości docierają zza oceanu. Robert Lewandowski strzelił gola dla Chicago Fire, które pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. Co ciekawe, przy pierwszym trafieniu dla strażaków asystował Dawid Poręba. Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli wschodu.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: A mówili, że Lewandowski się skończył. To proszę.
10: Dopiero zaczął.
9: Dopiero zaczyna. Dopiero tak zaczyna jest. Podbijać Amerykę, a Chicago Fire wygrywa
10: podbije,
9: mecz za meczem.
10: Podbije.
9: Mecz za meczem wygrywają. No, trzeba by zacząć oglądać. Tylko to w nocy chyba.
10: No właśnie, ale zaraz zacznie się NBA, NHL, więc
9: a,
10: przy okazji
9: hokejem
10: można...
9: A, pomiędzy hokejem a koszykówką obejrzymy lewego. W sumie tak. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu. Tak orzecze pan synoptyk. A dowodem Sopot. W Sopocie pada. Po południu za to powinno się

0: przejaśnić, czyli to się rozejdzie i dobije temperatura tam do 22 stopni w Sopocie, bo na południu kraju dziś możliwe będzie nawet 30 stopni plus.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuściennych.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy, pozdrawiamy, nie całujemy, aż tak dobrze to się nie znamy. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i zapraszamy oczywiście na listy na M. Michał Nogaś, dziś z Sopotu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale z kim tak dobrze się nie znamy? To jest moje pytanie.
0: No tak ogólnie, powiedziałem weter.
3: En masse. W sensie, że z każdą słuchaczką i z każdym słuchaczem.
0: No, możemy się oczywiście poznawać od czasu do czasu, jeśli państwo do nas dzwonią. 2 2 7 3. O, zobacz, już powiedziałem numer telefonu, który obowiązuje też w twojej audycji.
3: A mógłbyś teraz zaapelować, powtarzając za mną?
0: Oczywiście.
3: Gdyby ktoś chciał otrzymać... Koszulkę albo kubek programu trzeciego z naszej wakacyjnej kolekcji.
0: Koszulkę albo kubek programu trzeciego z naszej wakacyjnej kolekcji.
3: Niech zgłosi się na Gojki 3 w Sopocie.
0: Niech zgłosi się na Gojki 3 w Sopocie.
3: Odnajdzie salę kinową.
0: Odnajdzie salę kinową.
3: To dostanie. Aż do śmierci.
0: A, i to dostanie, tak.
3: Obowiązuje dla mieszkańców całego Trójmiasta.
0: Obowiązuje dla mieszkańców Trójmiasta całego.
3: Mówił Robert Grzędowski.
0: Mówiłem, tak, mówiłem ja.
3: Miałeś powiedzieć, mówił Michał.
0: Mówił Nogaś. Michał.
3: Dziękuję
0: Nogaś.
3: Ci bardzo. To my zaczynamy, poproszę o dżingiel.
1: Listy na M.
3: W Sopocie z widokiem na Operę Leśną, z Gojki 3 Art Inkubatora zaczynamy tę audycję dzisiaj w składzie mieszanym Przemyśliwieckiej Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Michał Żołądkowski. A Michałowie mają dziś przewagę, bo w Sopocie Michał Broniewicz z Radia Gdańsk i Michał Nogaś. No i ta pani, której w Sopocie było zimno. Zaczynamy.

Step by Step to było dziewiąte nagranie, które Whitney Houston 22 sierpnia 1999 roku wykonała w Operze Leśnej tu w Sopocie. Ci, którzy pamiętają ten koncert, na pewno mają przed oczami ten widok Whitney Houston w ciepłej kurteczce, właściwie w futrze i tak wydychającej powietrze, próbującej nam pokazać, że jest zimno. No, bo zimno było, padał deszcz, było 12 stopni, kiedy wyszła na scenę, ale bez wątpienia była jedną z największych gwiazd festiwalu w Sopocie w jego długiej historii. Dzisiaj będziemy o tym festiwalu mówić, wspominać, ale mamy też pytanie do Państwa. I 22 i 7 trójek, to jest numer naszego telefonu. Michał Żołądkowski czeka na występ której zagranicznej gwiazdy w Polsce czekaliśmy najbardziej. Proszę z nami się podzielić wspomnieniami. Chętnie ich posłuchamy. 22 i 7 trójek. Znam takich, którzy czekali na występ tego zespołu i to się udało przed rokiem na OFF Festiwalu. Możemy już podgrywać. W piosence jest apel kierowany do kobiety, Marianne. To jest zapowiedź piątej płyty tego zespołu, który w programie trzecim ma wielką rzeszę fanów wśród dziennikarzy redakcji muzycznej i nie tylko. Piosenka dnia, nowy singiel Fountains DC w audycji z Sopotu.

0: Dokładnie 16 lat temu to było pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Dodam, że w 1994 roku, to znacznie więcej czasu od tego momentu upłynęło, zespół Hej występował w Sopocie, tu gdzie jesteśmy dziś z audycją, na scenie w Operze Leśnej w konkursie, ale nie wygrali.
1: Listy na M.
0: Uwaga, można się wzruszać. Posłuchajmy.

0: To był rok 1989 i tak brzmiał sygnał festiwalu w Sopocie. A i te klawisze wspaniałe. A 4 lata wcześniej, w roku 1985, takie oto rzeczy działy się na scenie. Posłuchajmy.
1: Mamy świadomość, że komunikat o bezpośrednich transmisjach przez niektórych telewidzów przyjęty był z niedowierzaniem. W związku z tym chcieliśmy przeprowadzić teraz dowód na to, że dzisiaj jest dzisiaj, że stoimy tu, nie gdzie indziej i że mówimy właśnie o tym, o czym mówimy, a nie o czymś zupełnie innym.
2: Przekonywał ze sceny Krzysztof Materna.
1: Proszę Państwa, kolejna bardzo miła wiadomość festiwalowa. Otóż część konkursową poprowadzi prawdziwy muzyczny fachowiec, reprezentant trzeciego programu Polskiego Radia, współautor najpopularniejszej listy przebojów naszego kraju, pan Marek Niedźwiecki.
3: Witamy, panie Marek.
4: Dobry wieczór Państwu.
0: Tak było w 1985 roku, a w 1998 na scenie w Sopocie ze Szwecji pojawili się oni.

0: Ace of Base ze Szwecji nie tylko na scenie w Sopocie, w Operze Leśnej, ale także na liście przebojów programu trzeciego. Do 9. miejsca aż ta piosenka dotarła.
1: Autopromocja.
2: 3. godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
5: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
4: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
6: O, nie mów takich
4: Mam
6: rzeczy.
4: Poczucie...
5: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
4: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
3: 3. godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
15: Spokojnie, kochanie.
16: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
14: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Żegnamy reklamy.
0: Jest 9:32.
2: Informator ekonomiczny.
0: W studiu przy Myśliwieckiej Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, a ze mną mecenas Katarzyna Gabrysiak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu.
19: We wrześniu czeka nas trochę zmian na rynku nieruchomości. Z końcem sierpnia znika specustawa mieszkaniowa, która przez 8 lat pozwalała deweloperom budować poza planami miejscowymi i dawała gminom możliwość stawiania inwestorom konkretnych warunków. Co koniec Lex Developer, bo tak się mówiło na tę ustawę, oznacza dla inwestorów, samorządów, no i przede wszystkim dla osób, które planują zakup nieruchomości?
20: Proszę Państwa, no zmiany w mojej ocenie będą znaczne, bo w pierwszej kolejności dla inwestorów i dla deweloperów będzie mniej projektów, będzie bardziej skomplikowany proces budowlany, a co za tym idzie, będzie to dla deweloperów droższe. Samorządy będą miały też presję czasową i być może istnieje ryzyko wąskich gardeł.

0: Twardeł z uwagi na to, że liczba urzędników raczej nie będzie dopasowana do tak dużej ilości pracy. No a w ostateczności, w mojej ocenie, dla kupujących mieszkania efekty mogą się pojawić od razu, być może niewidoczne, ale z perspektywie kilku najbliższych lat prawdopodobnie wskutek zmniejszenia podaży mieszkań dojdzie do wzrostu cen.
1: Czyli niezbyt dobre wiadomości dla tych, którzy planują zakup mieszkania, tak można w skrócie określić.
0: Myślę, że tak, szczególnie, że rynek deweloperski, rynek mieszkań i ceny reagują bardziej na wiadomości niż na rzeczywiste zmniejszenie ilości mieszkań, więc może nastąpić wzrost w perspektywie, w mojej ocenie, w przyszłego i kolejnych lat może nastąpić wzrost cen lokali mieszkalnych.
1: Wrzesień to także miesiąc intensywnych poszukiwań mieszkań przez studentów. Ta grupa wraca na rynek najmu. No i oczywiście najważniejsze pytanie o to, ile zapłaci za wynajem mieszkania. Powiedzmy, jak to jest regulowane, jeśli chodzi o czynsze w umowach, które już obowiązują, bo czasami student ma taką wieloletnią umowę z właścicielem mieszkania, a jak w umowach nowych?
0: Jeśli chodzi o nowe umowy, to oczywiście strony ustalają wysokość czynszu przy zawieraniu tej umowy. Najczęstszym rodzajem umów najmu w takim prywatnym obrocie są to umowy na czas określony. Albo zwykłe umowy regulowane kodeksem cywilnym, albo umowy najmu okazjonalnego, który może zawierać właściciel będący osobą fizyczną, lub najmu instytucjonalnego, gdzie wynajmującym jest przedsiębiorca. W wypadku zawarcia tego rodzaju umów, przy umowach oczywiście na czas określony, jeżeli strony ustalą w treści umowy możliwość podwyższenia czynszu, czy to względem inflacji, czy też o jakiś inny wskaźnik, wówczas taka podwyżka może nastąpić. Natomiast jeśli w umowie nie ma wzmianki o tym, że umowa może zostać zmieniona w zakresie czynszu, wówczas właściciel zrobić tego nie może. Oczywiście zmiana wysokości czynszu może nastąpić w sytuacji, jeżeli będzie umowa się kończyć i będą strony podpisywać umowę na kolejny okres, więc wtedy taka podwyżka może nastąpić.
1: A czy może się zdarzyć tak, że umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony?
0: Tak, takie przypadki też się zdarzają. Jeżeli na przykład mamy umowę na czas określony, ta umowa się kończy i obie strony niejako kontynuują bez zmiany, bez dopisywania do umowy nowych terminów, bez aneksu czy też bez zawarcia nowej umowy, kontynuują ten najem i wówczas ustawodawca przyznaje, że taka kontynuacja stanowi przedłużenie umowy już na czas nieokreślony.
1: Co wtedy z wysokością czynszu?
0: No, taka umowa jest bardziej korzystna dla najemcy, a zdecydowanie właściciel ma tutaj więcej obowiązków i restrykcji. Można podnieść czynsz w przypadku umowy na czas nieokreślony, ale regulowane jest to przepisami prawa. Wypowiedzenie wysokości czynszu trzeba dokonać na piśmie na 3 miesiące naprzód i jeżeli najemca się nie zgadza, może albo rozwiązać umowę, albo może wystąpić do sądu o ustalenie, że taka podwyżka była niezasadna. No i wysokość tego też, tej podwyżki jest regulowana do 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
1: To teraz o granicach prawa własności kilka słów jeszcze, a chodzi o właścicieli działek nad jeziorem na przykład położonych albo nad rzeką. Czy oni mogą odgrodzić sobie to jezioro i zagrodzić dostęp innym do tej wody?
0: Absolutnie nie. Dostęp do wód jest dobrem publicznym. Każdy ma prawo korzystać z wód, które są publicznymi, czyli jezioro, morze. Właściciel działki może ogrodzić taki swój teren, natomiast musi zachować 1,5 metra odległości od tego jeziora czy innego zbiornika wodnego, tak żeby turyści mogli również korzystać z dobrodziejstw wody.
1: A jeśli zagrodzi, to coś mu grozi za to?
0: Tak, jest możliwość, że zostanie obciążony grzywną i ta grzywna, muszę państwu powiedzieć, że jest dość znaczna, bo od 1000 do 7500 złotych.
1: Czyli konkretne pieniądze, więc pamiętajmy, że nie grodzimy tutaj
0: tak,
1: dostępu do jeziora czy rzeki. To jeszcze jeden temat, bo choć wakacje powoli dobiegają końca, to nie kończy się sezon na wyjazdy, takie dłuższe albo krótsze. Podpowiedzmy zatem, jak nie paść ofiarą oszustów oferujących fikcyjne apartamenty, bo takie sytuacje niestety się zdarzają.
0: Przede wszystkim nie poddawać się presji czasu i nie szukać bardzo atrakcyjnych apartamentów w mało znanych źródłach. Pierwsza sprawa, sprawdzić właściciela, czy w CIDG lub KRS-ie jest zarejestrowany jako firma zajmująca się wynajmem. Druga sprawa, nie podpisywać, znaczy przede wszystkim podpisać umowę, zawrzeć umowę pisemną, chociażby zdalnie.

0: zweryfikować, tak jak mówiłam, w KRS-ie, w CIDG, ale dodatkowo, jeżeli państwo będziecie płacić pod presją czasu, bo to jest ostatni dostępny apartament, ostatnia możliwość, zwróćcie uwagę, żeby te płatności były dokonywane na przykład za pośrednictwem karty kredytowej czy bankomatowej, bo wówczas można skorzystać z takiej procedury chargeback, gdyby się okazało, że faktycznie ten apartament nie istnieje.
1: No właśnie, bo takie oferowanie nieistniejących miejsc noclegowych, no to służy właśnie wyłudzaniu pieniędzy, a tego chcemy uniknąć, żeby wakacje i inne pobyty były bezproblemowe, bezstresowe. Mecenas Katarzyna Gabrysiak była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: I oczywiście Sylwia Zadrożna, a pode mną, że tak się wyrażę po radiowemu, już słyszę dźwięki utworu, który bardzo mnie cieszy. Tytuł nosi Lambda i to jest Madame in Poland, czyli połączenie dwóch projektów tak naprawdę Roberta Gawlińskiego z lat 80. Madame i Made in Poland. Teraz ten singiel, mam nadzieję, że słuchaczom Trójki przypadnie do gustu.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: jednocześnie, że tak powiem, świeżuteńki. A dzisiaj, 22,7 Trójek, zbieramy Państwa wspomnienia związane z koncertami naszych ukochanych gwiazd, z koncertami wyczekanymi. Też byłem na tym koncercie, proszę Pana. Halo?
1: Czekałem bardzo niecierpliwie na koncert Stonesów, który się odbył 14 bodajże sierpnia 98 w Chorzowie. Podróż na ten koncert i powrót to w ogóle osobna historia, ale nigdy nie zapomnę tego momentu, jak Richard szedł z riffem do Satisfaction, bo oni wtedy zaczynali od Satisfaction wszystkie swoje koncerty. To była trasa do Bridges to Babylon. Ja stałem akurat w grupie takich ludzi dwudziestoparoletnich, którzy tam narzekali trochę, żeby to Prodigy był czy coś takiego, a to Stonesi widocznie dostali gdzieś te bilety okazyjnie, i jak on zagrał ten riff, a nagłośnienie było takie, że to się czuło po prostu w żołądku, to po prostu z ogromną przyjemnością patrzyłem, jak tym młodym ludziom szczęki opadają, bo to jest coś po prostu, coś niewiarygodnego. I sądzę, że od tego czasu już doceniają Stonesów, a nie tylko na przykład Prodigy. Wszystkiego dobrego.
2: Listy na M.
0: Bez zaskoczenia, gdy chodzi o muzykę, Kasia First-Wojtkowska i ja także byliśmy na tym koncercie. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy. Koncert się opóźniał, bo podobno pani prezydentowa Kwaśniewska miała na niego przylecieć. Wspomnienia.

0: To jeszcze może dopowiem, o co chodziło z Jolantą Kwaśniewską i The Rolling Stones. Była taka plotka na stadionie w Chorzowie, gdzie koncert się odbywał, że pani prezydentowa leci na niego helikopterem z Warszawy, żeby zdążyć. Nigdy tej plotki nie potwierdzałem u bohaterki. Może ktoś ma tę wiedzę i może się z nami podzielić. I że są opóźnienia w locie i dlatego panowie z The Rolling Stones czekają z wyjściem na scenę. I pamiętam, że tuż obok mnie w wielkiej grupie zaczęto skandować Jola, Jola, chcąc przyspieszyć przybycie rzekome lub nie Jolanty Kwaśniewskiej na festiwal The Rolling Stones w Chorzowie. Tak było w sierpniu 1998 roku. A w sierpniu 1989 było tak. To przypomnę sygnał, by nie powiedzieć dżingiel festiwalu piosenki w Sopocie z tamtego roku, ale my, wykorzystując go, przenosimy się w czasie jeszcze dalej, głębiej, do roku 1985. Wróćmy na scenę. Krzysztof Materna.
1: Chciałem jeszcze dodać, że pan Marek Niedźwiecki jako człowiek radia udaje się na swoje stałe stanowisko. Specjalnie jest niewidoczny, żeby nie zmieniać konwencji, albo widoczny tylko częściowo. Jeszcze raz brawa dla pana Marka, który jest może trochę pokrzywdzony w stosunku do nas, ale za to jest od nas przystojniejszy.
0: No nie da się tego, drogi Krzysztofie, nie da się temu zaprzeczyć, że Marek jest najprzystojniejszy. 2 lata z rzędu dziennikarz programu trzeciego wówczas prowadził koncerty w Sopocie. W 1986 pojawiła się wielka dama muzyki pop i jazzu, pochodząca z Walii, Shirley Bassey. Mówiła o tym, że diamenty są wieczne. 10 minut do 10. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

Tak, Bond też był w Sopocie dzięki Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, 1986 rok. A ja mam teraz, uwaga, uwaga, bardzo ważne ogłoszenie zaproszenia na to, co wydarzy się dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A tam wieczorem

Wieczorem spotkanie z Marcinem Sojką, synem Stanisława, znakomitym fotografem Andrzejem Tyszko i naszym dziennikarzem Michałem Margańskim. To spotkanie poprowadzi Piotr Metz o 19:00. Uwaga, to będzie odsłuch płyty Sojka Stańko. Płyty znalezionej w archiwach Polskiego Radia. Materiał zarejestrowano w 1988 roku. Sojka miał wtedy 29 lat, Stańko było 17 lat starszy. Wyjątkowe wydarzenie. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Zapraszam serdecznie. A jutro minie rok od dnia, w którym odszedł Stanisław Sojka. To się wydarzyło tutaj w Sopocie, gdzie trwał festiwal piosenki. Do 10:00. Życie to krótki sen.

niepotrzebny tylko gest. Cisza i ty, życie to krótki sen.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1190.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę.

0: Spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Za 2 godziny zbiera się warszawski sąd. Zdecyduje, czy główny podejrzany w aferze Pandora Gate pozostanie w areszcie. Groźne zjawiska w pogodzie. Na południu Polski możliwy silny wiatr. Na zachodzie Niemiec przeszło tornado. PGE Narodowy zmieni nazwę? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, mówi pytany o stadion minister aktywów państwowych. I jeszcze przed południem warszawski sąd zajmie się wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu dla stewarda B, znanego w sieci jako Stu. Główny podejrzany w aferze Pandora Gate usłyszał wczoraj zarzuty, w tym o charakterze pedofilskim. Zebrane dowody nie tylko uzasadniają dalsze przetrzymywanie podejrzanego w areszcie, ale są też wystarczające do skazania Stu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
5: Stewartowi B grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura analizuje zebrane materiały i nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie afery Pandora Gate. Wątkiem wspólnym badanych wątków jest wykorzystywanie przez polskich influencerów popularności do popełniania przestępstw. To był potężny atak. Rosjanie przygotowywali się do niego od dawna, pisze prezydent Ukrainy o nocnym rosyjskim ataku na Kijów. 12 osób zginęło, około 40 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzenia jak największych szkód w infrastrukturze cywilnej. Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej obrony antybalistycznej, Rosja nie będzie poważnie traktować rozmów o pokoju, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim, którzy to rozumieją i szukają sposobów, aby pomóc. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i upałem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę w górskich powiatach Małopolski i Podkarpacia. Jednocześnie w południowo-wschodniej Polsce, w województwach małopolskim, podkarpackim i w części świętokrzyskiego obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Na zachodzie Niemiec zginęła kobieta przygnieciona drzewem. Niedaleko granicy z Polską przeszło tornado. Gwałtowne burze, ulewny deszcz i grad nad Wielką Brytanią. Brytyjskie Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie dla części Walii i północnej Anglii.
7: Brytyjskie służby ostrzegają. Burze mogą rozwijać się bardzo szybko. Towarzyszyć im będą intensywne wyładowania atmosferyczne, silniejsze porywy wiatru oraz grad. A gradobicie może pogorszyć widoczność, uszkodzić samochody i rośliny, a także sprawić, że drogi będą wyjątkowo śliskie. Żółty alert oznacza, że gwałtowne zjawiska mogą spowodować poważne lokalne utrudnienia. Mieszkańcy powinni śledzić prognozy, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na zewnątrz i unikać podróży podczas najsilniejszych opadów. W ciągu godziny może spaść od 15 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 50 litrów. Po długotrwałych upałach ziemia jest wysuszona i słabo wchłania wodę, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych podtopień. Możliwe są opóźnienia pociągów i autobusów oraz krótkotrwałe przerwy w dostawach prądu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Tak minister aktywów państwowych komentuje doniesienia o zmianie sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jak wynika z ustaleń portalu Meczyki, spółka Orlen ma zastąpić PGE w nazwie obiektu. A w rozmowie z ministrem Wojciechem Balczunem dziennikarz RDC Grzegorz Chlasta próbował potwierdzić tę informację.
8: Od listopada warszawski stadion ma funkcjonować pod oficjalną nazwą Orlen Narodowy? No.

0: No jak Orlen to ogłosi, to pewnie tak będzie.
1: A pan minister zaprzecza?
0: Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
2: Minister dodał, że Orlen jest już obecny na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski jako sponsor.
0: Orlen jest takim podmiotem, który jest naszym narodowym czempionem w największej skali działającym. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sportu bez wsparcia Orlenu.
2: Stadion funkcjonuje pod nazwą PGE Narodowy od 2015 roku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z gradem. W czasie burz nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: 5 minut po 10. Najpierw mini dżingiel niespodzianka. Bo ja się nie zachowałem po 9. Kasia Fisz-Dwojtkowska, która dzisiaj audycję realizuje w Warszawie, ma urodziny. Kasiu, wszystkiego najlepszego od całego zespołu programu trzeciego. To był we fragmencie Stevie Wonder. W całości zaśpiewamy ci na miejscu. A teraz poproszę o dżingiel główny.
6: Listy na M.
1: I przypomnę, że Przemyśliwieckiej jubilatka, a także Hanna Dołęgowska i Michał Żołądkowski, a w Sopocie przy Gojki 3 w Art Inkubatorze Michał Broniewicz i Michał Nogaś. Przypomnę też, mówiliśmy po 9, na razie pudło, mam pełne kubków i koszulek. Ja wiem, że niełatwo nas znaleźć, ale jeżeli ktoś się wybierze tutaj z Trójmiasta albo okolic i znajdzie salę kinową, to może przejąć wakacyjną edycję koszulkową albo kubkową. Bardzo proszę, oddamy w dobre ręce. Zapraszamy, zapraszamy. I gramy pioseneczkę piękną. Artystki, która w Sopocie na scenie w Operze Leśnej także się pojawiła. Druga godzina listów na M z Sopotu. Czekamy na wspomnienia. Przepraszam, Lenox.

0: zaśpiewała m.in. Sweet Dreams Are Made of This, No More I Love You, Here Comes the Rain Again, Little Bird, no i to nagranie jako ósme w czasie koncertu Walking on Broken Glass. To Annie Lennox 29 sierpnia 1995 roku pojawiła się w Operze Leśnej, a dziś w listach na M, a właściwie w telefonach na M, szukamy odpowiedzi na pytanie, na który, czyj koncert, chodzi o zagranicznych artystów, czekaliśmy najbardziej. Halo?
1: Pierwszy koncert, na który bardzo czekałam, ale niestety się nie doczekałam, to 97 rok i David Bowie. Drugi koncert, na który bardzo czekałam i się już doczekałam, a czekałam od końca podstawówki, czyli 19 lat, to koncert Prince'a na Openerze. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy byli.
0: Dziękuję, ukłony. Chciałem powiedzieć, że na koncert Davida Bowiego w Gdańsku swoją drogą też czekałem. Bilety były, ale się nie sprzedały, więc koncert odwołano, a Prince grał na Openerze ponad 3 godziny. Chwilę potem widzieliśmy go dużą grupą znajomych na festiwalu Sziget w Budapeszcie. Grał ponad 3 godziny i to był zupełnie inny koncert. I móc doświadczyć Prince'a, jego występu na żywo, to było coś, to się już nie wydarzy, niestety. Za to wydarzy się płyta tygodnia. Kill Me śpiewa Phoebe Bridgers.

0: 1992 roku Manam wygrał ex aequo z Edytą Bartosiewicz i reprezentantem Austrii Markiem Andrewsem. Festiwal w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika za piosenkę W ciszy nawet kamień rośnie. Poproszę o dżingiel.
1: Listy na M.
0: I poproszę o sygnał.

0: Dziś w audycji List na M z Sopotu wspominamy festiwale w Sopocie, w Operze Leśnej, ale także Państwo dzwonią do nas 22,7 tujek, przypomnę, w sprawie koncertów wymarzonych, na które długo czekaliśmy. Do tych wspomnień wrócimy, ale teraz bym chciał, byśmy się przenieśli do lat 80. i w całości wysłuchali materiału o festiwalu w Sopocie, który przygotował dzięki archiwom Wojtek Dorosz.
1: 22. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Sopot 1985 po kilku latach przerwy znów można było zobaczyć w telewizji i posłuchać w radiu na żywo.
2: Mamy świadomość, że komunikat o bezpośrednich transmisjach przez niektórych telewidzów przyjęty był z niedowierzaniem. W związku z tym chcieliśmy przeprowadzić teraz dowód na to, że dzisiaj jest dzisiaj, że stoimy tu, nie gdzie indziej i że mówimy właśnie o tym, o czym mówimy, a nie o czymś zupełnie innym.
1: Przekonywał ze sceny Krzysztof Materna.
2: Proszę Państwa, kolejna bardzo miła wiadomość festiwalowa. Otóż część konkursową poprowadzi prawdziwy muzyczny fachowiec, reprezentant trzeciego programu Polskiego Radia, współautor najpopularniejszej listy przebojów naszego kraju, pan Marek Niedźwiecki.
3: Witamy, panie Marku.
4: Dobry wieczór Państwu.
2: Ja chciałem jeszcze dodać, że pan Marek Niedźwiecki jako człowiek radia udaje się na swoje stałe stanowisko. Specjalnie jest niewidoczny, żeby nie zmieniać konwencji, albo widoczny tylko częściowo. Jeszcze raz brawa dla pana Marka, który jest może trochę pokrzywdzony w stosunku do nas, ale za to jest od nas przystojniejszy.
1: Marek Niedźwiecki współprowadził sopockie festiwale w 85 i 86 roku i tak wspomina je na YouTube'owym kanale National Geographic Polska.
5: Ja myślałem, że to będzie tak właśnie, że ja będę to sobie czytał, tak ukryty jako takie radio, natomiast reżyser tego festiwalu wtedy, Jerzy Gruza, powiedział: panie Marku, no dobrze, wszystko tak, będzie pan tym radiem, ale na początek musi pan wyjść i się ukłonić, powiedzieć dobry wieczór. No i to było to trudne wyjście, dlatego że 85 rok to lista już była bardzo popularna, od 3 lat na antenie Trójki i nagle wszyscy zobaczyli, jak ja wyglądam. I nie bałem się tego, że się przewrócę na przykład, tylko tych komentarzy gdzieś tam, które nie docierały do mnie, ale miałem świadomość tego, że wszyscy komentują, że to ten niedźwiedź tak właśnie wygląda. Głos z radia, a tak wygląda. A jeszcze na dodatek miałem białą marynarkę, pożyczone spodnie od jakiegoś aktora z teatru, pana Gruzy, i buty od inspicjenta, no bo ja byłem taki na sportowo raczej. Myślałem, że będę ukryty za kotarką i będę mówił tylko te swoje kwestie. Dana Gillespie powiedziała mi, że jak zobaczyłem cię w tej białej marynarce, to pomyślałem sobie, że wyglądasz jak dentysta z Wiednia albo kelner z Miami. I powiedziałem po tym pierwszym festiwalu: nigdy więcej, i za rok przyjechałem jeszcze raz.
1: Kilka lat później to był już trochę inny festiwal. Tak przedstawiała go Polska Kronika Filmowa.
6: Stary dobry Sopot w nowym opakowaniu, czyli festiwal już nie piosenki, a muzyki, i już nie tylko w Operze Leśnej, a w całym przyplażowym mieście wypełnionym wystawami, targami, konkursami, koncertami i spotkaniami. Trzeba przyznać, że cała impreza cieszyła się większymi niż dotąd względami telewizji zachodnich i stacji satelitarnych. One już dawno zwietrzyły modę na nową radziecką muzykę.
1: Może dlatego Marek miał wątpliwości?
7: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba by się zastanowić nad tym, czy taki festiwal jest w ogóle konieczny, czy jeszcze w latach 90. jest miejsce na festiwale. Festiwal z roku na rok staje się coraz bardziej imprezą telewizyjną, organizowaną i pomyślaną pod telewizję. Nagle nikt nie mówi do widzenia, żegnamy Państwa, bo to wszystko jest w napisach. Natomiast my zostajemy zostawieni sami sobie o godzinie 1:00 i właściwie no, z jakimś takim niesmakiem i niedosytem wracamy do domu. To nie chodzi o krytykę tego konkretnego festiwalu, tylko chodzi o to, żeby zastanowić się, czy takie festiwale mają sens istnienia.
1: Czy jego przewidywania się sprawdziły? Jak sądzisz, Michale?
0: To jest pytanie zaczepne, Wojciechu drogi, powiedziałbym. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Na pewno era festiwali telewizyjnych przeszła do historii, chociaż zawirowania wokół Eurowizji, słuszne lub mniej słuszne, pokazują, że tego typu wydarzenia mogą budzić emocje. No ale chyba już się przyzwyczailiśmy do koncertów wielkich, plenerowych, niekoniecznie transmitowanych w telewizji, choć niektóre z koncertów tegorocznego openera, przypomnę, m.in. The Cure, w telewizji publicznej pokazywano. Marek Niedźwiecki w Sopocie bywał częściej niż tylko w roku 85 i 86. W 92 m.in. także był wtedy, kiedy Manam współwygrywał, że tak powiem, ale teraz rok 86, możemy już grać.

0: Bonnie Tyler leci, a ja sobie przypomniałem, że zapowiadała ten koncert pani Torbicka i okazało się, że obydwie mają takie same sukienki.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
2: Michalina Bieńko
3: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: ING to twój asystent, który podpowiada.

0: powie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie Cabanos Exclusive Tartan. Czyński opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
14: masz. Żegnamy reklamy.
15: Jest czwartek, jest 10:31.
16: Piknik naukowy.
15: Proszę bardzo, będziemy teraz opowiadać o projekcie polskich naukowców, którzy, uwaga, to się może wydawać niemożliwe, a jednak uczą sztuczną inteligencję moralności. Czy to się może udać? O tym Monika Suszek.
17: Czy sztuczna inteligencja potrafi odróżnić niesprawiedliwość od okrucieństwa? Polscy naukowcy uczą modele językowe rozpoznawania moralnego na cechowania ludzkich wypowiedzi. Ich celem nie jest nauczenie maszyn, jak moralnie postępować. Chodzi o wyposażenie sztucznej inteligencji w taki cyfrowy kompas, który precyzyjnie rozpoznaje wartości zawarte w naszych słowach. Mówi dr Maciej Skórski z Uniwersytetu Warszawskiego.
18: Celem jest stworzenie czegoś, co jest jakby dostępne dla wszystkich. Jest w miarę takie, no na pewno bardzo szeroko świadome, żadnej perspektywy nie pominie, czy to umownego lewaka, czy prawaka i będzie w tym takie dość bezstronne.
17: Badacze oparli się na teorię amerykańskiego psychologa Jonathana Haida. Według niej moralność da się sprowadzić do 5 uniwersalnych kategorii: troski, sprawiedliwości, lojalności, autorytetu i świętości. Następnie wykorzystali zbiór autentycznych wpisów internautów oraz artykułów z amerykańskich mediów. Dotyczyły one m.in. protestów Black Lives Matter, ruchu MeToo, kampanii prezydenckiej w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, a także codziennych dylematów etycznych. Potem sprawdzono, jak duże modele językowe radzą sobie z przyporządkowaniem tych wypowiedzi do kategorii Haida. To samo zadanie wykonała wcześniej grupa około 700 osób. Modele poradziły sobie bardzo dobrze. Ich precyzja pokrywała się z wynikami 25% najlepszych ludzkich arbitrów. Średnia trafność człowieka wynosiła od 67% do 76%, a sztucznej inteligencji od 62% do 95%.
18: Pomysł na badanie tych moralności jest takim zgrubnym przybliżeniem tego, czy ta sztuczna inteligencja tę normę w ogóle rozumie. Ja wyznaję takie podejście, że najważniejsze jest, żeby ta sztuczna inteligencja przede wszystkim rozumiała różne zasady, różne normy. A co ona z tym potem zrobi, to jest drugi problem.
17: Naukowcy podkreślają, że badania uczące sztucznej inteligencji i moralności są na bardzo początkującym etapie. Ale dlaczego

0: I po co nam to wszystko?
1: W przyszłości spodziewam się świata, w którym sztucznej inteligencji powierzymy ważne sprawy. Pozwolimy sztucznej inteligencji współdecydować, pozwolimy jej rozsądzać pewne proste kwestie. To znaczy urzędnik rozpatrujący nasze podanie, będzie konwersacja ze sztuczną inteligencją, być może sędzia w jakiejś sprawie cywilnej, może nawet karnej, pierwsza instancja będzie sztuczną inteligencją. Ileś takich spraw, od których oczekujemy staranności, ale też w pewnym sensie ludzkiej twarzy. To jest takie czołowe zastosowanie tej kalibracji, dobrej kalibracji moralnej, o którą walczymy. Ja osobiście chciałbym, żeby moja sprawa, z którą przyjdę, czy to jako nowo przybyły do kraju imigrant, czy to jako wiodący jakiś spór przedsiębiorca, czy rozwodzący się, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta w jakiś taki dość uczciwy sposób z poszanowaniem właśnie społecznych zasad.
0: Projekt pokazuje, że algorytmy można nauczyć naszych zasad gry z uwzględnieniem tego, że prawdziwe życie często wymyka się regułom.
2: To Monika Suszek, Piknik Naukowy. Przypomnę, do znalezienia na naszej stronie trojkapolskiradio.pl, w sieci, wszędzie, także w serwisach streamingowych. Czegóż to polscy naukowcy nie wymyślą? No dzień dobry panu, halo.
3: Dzień dobry, tutaj Damian z Rybnika. A propos tego koncertu Stonesów, o których pan mówił na antenie, to też na nich byłem. Pamiętam ten wybuch petard z okrągłego ekranu przy pierwszym riffie, przy I Can Get No Satisfaction. Natomiast dla mnie takie, no poza Radiohead, którego kocham bezgranicznie, poza dwoma koncertami, na których udało mi się być, to były dwa takie koncerty w życiu, które wspominają same gwiazdy. To pierwszy koncert Chorzowski U2, kiedy wszyscy odwróciliśmy, robiliśmy tą kartonadę biało-czerwoną i to naprawdę, jak nawet jak teraz o tym mówię, to mam ciarki na całym ciele, a drugi to był drugi koncert Pearl Jam, który wyszedł trochę przypadkiem, ponieważ nie wypalił koncert następnego dnia, który miał być bodajże w Budapeszcie i można było kupić, w 2001 roku to jakoś było, bilety za jakieś chyba 30 zł na drugi koncert następnego dnia. I w całym spotku było około 3000 ludzi. I to wrażenie, kiedy jest garstka ludzi tylko na dole, kiedy ten Eddie jest od ciebie o 5 metrów. No ja wiem, że w wywiadach potem z muzycy Pearl Jam też wspominają, że to był jeden z lepszych koncertów w ich życiu. Także świetny dzisiaj temat. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy, też pozdrawiamy. No ten Eddie, który był 5 metrów od nas, prawda? To w ogóle szaleństwo. Ale muszę przyznać, że tak, Radiohead oczywiście dwa razy widziane w Polsce i wiele razy poza Polską. Nie do porównania przeżycie. U2, tak, też się było. Ale ja mam pytanie ważne, 22 i 7 trójek. Czy ktoś z państwa stał ze mną w pierwszym rzędzie na koncercie Tina Turner na Gwardii w Warszawie? Może ktoś był, niech się odezwie. 22 i 7 trójek. Alive.

0: Do ostatniego webla. Pearl Jam w Polsce, fetowani przy każdej okazji, bo to wspaniały zespół, nie tylko koncertowy. A to jest audycja...
1: Listy na M.
0: Pan Andrzej sam się do nas odezwał, bo, by tak powiedzieć, ma koncertowe zasługi.
2: Wszystko zaczęło się w 1989 roku. To był Stevie Wonder, Warszawa, Stadion Dziesięciolecia jeszcze wtedy. No i od tej pory, że tak powiem, jeżdżę na koncerty i wszystko to rejestruję, zapisuję, prowadzę tabele, kiedy, gdzie, bilety. No, opowiadam o tym w różnych audycjach. Stevie Wonder to był pierwszy koncert, 300 to był Bruno Mars w Berlinie, no ale w międzyczasie było oj. Mogę rzucić tutaj trochę nazwisk. To Michael Jackson dwa razy, Bremen i Warszawa. To Barry White, Düsseldorf, to Janet Jackson, to Simply Red, to Celine Dion, Tony Braxton, Lionel Richie 5 razy, Kenny Rogers, Whitney Houston, Natalie Cole, Tom Jones w 2022 roku i teraz w Operze Leśnej. Świeżutki koncert, to był 301 koncert. No Robbie Williams, Genesis, George Michael 3 razy, Michael Bublé. Chociaż się nie zamykam na żaden gatunek tak naprawdę. Oczywiście moim najbliższym gatunkiem jest muzyka R&B i soul. I może dlatego zacząłem

0: tak się złożyło, że zacząłem od Stevie Wondera. Ja jakby kolekcjonuję bilety, kolekcjonuję te koncerty. Teraz byłem, w tamtym roku byłem na Diana Ross w Londynie. Teraz byłem w Londynie w czerwcu na Barry Manilow. Gdzie mogę jeżdżać? Bo to są akurat te dwa, co wymieniłem, to są były marzenia. To były moje marzenia, żeby zobaczyć ich na żywo. Pasja, ogromna pasja. Muzyka to jest moje życie, prowadzę podcasty. Ale rodzina to jakby toleruje, jeździ ze mną, wnuki też zaczynają już jeździć. No, żyjemy wszyscy w rodzinie muzyką.
1: Pan Andrzej Staniszewski, dodam, można go znaleźć w sieci. Dziękuję, że się pan odezwał i zazdroszczę trochę tych 300 ponad koncertów. Padła nazwa zespołu na G, to jeszcze ten telefon.
2: Myślę, że najpiękniejszy koncert na świecie, na którym byłem i myślę nie będzie, to będzie Stadion Śląski w Chorzowie i zespół Genesis. Burza, pioruny, deszcz i zrobili to. Nie przerwali koncertu, zagrali to. Niezapomniane przeżycie, najpiękniejsze chwile w moim życiu.
1: Dziękuję, 22 i 7 trójek. Do tego nagrania przekonywać mnie nie trzeba, gdyż je kocham także na żywo. Land of Confusion.

0: Land of Confusion. Genialne nagranie zespołu Genesis. Teledysk także do dziś robi wrażenie. Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć, proszę nadrobić. Halo, halo.
1: Bardzo długo czekałem na koncert Def Leppard. Doczekałem się i chyba byłem trochę zawiedziony, bo nie dali chyba z siebie wszystkiego, co mogli dać. No a teraz Rush. Na Rush mam już bilety razem z dziećmi, będę uczestniczył. I czekam na to, że może Faith No More zawitają. Byłoby super.
0: Oj, proszę pana, zobaczyć Faith No More na żywo, to naprawdę polecam. To wybitne doświadczenie, także poza sceną rozmowy z Mike'iem Pattonem. Ale dobrze, opanuj emocje, Nogaś. Czekamy na Faith No More dla pana. I nie tylko. Festiwal w Sopocie, bo stąd dziś nadajemy audycję Listy na M, miał różne oblicza i różnie o nim mówiono. Także tak w 1987.
2: José Feliciano, jedna z nielicznych gwiazd pierwszej wielkości na tegorocznym wyblakłym firmamencie Sopotu. Równie swobodny w repertuarze latynoskim, jak i anglojęzycznym.

0: José Feliciano w 1987 w Operze Leśnej, ale ja bym chciał jeszcze na Państwa prośbę przypomnieć, jak to Marek Niedźwiecki wspominał swoje pojawienie się w Sopocie.
1: I nie bałem się tego, że się przewrócę na przykład, tylko tych komentarzy gdzieś tam, które nie docierały do mnie, ale miałem świadomość tego, że wszyscy komentują, że to ten niedźwiedź to tak właśnie wygląda. Głos z radia, a tak wygląda. A jeszcze na dodatek miałem białą marynarkę, pożyczone spodnie od jakiegoś aktora z teatru, pana Gruzy, i buty od inspicjenta, no bo ja byłem taki na sportowo raczej. Myślałem, że będę ukryty za kotarką i będę mówił tylko te swoje kwestie. Dana Gillespie powiedziała mi, że jak zobaczyłem cię w tej białej marynarce, to pomyślałem sobie, że wyglądasz jak dentysta z Wiednia albo kelner z Miami. I powiedziałem po tym pierwszym festiwalu nigdy więcej i za rok przyjechałem jeszcze raz.
0: A potem przyszedł rok 1988. I na scenie w Operze Leśnej pojawił się mistrz nad mistrze. Charyzmatyczny, wielki i wybitny artysta, obywatel GC. Sierpień 1988 roku, 34-minutowy recital, tak wtedy o nim mówiono, promujący album Tak Tak. I od tego nagrania, Tak Tak, od tego nagrania zaczynało się to wydarzenie. Paryż, Moskwa, 17:15, 1988 rok, na scenie w Sopocie. 25. Międzynarodowy Festiwal Piosenki to był wówczas. Był on, Grzegorz Ciechowski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na

0: wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności.

0: zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 20 dzień sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro żałoba w stolicy Ukrainy po ostatnim krwawym ataku Rosji na Kijów. Skażona woda w wodociągu w Budziskach na Lubelszczyźnie. Woda nie nadaje się do picia. Tornado w Niemczech niedaleko granicy z Polską. Nie żyje jedna osoba. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Władze podały, że celem ataków byli przede wszystkim cywile i infrastruktura. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na ataki Rosji na Ukrainę w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyjaśnia, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
6: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
5: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. Prawie 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Adamów i Serokomla na Lubelszczyźnie bez wody zdatnej do picia. O wodociągu w Budziskach stwierdzono niebezpieczne dla zdrowia bakterie.
7: W związku z powyższym wody nie należy spożywać. Nie można też używać jej do mycia, przygotowywania posiłków, do sprzątania. Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet.
5: Mówiła dyrektorka łukowskiego sanepidu Elżbieta Poddębniak. Wodociąg w Budziskach zaopatruje w wodę 13 miejscowości z gminy Adamów i 3 miejscowości z gminy Serokomla. Mieszkańcy dostali wodę w butelkach, dostarczył ją urząd gminy. Zarządca wodociągu, w którym doszło do skażenia, czyści sieć. Pobrano kolejne próbki do badań. Ustalana jest przyczyna skażenia. Do 80 km na godzinę może wiać w górskich powiatach Małopolski i Podkarpacia, ostrzegają synoptycy. Ekstremalne zjawiska pogodowe na zachodzie Europy. W Niemczech, niedaleko granicy z Polską, przeszło tornado. Zginęła kobieta, przygnieciona przez drzewo.
8: W Nadrenii Palatynacie drzewo upadło na grupę, która pod wiatą znalazła schronienie przed burzą. Śmiertelnie przygnieciona 58-latka spacerowała wcześniej z o 10 lat młodszą kobietą, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, bo drzewo upadło także na nią. Na zachodzie kraju wiatr zrywał także dachy i uszkadzał ściany domów. W Hesji uszkodzonych zostało 60 samochodów. Najwięcej pracy służby mają w okolicach Koblencji. Tam na autostradzie A61 wichura przewróciła ciężarówkę. Na wschodzie, w Brandenburgii, służby meteorologiczne odnotowały tornado w połowie odległości między Berlinem a granicą z Polską, Fürstenwalde. Wyrwane drzewa przebiły ściany budynków, zrywały dachy i upadały na samochody. Wiatr wiał z prędkością ponad 150 km na godzinę. Z Berlina Adam Górczewski i Polskie Radio.
5: Gwałtowne burze, ulewny deszcz i grad nad Wielką Brytanią. Brytyjskie Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie dla części Walii i północnej Anglii. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami, utrudnieniami w komunikacji i przerwami w dostawach prądu. Kuter tonął w porcie w Łebie. Służby ratownicze były na czas. Wszystko działo się około 4 nad ranem, relacjonuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
9: Na miejscu okazało się, że tonie kuter. Pod wodą jest część rufowa wraz z maszynownią. Po wyciągnięciu kutra na powierzchnię wody, po ustabilizowaniu jego pozycji, w związku z tym, że była zalana maszynownia, doszło do wycieku substancji ropopochodnych z maszynowni, niedużego rozlewu oleju napędowego w porcie. Służby natychmiast przystąpiły do likwidacji tego rozlewu. W tej chwili sytuacja jest ustabilizowana.
5: Przyczyny zdarzenia będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Na złodzieju czapka gore. W Piekarach Śląskich policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym

0: miejscu. Na widok radiowozu rzucił się do ucieczki. W rękach trzymał nietypowy przedmiot.
1: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
0: Jak przekazał nam Łukasz Szczepkowski z Policji w Piekarach Śląskich, 32-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Popada przelotny deszcz, a miejscami zagrzmi. W Ustce 20 stopni, w Augustowie 21, w Gdańsku i Szczecinie 23, w Warszawie i Poznaniu 24, w Krakowie i Wrocławiu 29, a w Rzeszowie 30.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5,5 minuty po 11:00.
6: Listy na M.
5: Dziś z Sopotu, z naszego studia w Gojki 3, Alt Inkubatorze, z widokiem na Operę Leśną, Michał Broniewicz i Michał Nogaś w Sopocie, a przy Myśliwieckiej Katarzyna Fiust-Wojtkowska, raz jeszcze 100 lat, Hanna Dołęgowska i Michał Żołądkowski. Czyli trzech Michałów dziś nad wszystkim czuwa, to też może mieć jakąś wartość. A my w audycji nadawanej z Sopotu pytamy o wspomnienia związane z festiwalami, koncertami gwiazd zagranicznych, na które latami czekaliśmy. Ja przyznaję, nie czekałem na ten koncert. Pojechałem na niego, by ją po prostu zobaczyć. Polska się wtedy zmieniała i wielkie nazwiska po raz pierwszy do niej przyjeżdżały, ale... Do dziś uważam, że to był jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałem w życiu. I nie tylko ja chyba. Halo?
7: Pan Michał Nogaś pytał, czy ktoś stał z nim w pierwszym rzędzie na Stadionie Gwardii, więc chciałem powiedzieć, też mam na imię Michał i owszem, stałem w pierwszym rzędzie na Stadionie Gwardii. Był to wspaniały koncert i byłem na wielu innych koncertach Tiny i stałem też w pierwszym rzędzie na koncercie w Sopocie w 2000 roku, 4 lata później, ale tylko do pewnego momentu. Mianowicie do takiego momentu, kiedy mój kolega wywołał mnie z tego pierwszego rzędu. Opuściłem to cenne miejsce i zostaliśmy dopuszczeni do garderoby Tiny, gdzie odbyło się krótkie meet and greet. Takie wspomnienie.
5: W ogóle panu nie zazdroszczę, w ogóle. A pani?
8: Byłam na tym koncercie Tiny Turner. Tina Turner była na wyciągnięcie ręki, był potworny ścisk, było po prostu cudownie. Tak jak mówię, najlepszy koncert w moim życiu. The best. Tak, nigdy go nie zapomnę.
5: I jeszcze pan.
9: W 1996 roku spędzaliśmy wakacje gdzieś na wybrzeżu, w jakimś miejscu odosobnionym, cichym. Kiedy wróciliśmy późnym wieczorem, coś mnie niepokoiło, jakieś dźwięki. Stałem na progu domu i słyszałem tum, tum, tum, tum. Myślę sobie, Boże, Tina Turner na Gwardii, na progu domu w pierwszym rzędzie.
5: Dodajmy, że to nie był pierwszy koncert Tiny, ale tego z 1981 nie mogłem pamiętać. Tak się zaczynało w Warszawie. Było genialnie.

Whatever You Want, Tina Turner. W sieci można zobaczyć zdjęcia, ale także filmy z koncertu w Warszawie ze Stadionu Gwardii. Tak się zaczynało od tego nagrania. Co tam się działo? Proszę koniecznie sprawdzić. A my jesteśmy dziś w Trójmieście. To niech będzie o tej przestrzeni piosenka.

0: Gdynia.
1: To M, a to są...
2: Listy na M.
1: No właśnie, jak to się wszystko ładnie układa. Poproszę o sygnał. Tego jestem raczej pewien. Koncertu na festiwalu w Sobocie nie prowadziła, ale miliony audycji stąd to na pewno. Honorowa obywatelka Sopotu i Myśliwieckiej 357, Baszka Marcinik, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale, nie mów hop. No,
1: nie mówię hop, wszystko przed nami. Chcę powiedzieć, że zaprosiliśmy cię dzisiaj do audycji dlatego, że ty jak nikt w naszym radiu znasz Sopot, a ponieważ stąd audycja dziś, to chciałem cię poprosić o... krótki Baszko przewodnik po Sopocie. Trzy miejsca, które ktoś, jeżeli przyjedzie na festiwal, albo na literacki Sopot, albo po prostu odpocząć przy molo, powinien zobaczyć.
3: Troszkę sapię, bo do tego miejsca trzeba się wspinać.
1: No bo jesteś homo sapiens, no.
3: No oczywiście, ale mówimy teraz o Sopocie, bo tam jestem oczami wyobraźni. Otóż to miejsce pierwsze. Górny Sopot, lasy kompleksu Oliwskiego, bo zaczynają się w Oliwie, a kiedyś Sopot graniczył właśnie z Oliwą. I w tych lasach znajdowała się taka dziewicza polanka, w której kończył się tor saneczkowy. I to było dobrze ponad 100 lat temu. I nagle w 1909 roku pojawiła się tam Opera Leśna, najpierw po prostu leśny amfiteatr. I to jest moje miejsce na ziemi. Proszę Państwa, ona pięknieje z roku na rok. Tęsknię za nią jak szalona i dlatego teraz udawałam, że wspinam się do Opery Leśnej. Ale uwaga, kiedy Marek Niedźwiecki prowadził po raz czwarty, współprowadził festiwal piosenki w roku 1994, przyjechał do Sopotu z Markomanią, która nadawana była w soboty do godziny 13 i do tej audycji przytulił się młodziutki, niewinny, nieopierzony magazynek i prowadziłam go ja. I to była moja pierwsza audycja z Sopotu, potem zrobiłam ich pewnie, tak jak domyślasz się, ponad 100.
1: No milion.
3: Tak. I to jest to pierwsze miejsce, proszę Państwa, trzeba zagłębić się w tych lasach, trzeba zobaczyć ten, no, jak to się nazywa, no taki stadion, tak.
1: Słowik bursztynowy.
3: Słowik, to o niego trzeba powalczyć, ale lekkoatletyczny stadion jest tam w tym górnym Sopocie. Jest punkt widokowy, jest po prostu cudownie i można jeździć na nartach, oczywiście nie o tej porze roku. To jest jedyne miejsce w Polsce, z którego jeżdżąc na nartach czy zjeżdżając, widzi się morze, czyli zatokę. Proszę Państwa,
1: mnie zainteresowała ta dziewicza polanka, ale może zostawmy. Idźmy do drugiego miejsca. No,
3: dobrze, kiedy się opiszemy razem. Miejsce drugie na tej liście, proszę Państwa, to jest uliczka, którą można zobaczyć z ulicy Gojki, nie bardzo się starając, ponieważ one się łączą. I to jest uliczka o historycznej nazwie. Uwaga, uwaga, uwaga, obrońców Westerplatte. Przecięta jest mostkiem nad mającym długą historię.
1: Przepraszam,
3: wąwozem,
1: że ci wejdę słowo, ale może uporządkujmy fakty. Obrońców Westerplatte i bohaterów Monte Cassino jest w Sopocie,
3: ale
1: prawda?
3: Ja nie powiedziałam przecież bohaterów.
1: No nie, tak. Nie, ja wiem, ja chciałem

0: Tylko
1: nie, nie,
0: nie,
1: było
0: tylko
1: tej, nie było tej historycznej pomyłki, proszę państwa, tak, ja sobie to zapisałam. Okej, dobrze, gdzie my jesteśmy?
0: A, tak. I przy tych obrońców.
1: No właśnie, na tej uliczce, a nawet przy niej mieszczą się cudowne wille. To jest uliczka artystyczna, profesorów, malarzy, muzyków. Proszę zwrócić uwagę na tę po prawej stronie, idąc od centrum. To jest Villa Bergera. Jeżeli ktoś widział film Medium, no to już wie, o co chodzi. Naprawdę cudowne miejsce. To było miejsce trzecie na liście przebojów i miejsce... A czy już powiedziałam, że zaczynałam z Markiem Niedźwieckim w 90... Tak, powiedziałam. Dobrze. Tak, miejsce, tak, tak. Miejsce trzecie na liście przebojów i ostatnie, proszę państwa, to są obiekty, których nie ma już w Sopocie, ale można ich fantomy obejrzeć, mając w plecaczku przewodnik. Przewodnik autorstwa Pawła Hule, zatytułowany Kastorp, bo bohater Czarodziejskiej Góry, był studentem Politechniki Gdańskiej i przebywał w Sopocie, proszę państwa. I miał różne przygody i można w tej książce odnaleźć te właśnie miejsca, w których bywał. No trzeba je wytropić. Podpowiadam, numer jeden to hotel Verminhof. Bardzo łatwo, może Verminhof, jakoś tak po niemiecku, i bardzo łatwo do niego trafić.
0: Baśka.
1: No już kończę, skończyłam.
0: Nie, właśnie przeciwnie, nie poganiam cię, żebyś straciła oddech, tylko chciałem zapytać, czy ty nie pomyślałaś o tym, żeby kiedyś audioprzewodnik po Sopocie nagrać?
1: No tak, wiesz, ale chyba
0: od Dziewiczej Polanki do fantomów.
1: Cudowny pomysł, naprawdę. Ojciec chrzestny przyszłego bestselleru. Dziękuję.
0: I jeszcze sprawdziłem informację a propos video, o której mówiłaś na zakończenie, że nie tylko film Medium był kręcony tam, ale także Major opóźnia akcję. 1976 rok, jeden z odcinków serialu 07, Zgłoś się.
1: No cóż, nie chciałam ja z kolei wydłużać tej akcji.
0: Bardzo ci dziękuję. Baśka Marcinik ze swoim osobistym autoprzewodnikiem dźwiękowym po Sopocie. Zapraszamy.
1: Pozdrawiam Wilny Przygojki.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy Myśliwiecką. Basiu, a czy ty lubiłaś Kim Wilde?
1: No niespecjalnie. Wolę chłopców.
0: A widzisz... Bo ona w Sopocie zrobiła prawdziwy show i to dwukrotnie. Baśka i Kim teraz wspólnie na antenie.
1: A.

0: Proszę Państwa, Kim Wilde przyjechała do nas już jako gwiazda.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior.

0: Your Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 11:29.
3: Kawałek muzyki.
4: Czegóż to myśmy na przestrzeni lat i dekad w Operze Leśnej nie widzieli, proszę Państwa. O tym Justyna Grabasz.
5: Dzień dobry, kochani. To jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie Every Night? Znacie? To do góry! Every Night.
6: Tak, to był całkiem głośny sopocki występ, ale akurat o nim mówić nie będziemy. Przez lata na festiwalu w Sopocie pojawiło się tylu wyjątkowych artystów, że właściwie nie wiem od czego zacząć, więc może zacznijmy od początku, czyli od roku 1961.

pierwsza dama polskiej piosenki, Irena Santor, wtedy 26-letnia. Przepiękny walc Ambaran zapewnił jej pierwsze miejsce na Sopockim Festiwalu, a ta wygrana znacząco przyczyniła się do rozwoju jej wielkiej kariery. To w ogóle była bardzo dobra edycja, chociaż wtedy impreza jeszcze nie odbywała się w Sopocie, a w Stoczni Gdańskiej. Na scenie pojawili się m.in. oprócz Ireny Santor, Violetta Villa, Sława Przybylska, Ludmiła Jakubczak czy Jerzy Połomski. 3 lata później festiwal przeniósł się do Opery Leśnej i z każdym rokiem na sopockiej scenie pojawiało się coraz więcej wyjątkowych artystów. W 1979 roku wystąpił na niej na przykład zespół Bonnie M. Tak, zespół zaśpiewał wtedy słynnego Rasputina i tym samym wywołał ogromny skandal, bo według ówczesnych władz była to piosenka, która miała krytykować i atakować ZSRR. Na szczęście dla organizatorów na żywo transmitowano tylko część konkursową, a występy gwiazd festiwalu były nagrywane na taśmach i emitowane z jednodniowym opóźnieniem. Piosenka została więc zawczasu wycięta, ale to, co usłyszała publiczność na żywo, zostało. Zazdrościmy tym, którzy mogli to usłyszeć. No to przenieśmy się teraz do roku 99. Tym, którzy widzieli w Sopocie Whitney Houston, również zazdrościmy, choć nie zazdrościmy samej Whitney, bo podobno artystce było tak zimno, że w sierpniu grała koncert w golfie, szaliku i rękawiczkach. A to wszystko przez nieprzewidywalną sopocką pogodę i temperaturę, która spadła do 10 stopni Celsjusza. Z tego również powodu koncert zaliczył ponadgodzinne opóźnienie. Podobno wiązało się to ze specjalną prośbą artystki, która zażyczyła sobie, żeby na scenie zamontować dmuchawy ogrzewające powietrze. Ze względu na niską temperaturę nie zaśpiewała także największych przebojów, bo bała się o swój głos. Publiczność była więc nieco rozczarowana. A występ tej pani akurat sopocka publiczność wspomina jako bardzo udany. Nora Jones zawitała do Sopotu w 2007 roku, tuż po premierze swojej trzeciej płyty Not Too Late i zagrała znakomity koncert, podobno nagrodzony owacjami na stojąco. Artystce bardzo spodobały się także sopockie krajobrazy. W jednym z wywiadów zdradziła, że podczas pobytu w Sopocie miała okazję pójść na długi spacer po lesie i dodała także, że chłodna i deszczowa pogoda panująca nad morzem zupełnie jej nie przeszkadza. Co więcej, bardzo ją lubi, w przeciwieństwie do Whitney.

A temu panu było akurat w Sopocie za gorąco i zażyczył sobie w hotelowym pokoju klimatyzacji w 79 roku. Dostał więc PRL-owską klimatyzację, czyli wiadra z lodem. Czy działało? Nie wiem. Nie jestem też pewna, czy historia z

Goodbye, Denis, goodbye. On potem wrócił do Sopotu i dalej był taki lekko, jak to się mawia, rozgogolony. Ale jeszcze ktoś był na scenie w Operze Leśnej. Po raz pierwszy w 1995. Ależ to było szaleństwo. Panie i panowie z Sopotu, Mr. Elton John.

0: Eltona Johna. Koncert wymarzony, na który czekałem, mimo że wcześniej były w Polsce trzy, odbył się w Operze Leśnej właśnie w 2006 roku. Stanąłem w ostatnim rzędzie, a jak zagrał Funeral for the Friend, to się rozpłakałem. Takie były te emocje. Po tym wszystkim byłem jeszcze na wszystkich kolejnych koncertach Eltona Johna w Polsce, skończywszy na ostatnim pożegnalnym. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. To był Elton John, a to jest audycja...
2: Listy na M.
1: Która dzisiaj na żywo z Sopotu, z Gojki 3 Art Inkubatora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no powiedz dzień, no,
4: dzień dobry.
1: No dzień dobry. I jeszcze ty, młodzianie.
5: Dzień dobry.
1: Ania, tak, dobrze pamiętam. Aha. Antek i tata, czyli pan Tomek. Dzień dobry, panie Tomku.
3: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Udało się panu przedrzeć przez ochronę tutaj i dostać do naszego studia zakamuflowanego gdzieś w przestrzeni Gojki 3. No i państwo będą rodzinnie, że tak powiem, rozdziewiczać nasze kartony z kubkami i koszulkami, bo zapraszałem, państwo są pierwsi i jeszcze będą te gadżety w ciągu całego weekendu tutaj do przejęcia, do zdobycia, ale no muszę o to zapytać, co pana skłoniło, żeby przyjść po ten kubek?
3: Jestem wielkim fanem Trójki. Wszystkich Aha. audycji, które jakby prowadzicie tutaj, bardzo mi się podobają Listy do N. Wczorajsza audycja Lambada zrobiła.

0: Robiła na mnie duże wrażenie.
1: Przepraszam za to. Do dzisiaj pan chodzi w takim rytmie lambady, bym powiedział.
0: Jest lato, to jak najbardziej, plus to, że Sopot.
1: Aniu, a ty za co lubisz Sopot?
2: Nie wiem.
1: A mieszkasz tutaj na co dzień, tak? Mhm. I widzę po twojej prawej ręce, że byłaś na festiwalu w Poznaniu muzycznym.
2: Tak.
1: A dla kogo pojechałaś? Dla Robiego Williamsa, dla Gorillaz czy dla Lordi?
2: Nie.
1: Po prostu pojechałaś.
2: Dla kulek.
1: Dla kogo?
2: Dla kulek.
1: Jakich kulek?
2: No bo tam były takie kulki i w środku były tatuaże i inne fajne rzeczy.
1: Odnoszę wrażenie, droga słuchaczko młoda, że to było tak, że tata chciał pojechać na festiwal i was zabrał, prawda?
2: Tak.
1: Mhm. Kogo oglądaliście na żywo, panie Tomku?
0: Dzieci były przez dwa pierwsze dni i widziały Gorillaz na żywo między innymi.
1: O, wspaniale jest zobaczyć Gorillę na żywo po raz pierwszy.
0: Tak, ale jesteśmy wielkimi fanami zespołu The Parcels. Mm-hmm. To jest taka historia, że jak Antek był kiedyś na leśnikarni z nami na obiedzie, to strasznie zaczął tańczyć przy tej piosence tego zespołu. Już nam tak zostało generalnie.
1: Antek, może byś coś powiedział do mikrofonu? Taki byłeś rezolutny przed anteną. Jak było w Poznaniu?
3: Fajnie.
1: Okej. Okay. A dwa słowa. Bardzo fajnie było?
3: Tak.
1: A bardziej ci zależy teraz, powiedz, na kubeczku czy na koszulce? Antek, nie wiesz, tak? Na kubku, świetnie, to ja się bardzo cieszę, bo mam dla ciebie kubek i dla taty, i dla Ani też mam kubek albo koszulkę do wyboru. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i chcę powiedzieć, że teraz zespół Parcels się pojawi na antenie.
0: Świetnie.
1: Utwór się nazywa Free. Będzie ok?
0: Super.
1: No to dla naszych słuchaczy z Poznania. Kasiu, gramy, a my skaczemy do pudeł z kubkami i koszulkami i wybieramy.

0: jak zwykle macie cudowny temat przewodni audycji. Ja chciałam powiedzieć, że pierwszy mój koncert tak na żywo, na który pojechałam, to był 2010 rok, Mark Knopfler w hali stulecia we Wrocławiu. Pojechałam z mężem, z nastoletnim synem, który był bardzo obruszony, że matka go ciągnie na koncert, ale od tamtego czasu zaczęła się fascynacja mojego dziecka muzyką właśnie takich gwiazd jak Mark Knopfler. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Pierwszy niezapomniany koncert. Myślę, że wszyscy tak przeżywają swój pierwszy na żywo koncert Gwiazdy Zagranicznej. Pozdrawiam.
1: My także bardzo dziękuję. To Mark Knopfler. Na naszej antenie także się pojawiał What It Is, 22:07 trójek. Powoli kończymy, ale wspaniale słuchać Państwa wspomnień z pierwszych spotkań z ukochanymi artystami. Oczywiście festiwal w Sopocie też to miejsce opaleśna skłania do pocztówek z przeszłości. No zobaczymy, co się jeszcze do południa wydarzy. Na razie pan Mark, ukochany wielu naszych słuchaczy, What It Is, o co chodzi, w czwartek.

0: What it is, Mark Knopfler. To jeszcze raz dziś, niech ten sygnał się pojawi. Zwłaszcza, że kolejny telefon jest o operze leśnej.
1: Bardzo gorąco pozdrawiam pana redaktora. Fantastyczny temat, bo wspomnień jest mnóstwo. No i oczywiście okazuje się, że z festiwalami sopockimi i z panem Markiem Niedźwieckim to wspomnień jest bardzo dużo.

0: No i ten słynny koncert Whitney Houston, który zapowiadał z jej opóźnieniem 2-3 godzinnym, gdzie nastąpiło absolutne załamanie pogody. Wszyscy się obawialiśmy, że spadnie śnieg. Było tak zimno, a Whitney powiedziała: no ciepło macie w tym Sopocie. Pan Marek wtedy występował w smokingu, czyli pojawiają się również nie tylko koszulki i dżinsy. A następnego dnia pogoda wróciła do upału i pan Marek zapowiadał Lionela Richiego i z tego co wiem, to dostąpił zaszczytu wspólnej kolacji z artystą. Także mnóstwo wspomnień, a z panią redaktor ukochaną Baszką, no to spotkania w Sopocie absolutnie kultowe. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
1: Ukochaną, jestem nieco zazdrosny. A jak to było u pana?
2: Chciałem się podzielić wrażeniami z jedynego koncertu, na jakim byłem, ponieważ było to dosyć oryginalne. Mieszkałem wtedy w Warszawie, to był rok 2001, nie mając pojęcia, że dzień koncertuje na stadionie Gwardii, który mieszkałem dosłownie paręset metrów w bloku obok. I ten koncert tylko i wyłącznie słuchałem. Dosyć nietypowa miejscóweczka, ponieważ blok miał 11 piętr, ja sobie stałem i słuchałem na otwartym oknie na korytarzu na 10 piętrze. No i tak tyle. Bardziej chyba oryginalnej miejscówki to będzie trudno. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Tak, koncerty, na których się było na własnym balkonie, to jest osobna kategoria opowieści. I jeszcze jeden telefon na zakończenie.
3: Ja się chciałem zapytać pana Michała, czy pan Michał był 14 czerwca w 1993 roku w Zabrze na Faith No More, jak Mike Patton zgolił brodę, a wszyscy pozapuszczali tę brodę. I piękne wspomnienia, ale po prostu odbieraliśmy wtedy za mało latów bilety od pana Piotra Meca. I jak to słyszę, to pozdrawiam go i on pewnie to pamięta. Trzymajcie się, pozdrowienie. No hej.
1: Piotrek to nawet kiedy śpi, to słyszy radio, więc na pewno słyszał. Pozdrawiamy także z Sopotu. Odnosząc się do pańskiego pytania, nie było mnie wtedy na Faith No More, nie było też wtedy jeszcze brody na mojej twarzy. Za to spędziłem kilkanaście minut z Mike'iem Pattonem oko w oko za sceną we Wrocławiu, kiedy grał z innym zespołem Mondo Cane na festiwalu Nowe Horyzonty. No, Mike Patton kazał mi chodzić w swoim kapeluszu. Koniec wspomnień. Tak się, proszę państwa, zamykały festiwale w Sopocie.
4: Dziękujemy wszystkim wykonawcom, dziękujemy Orkiestrze Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych Alex Band pod kierunkiem Aleksandra Maliszewskiego.
5: A państwu gratulujemy znakomitej kondycji i cierpliwości.
6: Jeszcze na zakończenie kwiaty dla festiwalu od Digitalu. Prosimy panie.
5: To są te kwiaty.
6: I dziękujemy państwu raz jeszcze. Do zobaczenia w przyszłym roku. Dobranoc.
5: Dobranoc państwu.
7: Dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy. Tak było w Sopocie. Ja też dziękuję państwu za kondycję i cierpliwość i zapraszam na audycję poranną z Sopotu z Gojki 3 jutro między 6 a 9. Jeżeli ktoś wpadnie, to też dostanie kubek albo koszulkę. A co? Katarzyna Filst-Wojtkowska, jubilatka, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Przemyśliwieckiej, Michał Broniewicz z Radia Gdański, Michał Nograś w Sopocie. Zapraszamy do Sopotu na Literacki Sopot. Między innymi będziemy o nim mówić na antenie, obiecuję. A to jest koncert, na który czekałem zawsze i zawsze czekam na każde spotkanie z tym zespołem, bo są wybitni i najlepsi. Radiohead. Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą

0: Ekstra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. RCB zaalarmuje Polaków, gdy Rosja zaatakuje Ukrainę z powietrza. Alerty dostaniemy na telefon. W niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zapewnia premier. Zakaz kąpieli na części plaż nad Bałtykiem. Powodem wysokie fale. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył w Płocku, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
1: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest rakietowy atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
0: W nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. W Kijowie w wyniku rosyjskiego strzału zginęło 13 osób. Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Szefowa Komisji Europejskiej odpowiedziała. Ursula von der Leyen we wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że Unia Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i partnerami, by wspierać ukraiński potencjał antybalistyczny. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza Polską wejdzie w życie zgodnie z planem, zapowiada premier Donald Tusk. Przepisy, które mają zacząć obowiązywać od najbliższej niedzieli, za niezgodne z konstytucją uznał pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny. Szef rządu mówi, że w przypadku odmowy transkrypcji aktu małżeństwa w jednym urzędzie, zainteresowani mogą to zrobić w dowolnym miejscu w kraju.
2: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości.
0: Transkrypcje aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych cały czas sporządza urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Po trwającej 5 dni akcji gaśniczej strażacy zakończyli działania w Chlewnicy na Pomorzu. Od soboty paliły się tam odpady.
3: Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
0: Mówił rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Pożar zniszczył 4 hale i budynek biurowy. W zakładzie gospodarowania odpadami w Chlewnicy pracuje ponad 100 osób. Gmina Potęgowo obiecała im pomoc. Z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części nadmorskich kąpielisk w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach i Rowach. Fale przekraczają pół metra. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Policjanci odnaleźli mężczyznę, który porzucił świnki morskie w śmietniku. Do zdarzenia doszło w Siemianowicach Śląskich. 5 świnek morskich znaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. Rzecznik tamtejszej policji Dorian Mitas przypomina, że do podobnego incydentu doszło w ubiegłym tygodniu.
4: Przy ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. Mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
0: 84-latkowi grozi do 3 lat więzienia.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 53% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. A w zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z gradem. W czasie burz nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Elblągu 16 stopni, w Kołobrzegu 18, w Warszawie 21, a w Katowicach 27.
7: Sponsorem audycji było Invigo.

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
5: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
4: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
6: O, nie mów takich
4: Mam
6: rzeczy.
4: Poczucie...
5: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
4: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
23: 9,5 minuty po południu.
7: Muzyczna poczta UKF.
23: Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Masierak, Mariusz Owczarek i John Mayer. Mówimy Państwu dzień dobry.

Believe to John Mayer otwiera nasze spotkanie w czwartkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF. Do 14 Państwa propozycje na antenie trójki ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Jak widzę na ekranie komputera, nasz telefon już dzwoni. Czekamy na Państwa zgłoszenia. I świętujemy wczorajsze urodziny Joey Tempesta, wokalisty zespołu Europe.

0: Szeroki zespół Europe Joy Tempest, który jakiś czas temu był bohaterem jednego z wydań audycji Listy na M. I to były bardzo poważne sprawy wówczas poruszane, pamiętam, na antenie Trójki. Państwo pamiętają także o naszych ulubionych artystach, którzy świętują urodziny. Wczorajsze Joy Tempesta, no i także jakże ważne dzisiejsze. 22 i 7 trójek.
1: Dobry na dzień, Wacław z tej strony. Dzisiaj są urodziny Planta z Led Zeppelin. Mógłbym prosić o schody do nieba wszystkich panów i dla całej Trójki. I pozdrawiam.

0: Do samego końca. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Robert Plant kończy dziś 78 lat. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Poproszę o Quincy Jonesa, nagranie Soul Bossa Nova. Oczywiście, ponieważ jest pan Mariusz, to dla pana Mariusza i dla całej ekipy trójki.

0: I znów nam się udało. Co do sekundy 12:30.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński porozmawia z Karolem Kolbą, dyrektorem imprezy, o trwającej do końca obecnego tygodnia 18. edycji Solanin Film Festival.
2: Podróżując szlakiem wakacyjnych festiwali filmowych, a tych przecież w naszym kraju nie brakuje, w tym tygodniu na pewno warto być w Nowej Soli. Do niedzieli trwa tam 18. już festiwal filmowy Solanin, który skupia swoje zainteresowanie przede wszystkim na twórcach krótkiego metrażu oraz autorskim kinie niezależnym. Tak było niezmiennie przez lata. I sporo jeszcze się w najbliższych dniach tam właśnie wydarzy, co potwierdza Karol Kolba, dyrektor festiwalu.
3: Przed nami jeszcze 4 dni festiwalu, jest czwartek. Dzisiaj mamy jeszcze projekcje konkursowe oraz konkurs debiutów. Większość projekcji odbywa się w Nowosolskim Domu Kultury. Mamy również projekcje wywierzy ciśnień społecznych i gospodarczych oraz pokazy plenerowe na weekend pod wieżą. Mamy jutro również, myślę, że fajną gratkę dla dzieci, czyli warsztaty animacji z Eugeniuszem Gordziejukiem. Myślę, że pana Eugeniusza przedstawiać nie trzeba. Jest to jedna z ważniejszych osób, jeżeli chodzi o polską scenę animacji pod względem produkcji. Mamy również koncerty, spektakle, wydarzenia dodatkowe. Serdecznie zapraszamy.
2: Solanin poza projekcjami filmów oraz wydarzeniami towarzyszącymi proponuje swoim uczestnikom także wiele spotkań z twórcami filmowymi, gośćmi festiwalu. No a tych w tym roku, trzeba przyznać, naprawdę jest sporo.
3: Są z nami jurorzy konkursu krótkometrażowego, czyli Jerzy Armata, Karolina Rzepa, Karolina Gruszka, Tomek Sapryk i Emilia Śniegowska. Jak i goście do filmów konkursowych, zarówno jak i pozakonkursowych. Myślę, że fajną wisienką na torcie będzie dzisiaj spotkanie z Martyną Byczkowską po filmie LARP Miłość, Trolle i inne questy, która w większości z Państwa jest na pewno doskonale znana z roli córki w serialu 1670. Jak i spotkanie z kolejną naszą jurorką, czyli Karoliną Rzepą po pokazie filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre. Absolutnie wspaniała rola w tym filmie. Jak i spotkanie z Karoliną Gruszką po filmie Chopin. Przed nami również kolejne spotkanie, myślę, że w trochę innej roli, z Martyną Byczkowską po filmie L'Appetit Mort oraz Kają Zalewską, gdzie Martyna jako, no myślę, że dosyć rozpoznawalna polska aktorka tutaj stanęła po drugiej stronie kamery i spróbowała swoich sił jako reżyserka. Myślę, że fajna ciekawostka. Również pokaz wspaniałego filmu Święto Ognia z Tomkiem Saprykiem i Karoliną Gruszką oraz spotkanie z mocnym solaninem pierwszym historycznym, czyli Wojtkiem Smarzowskim.
2: No i warto jeszcze wspomnieć o dwóch zagranicznych filmach, głównie pewnie mówionych po hiszpańsku, bo takie pokazy przedpremierowe macie i w sobotę, i w niedzielę.
3: Tak, tak się złożyło w tym roku, że pokazy przedpremierowe w sobotę i w niedzielę są to filmy hiszpańskojęzyczne. Z jednej strony jest to Natura Miłości Rodrigo Soro Goyena. Wspaniała produkcja traktująca o tym, jak robić filmy, więc też jest to fajny film na festiwal, jak i również film zamknięcia, czyli Meltdown z Kubą Gierszałem. Myślę, że wszyscy Państwo lubicie oglądać na ekranie Kubę Gierszała, ale takiej kreacji się Państwo nie spodziewają. Serdecznie zapraszam.
2: A zapraszał nas Karol Kolba, dyrektor festiwalu. Warto skorzystać, bo film Meltdown, czy też w wersji oryginalnej El Desielo, będzie miał swoją oficjalną premierę w polskich kinach dopiero w połowie listopada. Festiwal filmowy Solanin w Nowej Soli jeszcze do niedzieli, a więcej o jego weekendowych propozycjach programowych już jutro po 12 w Trójkowo Filmowo zapraszam.
0: Ryszard Jaźwiński usłyszy się z Państwem właśnie w tej audycji jutro na naszej antenie. A ja mam zaproszenie jeszcze na dziś wieczór, na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej na przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko. Znają już Państwo, choć na razie tylko z opowieści naszych, te historie. 1988 rok, dwie sesje w studiu S4 Polskiego Radia, Medulla Oblongata a także suita zaduszna. Takie to nagrania Tomasza Stańko i Stanisława Sojki znalazły się na tym albumie. Oficjalna premiera tej płyty jutro, 21 sierpnia, a dziś po 19 w muzycznym studiu Polskiego Radia, studiu imienia Agnieszka

Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Spotkanie, muzyka, a także rozmowy. Naszymi gośćmi będą Marcin Sojka, Andrzej Tyszko, Michał Margański, trudno mówić o Michale, że jest gościem studia, ale niech będzie. Michał Margański na tym spotkaniu, które poprowadzi Piotr Metz. Dziś po 19 UKF@polskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo posłuchać przedpremierową muzyki z płyty Sojka, Stańko, proszę do nas pisać UKF@polskieradio.pl. Oczywiście czekam także pod tym adresem na kolejne propozycje piosenek, dawno niesłyszanych w Trójce, jak pisze pan Mateusz. Wśród nich jest i ten utwór Why Don't You Get a Job? The Offspring.

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Faktycznie nie było dawno tego utworu na antenie Trójki. Po to jest muzyczna poczta UKF-u i nasze spotkania od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Są zgłoszenia. Ostatnie już chyba miejsca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na dzisiejszy przedpremierowy odsłuch albumu Sojka Stańko. ukf@polskieradio.pl. Dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I także państwa listy. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojego brata, który pewnie uczy się do egzaminu z neurologii. Z pewnością chciałby usłyszeć piosenkę Ireny Santor, Już nie ma dzikich plaż. Niech moc będzie z wami. Pozdrawiam serdecznie, Nanka.

To takie nasze postscriptum do spotkania Sapockiego dzisiaj z państwem Michała Nogasia w audycji Listy na M. Irena Santor, Już nie ma dzikich plaż. 1985 rok, muzyka.

0: Ryszard Szeremeta, słowa Krzysztof Logan Tomaszewski.
1: Dzień dobry. Ja bym chciała zamówić piosenkę dla mojej siostry, która niedawno wyszła ze szpitala i jest w dość kiepskiej formie. I chciałabym jej zamówić utwór w wersji Mapetów Mana Mana. Justyna Tarnobrzeg, będzie mi bardzo miło, jeżeli puścicie dla mojej siostry Asi ten utwór.

Monomono.

0: O tak, Mapety mają w swojej dyskografii kilka brawurowych interpretacji. Pamiętają Państwo choćby wersję Bohemian Rhapsody? Ale dzisiaj mana mana i Mapety w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy. Także jeszcze Państwo piszą w sprawie dzisiejszego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 przedpremierowy odsłuch albumu Sojka, Stańko. Jutro oficjalna premiera tego diamentu z archiwum Polskiego Radia, ale dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mogą się Państwo tutaj spotkać z nami i posłuchać tej muzyki przedpremierowo z albumu, który w 1988 roku w studiach Polskiego Radia zarejestrowali Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Dziś 19:00 studio imienia Agnieszki Osieckiej, ukf@polskieradio.pl. A telefon 22 i 7 trójek dzwoni właściwie bez przerwy.
1: Dzień dobry. Chciałbym, korzystając z dobrodziejstw muzycznych poczty UKF, przypomnieć taki utwór zespołu Róże Europy, jak Stańcie przed lustrami. Paweł obecnie z Poznania.

0: Stańcie przed lustrami Zespół Róże Europy, 1988 rok. W składzie grupy, przypomnę Państwu, radiowi koledzy Piotr Klat przy mikrofonie i Artur Orzech na gitarze. Jeszcze jedna piosenka nam się zmieści przed 13 w muzycznej poczcie UKF.
1: Robert Stawysław z Tarnowa. Chciałem usłyszeć utwór Króla Bestia. Pozdrawiam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior. I niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
0: Żegnamy reklamę.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Lex Szarlatan zbada Trybunał Konstytucyjny. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o prawach pacjenta. Procedury informowania o niebezpieczeństwie.

0: pacjenta, tzw. lex szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Nowe procedury Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o informowanie o potencjalnych niebezpieczeństwach. Przepisy uaktualniono po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb działania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
1: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
1: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
3: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji straży, czy szeroko rozumianej administracji.
1: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
4: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
1: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Według najnowszych doniesień w nocnym ataku na Kijów zginęło 15 osób, 39 zostało rannych. Planowana opłata turystyczna będzie trafiała w 100%, a nie w 80% do budżetu gminy. Zmiany w przepisach zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk.
5: Skoro miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku, to znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary, nie tylko profity, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta i dlatego ta opłata turystyczna wydaje się czymś oczywistym. Wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
0: Projekt ustawy dotyczący opłaty turystycznej, który trafił do Sejmu, zakłada, że 80% tych środków będzie trafiało do gminy, a pozostałe 20% do Polskiej Organizacji Turystycznej. Zmiana przepisów zapowiedziana przez premiera ma być wprowadzona jeszcze w Sejmie lub podczas prac nad ustawą w Senacie. Test rakietowy Korei Północnej z Pjongjangu. Wystrzelono około 10 balistycznych pocisków krótkiego zasięgu. W kancelarii prezydenta Korei Południowej zwołano nadzwyczajne posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa. Wystrzelanie pocisków balistycznych to poważny akt naruszający rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Napisano w komunikacie, wzywając Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania takich działań. Mundial przyniósł Szkocji nieoczekiwany przebój eksportowy – dudy. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycyjną muzyką wyspiarzy wzrosło w Stanach Zjednoczonych aż o 120%. Teraz Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny.
6: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%. W przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie 20 stopni, w Ełku 21, w Gorzowie 23, w Płocku 24, w Legnicy 29, a w Zamościu 30.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 5,5 minuty po 13:00.

0: Zapowiada nam się wspaniała płytowa jesień. 16 października, piąty album Fontaine's DC, Dopamine Chamber. To jest data premiery tej płyty, a dziś w roli piosenki dnia singiel promujący to wydawnictwo Marianne, Fontaine's DC. W trójce w roli piosenki dnia właśnie w ten czwartek 20 sierpnia. Do 14 na antenie Muzyczna Poczta UKF-u. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek z Państwem, ale przede wszystkim te ulubione piosenki ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałam zamówić piosenkę dla mojej córki Nadusi, która korzysta jeszcze z wakacji. Budzikom śmierć, bo jeszcze śpi do tej pory. Nie mogę jej dobudzić. Ania, Ziemblicz.

0: No to po pierwszej to właśnie jest teraz kwadrans po 13. Muzyczna poczta UKF-u Budzikom Śmierć. Jeden z wielkich przebojów połowy lat 90. Robert Chojnacki, Kaja, Piasek. Takie to były czasy. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym zamówić piosenkę. Może to być piosenka, której w trójce nigdy nie słyszano. To jest utwór pod tytułem Nothing Compares to You, ale w wykonaniu kompozytora, bo mało kto wie, że kompozytorem i pierwszym wykonawcą tego utworu jest Prince, gdzie po paru latach dopiero spopularyzowała tą piosenkę Sinéad O'Connor. Także bym prosił o piosenkę Nothing Compares to You w wykonaniu Prince'a. Dedykacja.

Jak to niesłyszana wersja na antenie Trójki? Wielokrotnie słyszana, ale i ten raz przyjmiemy z radością. Prince, Nothing Compares to You w muzycznej poczcie UKF-u przy okazji pozdrowienia dla największego znanego mi fana artysty, redaktora Hirka Wrony. 2027 trójek, państwo do nas dzwonią, państwo do nas piszą, ukf@polskieradio.pl. Szybko udało mi się odnaleźć ten list od pani Anety, która prosi nas dzisiaj o przypomnienie pewnego utworu. Nie bójmy się tego słowa, to już jest klasyk. 12 groszy, Kazik.

12 groszy i Kazik. Muzyczna Poczta UKF-u tak gra dziś dla Państwa, a przed 13.30 jeszcze jeden klasyk nam się zmieści. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce!

0: tej nowej.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.
3: 13:31.
4: Powtórka z rozrywki.
3: Dziś posłuchamy skeczu przygotowanego przez Dariusza Pieroga. To archiwalny skecz Bohdana Łazuki i Jerzego Dobrowolskiego.
5: Dzień dobry. Jestem z Kobry.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. I proszę pana, nie kupiłby pan kozy?
6: Na pewno nie.
5: O, to pan mnie zmartwił. Poważnie, bo to świetny interes jest.
6: Jaki to może być dla mnie interes?
5: Nie, pana. Dla pana to akurat żaden, ale dla mnie świetny jest.
6: Tak, ale może pan w takiej...
5: Zaraz, nie, sekundę. Poważnie, dla mnie to świetny interes, bo tak, jeśli kupi pan ode mnie tę kozę, tak, to po pierwsze spadnie mi z głowy szalony kłopot, rozumiem?
6: Możliwe.
5: Zaraz, niemożliwe, tylko na pewno. Pan nie zdaje sobie sprawy, jaki to kłopot z kozą w domu jest. No więc po pierwsze będę miał z głowy ten kłopot, a po drugie, no, wpadnie mi trochę gotówki. No jak kupi pan?
6: Na pewno nie.
5: Szkoda, wiecie pan, bo drugi raz taka okazja może mi się nie trafić.
6: Tak, na pewno nie.
5: Co?
6: A skąd u pana ta koza?
5: To znajomy zostawił, przez pomyłkę zresztą.
6: Tak, nie rozumiem.
5: Parę dni temu, wie pan, ja zaprosiłem do domu znajomego, no i kombinowałem, jaki by tu dowcip zrobić, wie pan, tak. I wie pan, na co wpadłem?
6: Na zająca. Niskopiennego zresztą.
5: No nic właśnie, nie. Wpadłem na pomysł, żeby przebrać się za kozę.
6: Aha, no taki znaczy... Tak, ja się odpryzdę. Tak. I tę kozę, za którą pan się przebrał, chce mi pan teraz sprzedać.
5: Jo. Znaczy nie. Sprzedać chcę panu prawdziwą kozę, niestety, tak.
6: A skąd ta prawdziwa koza u pana?
5: A no to po prostu ja miałem pecha już. Więc widzi pan, otóż przed przyjściem tego znajomego, to ja się przebrałem za kozę, to ja
6: powiem. I co?
5: No i
6: co?
5: Na razie nic, ale dobre?
6: Nie.
5: Bo to jeszcze nie koniec jest. Teraz będzie najgorsze. Otóż, cicho, w pewnym momencie słyszę dzwonek do drzwi zresztą, dobre?
6: Dobre.
5: Nie, bo to jeszcze nie koniec jest. No więc otwieram drzwi, przebrany za kozę. I kogo widzę?
6: Zająca niskopiennego.
5: Tak, nie, nic właśnie. W drzwiach stoi znajomy z kozą.
6: Aha, z tą, za którą się pan przebrał.
5: Tak, nie, nic właśnie, niestety. On z prawdziwą stoi.
6: Proszę pana. Znajomi na ogół przychodzą z prawdziwymi kozami.
5: Tak, tylko że ja tego właśnie nie wziąłem pod uwagę. Aha. A poza tym nie przypuszczałem, że jestem aż takim mistrzem charakteryzacji. No, niepoważnie. Sam już nie wiedziałem, kto jest kto. To znaczy, która koza jest prawdziwa, a która jest mną. No, mówię panu, no dwie krople wody, wypisz, wymaluj. No, zresztą znajomy też się nie zorientował, że jedna z tych kóz to ja. Mimo, że rozmawiał ze mną, no, z dwie godziny
6: tak,
5: chyba.
6: Tak, a myślał, że z kim rozmawia?
5: Że z kozą.
6: Z kozą.
5: Tak. Aha. No i po dwóch godzinach zabrał kozę i poszedł sobie.
6: Poszedł.
5: Tak.
6: Mówił pan, że kozę zostawił.
5: No bo zostawił niestety. Rozumie pan, co się porobiło?
6: Nie.
5: Więc ja też nie zrozumiałem. I dopiero nazajutrz niestety, rozumie pan? Po prostu pomylił mnie z prawdziwą kozą. I wyszedł ze mną.
6: Aha.
5: A u mnie została jego koza, prawdziwa, dobre.
6: Nie. Ta, a poza tym, jak to się stało, że się pan nie zorientował?
5: A ja panu mówiłem przecież, że sam się pogubiłem, kto jest kto, no.
6: Aha.
5: I dopiero nazajutrz, kiedy się rozcharakteryzowałem, zorientowałem się, że to jestem ja, no. Wróciłem do domu i zastałem kogo? Kozę znajomego.
6: No. A proszę pana, a nie może mu jej pan oddać?
5: A no nie mogę niestety. Nie. Wczoraj rano wyjechał na wyspy żółwie.
6: Takich wysp akurat nie ma.
5: No ja wiem, ale on o tym nie wie, wie pan, tak. A poza tym każdy pretekst jest dobry, żeby się pozbyć kozy, proszę pana.
6: Tak.
5: No więc, no co, nie kupi pan ode mnie tej kozy?
6: Na pewno nie.
5: No to co ja mam robić?
6: Posłuchać, proszę pana, ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Do widzenia.
5: Na pewno nie.
6: Na pewno tak.
3: I powtórki z rozrywki. Odcinki o 13:30 od poniedziałku do czwartku. Dariusz Pieróg, dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, jestem z Kobry. ukf@polskieradio.pl albo 22:07 do 14:00 państwo tworzą audycję, która nosi tytuł Muzyczna Poczta UKF. Pani Martyna prosi o piosenkę Tomasza Makowieckiego. Bardziej niż zwykle.

16 marca 2025 roku. Piosenki z płyty Bailando, a wśród nich także i ta Bardziej niż zwykle. Tomasz Makowiecki. To nagranie z naszego trójkowego koncertu w muzycznej poczcie UKF. Listy od Państwa. ukf@polskieradio.pl. Kolejny list od pana Andrzeja. Proszę o piosenkę dla mojej kochanej żony, która dzielnie wspiera mnie w walce o życie. Piszę do Was z Centrum Onkologii i proszę o utwór Jeffrey Gurmul Yunupingu, Wyattful.

Dla pana Andrzeja życzenia jak najwięcej sił w tej bardzo ważnej walce. A to piosenka na antenie Trójki przed chwilą, dawno też nieobecna, myślę, na naszych falach eteru. Wiatul, Aborigen, Jeffrey Gurumul, Junu Pingu. Muzyczna pocztołka w Trójce do 14 i przed nami kolejna propozycja bardzo cierpliwej pani Zuzanny, która prosi o utwór One of the Greats, Florence and the Machine. Jak pani Zuzanna dodaje, to ulubiona piosenka z nowego albumu artystki.

0: One of the greats, Florence and the Machine. Bo w tej audycji w muzycznej poczcie UKF nie tylko te największe przeboje i singlowe hity. To państwo układają program tej audycji od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Kilka chwil po 12 w poniedziałek odezwie się pod tym szyldem muzyczna poczta UKF Tomasz Żonda. A my już dziś dziękujemy za te wspólne dwie godziny. Piotr Kamasierak, Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek. Po 14:00 dwugodzinna audycja w tonacji trójki, którą dziś poprowadzi Grzegorz Hoffman. I jeszcze jeden telefon od państwa, rzecz jasna. 22 i 7 trójek.
1: Witajcie. Kilka lat temu byłem w Łodzi na koncercie Nazaret. To była wielka klapa, gdyż na widowni było mniej niż 100 osób. Pamiętam, że pocieszałem solistę, który dopiero w końcówce się rozwinął. Proszę o jakiś kawałek z repertuaru Nazaret. Proszę, żeby się udało to, gdyż moja siostra pierwszy raz słucha i nie wierzy, że to jest audycja na żywo.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia. Jest 14. Serwis Anna Leśna-Sewera. Prezydent odsyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta rozczarowanie. Morski dron zniszczony na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Rumunii i projektu gazowego Neptune Deep. Utwory z płyty Sojka Stańko zabrzmiał przedpremierowo w trójkowym studiu koncertowym. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Skierował ją tam prezydent.

Karol Nawrocki tłumaczy, że ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i rzeczywisty szarlatan zniechęcający

0: Stanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Karol Nawrocki zapowiada przedstawienie własnej inicjatywy legislacyjnej. Rozczarowany decyzją prezydenta jest Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreśla, że ustawa jest bardzo potrzebna, aby pseudolekarze nie wykorzystywali chorych ludzi, którzy tracą nie tylko pieniądze, ale zdrowie, a często i życie.
2: Przede wszystkim pacjenci, nie Rzecznik Praw Pacjenta i nie urząd. Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, po diagnozie nowotworu, ciężkiej choroby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej, są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia. Państwo nadal miałoby znacznie słabsze narzędzia, żeby szybko zatrzymać osoby, które na takim strachu i nadziei zarabiają.
1: A zawiedzeni decyzją głowy państwa są także onkolodzy. Apelowali o podpis pod Lex Szarlatan. Po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autokarów i kierowców. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Kontroli mogłoby być więcej, a ich skuteczność byłaby wyższa, gdyby inspektorzy mieli możliwość pracy w nocy. Zwraca uwagę przewodnicząca Związku Zawodowego ITD Urszula Cyprowska.
3: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
1: Związkowcy apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co pozwoli na rozwój, rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli oraz przyciągnięcie do służby nowych pracowników. Na stacjach jutro nieco drożej. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,52 zł, a za olej napędowy 7,56 zł. W porównaniu z czwartkiem ceny maksymalne benzyny wzrosną o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep, poinformował minister obrony Rumunii. Incydent miał miejsce na Morzu Czarnym, około 80 mil morskich na wschód od portu w Konstancy. Strona rumuńska skontaktowała się z ukraińskimi partnerami, którzy potwierdzili, że dron nie należy do nich. Dron był załadowany materiałami wybuchowymi. Incydent skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nasila się kampania gruźb, która niepokoi naszych obywateli i ma na celu podzielenie naszej Unii. To wojna hybrydowa, napisała szefowa komisji w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że Unia musi być zdolna do odstraszania, prowokacji i agresji. A zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka-Stańko będzie można posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 19. Piotr Mec z Trójki zdradza, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
4: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek Góry Lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przed premierem mamy dzisiaj, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych.
1: Album ukaże się na winylu i płycie CD. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Prawie wszędzie przelotne opady deszczu, a na południu burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Autopromocja.
8: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
9: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
10: Tomasz Mann. Miłości.
9: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
11: Ciągle słucham starych przebojów.
12: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
13: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
9: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
7: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Minęła 14.06. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Zaczynamy.

Nie powiedziałbym, że zespół Kaiser Chiefs to zespół jednego artyści, jednego przeboju, ale na pewno utwór Ruby to ich największy przebój, jedyny, który dotarł na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii i tamże sprzedał się w liczbie ponad 1 800 000 egzemplarzy. To był rok 2007, najlepszy okres w działalności grupy Kaiser Chiefs, a piosenka ponoć została napisana dla Labradora, jednego z członków, a właściwie Labradorki. Tak jak wspomniałem, to był rok 2007, no to teraz cofnijmy się w czasie o lat 20.

To była amerykańska grupa R.E.M. w pierwszym swoim wielkim przeboju The One I Love z albumu Document. To już był piąty album tej formacji, ostrzejszy od wcześniejszych, bo wcześniej to był taki dosyć delikatny folk rock. No lata 80. to generalnie najlepszy okres w twórczości i działalności zespołu R.E.M., aczkolwiek trochę szkoda, że zespół już od wielu lat nie istnieje. Teraz dekada druga XXI wieku i grupa The Boxer Rebellion.

Diamonds, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości brytyjskiej grupy The Boxer Rebellion. Członkowie zespołu kompletnie nie spodziewali się, że ta piosenka może zdobyć taką popularność, a zdobyła ją przede wszystkim w Holandii na liście przebojów. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, tylko z Londynu przeniesiemy się do stolicy trip-hopu, czyli do Bristolu, i posłuchamy zespołu, który już nie istnieje od wielu lat, ale swego czasu nagrywał bardzo ładne piosenki.

Here's where the story ends. Numer jeden amerykańskiej listy przebojów alternatywnych w roku 1990 śpiewała Harriet Wheeler. Fragment debiutanckiego albumu grupy The Sundays, Reading, Writing and Arithmetics. Najbardziej popularna płyta tej grupy, bardzo ceniona przez Johna Peela swojego czasu, a zespół porównywany w latach działalności i popularności, czyli w latach w drugiej połowie lat 80. i w pierwszej 90. do grupy The Smiths. A teraz pustki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Żegnamy reklamy.
17: Pora na kolejny odcinek cyklu o języku polskim.
18: Przysłowie.
19: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Państwo Bartek i Kasia proszą mnie o wyjaśnienie słów przesadzać i przesada. Czasownik przesadzać ma co najmniej dwa znaczenia. Po pierwsze, możemy przesadzić roślinę lub kogoś z miejsca na miejsce. Po drugie, przesadzamy czasem, kiedy nie zachowujemy umiaru, na przykład z jedzeniem. Oba te znaczenia wzięły się od czasownika sadzać

0: w rozumieniu umieszczać w jakimś miejscu. W przypadku zmiany miejsca sprawa jest jasna. Przedrostek prze oznacza tu ruch z punktu A do punktu B, tak jak w przypadku słów przenieść, przewieźć, przelecieć i tak dalej. Ale co przesada ma wspólnego z brakiem umiaru? Być może chodziło o to, że przenosząc coś z miejsca na miejsce, możemy przekroczyć granicę i pójść z naszym działaniem za daleko. Być może jednak określenie przesada ma związek z przeładowaniem. Dawniej czasownik sadzać oznaczał też umieszczenie gdzieś ładunku. Jeśli położymy go za dużo, to właśnie przesadzimy. Z drugiej strony, jeśli takiego ładunku jest sporo, to góruje on nad innymi i taki obraz również mógł mieć wpływ na tworzenie się znaczenia czasownika przesadzać. Niektórzy językoznawcy wskazują jeszcze na wpływ niemczyzny. Przesadzać miałoby być kalką z niemieckiego übertreiben, w którym über oznacza nad, ponad, a czasownik treiben poruszać. Najprawdopodobniej jednak wszystkie te procesy nałożyły się na siebie i dały nam czasownik przesadzać w dzisiejszym rozumieniu, czyli przebrać w czymś miarę, przekroczyć ramy czy granice czegoś, przeholować, przejaskrawić i wyolbrzymić. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Wracamy do muzyki Prefab Sprout.

To była grupa Prefab Sprout, śpiewali Wendy Smith i Paddy McAloon. Jeśli chodzi o lata 80. w Zjednoczonym Królestwie, to jeden z najzdolniejszych autorów piosenek. Tytuł utworu Cars and Girls, a piosenka pochodzi z płyty From Langley Park to Memphis. A teraz Mlecze.

Niedawno ukazał się drugi album warszawskiego zespołu Mlecze, a to była piosenka z ubiegłego rocznego albumu, czyli debiutanckiej płyty długogrającej zatytułowanej Maruda, piosenka pod tytułem iPhone 6S. A teraz z Warszawy przenosimy się do Nowego Jorku i posłuchamy grupy The Strokes w roli głównej Julian Casablancas jako wokalista i autor tekstu oraz muzyki, a piosenka będzie pochodzić z jednego z ich najlepszych albumów, Room on Fire, tytuł Reptilia.

Post-punk revival. Tak się nazywało zjawisko z początku wieku, którego reprezentantem, a właściwie reprezentantami byli członkowie grupy The Strokes. Room on Fire, ich drugi album, ukazał się w roku 2004 i sprzedał się w samych Stanach Zjednoczonych w liczbie ponad 600 tysięcy egzemplarzy. A teraz przez kilka minut lata 80.

Love Song, wielki przebój grupy The Cure z roku 1989, fragment świetnej płyty Disintegration, jednej z najlepszych w całym dorobku The Cure. Zresztą całe lata 80. to pasmo sukcesów artystycznych, również komercyjnych. O dziwo, ta płyta nie dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów bestsellerów albumowych, tylko do trzeciego, a kolejna zdecydowanie słabsza, Wish i Owszem, tak w życiu bywa, artystycznym. Jeszcze dodam, że piosenka znalazła się na drugim albumie Adele jako jedyny cover wśród piosenek jej autorstwa. Nie tylko jej, ale ona była współautorką większości materiału. A teraz piosenka dnia, Marianne i Fontaines D.C.

Marianne, pierwsza muzyczna zapowiedź czwartego albumu grupy Fontaines D.C., który zatytułowany będzie Dopamine Chamber, a ukaże się 16 października. Na zakończenie pierwszej godziny tonacji posłuchamy grupy Suede i jednego z ich największych przebojów, pierwszego sygnowanego przez brata Andersona z nowym gitarzystą wówczas, Richardem Oakesem.

0: i hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
1: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
18: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lex Szarlatan odesłany do Trybunału Konstytucyjnego. Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta. Śmierć rosyjskiego opozycjonisty pod lupą prokuratury. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu. Karkonosze i Góry Izerskie zagrożone ulewami. Spadnie dosłownie ściana deszczu. O rozczarowaniu mówią lekarze onkolodzy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. Medycy podkreślają, że nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami złych intencji wszelkiego rodzaju oszustów. Z lekarzami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
20: Działalność tak zwanych uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog ze Szczecina.
0: To, co my widzimy, jest oczywiście wierzchołkiem góry lodowej, ale dla nas bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają.

0: Zapraszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
1: Jak dodaje chirurg-onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
2: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. Przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj,

0: nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Potrzebne będą kolejne badania, żeby ustalić przyczynę śmierci rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Własienki. Jego ciało zostało znalezione przedwczoraj w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Jednak, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu.
2: Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań mikroskopowych oraz toksykologicznych, które zostały zlecone. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań szczegółowych będzie możliwe ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci zmarłego.
1: Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Siergiej Własienko uzyskał azyl polityczny w Polsce. Wsparcie rządu i premiera to szansa na rozwój dla Krakowa, mówiła dziś kandydatka na prezydenta miasta, senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, podczas wspólnego wystąpienia z premierem. Donald Tusk pojechał do Krakowa, aby przekazać poparcie kandydatce KO. Zdaniem Piątkowskiej stolica Małopolski jest w momencie destabilizacji po odwołaniu poprzedniego prezydenta, a jednocześnie miasto musi się rozwijać i realizować niezbędne inwestycje. Samodzielnie nie da jednak rady, mówiła.
3: Ambitne plany budowa metra, budowy tras pychowickiej, zwierzynieckiej, przygotowania mieszkańców naszego miasta na trudne sytuacje. Chcemy żyć stabilnie, w pokoju, ale żeby tak było, musimy do wszystkich trudnych wydarzeń się przygotować. Wsparcie rządu jest dzisiaj fundamentalne.
1: Premier Donald Tusk obiecał dziś, że rząd przekaże Krakowowi pieniądze na rozpoczęcie budowy metra. Mają pochodzić z funduszy unijnych. W Zgierzu wrócił nieprzyjemny zapach. Już w ubiegłym roku w wakacje mieszkańcom dokuczał smród wyczuwalny w połowie miasta. Teraz ponownie czują dziwny chemiczny zapach. Dostałem w tym tygodniu kilka sygnałów o tym problemie, mówi radny Zgierza Przemysław Jagielski. Z tego też powodu umieścił na swoim profilu ogłoszenie, żeby mieszkańcy informowali, gdzie problem występuje.
4: Może nie na tak masową skalę jak poprzednio. Temat wraca. Mam nadzieję, że to też nie wynika z przyzwyczajenia ludzi się do tego. Tych sygnałów dostałem całkiem sporo ilość i jak gdyby kierowałem wszystkich mieszkańców po to, żeby wysyłali stosowne zgłoszenia do WIOŚ-u, jak i do Straży Miejskiej.
1: Zgłoszenia mieszkańców dotyczą różnych części Zgierza, jednak najczęściej wskazują oni na okolice dawnych zakładów chemicznych Boruta. Nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w Sudetach Zachodnich. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów. Najmocniej ma padać jutro od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
1: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej.
6: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 82% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 18 można normalnie korzystać z prądu, potem sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, a na południu burze z gradem. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Autopromocja.
10: Trzecia godzina.
11: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
12: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
13: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
12: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
14: O, nie mów takich
12: Mam
14: rzeczy.
12: Poczucie...
13: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
12: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
11: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
9: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
15: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,90.

0: 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: W tonacji trójki.
16: Za chwilę będzie 10 minut po 15. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman, a za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Zaczynamy drugą godzinę audycji.

Bardzo podobnie do zespołu Vince'a Clarka, czyli Depeche Mode, Yazoo i Erasure, a to była grupa Saint-Étienne. Z płyty Tiger Bay piosenka Like a Motorway. Oprócz Vince'a Clarka słychać też inspiracje klasykami właściwie muzyki elektronicznej, tanecznej, takim jak Kraftwerk czy Giorgio Moroder. A piosenka została wykorzystana między innymi w oprawie filmu Speed, też z roku 1994. A teraz coś z klasyki rapu. Tone Lock. And we go a little something like this. Hit it.

Funky Cold Medina, jeden z największych przebojów, klasyka rapu z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli Tone Loc'a, fragment płyty Locked After Dark, która dotarła na szczyt listy bestsellerów płyt długogrających w Stanach Zjednoczonych w roku 1989. A teraz przeniesiemy się do czasów znacznie bliższych współczesności, Sudan Archives.

Śpiewała Britney Denise Parks, posługująca się pseudonimem artystycznym Sudan Archives. Wbrew pozorom nie pochodzi z Sudanu, ale zgłębiła tajniki muzyki folkowej, właśnie między innymi sudańskiej. Zresztą gra, nie tylko śpiewa, ale gra na skrzypcach, co było słychać, i właśnie zgłębiała kulturę, właściwie muzykę skrzypków sudańskich i korzysta z tego w swojej twórczości. To był fragment, to był utwór sprzed lat 4, Selfish Soul. A teraz

Stay Away. Być może niektórzy z Państwa poznali, że to utwór autorstwa Kurta Cobaina, który pojawił się na najsłynniejszej płycie zespołu Nirvana, czyli Nevermind, rok 1991. A śpiewał Charles Bradley, znany też jako Screaming Eagle of Soul, James Brown Jr. i Black Velvet. Od soulu do trip-hopu jest ledwie krok. Massive Attack.

Massive Attack z debiutanckiej płyty długogrającej Blue Lines, rok 1991, w roli głównej jako wokalistka Shara Nelson, no i klasyczny, najmocniejszy skład, czyli 3D, Daddy G, Tricky i Mushroom. Mimo że pierwszy album Massive Attack dotarł zaledwie, no zaledwie do, może trochę w cudzysłowie, do 13 pozycji listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii, co udało się z kolei paru późniejszym płytom udało się dotrzeć na sam szczyt, no to jednak ta pierwsza płyta jest zdecydowanie najbardziej interesująca i po prostu klasyczna. No, oprócz Shari Nelson też w rolach wokalistów, no wiadomo, Daddy G, Tricky, no ale też Horace Andy, jeden z głównych wokalistów na płytach grupy Massive Attack. Teraz zespół z Belgii, który zaczynał od trip-hopu, ale później skomercjalizował się i nadal odnosił sukcesy nie tylko w Belgii, ale chyba przede wszystkim Hooverphonic.

Badaboom i Hooverphonic. A teraz fragment jednej z najlepszych płyt roku 1993 i zarazem jednego z najsłynniejszych albumów debiutanckich. Płyta sprzedała się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy. Björk.

Śpiewała Björk, a to była wspólna kompozycja tej artystki z Nelly Hopperem, który również wyprodukował nagrania z płyty Debut. To był Human Behavior. To tytuł piosenki oczywiście, a Nelly Hopper wyprodukował 7 nagrań, które zyskały nagrody Grammy, między innymi U2 czy Smashing Pumpkins, a no, nominacji do Grammy miał znacznie więcej. Za chwilę Nelly Hopper raz jeszcze jako producent u Madonny.

Śpiewała Madonna, laureatka 7 nagród Grammy, a nominacji 28. Jeśli chodzi o Nelly Hoppera, to jeszcze dodam, że współpracował przy drugiej płycie z zespołem Massive Attack. A to był utwór praktycznie tytułowy, Bedtime Stories z albumu Bedtime Stories, a teraz z kolei tytułowy utwór z płyty Granda.

Granda, jeden z największych przebojów Brodki. Trzecie miejsce na liście przebojów programu trzeciego w roku 2010. Wracamy na chwilę do Grammy, nagród Grammy, a konkretnie do zespołu Turnstile, który za swój ostatni ubiegłoroczny album Never Enough dostał dwie nagrody Grammy, ale wcale poprzednia płyta nie była gorsza. I na dowód z albumu Glow On sprzed lat 5 piosenka Blackout.

Jeden z najbardziej melodyjnych zespołów sceny hardkorowo-punkowej, czyli Turnstile. Teraz kompletna zmiana klimatu, bowiem posłuchamy jednego z najbardziej kochanych na Wyspach Brytyjskich zespołów lat 80. The Stone Roses.

klasyka muzycznej, muzyki gitarowo-tanecznej, tanecznej gitarowej właściwie z Wysp Brytyjskich, Fool's Gold i The Stone Roses. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Jędrkobiak, a na zakończenie audycji Oyster Boy. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutka.

0: takim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
3: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
4: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
19: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Żegnamy reklamy.
21: Tu Trójka, czwartek 20 sierpnia, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
22: Lex szarlatan w Trybunale i ostra reakcja premiera. Trudno w to uwierzyć, pisze Donald Tusk. Zmasowany atak Rosji na Kijów, 15 zabitych, w Polsce SMS-y o potencjalnym zagrożeniu. Miała być puma, jest sprostowanie. Leśnicy zweryfikowali zdjęcie z Zagórza Śląskiego. Polityczna burza po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę o prawach pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Trudno w to uwierzyć, skomentował premier. Zamiast po stronie chorych, Karol Nawrocki stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk. To była dobrze przygotowana ustawa po konsultacjach w środowiskach medycznych, która miała chronić pacjentów, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
23: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów, którzy wykorzystują sytuację zdrowotną, wykorzystują nadzieję pacjentów do tego, żeby robić ogromny biznes. Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
22: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że podczas prac sejmowych nad projektem klub PiSu wstrzymał się od głosu.
24: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Zapoznam się zaraz. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
22: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. W wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 15 osób, 39 zostało rannych. Usuwaniem skutków ostrzału zajmuje się ponad 600 ratowników i funkcjonariuszy.

0: funkcjonariuszy policji. W nocy w związku z atakiem nasze lotnictwo wojskowe monitorowało sytuację na wschodniej granicy Polski. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali SMS-y o potencjalnym zagrożeniu.
1: To efekt przeglądu procedur po tym, jak pod koniec lipca syreny obudziły część mieszkańców województwa lubelskiego, poinformował rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Ta procedura będzie

0: mieszkańców Lublina, jak oceniają wiadomości wysłane przez RCB.
1: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość.
0: W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Działania miały charakter prewencyjny, podobnie jak rozesłane SMS-y, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: W tym przypadku nie doszło do realnego zagrożenia uderzeniami z powietrza. Tutaj prewencyjnie udzieliło także informacji, co może bezpośrednio powodować zagrożenie.
0: Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
3: Nie potwierdziła się autentyczność zdjęcia pumy, które miało zostać wykonane w okolicach Zagórza Śląskiego, poinformowało Nadleśnictwo Świdnica. Materiał i dostępne informacje zweryfikowali policjanci. Wcześniej Nadleśnictwo informowało, że fotografia z fotopułapki datowana na 9 sierpnia ma być dowodem na obecność pumy w rejonie Michałkowej i Zagórza. Wczoraj w tej sprawie zebrał się nawet w Wałbrzychu sztab kryzysowy. Opustoszała plaża El Trampolin w Ceucie. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu. Agata Król.
4: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj, w czwartek, 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Według minister do spraw migracji, rząd robi wszystko, by do hiszpańskiego miasta jak najszybciej wróciła normalność. Agata Król, Polskie Radio.
3: Zagrożony jest rezerwat Krowia Wyspa koło Kazimierza Dolnego. Ze względu na niski stan Wisły regularnie wjeżdżają tam kłady, motocykle i auta terenowe. Burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski wystosował apel do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zajęcie się problemem.
5: Powinny też znaleźć się tablice informacyjne o tym, co można robić, a czego nie można. Myślę, że tutaj RDOŚ powinna podjąć zdecydowane kroki, które zapewnią właściwą ochronę Krowiej Wyspie. Na przykład wspólne działania z policją.
3: Rzecznik RDOŚ-u w Lublinie Cezary Wierzchoń mówi, że inspektorzy znają problem i spróbują ograniczyć ruch pojazdów na wyspie.
6: W tym celu zwrócimy się z prośbą do policji o zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących na obszarach chronionych, w tym wypadku na terenie rezerwatu przyrody Krowia Wyspa.
3: Krowia Wyspa to siedlisko chronionych ptaków, m.in. różnych gatunków rybitw i sieweczek. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 minut po 16:00, sport w Trójce, Adam Malecki.
9: Polskie drużyny, te piłkarskie, zagrają dzisiaj w europejskich pucharach. Szans na grę w Lidze Mistrzów nie ma już żaden klub. Powalczą więc o udział w fazie grupowej Ligi Europy i Konferencji. O tę pierwszą zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Kolejorz o 19:00 podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun, a Jaga godzinę wcześniej zmierzy się z Iberii Tbilisi. O rozgrywki niższej rangi, czyli Ligę Konferencji, powalczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Nie lada wyzwanie czeka Zabrzan, którzy w dwóch meczu mierzyć się będą za AS Monaco. Pierwsze spotkanie u siebie, więc trener Górnika Michał Gaszparik wskazuje właśnie na atut własnego boiska.
10: Nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencváros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze. A co pokażę, wszystko pokażę ten mecz.
9: Początek meczu Zabrzan z ekipą z Księstwa o 20:00, godzinę później Raków Częstochowa zagra na gorącym terenie Hajduka Split. Tyle o starym kontynencie. Za oceanem gra kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski i rozkręca się strzelecko. Dzisiaj w nocy zdobył bramkę, a Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1. Strażacy w lidze MLS zajmują trzecie miejsce konferencji wschodniej za Nashville i Interem Miami. Ciekawe rzeczy działy się za oceanem także w tenisie w Cincinnati. Z turnieju odpadła numer 1 światowego tenisa Aryna Sabalenka. Skupiona bardziej na życiu poza kortem, przegrała z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek 6-7-4-6. Wygrała także Jelena Rybakina. W dwóch setach do czterech pokonała Rosjankę Schneider, a to oznacza, że reprezentantka Kazachstanu będzie ćwierćfinałową rywalką Igi Świątek.

0: zostanie rozegrany w piątek o 1 w nocy czasu polskiego. Jeszcze Formuła 1. Swoją przyszłość poznał i ujawnił Max Verstappen. Holender, czterokrotny mistrz świata, nigdzie się nie rusza, nigdzie się nie wybiera i zostaje w Red Bullu, z którym przedłużył kontrakt o kolejne 4 sezony. W ekipie z bykiem na bolidzie 28-latek występuje od 2016 roku. Wygrał 71 wyścigów.
1: Wieczór raczej pochmurny, ale z przyjaśnieniami, gdzieniegdzie popada, na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, przez 24 w centrum, do 31 na południu. Jutro pogoda bardzo podobna.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: No i mamy 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry jeszcze raz.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Dzisiaj w programie wracamy do tematu zmian w podatkach, które chce wprowadzić rząd. Chodzi o podniesienie progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Co to zmieni w finansach przeciętnego Polaka?
4: Jeśli uznać przeciętnego Polaka za takiego, który zarabia przeciętną płacę, nie oznacza to nic.
1: Rząd wylicza, że na zmianach skorzystać może 3,5 miliona Polaków, zarabiających więcej niż to przeciętne wynagrodzenie. Sprawę rozłożymy na czynniki pierwsze jeszcze przed 16.30. A po 16:30 historia pewnej ławki, dosyć osobliwej. Sprawa niby błaha, no ale jednak poważna.
5: Uwaga, obiekt monitorowany nieuprawnionym, zakaz korzystania i przywłaszczania. Artykuł 284 Kodeksu Karnego.
1: Interwencja naszego reportera Pawła Turskiego. No właśnie, to jest tak, że ma być ławka, nie ma być ławki pod blokiem, drzwi od klatki schodowej latem mają być otwarte czy zamknięte. Te konflikty są wieczne, mam takie wrażenie. Nasz telefon jest rzecz jasna do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Paweł Turski. Teraz w trójce Talking Heads.

0: As She Was w Trójce. Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. RCB informowało o trwającym zmasowanym ataku powietrznym w zachodniej Ukrainie i wzywało do śledzenia komunikatów. System ostrzegania RCB będzie działał za każdym razem, kiedy podrywane są polskie myśliwce, podkreśla rząd. A gdzie szukać informacji na wypadek kolejnych podobnych alertów i jak się zachować, gdy zobaczymy wiadomość z RCB na ekranie telefonu? Józef Niewiarowski.
1: Mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego obudziły tej nocy SMS-y.
2: Ja się obudziłam i absolutnie nie mogłam już zasnąć. Zaczęłam szukać jakichkolwiek informacji.
1: Informowała nas słuchaczka. SMS-y RCB donosiły, że atakowana jest zachodnia Ukraina i że należy śledzić komunikaty.
3: W polskim radiu te komunikaty powinny być powtarzane za dowództwem operacyjnym.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Trójce mówiliśmy o tym tak.
4: Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Wystarczyło, że poderwano myśliwce, a alert już pojawił się na telefonach mieszkańców. I tak ma od tej pory być.
3: Będziemy o każdym zdarzeniu związanym z zagrożeniem już tuż przy naszej granicy po prostu informować.
1: SMS-y będą docierać do Polaków jeszcze zanim dojdzie do bezpośredniego zagrożenia, co jest spowodowane tym, że niedawno, kiedy na terytorium Polski spadła rakieta, alert nie zadziałał.
5: Syreny wyły i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje.
1: Ale w przypadku alertów RCB nie działa zasada im więcej, tym lepiej, twierdzi redaktor naczelny InfoSecurity 24 Dominik Mikołajczyk.
5: Po prostu my jako ludzie z czasem zaczynamy je bagatelizować.
6: Otrzymałem, obudził mnie, tylko że go nie odczytałem. Uznałem go domyślnie jako kolejny SMS o ostrzeżeniach pogodowych.
1: Potrzebna jest więc nasza czujność, ale również lepsze działanie państwa. Rząd rozważa obecnie wiele propozycji.
5: Będzie rozwijana specjalna aplikacja. Resort chce też pochylić się nad technologią Cell Broadcast.
1: Czyli technologią, która niezależnie od tego, czy mamy wyciszony telefon, czy nie, będzie włączała na naszych telefonach głośny alarm.
5: Samo włączenie syren ma też być zautomatyzowane.
1: Ale kanałów ostrzegania musi być wiele. Nie mamy dostępu do sieci, powinniśmy otrzymać SMS-a. Nie mamy telefonu komórkowego, musimy mieć możliwość usłyszenia komunikatu w radiu. System ostrzegania udoskonalany jest od początku wojny w Ukrainie i ma być udoskonalany dalej.
0: I o tym wszystkim opowiadał państwu Józef Niewiarowski.

0: Fontaines DC, Marianne to nasza trójkowa piosenka dnia. W trójce teraz kolejny temat. Rządowy projekt zmian podatkowych rozpętał już dyskusję polityczną. Jak łatwo się domyślić, jedni są za, inni przeciw. Premier i minister finansów obiecują, że na zmianach skorzysta niemal 3,5 miliona ludzi, a w ich portfelach zostanie nawet 3600 zł. A my mówimy, sprawdzam i pytamy o opinię ekonomistów. Jacek Frenzel.
1: Ekonomiści są zgodni. Zmiany podatkowe wzmacniają tak zwaną klasę średnią, czyli osoby zarabiające miesięcznie około 12 tysięcy złotych brutto.
2: Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę i sporo osób ją odczuje już w przyszłym roku.
1: Mówił profesor Robert Ciborowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku.
3: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skalie, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
1: Podkreśla Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego i przypomina.
3: Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z ust premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe.
1: Co w takiej sytuacji oznacza ta zmiana podatkowa dla przeciętnego Polaka?
4: Jeśli uznać przeciętnego Polaka za takiego, który zarabia przeciętną płacę, nie oznacza to nic.
1: Podkreśla dr Michał Możdżeń, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii.
4: Zmiany, które zostały zaproponowane, nie będą dotyczyły grupy zarabiających poniżej 120 tysięcy złotych. Koniec, kropka.
1: Z tego wynika, że emerytów czy osób najniżej zarabiających zmiany nie obejmą. A jeśli chodzi o osoby, które nieznacznie przekraczają pierwszy próg podatkowy?
4: Te osoby zdecydowanie zyskają. Jeśli mamy osobę, która zarabia te 130 tysięcy, to jej oszczędności są niemałe.
1: A konkretnie, zarabiający 12 tysięcy złotych miesięcznie, rocznie zyska zaledwie 252 zł. Osoby z zarobkami 13 tysięcy zyskają ponad 2100 zł, zarabiający 14 tysięcy zyskają blisko 3 tysiące, a zarabiający 15 tysięcy 3600 zł. Żeby zyskali najmniej zarabiający, konieczne jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
5: Rządzący zapowiadają, że będą trwały prace nad podniesieniem kwoty wolnej. Przecież to była jedna z deklaracji na 100 dni, wtedy Banowa o 60 tysiącach złotych.
1: Maciej Kikta, ekonomista, ekspert rynku finansowego.
5: W tej chwili zastanawiają się nad 45, 50 i to rzeczywiście będzie realna zmiana praktycznie dla wszystkich Polaków.
0: Pałac Prezydencki na razie tej propozycji nie komentuje, ale wytyka, że Koalicja Obywatelska obiecywała zwiększenie kwoty wolnej od podatku. To się nie wydarzyło. Premier zresztą sam przyznał ostatnio, że to się na pewno nie wydarzy. Na pewno nie w najbliższej perspektywie. 21 minut po godzinie 16. Teraz w trójce Smile i Lily Allen.

0: sprawie zmian w podatkach państwo dzwonią.
1: Dzwoni Krzysztof z Poznania, przedsiębiorca, ma pochybel z nimi. Ciągną, jak najwięcej ciągną, a jeżeli chodzi o korporacje, wielkie sieci handlowe i ogólnie tych największych, no to oni są nieobłożeni zupełnie podatkiem albo znikomym podatkiem.
0: 22 i 7 trójek. Baby Bird teraz w trójce.

0: podatki, podatki, podatki.
1: Ja bym chciał przypomnieć wszystkim, którym coś ma być dane, że to nikt nam nic nie da, tylko przestanie albo będzie mniej zabierał.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Żegnamy reklamy.
0: 16.30. Skrót serwisu Trójki, Janna Kowalik-Brancati.
6: Klaudia K., matka czterolatki, która 9 sierpnia spadła w Łomży z balkonu, usłyszała zarzuty. Dziewczynkę przed śmiercią po upadku z 5 piętra uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli pod blokiem koc. Wobec kobiety zastosowano także dozór policyjny, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
7: Podejrzanej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ogłoszono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu, odmówiła składania wyjaśnień.
6: Gdy doszło do wypadku, matka dziewczynki spała, była pijana. Córka kobiety trafiła do pieczy zastępczej. Są poważne wątpliwości co do formalnych kompetencji Macieja Berka jako ewentualnego przyszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ocenił rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz zauważył, że Berek nie jest doktorem habilitowanym oraz nie wiadomo, czy wystarczająco długo był radcą prawnym. Maciej Berek to prawa ręka Donalda Tuska. W kancelarii premiera był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W ręce policjantów wpadł mężczyzna, który nielegalnie latał dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w pobliżu platformy widokowej w rejonie portu lotniczego, ale dopiero teraz o tym poinformowano.
8: Zatrzymany w kolejnych dniach usłyszał zarzuty naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego i przyznał się do winy, a także dobrowolnie poddał karze. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje teraz, co stanie się z zabezpieczonym przez policjantów sprzętem, a Urząd Lotnictwa Cywilnego w ramach postępowania administracyjnego może wymierzyć mu dodatkową karę w kwocie nawet do 10 tysięcy złotych.
6: Powiedział Kamil Kubica z Komendy w Tarnowskich Górach. Policja przypomina, że lot dronem może być wykonywany wyłącznie zgodnie z przepisami. Pełny serwis Trójki o 17.
0: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna.
9: Zapraszam. Kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą jutro nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a oleju napędowego 7 zł 56 groszy. Ceny będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,1%, licząc

0: Rok do roku, podał GUS. Wzrost dotyczył większości działów produkcji, ale silniej rosła produkcja dóbr inwestycyjnych niż konsumpcyjnych, wyjaśnia Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
1: I tutaj w minionym miesiącu liderem wzrostu polskiego przemysłu były dobra inwestycyjne, przede wszystkim produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Natomiast ta aktywność inwestycyjna, która w naszej gospodarce jest bardzo silna, nie do końca przekłada się na produkcję budowlano-montażową, która się obniżyła. Jak sobie spojrzymy dokładnie w te dane, to jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, silnie rosną roboty inwestycyjne, podczas gdy roboty remontowe spadają.
0: Ogólnie dane o produkcji były jednak lepsze od oczekiwań. Do tej pory Polacy oddali ponad 3 miliardy 200 milionów opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Rekordowy był lipiec, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem. Mamy w Polsce ponad 60 tysięcy punktów zbiórki i liczba automatów się znacząco zwiększyła. Mamy ich obecnie 17,5 tysiąca w całej Polsce.
0: Resort wsłuchuje się w uwagi Polaków i pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie kaucyjnym. Chce wydłużyć ważność bonów otrzymywanych w sklepach za zwrot butelek i puszek. Rozważa także włączenie do systemu jednorazowych butelek po alkoholu, tzw. małpek. Średnio około 623 zł planują przeznaczyć w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną jednego dziecka. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Takie wnioski płyną z monitora decyzji zakupowych Kursor, a mówi o nich Mateusz Widera.
3: 40% z nich spodziewa się, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu, a prawie połowa planuje przeznaczyć na jedno dziecko ponad 500 zł.
0: Nic zatem dziwnego, że 91% rodziców poluje na promocje. Najwięcej osób kupuje artykuły szkolne w super, hipermarketach oraz w dyskontach. Kuchnia to najczęściej remontowane pomieszczenie przez Polaków. Wskazało ją 33% badanych. Na dalszych miejscach była łazienka i sypialnia. W ciągu ostatniego roku remont zrobiło 28% Polaków, a 21% w ciągu ostatnich 2 lat. Tak wynika z badania nieruchomości online.pl. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 69 groszy, a euro 4,31.
4: Jutro pochmurno, ale z przyjaśnieniami. Miejscami popada i zagrzmi. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. A już za chwilę historia z warszawskiej Pragi. To niesamowite. Ile emocji może wzbudzić zwykła ławka? No, taka zwykła, niezwykła. Szczegóły opowiemy za chwilę. 22 i 7 trójek, telefon oczywiście do Państwa dyspozycji. Teraz w trójce Arctic Monkeys.

0: Za 22 minuty 17 dzwonią państwo w sprawie zmian w podatkach i szerzej z przemyśleniami dotyczącymi tego, jak państwo wydaje pieniądze. Pan Jacek z Jaworzna.
1: Czy musi być tyle urzędników Rzeczpospolitej, żeby ci wszyscy pracujący na to zarobili?
0: To pytanie retoryczne czy nie? Przed kamienicą była ławka. I już jej nie ma. Dzięki interwencji naszego reportera ma stanąć znowu. O miejscu do siedzenia, które mogło łączyć, a podzieliło. Paweł Turski.
2: Weszliśmy na podwórko, ja już widzę, że ławeczki nie ma.
3: Ławeczka po raz kolejny została przez administratora ukradziona tak naprawdę.
4: Na pewno tego nie daruję, bo ja te rzeczy, widzi pan, wszystko podpisałam. Własność prywatna, uwaga, AZ2026XYZ, bo jest RODO. Tu napisałam, uwaga, obiekt monitorowany, nieuprawnionym, zakaz korzystania i przywłaszczania. Artykuł 284 kodeksu karnego. Przyczepiłam, no bo przecież ławkę też mieliśmy w planach przyczepić, ale się nie udało, nie zdążyliśmy. No trzecia ławka, wie pan.
5: Gdyby ławka służyła do tego, że ktoś wracając na przykład sobie tam zostawi na chwilę zakupy, usiądzie, to nie ma problemu.
6: Anna Pobisiak, członkini zarządu wspólnoty targowa 41.
5: Natomiast problem jest w tym, że ta ławka od wczesnych godzin porannych służy dla ludzi, którzy piją tam alkohol, palą papierosy.
3: Jeżeli ktoś będzie chciał się napić, to usiądzie na schodkach, stanie w bramie, gdziekolwiek. Natomiast mamy tutaj mieszkańców, którzy są starsi albo są schorowani. I dla nich ta ławeczka jest całym ich światem.
7: Wszyscy są za ławeczką, tylko za ławeczką, a nie za chlaniem, za przeproszeniem, załatwianiem się na podwórku. Narkotyki. Policja kilka razy, nawet antyterrorystyczne brygady przyjeżdżały, bo były zgłoszone, bo przecież to czuć przecież.
5: Wspólnota bardzo chętnie kupi ławkę ze wspólnych pieniędzy, natomiast nie chcemy, żeby to była ławka z opon i z desek, bo to jest estetycznie dla nas nie do przyjęcia.
4: Widzi pan, jak tu wygląda podwórko? Można złamać nogę. Można by było to załatać.
6: Przynajmniej rośliny państwo zostawili.
3: Chylę czoła, że chociaż to nie zostało zniszczone, bo to już by było naprawdę mocne przegięcie.
8: Zakładam, że to jest tymczasowa sprawa i ławka wróci w takiej czy innej postaci. I tu jest sprawa taka, że sprawdzaliśmy mapę terenów publicznych. Podwórko nie należy do administracji i do wspólnoty, tylko należy do miasta. Dlatego złożyliśmy do ZGN-u podanie.
6: ZGN, czyli Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami, nie będzie musiał jednak zajmować się kwestią ławki. Dzięki presji społecznej i medialnej ławka przy Targowej 41 stanie i zostanie zakupiona w najbliższym czasie ze wspólnotowych pieniędzy.
5: Ja myślę, że jest to możliwe w ciągu najbliższych 2 tygodni, bo ja jestem poza Warszawą.
6: Ławka, jak zaznacza członkini zarządu wspólnoty, może jednak zniknąć, jeśli nadal będzie na niej pity alkohol i będą palone papierosy. Najpierw jednak niech ławeczka stanie. Sprawdzę za 2 tygodnie, jak służy mieszkańcom.
0: Paweł Turski łagodzi obyczaje, łączy ludzi na warszawskiej Pradze. Ciekawe tylko, czy gdy ławka wróci, to ludzie się pogodzą. Sprawdzimy, jak państwo słyszeli. A już za chwilę zajrzymy na Bliski Wschód. Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan stworzyły coś na kształt odpowiednika NATO, w takiej mini wersji oczywiście. Dlaczego, jak i po co w cyklu Centrum Świata opowie państwu Agnieszka Lichnerowicz. 22 i 7 trójek zbieramy głosy w sprawie zmian podatkowych. Są państwo za, są państwo przeciw. Proszę dzwonić.

0: 22 i 7 trójek. Telefon od pana Krzysztofa z Warszawy.
1: Ja zarabiam na umowę o pracę około 8 tysięcy złotych na rękę. Czy możecie dla mnie sprawdzić, ile ja zyskam w przyszłym roku na zmianach, biorąc pod uwagę inflację prognozowaną? Może znajdziecie eksperta albo jakiś słuchacz mi to wszystko policzy, bo mi się coś wydaje, że to wcale nie chodzi o żadne zmiany, tylko o takie zniwelowanie wpływu inflacji.
0: Ja bezradnie rozkładam ręce, bo nie znam się na podatkach, ale może słucha nas jakaś księgowa albo księgowy i będzie w stanie pomóc. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Stany Zjednoczone stały się mniej przewidywalne, porządek międzynarodowy się chwieje. Świat zastanawia się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kilka państw Bliskiego Wschodu zapowiada współpracę wojskową. O szczegółach Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: Trzy regionalne mocarstwa, Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska, zawarły tak zwane porozumienie mekkańskie. To jedne z najbardziej wpływowych krajów świata muzułmańskiego. Turcja dysponuje drugą co do wielkości armią w NATO, Arabia Saudyjska to czołowy eksporter ropy, a Pakistan to jedyne państwo muzułmańskie posiadające broń jądrową. Galib Dalaj, starszy analityk w Chatham House, ocenia, że do zbliżenia tych krajów doprowadził regionalny rewizjonizm Izraela i Iranu oraz utrata zaufania do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Ta inicjatywa opiera się na rozwiązaniu podobnym do artykułu 5 traktatu NATO, w tym sensie, że jasno stanowi, że atak na jednego członka jest atakiem na wszystkich członków. Jednak musimy jeszcze zobaczyć, jak te zapisy zostaną wprowadzone w życie, gdy któraś ze stron padnie ofiarą ataku. Prawdopodobnym sprawdzianem będzie sytuacja Arabii Saudyjskiej. Ostatnio ten kraj jest narażony na ataki ze strony Huti, Iranu i grup w Iraku sprzymierzonych z Iranem. Centrum Świata. Łączymy się teraz z profesorem Radosławem Fidlerem, kierownikiem Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Jakby pan, panie profesorze, podsumował cel tego paktu?
4: Turcja wnosi produkcję, przemysł zbrojeniowy całkiem rozwinięty. Arabia Saudyjska wnosi pieniądze, a Pakistan wywiad wojskowy, a przede wszystkim arsenał nuklearny, chociaż oczywiście w tym pakcie nie ma o użyciu broni jądrowej, nie ma tutaj komponentu.

0: odstraszania, ale jakby się uzupełniają ci te państwa. No, ma to budować pewnego rodzaju układ bezpieczeństwa skierowany wobec Iranu, że Iran powinien być odstraszony, nie wiem, czy będzie. I z drugiej strony Izrael, który sobie poczynał na przykład bombardując Katar. I to był szok we wrześniu 2025 roku.
1: W jakimś sensie, rozumiem, to jest objaw upadku dotychczasowego porządku międzynarodowego i na Bliskim Wschodzie, ale też gdzieś w Azji, tak? Że państwa szukają jak na nowe sposoby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
0: To nie jest NATO. To jest takie sygnalizowanie, że tu współpracujemy, ale nie ma na przykład wspólnego dowództwa, nie ma wspólnych ćwiczeń, czyli to jest taka deklaracja polityczna bardziej niż bardzo szczegółowa rozbudowywanie struktur bezpieczeństwa. To jest sygnalizowanie, że pójdziemy w tym kierunku, jeżeli no, będą te zagrożenia, na przykład Izrael znowu będzie sobie poczynał, bombardując jakieś tam cele Hamasu w państwach Zatoki. No i też to jest taki sygnał do Stanów Zjednoczonych, że próbujemy tu budować pewien takie bezpieczeństwo, w razie wycofania sił amerykańskich, co jest mało prawdopodobne, bo tu są takie pesymistyczne, znaczy nie pesymistyczne,
1: albo ale optymistyczne, tak, zależy z dla
0: albo
1: kogo.
0: Optymistyczne, że Amerykanie się wycofują, że już zwijają się z Zatoki, nie zwijają się z Zatoki Perskiej, strukturalnie dostarczają broń do Arabii Saudyjskiej, do innych państw Zatoki i tego się nie da zastąpić. Są te bazy amerykańskie tam, infrastruktura wojskowa, wywiadowcza. I to jest jakby takie sygnalizowanie, ale też nie przeceniałbym znaczenia tego, bo na przykład jeżeli Iran atakował Arabię Saudyjską, Pakistan przecież był w sojuszu takim obronnym z Arabią Saudyjską. I co zrobił Pakistan? Nic.
1: To, co jednak zwraca uwagę, chociaż nie jest powszechnie, co ciekawe, komentowane, no to jest jednak to, że łączą się kraje nie tylko muzułmańskie, ale też konkretnie kraje sunnickie. Mówi się o tym, że kolejnym mógłby być Egipt, który dołączy.
0: Przyszłość pokaże, na ile to się będzie rozwijać. Na razie to jest taka deklaracja polityczna. Być może za rok, dwa będą wspólne ćwiczenie, wspólne dowództwo, ale to jest bardzo trudne. Taka koordynacja i tak dalej. Z perspektywy Izraela i Iranu to jest oś sunnicka.
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: To jest takie no, ideologicznie, można by powiedzieć, ale bardzo dużo jest różnic między tymi państwami. Pakistan ma problemy wewnętrzne. To nie jest państwo stabilne. Arabia Saudyjska ma dużo pieniędzy nadal, mimo tego kryzysu zamkniętej ciśniny Ormus i tak dalej, ale ma bardzo słabą armię. No, najsilniejszym partnerem jest Turcja, tak? Bo Turcja jest przecież w NATO i ma najsilniejszą armię lądową.
1: No właśnie, co ten pakt oznacza z perspektywy, zwłaszcza europejskiej, jeżeli państwo takie jak Turcja ma zobowiązanie artykułu 5 w ramach NATO, a tu no, podpisuje w jakimś konkurencyjnym bloku podobne zobowiązanie. Co to znaczy dla Europy? Bo Europa milczy.
0: Europa nie jest aktorem, tak mówimy o Unii Europejskiej, takim czynnym pod względem bezpieczeństwa. Każdy układ na Bliskim Wschodzie, który przynosi stabilizację, oddala widmo wojny, jest dobry, tak, z natury. Jeżeli odstrasza to potencjalne ataki Izraela, może odstraszać, i Iranu, no to jest stabilizacja. To z punktu widzenia państw europejskich ceny ropy spadają, gazu spadają. I gorzej, jak no, będzie Turcja uwikłana w jakieś takie działania, wojnę z Iranem czy z Izraelem, co to jest bardzo mało prawdopodobne. Musi być skonkretyzowany, jeżeli ma działać. A na razie ja tego nie dostrzegam.
1: Profesor Radosław Fidler z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz.
0: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Za 9 minut godzina 17. Centrum Świata. Najważniejsze światowe wydarzenia zawsze z naciskiem na kontekst, źródła i to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystkie odcinki można znaleźć na polskieradio.pl. Polecamy.

Za 6 minut 17 serwis Trójki i Sport w Trójce, a po 17 powiemy o spocie, który ma promować Polskę. Czy rzeczywiście promuje?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu Trójka. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 17. Czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brancati.
12: Prezydenckie weto do ustawy transportowej uderzy w 10 milionów Polaków z małych miejscowości, mówi rząd. ABW zatrzymała Ukraińca, miał planować zamach na Ukrainie na zlecenie Rosjan, potem uciekł do Polski. Nad Dolny Śląsk nadciągają potężne ulewy, możliwe są lokalne podtopienia. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach. Tak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec komentuje prezydenckie weto do ustawy o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego.
13: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
12: W ocenie wiceministra infrastruktury to weto przełoży się na życie codzienne obywateli.
13: Mieszkańcy takich mniejszych miejscowości będą mieli kłopot z dotarciem do lekarza, do specjalisty. Dzieci i młodzież będą mieli problem, żeby dotrzeć do szkoły czy na studia.
12: Zdaniem wiceministra Bukowca decyzja Karola Nawrockiego uderzy w 10 milionów Polaków, a prezydent miał zastrzeżenia przede wszystkim do długości umów, jakie samorządy podpisują z przewoźnikami. ABW zatrzymała w Warszawie obywatela Ukrainy. 63-latek odpowie za próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do próby zamachu doszło w Irpieniu na Ukrainie. Mężczyzna zamierzał zdetonować bombę, która jednak nie eksplodowała. Po nieudanej próbie zamachu uciekł do Polski, wyjaśnia prokurator Katarzyna Calufieszewska.
14: Z ustaleń śledztwa wynika, iż Sergiej P. podłożył pod samochód, który należał do pokrzywdzonego improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek ten miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego, jednak do eksplozji nie doszło. Po nieudanej próbie zamachu podejrzany zbiegł na terytorium Polski, został zatrzymany w dniu 5 sierpnia.

0: sierpnia.
1: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Serhija P. na 3 miesiące. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Niemcy liczą na szybką ekstradycję Wołodymyra Rzet z Chorwacji. Media za Odrą przypominają polską odmowę wydania Ukraińca podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. Opisują także filmowe okoliczności zatrzymania w chorwackiej Puli.
2: Die Welt i prawniczy portal RTO twierdzą, że do zatrzymania Wołodymyra Rzet doszło podczas kręcenia filmu. W Chorwacji Dag Luman, reżyser m.in. pierwszej części filmowej serii o Jamesie Bordzie,

0: Ukrainiec miał zostać ujęty, gdy filmowy plan przeniósł się z Zagrzebia do nadmorskiej puli. Media nie podają, jakie zadania miał tam Wołodymyr Rzet. Niemiecka prokuratura generalna twierdzi, że zatrzymany jako wyszkolony nurek był członkiem 7-osobowej grupy, która we wrześniu 2022 roku przygotowała i przeprowadziła detonację na dwóch nitkach Nord Streamu biegnącego po dnie Bałtyku. Media odtwarzają sytuację sprzed roku, gdy polski sąd uznał, że atak na gazociąg był częścią obronnych działań wojennych i odmówił wydania Rzet do Niemiec. Między innymi dziennik Handelsblatt twierdzi, że polskie władze, w tym Donald Tusk, wywierały polityczną presję na wymiar sprawiedliwości, żeby nie dopuścić do ekstradycji. W Chorwacji analiza europejskiego nakazu aresztowania zacznie się od nowa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Do tej sprawy odniósł się dziś premier. Donald Tusk uważa, że Niemcy nie powinni ścigać Wołodymyra Rzet. Powtórzył, że budowa gazociągu Nord Stream przez Niemców była błędem, bo uzależniła Europę od rosyjskiego gazu.
2: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
1: Wołodymyr Rzet konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że w czasie aktu sabotażu przebywał na terytorium Ukrainy. Nawet około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w nocy z piątku na sobotę w części Dolnego Śląska. Przy takiej sumie opadów może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3: Śledźmy to, co się dzieje na wszelkiej maści oficjalnych komunikatorach. No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. Znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji, no kończył się często tragicznie.
1: W domu warto mieć także zapas baterii i podstawowej żywności. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce i Adam Malecki.
6: Polskie drużyny powalczą dzisiaj w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy i Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą zawodnicy Jagiellonii Białystok, którzy za niespełna godzinę podejmą Gruzinów z Iberii Tbilisi. Jakiego meczu i dwumeczu spodziewa się trener Jagi Adrian Siemieniec?
7: Dwa zespoły marzą o tym, żeby w tej Lidze Europy się znaleźć. To jest bardzo wartościowe, a wszystko co jest bardzo wartościowe to jest trudne. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz. Jest uczciwie, każdy ma po jednym meczu u siebie i będziemy na pewno chcieli zrobić wszystko, żeby w dobrych nastrojach polecieć tam na mecz, ale awans rozstrzygnie się na przestrzeni dwóch spotkań, to jestem przekonany.
6: Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 18:00, godzinę później także o Ligę Europy powalczy Lech Poznań, który podejmie mistrzów Szwajcarii z FC Thun. Marzenia Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa dotyczą Ligi Konferencji. Zabrzanie zagrają u siebie z francuskim potentatem, czyli AS Monaco, a mecz rozpocznie się o 20:00. Godzinę później w Chorwacji z Hajdukiem Split bić się będzie Raków Częstochowa. Gorący teren, jednak w szatni częstochowian panuje spokój, o czym świadczą słowa pomocnika Oskara Rebki.
8: Będziemy na pewno chcieli narzucić te swoje warunki, mimo że gramy na wyjeździe. Wiemy, że tam na pewno publiczność pomaga, warunki atmosferyczne są trochę cieplejsze, ale jesteśmy na to gotowi i na pewno chcemy z dobrą zaliczką wrócić do siebie i grać u siebie.
6: Początek meczu Rakowa z Hajdukiem o 21:00. A w nocy, o 1:00 w nocy czasu polskiego, swoje spotkanie ćwierćfinałowe w tenisowym turnieju w Cincinnati rozegra Iga Świątek. Polka zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, która wygrała w dwóch setach z Dianą Schneider. Rosjanka wcześniej wyeliminowała Maję Chwalińską. Wielka niespodzianka turnieju dotyczy numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Arena Sabalenka zupełnie niespodziewanie, acz zasłużenie, przegrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-7-4-6. Dla 20-latki awans do ćwierćfinału jest największym sukcesem w karierze. O półfinał zmierzy się z Madison Keys.
5: Pogoda jaka jest, każdy widzi, powiem jaka będzie. Jutro raczej pochmurno z deszczem i burzami, zagrzmi głównie na wschodzie i południu. Przeważnie 24-25 stopni, wyraźnie cieplej na Podkarpaciu, tam do 28.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 7 minut po 17. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Paweł Turski i odbiera telefon od Państwa, między innymi od pana Sebastiana z Katowic.
10: Chciałem zwrócić uwagę, że te zmiany, które mają dotknąć wszystkich najbogatszych, nadal będą omijały część najbogatszych. danina solidarnościowa dotyczy wszystkich płatników poza tych, którzy rozliczają się

0: na podatku ryczałtowym. Jak wiemy, lekarze źle zarabiają, no a najczęściej ubierają właśnie ten podatek, czyli w związku z powyższym nadal nie będzie ich danina solidarnościowa obowiązywała.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszej audycji, a za chwilę w Trójce o spocie promującym Polskę.
3: Hello, my name is Frédéric Chopin.
4: Dostaliśmy dotację celową przeznaczoną na promowanie Polski.
5: To jest spot, w którym nie widać ani większego pomysłu, ani historii, ani tym bardziej emocji.
2: Ach, my ciągle musimy narzekać, ale może ludzi z krajów bliskich i dalekich ten spot zachęci. Za chwilę o nim porozmawiamy. Teraz Trójce, Coldplay i Viva la Vida.

0: 12 minut po 17, pan Zbigniew z Gdańska do nas zadzwonił.
1: Kluczem do zrozumienia tej sprawy jest sytuacja finansów państwa i pytanie, w jakim stanie są finanse państwa, bo jeżeli są w dobrym, to można obniżać podatki, prawda? A jeżeli są w złym, jesteśmy mocno zadłużeni, mamy koszty związane z obsługą długu, to taki ruch czym jest w takim razie?
0: Pan niby pyta, trochę jednocześnie odpowiada. Kolejny temat przed nami, spoty promujące Polskę. I mamy tak, hollywoodzkiego gwiazdora, światowej sławy modelkę i jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy. Oni w tym spocie wzięli udział. To jest

0: spot wyprodukowany na zamówienie polskiej organizacji turystycznej. Trwający 30 sekund film podzielił zarówno ekspertów od promocji, jak i zwykłych odbiorców. Zwolennicy chwalą realizację i dobór znanych twarzy. Krytyków nie zachwyca koszt kampanii zatytułowanej Polska więcej niż myślisz, sięgający 7 milionów złotych. To więcej niż myślałem, parafrazując nazwę. Na razie opublikowano jeden spot, mają być kolejne.
1: Hello, my name is Frederic Chopin.
2: Poland, more than you expected. To nazwa kampanii wizerunkowej mającej na celu promocję naszego kraju, a w niej plejada gwiazd. W tym aktor Nikodem Rozbicki wcielający się w postać naszego najsłynniejszego kompozytora.
1: Welcome to Warsaw, where my heart is.
3: Geneza tego spotu wynika z bardzo prostej przesłanki.
2: Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Już w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kampanię z udziałem Jeremy'ego Sohana i Kasi Niewiadomy. To jest kampania, która wynika ze zlecenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, na którą dostaliśmy dotację celową przeznaczoną na promowanie Polski przez wizerunek polskich sportowców. Tym razem udało nam się spełnić marzenie.
2: A to dlatego, że w spocie wystąpił Robert Lewandowski, a u jego boku m.in. amerykański aktor Jesse Eisenberg.
1: So who plays better?
4: Poland.
5: More than you expected.
6: Bardzo ciekawym zabiegiem jest zatrudnienie obcokrajowca, który uwiarygadnia tę koncepcję.
2: Maciej Klaś, CBO agencji GPD.
7: Polska potrzebuje promocji, Polska potrzebuje inwestycji i każda zainwestowana złotówka z dobrze wykonanym produktem komunikacyjnym powinna przynosić efekty.
8: W pozytywnym aspekcie w spocie zleconym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest zdecydowanie obsada. Na tym jednak plusy się kończą.
2: Maciej Bojda, lider zespołu kreatywnego w agencji ANCY.
8: To jest spot, w którym nie widać ani większego pomysłu, ani historii, ani tym bardziej emocji, które są tutaj przecież niezwykle ważne. A to nie przełoży się na zainteresowanie odbiorców. Dlatego też wątpię w zakładaną skuteczność tej kampanii.
2: Mimo słów krytyki ze strony części branży PR, spot zyskuje na popularności. Na pewno przyczynił się do tego Robert Lewandowski, który opublikował go w swoich mediach społecznościowych.
3: Zasięg tego postu, który on zamieścił na swoich mediach społecznościowych, przekroczył 10 milionów.
2: Kolejne spoty promocyjne będą publikowane co 3 tygodnie. Wkrótce zobaczymy te zrealizowane w Krakowie i w Trójmieście.
0: Tematem zajął się Bartek Majcher, a my za chwilę zajrzymy do Francji. Francuscy więźniowie znaleźli sposób na izolację od świata zewnętrznego, pomagają im w tym drony, proszę państwa. Teraz w Trójce Lambda, Made in Poland, Robert Gawliński.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 20 minut po 17. Niby odcięcie od świata, ale nie do końca. We Francji na sile przybrał proceder przemytu za pomocą dronów. Więźniowie coraz częściej otrzymują w ten sposób narkotyki i inne zakazane przedmioty. Prosto z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer.
1: Niepokojące sygnały dotyczące przemytu dronami do więzień pojawiły się już wiele miesięcy temu, ale największa afera wybuchła tego lata. W Villefranche-sur-Saône, niedaleko Lyonu, najpierw wykryto kilkadziesiąt, a następnie kilkaset lotów dronów w ciągu zaledwie kilku dni. Ostatecznie ustalono, że w ciągu dwóch miesięcy doszło tam do ponad 1800 nielegalnych dostaw za pomocą dronów, co świadczy o istnieniu prawdziwego kanału przemytu zorganizowanego przez sprawnie działającą grupę. Po kilku tygodniach rozbito siatkę przemytników, liczącą 5 osób, w tym jedną nieletnią. Okazało się, że grupa ta dostarczyła więźniom ponad 30 kg narkotyków, a także alkohol, telefon i pieniądze. Proceder był stosunkowo prosty. Drony z przesyłkami były wypuszczane nocą, startowały w odległości około 200 metrów od więzienia, a następnie zbliżały się do okien cel. Tam przesyłki były odbierane przez więźniów. Oburzenie wywołała podobna sprawa w Strasburgu. Od kilku miesięcy nad zakładem karnym latają drony. Skala zjawiska jest tak duża, że stwarza poważne problemy dla pobliskiego szpitala. Ze względu na ryzyko zderzenia z dronami, od 3 tygodni śmigłowce medyczne nie mogą nocą korzystać ze szpitalnego lądowiska. Muszą więc lądować w innym, bardziej oddalonym miejscu, skąd pacjenci są następnie przewożeni karetkami do szpitala. To oczywiście oburza lekarzy, którzy wskazują na zagrożenie dla życia pacjentów, ponieważ taka sytuacja wydłuża czas podjęcia interwencji medycznej o około pół godziny, a czasami nawet godzinę. Takich przypadków przemytu dronami do francuskich więzień jest coraz więcej. Służba więzienna najbardziej obawia się jednak, że drony mogą posłużyć do dostarczania osadzonym broni. Francuskie władze reagują na sytuację, zapowiadając wzmocnienie zabezpieczeń antydronowych. Chodzi m.in. o systemy pozwalające neutralizować drony oraz specjalne siatki zabezpieczające. Na razie takie rozwiązania posiada mniej niż połowa francuskich więzień, więc wszystko wskazuje na to, że problem raczej nie zostanie szybko rozwiązany.
0: No właśnie, to dosyć zaskakujące, że problemem są systemy i nawet siatki, które by nie dopuszczały tych dronów do okien więzień. Do tego tematu, coś czuję, będziemy jeszcze w Trójce wracać. A państwo dzwonią w sprawie zmian w podatkach. Pani Marysia z Olsztyna.
2: Uważam, że ten próg powinien być jeszcze wyższy, bo przecież jak ktoś zarabia 130 i odprowadza 19%, to i tak odprowadza dużo więcej niż ktoś, kto zarabia 60%. Więc jest to bardziej sprawiedliwe.
0: Jeżeli mają państwo wątpliwości, pytania dotyczące systemu podatkowego, propozycji tych zmian, to zachęcam, można dzwonić. Spróbujemy jeszcze dzisiaj na te pytania odpowiedzieć. Teraz w Trójce Lost Boys i Phoebe Bridgers.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem.

0: Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: 17.30 w studiu Roch Kowalski i jego goście.
9: Puls Trójki.
11: Chciałoby się powiedzieć, dzięki Bogu już czwartek. A w naszym studiu są Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju z Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
11: Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry, witam państwa.
11: Zaczynamy od zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Mniejsze obciążenia dla klasy średniej, ale wyższe dla przedsiębiorców, szczególnie z tych o najwyższych obrotach, o najwyższych przychodach. To teraz pytanie do panów. Czy to jest propozycja w dobrym kierunku, dalece niezadowolona, czy może jednak w ogóle do wyrzucenia do kosza? Zaczniemy od opozycji, jeśli pan, panie ministrze, pozwoli. Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Szanowni państwo, na pewno wiele osób przekonało się do propozycji Donalda Tuska, gdy przed 3 laty mówił, że będzie kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych. W sposób szczególnie aktywny mówił o tym kandydat z okręgu stołecznego, mało znany wówczas ekonomista, mało znany szczególnie w polityce, Domański. On nawet mało eksponował swoje nazwisko, tylko takie wielkie hasła miał. Jak zarabiasz do 6 tysięcy złotych, czy to jako pracownik, czy to jako emeryt, to nie zapłacisz podatku. Tego dzisiaj nie ma i już wiemy, że nie będzie, więc zaproponowano pewną protezę, pójście w zupełnie inną stronę, czyli że niewielka część społeczeństwa, około 20%, skorzysta na tym, że będą inne progi podatkowe. Czy to jest dobre? Tak, no ja się zgadzam z tym, że progi podatkowe powinny pójść w górę. Powiem więcej, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło korzystniejsze rozwiązania w tym zakresie, gdy rządziliśmy. I także teraz nasz kandydat na premiera, profesor Czarnek, już wiele tygodni temu proponował rozwiązania, które szły w jeszcze lepszym kierunku dla Polaków. Natomiast no dzisiaj tak naprawdę mamy porażki, przyznanie się do porażki przez Tuska i przez Domańskiego. Nie ma pieniędzy, były obietnice, była kwestia tej kwoty od podatku, to dotyczyłaby wszystkich. No dzisiaj, proszę państwa, 80% Polaków, już mówiąc w uproszczeniu, nie dzieląc na podatników i nie, no ale większość z nas przecież jesteśmy podatnikami. No i ci ludzie nie skorzystają z tego. Jeżeli zarabiasz 6 tysięcy, tak jak mówił Domański, nie skorzystasz. Jak zarabiasz 8, nie skorzystasz. Jak zarabiasz 10 miesięcznie, nie skorzystasz. Dopiero jak zarabiasz kilkanaście, skorzystasz. Natomiast jeżeli pracujesz w firmie, jesteś jednym z kilku milionów pracowników dużej firmy, to może się okazać, że ta firma będzie cięła koszty, bo będzie płacić wyższe podatki. Niespodziewanie, bo to dosyć nagle zostało ogłoszone. No i się może okazać, okazać, że będą za chwilę ci ludzie nie dość, że nie skorzystają podatkowo, to jeszcze mogą martwić się o to, czy będą mieć pracę.
11: Przy czym od początku było mówione, że podwyższenie drugiego progu podatkowego ma przede wszystkim pomóc tej tak zwanej

0: klasie średniej. Wiceminister Tomasz Lewandowski, no
1: i właśnie do tego warto nawiązać, że nie jest ambicją tej zmiany podatkowej rozwiązanie wszystkich postulowanych i nabrzmiałych problemów w zakresie podatków dochodowych, osób fizycznych w szczególności. Tutaj i pan premier, i pan minister Domański wyraźnie zwracali na to uwagę. Zaadresowany został problem bardzo mocno podnoszony przez przedstawicieli, powiedzmy, klasy średniej, tych, którzy w dość brutalny sposób wpadali z pierwszego progu w drugi próg podatkowy. Przypomnę, po przekroczeniu dochodu 120 tysięcy wpadali od razu z 12 w 32% podatku i to była taka terapia szokowa, która często kosztowała ich 1000-2000 zł miesięcznie dodatkowego podatku. I te propozycje podatkowe, o których wczoraj premier i pan minister mówił, właśnie ten problem rozwiązują. No, słuchaliśmy chyba tych samych konferencji prasowych i zapowiedzi. Pan premier powiedział, że nie odkłada na zawsze dyskusji i prac nad podniesieniem kwoty wolnej od podatku i nad kolejnymi potencjalnymi zmianami.
0: Chociaż mówił, że ta kwota wolna od podatku najwcześniej w 2029 roku.
1: Tak, i to jest moim zdaniem uczciwe, bo dzisiaj oczywiście opozycja może obiecać absolutnie wszystko. Natomiast mamy świadomość, że żyjemy w okresie przedwojnia, stałego zagrożenia. Inwestujemy ponad 200 miliardów złotych w obronność Polski. No to jest kwestia uczciwego podejścia. Ja przypominam sobie w tego typu dyskusjach to, w jaki sposób Polacy podchodzili na przykład do zagrożenia bolszewickiego w 1920 roku. Wtedy możni, mniej zamożni oddawali różnego rodzaju wartościowe przedmioty, samochody, konie, tak żeby kraj mógł się bronić. Była pełna mobilizacja społeczeństwa. No dziś mamy inne czasy, ale musimy mieć świadomość, że przy tych ogromnych wyzwaniach i zagrożeniach mamy ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o zmiany podatkowe. Mi jako przedstawiciela lewicy w tej propozycji cieszy fakt, że obniżki podatku i obciążeń podatkowych dla osób średnio zarabiających są finansowane ze środków tych najlepiej zarabiających, bo to przecież nie tylko wyższy CIT dla podmiotów o obrotach powyżej 50 milionów euro, ale to także zmiany w zakresie ryczałtu, to także podatek ten sprawiedliwościowy. Więc no mamy do czynienia z takim mądrym podejściem, o którym lewica od dawna postulowała.
0: Już widziałem wyliczenia, zgodnie z którymi, jeśli zbilansuje się straty z tytułu niższych podatków dla klasy średniej i zyski z tytułu wyższych obciążeń dla przedsiębiorców, to bilans dla budżetu państwa będzie wynosił 1,6 miliarda. Taki byłby koszt tej całej zmiany podatkowej dla samego budżetu, już nie wliczając w to wpłaty podatników. Pan poseł Marcin Porzucek się zgłaszał do głosu.
2: No, szanowni państwo, bo tak słucham przedstawiciela lewicy i ja bym jednak, gdybym był przedstawicielem lewicy, to bym walczył o tych zarabiających nieco mniej. Nie cieszył się, że zostaną zupieni w cudzysłowie ci, co zarabiają powyżej miliona. Mi też ich jest nie szkoda, ich o ile będą w stanie i faktycznie zapłacą tę dodatkową daninę, a nie ucierną z nią. Natomiast no, mimo wszystko najważniejsze jest to, żeby te 80% Polaków, którzy zarabiają 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy, także na tym skorzystały i oni na tym nie skorzystają. Pan premier Tusk i pan minister Domański bardzo precyzyjnie mówili w kampanii wyborczej o kwocie wolnej od podatku. I dziwię się, że pan ani jednym słowem nie powiedział, że my jako lewica będziemy o to walczyć, bo Prawo i Sprawiedliwość mówiło, sprawdzam już na początku tej kadencji. Powiem więcej.
0: Gdyby pan
2: pozwolił. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę państwu, że chociaż to nie był nasz sztandarowy projekt, bo my przywracaliśmy niższy wiek emerytalny, wprowadzaliśmy program 800+, ale my podnieśliśmy kwotę wolną od podatku z 3000 do 30 tysięcy złotych. Znaczy nie o 10%, nie o 100%. My dziesięciokrotnie podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, a Tusk chciał nas przebić.
0: Dobrze.
2: I nie przebił tego. A wy powinniście walczyć o tych najsłabiej uposażonych, a wy mówicie, no dobrze, że ten promil najlepiej zarabiających będzie płacił trochę
0: więcej. Ja tutaj też z fact-checkingiem. To znaczy przypomnijmy, że to takie rozwarstwienie, to, że nagle się przeskakuje z 12% podatku na 32% podatku, to jest wina Polskiego Ładu, który wprowadził Mateusz Morawiecki. To

0: Po pierwsze.
1: Ale podniesiony był, prawda?
0: A po drugie, pamięta pan, kto wprowadził daninę solidarnościową?
1: Znaczy generalnie w koncepcji
0: daninę
1: tej
0: solidarnościową wprowadził premier Mateusz Morawiecki, tak, po proteście osób z niepełnosprawnościami.
1: Ale ja nie kontestuję daniny solidarnościowej. Ja w żadnym momencie tego nie zrobiłem. Powiem więcej. Jeszcze jedną rzecz wyjaśnimy, bo może ktoś nie zrozumiał. I ja nie chcę polemizować merytorycznie z panem. Tylko chcę powiedzieć tak, bo to bardziej ekonomicznie niż politycznie. To nie jest tak, że ktoś, kto przekracza dany próg, nagle od całej do swojego dochodu płaci wyższy podatek.
0: Minister Tomasz Lewandowski.
2: Mam nadzieję, że przychody, rozwój gospodarki, z którym mamy do czynienia, spowoduje, że w przyszłości budżet państwa będzie stać na kolejne zmiany. W odróżnieniu od naszych poprzedników, uczciwie o tej sytuacji budżetowej informujemy i w sposób odpowiedzialny podejmujemy decyzje.
1: Szczególnie w kampanii.
0: To ja tylko dopytam w takim aspekcie politycznym, bo premier sam podczas konferencji prasowej, mówiąc o tym rozwiązaniu, w pewien sposób antycypował prezydenckie weto. Mówił, że bazując na doświadczeniach między innymi z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych czy z akcyzą na alkohol, no spodziewa się weta także i w tym aspekcie. Czy to jest realna propozycja, czy to jest taki polityczny pusty przebieg, żeby później Karol Nawrocki mógł powiedzieć, że on się nigdy nie zgadza na podwyżkę podatków, a Platforma czy cała koalicja rządząca mogła powiedzieć, Karol Nawrocki jak zwykle zablokował?
2: Nie, tu nie ma żadnego blefu. To jest propozycja, która się finansuje, więc z perspektywy takiego rachunku politycznego to byłoby absolutnie bez sensu. Ja liczę, że pan prezydent pochyli się nad tą propozycją, gdy już trafi na jego biurko i ręka mu nie zadrży, podpisze tą ustawę, bo mimo tego, o czym mówił pan poseł, że wielu Polaków, wiele tysięcy, milionów Polaków chciałoby, żeby te zmiany szły dalej, żeby poza tą zmianą, ale proszę pana, żeby poza tą zmianą była także zmiana na przykład kwoty wolnej, podniesienie kwoty wolnej, no to trudno powiedzieć, że to jest zła zmiana, tak? Nawet państwu, choć trudno przechodzi to przez gardło, że to jest krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent to zawetował.
0: Prezydent powinien to zawetować? Ostatni głos w tym temacie?
1: Pan prezydent sam złożył swoje propozycje, które są bardziej sprawiedliwe. Doceniają klasę średnią. My także to czyniliśmy, zanim swoje propozycje przedstawiła Platforma. Natomiast także myśli o polskich rodzinach, o tym, żeby te podatki były rozliczane sprawiedliwiej. Jeszcze raz, naprawdę dziwię się, że Lewica nie ma nic do powiedzenia w obronie tych, którzy zarabiają 5, 6, 10 tysięcy złotych.
2: Ale to już mówiłem, że to jest propozycja, która adresuje akurat problem osób, które wpadają z pierwszego.
1: A dla tych, o których mówiłem, nic nie macie.
2: Ale proszę pana, a słyszał pan o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Słyszał pan pewno o rencie wdowiej, która też transferuje ogromne środki dla osób starszych, które mają problemy z utrzymaniem w jesieni wieku. Jest całe mnóstwo projektów i programów
1: dla
2: społecznych.
1: Dla pracowników, którzy mają 7-8 tysięcy, Lewica nic nie ma.
0: Panie pośle, proszę dokończyć myśl, panie ministrze.
2: No, szanowni państwo, trudno, żeby jeden projekt rozwiązywał i adresował wszystkie problemy, jeżeli chodzi o podatku.
1: A gdzie jest drugi projekt po 3 latach?
0: Panie pośle, spokojnie, proszę nie wchodzić w każde zdanie, tak będzie nam łatwiej prowadzić dyskusję zdecydowanie. Zmienimy temat na ostatnie 3,5 minuty rozmowy i porozmawiamy o prezydenckiej niezgodzie, nazwijmy to w ten sposób, bo to nie weto, tylko skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej przepisów tak zwanych Lex Szarlatan, które miały karać tych wszystkich, którzy sprzedają czy też oferują fałszywe terapie, nabierają pacjentów, po prostu ujmijmy to w ten sposób. Dlaczego prezydent w sumie nie zgodził się, żeby te przepisy weszły w życie, panie pośle?
1: A wystarczy wsłuchać się w głos pana prezydenta. Ci radiosłuchacze trójki, którzy nie mieli okazji zapoznać się na antenie państwa stacji. Ja jestem przekonany, że jeżeli mieli, a jeżeli nie mieli, to na pewno państwo kompleksową wypowiedź pana prezydenta puścić się. Bo tam on o tym mówi wprost. On jest za tym, żeby osoby, które oszukują, które dają złudną nadzieję, a tym bardziej odwodzą pacjentów od leczenia poparte tego wiedzą naukową, aby takich ludzi karać. Natomiast tam wrzucono bardzo wiele zapisów i pan prezydent uważa, że zbyt szerokie są to zapisy. Na przykład takie, że razem, że na przykład sprzedaż ziół również podpada pod tego typu kary. Pan prezydent, a pan prezydent dlatego chce doprecyzować pewne rzeczy, ale jestem przekonany, że Lewica poprze projekt pana prezydenta, który niebawem będzie. Co prawda państwa marszałek, no,

0: Marszałek Sejmu, nasz polski, ja jestem państwowcem i szanuję już, a przynajmniej uznaję pana marszałka, zablokował do tej pory ponad 20, czyli niemal wszystkie inicjatywy pana prezydenta, ale mam nadzieję, że ta dotycząca tego Lex Szalatan, która będzie bardziej precyzyjna, zostanie niż błyskawicznie jeszcze we wrześniu wdrożona, przedstawiona parlamentowi i ją szybciutko
1: I oddaję głos panu ministrowi, tylko ja się zastanawiam, co to jest za koncepcja ta prezydencka, w której wystarczy jeden przepis, żeby zawetować całą ustawę. Przecież prezydent mógłby podpisywać ustawę i na przykład proponować autopoprawki, znaczy poprawki,
0: tak
1: nowelizacje.
0: Zrobił chociażby, także dzisiaj o tym tu mówił, chociażby jeżeli chodzi o regulacje dotyczące opieki nad małymi dziećmi, tymi do 3 lat, także tam jest wiele
1: uwag. Trochę to wygląda jak takie blokowanie na złość, prawdę mówiąc.
0: Nie, pan prezydent nie blokuje na złość, zresztą notowania pana prezydenta wskazują, że Polacy wysoko oceniają jego
1: działalność. Minister Tomasz Lewandowski.
2: Na pewno dobrze oceniają, najwyraźniej z jego sprawność komunikacyjną, ale to tak jak pan redaktor powiedział, gdyby intencje były czyste, pan prezydent by podpisał tą ustawę i zwrócił się do Sejmu o korektę przepisów budzących jego wątpliwości. Przegrali pacjenci, przegrała wiedza medyczna, zyskują szarlatani, zyskują ludzie, którzy nadal będą nabierali ciężko chorych, głównie onkologicznie, pacjentów na jakieś niesprawdzone terapie, ziołolecznictwo. Internet jest pełny tego typu historii, jak można zniszczyć zdrowie i życie ludzi, bazując i zarabiając na ich wierze w to, że jakaś cudowna metoda ich wyleczy. Ja słuchałem dzisiaj wystąpienia pana prezydenta i ono było pełne półprawd i nieprawd i z trudem przychodzi mi komentowanie słów głowy państwa. Mam szacunek dla instytucji, dla funkcji pełnionej przez pana prezydenta, ale tam naprawdę pojawiały się kłamstwa. Żadne ziołolecznictwo, żadne uzupełniające terapie, wspomagające pacjentów nie były na celowniku tej ustawy. Na celowniku byli cwaniacy, którzy oferowali alternatywę dla leczenia przez osoby wykształcone, alternatywę dla sprawdzonych i potwierdzonych skutecznych metod leczenia.
0: Proszę zachęcić pana marszałka, by w przyszłym miesiącu zająć się tą sprawą na posiedzeniu Sejmu. Jesteśmy gotowi.
1: Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję
1: to
0: bardzo.
1: Właśnie państwo słyszeli pana posła. W naszym studiu był także Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju z ramienia Lewicy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja się nazywam Roch Kowalski. Życzę państwu spokojnego popołudnia i wieczoru.
3: Puls Trójki.
4: Za 15 minut godzina 18 z Puls Trójki wróci jutro o 17:30. Teraz w Trójce Royal Otis.

0: Państwo od godziny 16, właściwie od początku audycji, dzwonią w sprawie propozycji w zmianach podatkowych i mają pytania, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, bo nie znam się na podatkach, mówiąc szczerze, ale zna się, i to dobrze, Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, który jest teraz z nami przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to nie traćmy czasu. Zacznijmy od telefonu od pana Krzysztofa z Warszawy.
2: Ja zarabiam na umowę o pracę około 8 tysięcy złotych na rękę. Czy możecie dla mnie sprawdzić, ile ja zyskam w przyszłym roku na zmianach, biorąc pod uwagę inflację prognozowaną? Może znajdziecie eksperta albo jakiś słuchacz mi to wszystko policzy, bo mi się coś wydaje, że to wcale nie chodzi o żadne zmiany, tylko takie zniwelowanie wpływu inflacji.
0: I co pan na to, panie Piotrze?
1: No właśnie, jeżeli mówimy o 8 tysiącach złotych netto, no nie mam dobrej wiadomości dla słuchacza z uwagi na fakt, że słuchacz na tę chwilę i dobrze i niedobrze, bo jednak pozostaje w pierwszym progu podatkowym, a my mówimy o zmianie, która ma podwyższyć jeszcze próg podatkowy ze 120 tysięcy do 130 i wprowadzić stawkę pośrednio pomiędzy 130 a 150 tysięcy. Reasumując, słuchacz dziś nie jest w drugim progu podatkowym, więc zwiększenie drugiego progu podatkowego dla słuchacza też będzie neutralne, czyli nie zyska, gdyby jednak słuchacz zarabiał więcej, a mówimy tu o kwocie co najmniej 12 tysięcy brutto, to wówczas tak, mówilibyśmy o tym, że zyskalibyśmy na tej zmianie.
0: A myśli pan, że osoby, które zarabiają mniej niż te 12 tysięcy brutto, mogą czuć się pokrzywdzone?
1: Myślę, że tak, bo wiele osób jednak liczyło na zwiększenie kwoty wolnej, a kwota wolna jednak byłaby dla każdego podatnika. A tutaj, jeżeli chodzi o progi podatkowe, no to jest dedykowana tylko dla, znaczy inaczej, dla przychodów co najmniej o wartości 12 tysięcy złotych brutto.
0: Tak, no ale zmiana kwoty wolnej od podatku się nie wydarzy, to już o tym słyszeliśmy, premier o tym mówił. Dobrze, tak. Kolejny telefon od pana Zbigniewa z Gdańska.
3: Kluczem do zrozumienia tej sprawy jest sytuacja finansów państwa i pytanie, w jakim stanie są finanse państwa, bo jeżeli są w dobrym, to można obniżać podatki, prawda? A jeżeli są w złym, jesteśmy mocno zadłużeni, mamy też koszty związane z obsługą długu, to taki ruch czym jest w takim razie?
0: No właśnie, czy to jest taka sytuacja zero-jedynkowa? Stać nas, nie stać nas?
1: No właśnie, gdybyśmy mówili o kwocie wolnej, co przed chwilą powiedziałem, to pewnie bym powiedział, że nie stać nas, bo to jest kilkadziesiąt miliardów złotych i na pewno nas nie stać. Natomiast to, co zostało zaprezentowane na konferencji, wygląda tak, że zmieniamy skalę podatkową, zwiększamy progi podatkowe, ale pamiętajmy, że duże spółki zapłacą większy CIT, będzie również zmiana w ryczałcie oraz danina solidarnościowa się zmniejszy. Czyli na tę zmianę obniżenia mamy, rząd ma też plan podwyższenia z drugiej strony, gdzie skompensuje sobie te koszty zmiany, zmniejszenia podatków.
0: Czyli zabieramy bogatym, dajemy może nie biednym, ale na pewno nie bogatym.
1: Tak, no też tak premier powiedział, tak, że jednak bogaci zapłacą za tę zmianę.
0: W porządku, dziękuję panu pięknie za te wszystkie wyjaśnienia. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, był z nami. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: Teraz w Trójce mrozu i nie ma miejsca jak dom. Ja zachęcam państwa do dzwonienia do nas 22 i 7 trójek w sprawie zmian podatkowych i w każdej innej. Chętnie porozmawiamy i wysłuchamy tego, co mają państwo do powiedzenia. Za 8 minut serwis w Trójce.

0: Nieco ponad tydzień został do rozpoczęcia roku szkolnego i tym tematem poniekąd zajmiemy się po godzinie 18. Uwaga, rodzice, rodzice zwłaszcza, warto z nami zostać i posłuchać.
1: Raczej tworzą się grupki. Są pojedyncze takie jednostki, które są troszkę wykluczane.
2: Klasa szkolna to jest bardzo ciekawy twór, ponieważ tam mamy, jak w mikroskali, bardzo różne osoby, które tę klasę tworzą.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaro.

0: Mama. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, tu kupuję.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu Trójka, czwartek 20 sierpnia, minęła 18. Michał Jędrkowiak, mówię dzień dobry jeszcze raz. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati.
9: To zła wiadomość dla chorych. Ministra zdrowia krytykuje decyzję prezydenta o odesłaniu do Trybunału ustawy Lex Szarlatan. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Zarządzono obowiązkowe szczepienia kotów w dwóch gminach. Jazzowa perła odnaleziona w archiwum Polskiego Radia. Dziś odsłuch, jutro premiera płyty Sojka Stańko. Minister zdrowia ostro krytykuje decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan. To bardzo zła wiadomość dla pacjentów, ocenia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zwraca uwagę, że ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Przepisy miały szerokie poparcie środowisk medycznych, organizacji pacjentów i ekspertów.
10: To setki godzin pracy lekarzy, ekspertów i organizacji pacjenckich. Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
9: Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia, dodaje Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas.
11: To jesteśmy w sytuacji, kiedy nadal działalność takich osób, które są bez przygotowania medycznego, bez wykształcenia, nie mają wiedzy, będzie się rozwijała i będzie to ze szkodą dla pacjentów, dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
9: W uzasadnieniu decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem czy zdrowym odżywianiem. Zapowiedział także własną propozycję zmian. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku był w areszcie Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski. Krzysztof Polasik.
12: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek.

0: wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Obowiązek szczepienia kotów w gminach Janów Podlaski.

0: na mnie patrzył. On tu chodził, słaniał się, więc od razu to we mnie wzbudziło niepokój, dlatego zadzwoniłam po 112, żeby no coś zrobili.
1: Służby weterynaryjne nakazały także trzymanie kotów w zamknięciu, a psów w ogrodzonym terenie. Przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko rozpocznie się za godzinę w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników jazzu. Nagrania artystów ze studia S4 odnaleziono w archiwum Polskiego Radia po niemal 4 dekadach. Jutro premiera płyty. Agata Król.
2: Materiał został nagrany w 1988 roku podczas dwóch spotkań artystów w Studio S4. Tomasz Stańko był już wówczas gwiazdą, a Stanisław Sojka na fali. Muzyka, którą wówczas stworzyli, była niemal w całości improwizacją. O istnieniu nagrań nie wiedział prawie nikt, mówi wiceprezes Polskiego Radia i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
3: Każdy z nich wkłada to, co jest w nim najlepsze, a Staszek Sojka gra tak jazzowo jak nigdy wcześniej.
2: Nagrania odkryto po blisko 40 latach i wówczas rozpoczęły się prace nad wydaniem ich w formie albumu. Sojka Stańko to dokument dwóch jednodniowych eksperymentalnych sesji, podczas których trębacz w pełni prezentuje swój kunszt improwizatora, a wokalista udowadnia, jak biegłym i pełnym temperamentu jest pianistą, prawie w ogóle nie śpiewając. Czytamy w opisie płyty. Agata Król, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 minut po 18:00, sport w Trójce, Adam Malecki.
7: Jagiellonia Białystok gra z gruzińskim zespołem Iberia Tbilisi w decydującym awansie do fazy grupowej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Jest minuta 6:00 i wynik 0-0. O tę samą Ligę Europy od godziny 19:00 walczyć będzie Lech Poznań. Kolejorz także zagra u siebie, a podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o Ligę Konferencji. Zabrzanie od 20:00 będą starali się powstrzymać przedstawiciela francuskiej Ligue 1, czyli AS Monaco. Raków jako jedyny z naszej europejskiej czwórki zagra na wyjeździe i to na gorącym terenie Hajduka Split. To będzie wyjątkowy mecz dla Frana Tudora, który grał kiedyś w barwach wicemistrza Chorwacji.
8: Na pewno będą próbowali przed dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz.
7: Początek meczu Rakowa w Splicie o 21:00. Z Chorwacji przenosimy się do Turcji, gdzie w Stambule przebywają już nasze siatkarki, które pojutrze rozpoczną granie w Mistrzostwach Europy. Jak przebiega aklimatyzacja? O tym więcej opowie środkowa bloku Sonia Stefanik.
9: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Jesteśmy już po treningu, po siłowni, także jak najbardziej pozytywnie wszystko idzie zgodnie z planem. Także fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. Także wydaje mi się, że to są nasze cele i to, o czym mówimy głośno, no tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
7: W pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polki zagrają w sobotę z Węgierkami. Z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati zmierzy się Iga Świątek. Polka z reprezentującą Kazachstan Rosjanką ograła całkiem niedawno w finale turnieju w Toronto. Łącznie będzie to ich 14 bezpośrednie starcie. 7 poprzednich wygrała Iga, 6 rywalka. Początek meczu o 1:00 w nocy czasu polskiego. Przypomnę, że z turniejem pożegnała się już Aryna Sabalenka, Białorusinka numer 1 światowego tenisa. Przegrała w 2 setach z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Piątek będzie raczej pochmurny, ale słońce o naszym kraju tak całkowicie nie zapomni. Będzie prześwitywało przez te chmury. Miejscami popada, gdzieniegdzie zagrzmi, zwłaszcza na południu i wschodzie. Przeważnie 24-25 stopni do 28 stopni na Podkarpaciu.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po 18. Jakoś tak się nam arystokratycznie zrobi w tej godzinie. Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych. Wkrótce przeprowadzka.
11: Nie oznacza ona powrotu do pracy do monarchii. Harry i Meghan nie będą reprezentować króla ani wykonywać oficjalnych

0: oficjalnych obowiązków.
1: Więcej jeszcze przed 18.30 opowie nasza korespondentka z Londynu, a o 18.40 reportaż. Jeśli państwo myślą, że miłość do księżnych, księżniczek to tylko domena małych dziewczynek, to się państwo mylą.
2: Cała pani na biało jest ubrana. Tak. Lis na ramionach.
3: Daisy też tak chodziła ubrana.
2: Kapelusz.
3: Kapelusz, jeszcze różne tam kwiaty miała też na głowie. No zakochałam się jej, podziwiam ją, ten upór, to wszystko i dla mnie jest takim wzorem.
1: Ale to będzie głębsza opowieść. Opowieść o pszczynie, śląskości i niezwykłej więzi z miejscem, które dla pani Teresy Świerkot jest czymś więcej niż tylko rodzinnym miastem. To cały to plan nasz na tę trzecią godzinę popołudniowego. Zapraszamy do trójki, a państwo dzwonią w sprawie propozycji zmian w podatkach. Pan Jacek ze Śląska.
4: Ja mam taką trochę szatańską propozycję co do słów, o których dzisiaj mowa. A mianowicie proponuję, aby wprowadzić skalę podatkową degresywną. To znaczy, aby najwięcej procentowo płacili ci, co zarabiają najmniej, i najmniej procentowo płacili ci, co zarabiają najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wówczas chcieliby zarabiać więcej i poprzez bogacenie się płacilibyśmy mniejsze podatki.
5: Zapraszamy do trójki.
1: No geniusz, geniusz. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefony od państwa odbiera Paweł Turski. 22 i 7 trójek. Polecamy niezmiennie.

0: 22,7.
1: Znaczy, sam pomysł według mnie jest dobry. Oczywiście chciałoby się więcej, chciałoby się wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku, ale niestety no, w tej zasady jak tak krawiec kraj, jak u materiału staje.
0: No i zostańmy przy tym krawcu. Często musi łatać ten krawiec. Wspólnota. Taka jak na przykład klasa, taka w szkole, nie jest z definicji dobra, bo może dawać poczucie bezpieczeństwa i sensu, ale może też zamykać na innych, wykluczać i radykalizować, mówią organizatorzy warsztatów, które odbywają się w Centrum Nauki Kopernik. Dwudniowe spotkanie jest adresowane do rodziców, uczniów i nauczycieli.
2: Są, myślę, takie nawet grupy osób, które są bardziej narażone na wykluczenie czy na taki ostracyzm.
3: Franciszek Niemczewski, prelegent, na co dzień działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym i Fundacji Zapłon.
2: Są osoby bardzo często w spektrum, to widziałem w swojej szkole, które doświadczały tego wykluczenia, bo może nie wszyscy rozumieli ich potrzeby, a też szkoła nie zajmowała się tymi osobami w jakiś szczególny sposób. To są osoby ze społeczności ukraińskiej.
4: Osoby, które dołączają dopiero po jakimś czasie, gdy już grupa jest pewna, zrzeszona, już są podgrupy stworzone, to potem ciężko tak właściwie wbić się w to już istniejące towarzystwo, w tą istniejącą hierarchię.
3: Mówi Oliwia, licealistka z Gliwic, a jej koleżanka Martyna dodaje.
5: Raczej tworzą się grupki osób z po prostu różnymi zainteresowaniami, różnymi poglądami. Są pojedyncze takie jednostki, które są troszkę wykluczane.
6: Klasa szkolna to jest bardzo ciekawy twór, ponieważ tam mamy, jak w mikroskali, bardzo różne osoby, które tę klasę tworzą.
3: Profesor Małgorzata Przanowska z Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że wiele w tworzeniu klasowej wspólnoty zależy od nauczyciela. To on nadaje wszystkiemu ton.
6: Jeżeli ten ton jest tonem przyjaznym, czyli otwartym na to, że dzieci są różne, że mają różne potrzeby, że są czasami skonfliktowane, że czasami nie wszystko się układa po naszej myśli, to nauczyciel, który jest w stanie słuchająco się odnieść do takiej rzeczywistości, on będzie inicjował przekształcanie się klasy w rzeczywistą wspólnotę.
7: Kluczem do sukcesu jest bycie prawdziwym.
3: Nauczycielka Anna Szuster-Chojnacka.
7: Rozmowa z uczniami nie właśnie ex cathedra, tylko wyjście do nich, wysłuchanie ich. Często podejmujemy trudne tematy. W tym momencie na przykład jestem wychowawczynią klasy czwartej, to widzę, jak budujemy tę relację.
8: Zdecydowanie podstawą jest komunikacja i też przestrzeganie pewnych zasad.
3: Nauczyciel Dariusz Aksamit.
8: Bycie we wspólnocie wymaga akceptacji zasad tej wspólnoty. To mogą być zasady, które są wspólnie opracowane przez tę wspólnotę, a nauczyciele, mam wrażenie, że bardzo często starają się pod presją też rodziców i mediów być mili i dobrzy za wszelką cenę, zawsze akceptujący, zawsze rozumiejący. Potrzebne jest też stawianie granic. Mi się serce łamie, jak widzę uczniów w tej wspólnocie cyfrowej, w której są przyklejeni do telefonów i na jej rzecz poświęcają tę wspólnotę, którą no, mają u osoby siedzącej obok, ten moment, w którym no, trzeba porozmawiać z drugim człowiekiem.
0: Z uczestnikami warsztatów w Centrum Nauki Kopernik rozmawiała Monika Gosławska. A za chwilę w Trójce o wielkim powrocie. Po 6-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych książę Harry i Meghan Markle mają ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Proszę z nami zostać.

0: Kiedy mówię, że czekamy na telefony w każdej sprawie, to naprawdę właśnie to mam na myśli.
1: Zadzwoniłam się do Radia Trójki?
0: Właśnie tak.
1: O kurde, nie wiedziałam, że mi się uda. Chciałabym pozdrowić moją mamę Anię i tatę Józefa oraz wszystkich moich znajomych. Oni będą wiedzieli, o kogo chodzi.
0: Do usług. Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii. Jak informują brytyjskie media, jeszcze w sierpniu przeprowadzą się ze Stanów Zjednoczonych do prywatnego domu pod Londynem. Razem z nimi przyjadą dzieci, Archie i Lilibet, które od września rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole. Skąd decyzja o powrocie? Prosto z Londynu nasza korespondentka Anna Rączkowska.
2: Najważniejszym powodem, jak donoszą brytyjskie media, jest przyszłość dzieci. 7-letni Archie i 5-letnia Lilibet zostali zapisani do brytyjskiej szkoły. Nie ujawniono nazwy placówki ani dokładnego miejsca zamieszkania rodziny. Wiadomo tylko, że Sussexowie wybierają prywatny dom poza Londynem, a nie jedną z królewskich rezydencji. Przeprowadzka przybliży również Harry'ego do ojca. Według Sky News król Karol dowiedział się o tej decyzji w niedzielę i cieszy się, że będzie częściej widywał syna oraz wnuki. Spotkania pozostaną jednak prywatne. Pierwszym ważnym sygnałem rodzinnego pojednania była lipcowa wizyta Sussexów w Highgrove. Karol zobaczył wtedy Archiego i Lilibet po raz pierwszy od kilku lat. Brytyjskie media nazywają tę decyzję przełomową, ale podkreślają, że nie oznacza ona powrotu do pracy do monarchii. Harry i Meghan nie będą reprezentować króla ani

0: wykonywać oficjalnych obowiązków. Sussexowie nie zrywają jednak z życiem za oceanem, zachowają dom w Kalifornii oraz posiadłość w Portugalii. Meghan nadal będzie kierować swoją firmą, a Harry skoncentruje się na współpracy z brytyjskimi organizacjami charytatywnymi. Nie wiadomo więc, czy Wielka Brytania ponownie stanie się ich stałym domem. Brytyjczycy komentujący przeprowadzkę Harry'ego i Meghan w mediach społecznościowych są podzieleni. Jedni cieszą się z powrotu Sussexów i liczą na zakończenie rodzinnego konfliktu. Inni pytają, dlaczego Harry i Meghan wracają, skoro wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ponieważ chcieli spokojniejszego życia z dala od brytyjskiej prasy. Złośliwi uważają, że chodzi właśnie o to, aby znów być w kręgu zainteresowania mediów. Teraz wszyscy pytają też, co z ochroną rodziny. Harry od lat walczy o to, aby policja chroniła jego, Meghan i dzieci. Sęk w tym, że nikt nie chce za to płacić, bo Harry nie pełni już obowiązków królewskich.
1: Anna Rączkowska, państwu te meandry, przez te meandry rodziny królewskiej państwa prowadziła. Za 6 minut w 6:30 i skrót serwisu Trójki. Teraz Deadly Valentine.

0: i przesadzać. Wrzosy Mix odmian już za 4,97 za sztukę. A do tego nawóz do trawnika 25 kg Florowit już za 167 zł. Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Żegnamy reklamy.
9: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
10: Szpital Wojewódzki we Włocławku źle wyceniał świadczenia na SOR-ze i mógł w ten sposób stracić w ciągu 5 lat nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Tak twierdzą włocławscy działacze Konfederacji. Ich lider Paweł Rudnicki złożył dziś w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
11: Chodzi o system rozliczeń we włocławskim SOR-ze. W 2021 roku do 2024 było tylko 13 krytycznych przyjęć pacjentów na SOR, a już tylko w pierwszym półroczu 2026 roku tych przypadków było 130. To nie jest zwykła anomalia, to jest prawdopodobnie albo celowo robione, albo robione było z głupoty.
10: Szpital na razie sprawy nie komentuje. Rzecznik placówki mówi, że odniesie się do zarzutów, gdy zapozna się z wnioskiem Konfederacji. 13 osób zginęło w katastrofie w kopalni odkrywkowej złota w Kolumbii. Do tragedii doszło w miejscowości Puerto Rico na zachodzie kraju. 7 osób jest rannych. Do tragedii doszło w wyniku osunięcia się ziemi, która zasypała górników. Rekordowo niski stan wody w Bugu. Wodowskaz we Włodawie wskazuje zaledwie 53 cm. Normalny poziom wody w Bugu w sierpniu to 120-130 cm, mówi Arkadiusz Iwaniuk ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.
12: Ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, jeśli stan wody był około 80 cm, to mówiliśmy, że jest no bardzo sucho, że to jest październikowo, że jest niski stan. Wychodziły pale dawnych mostów, można było jakieś artefakty znaleźć. A teraz mamy 53, czyli mamy 9 cm mniej niż absolutne minimum. Czyli rzeczywiście jest to bardzo niski stan wody.
10: Susza dotknęła także mniejszą rzekę Włodawkę. Wodowskaz wskazuje zaledwie 18 cm. Pełny serwis Trójki o 19.
9: Jutro raczej pochmurno, z deszczem i burzami. Zagrzmi głównie na wschodzie i południu. Przeważnie 24-25 stopni, wyraźnie cieplej na Podkarpaciu. Tam 28. Kino w Ogrodzie Trójki, nasz wakacyjny cykl filmowych spotkań powoli zbliża się do końca. Jutro przedostatni seans. Minari Lee Isaaca Changa. To film o koreańskiej rodzinie, która próbuje spełnić swój amerykański sen. Będzie można się uśmiechnąć, będzie można się wzruszyć, bo gdzieś pomiędzy codziennymi troskami, napięciami pojawia się Minari. Roślina, która potrafi przetrwać w trudnych warunkach i odrastać na nowo. Bardzo to symboliczne. Film pokażemy jutro o godzinie 21 w Ogrodzie Trójki. W sprawie wejściówek proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Jeśli pogoda nie pozwoli nam spotkać się w ogrodzie, projekcję przeniesiemy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę się nie obawiać. 22 i 7 trójek zachęcam.

0: Tu Trójka. Za 20 minut z małym haczykiem będzie 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Kim dla pani Teresy, bohaterki opowieści, którą za chwilę już państwo usłyszą, jest legendarna księżna Daisy? Urodzoną w XIX wieku arystokratką z pałacowych komnat, czy może kobietą, która po prostu dostrzegała ludzką biedę? Teresa Świerkot, mieszkanka Pszczyny, od lat fascynuje się historią swojej małej ojczyzny i zamku, z którym związała znaczną część swojego życia. Pani Teresa nierzadko po prostu zakłada szeroki kapelusz, sznur pereł i zaprasza turystów do wspólnego odkrywania historii książęcych komnat. Tyle, że historia zamku splata się z bardzo osobistą opowieścią, której tłem były skromne warunki życia, surowe zasady wychowania i język śląski, którego musiała się wstydzić. Adam Bogoryja-Zakrzewski przygotował dla państwa opowieść o tożsamości, która może też być po latach powodem do dumy. Dziołcha z Pszczyny. Posłuchajmy.
3: No, otwierają się moje drzwi.
4: Pani Teresa Świerkot wprowadza mnie do budynku Urzędu Miasta w Pszczynie. Tu mieszkała wraz z rodzicami w służbówce, gdy w budynku mieściła się szkoła.
3: Proszę.
4: Mama była woźną, tato palaczem. W tym mieszkaniu urodziła się pani Teresa.
3: Tu była kuchnia, cała to tu. I drzwi, i tam był jeden pokój.
4: W jednym pokoju mieszkaliście wszyscy?
3: Tak.
4: Ile osób?
3: Trzy. Mama, tata i ja. No nie było tak ciężko, bo każdy miał osobne sobie spanie, że szło się wyspać.
4: A jak długo mieszkaliście tutaj?
3: No, ja mieszkałam te 23, a moja mama to aż do zamknięcia tutaj tej szkoły. Mama gdzieś będzie ponad 60 lat, jak tutaj była w tym, nie?
4: Pani Teresa skończyła technikum rolnicze. Pracowała wraz z mężem w ogrodnictwie. Dom i szkoła to były dla niej różne światy.
3: W czwartej klasie, podstawówki. Wtedy robili, że nie wolno było gadać, tylko mówić i pisać po polsku. No ja się już tak trymowałam, bo to zawsze jakiś wyraz czy coś. No i dałam do taty, bo to było wypracowanie języka polskiego. Czy ja to mam dobrze zrobione, zobacz, czy to mam dobrze napisane. Tata poczytał i mi powiedział, fajnie, żeś dziołcha napisała. No i przychodzę do szkoły, no i pani poczytała, piękny uśmiech zrobiła. No i potem mi kazała przy tablicy stanąć i mam czytać, co tu pisze. I ja napisałam tak. Ania wpadła nie do rowu, tylko Ania wpadła do rantu. I to się jej pani nie podobało. I do dzisiaj pamiętam, miałam takie kikiriki i mnie tak szkubała za to. I jak tak można pisać? Zapamiętaj do rowu. I takie te zostało u mnie, takie ten, ale ja będę dalej se po swojemu gadać. Od taty, dziadków w ogóle nie znałam z tej rodziny, tylko jeszcze tak przypomina mi się dziadek od mamy.
4: Ma pani jego zdjęcie tutaj?
3: To tutaj właśnie, tu jest.
4: W cywilu?
3: Tak.
4: A to już w mundurze, tak?
3: To już jest jako pracownik, bo on na kolei był. Ale on miał kartę numer 3, czyli był niemiecką, że no jak co, to miał iść później do Niemiec, nie, po wojnie, ale on powiedział, że nigdzie nie pójdzie, bo tu jest jego dom, tu się wybudował i gdzie pójdzie, jak on tutaj chce mieszkać. Moja mama później z ciocią, to ona mu nie chciała mówić, bo była cała taka, no ja się nie pytałam, bo mówiła, że nawet jak zbierali po wojnie, bo były te strzelaniny i to ci żołnierze leżali byle gdzie, nie? W rowie, na drodze, byle gdzie, to ją jako dziewczynę 16-letnią przydzielili, żeby pomagała tym panom, co to zbierają.

0: te trupy, to ci chłopy nie zbierali, tylko sobie siedzieli, popijali, a tej kazali te najgorsze rzeczy przy tym urobić, nie?
1: Pani dziadek gdzie służył w czasie wojny?
0: Tego to nie wiem. No mama nie chciała na ten temat tak mówić. No to nie będę jej to. No a tak z rodziny też, no nie chcieli o tym opowiadać. Tak jakby do nich było to najgorsze, co w życiu ich mogło spotkać.
1: Pani kiedykolwiek usłyszała z czyichś ust takie nieprzyjemne tniemko?
0: Nie, tego to nie miałam, nie. To jakby się u dziadka wtedy, co to było, że był ten, ta trójka i on był tak najbardziej ten, ale tak to już po tym spoko było, ten, nie?
2: Znalazła własny, niemal baśniowy świat. Ogrody Pszczyńskiego zamku. Świat w zabawę bycia księżną Daisy, panią na tym zamku.
0: W tym miejscu, przy tej bramie.
1: Przy bramie parkowej?
0: Tak.
1: Przy szkole.
0: Ławeczka z koleżanką w parku.
1: Piękne wejście.
0: Tak.
1: Brama cała w zieleni.
0: Tak.
1: Park pałacowy. Chłodno stare drzewa.
0: To jest coś pięknego. No i tutaj też były te ławeczki. Tu były te zabawy z księżną Daisy.
2: Czyli księżną Daisy von Pless, angielską arystokratką, która zaledwie w wieku 18 lat wyszła za mąż za bogatego pszczyńskiego magnata Jana Henryka XV Hochberga, pana na Książu i Pszczynie.
0: Się podawało herbatkę, ciastko i koleżanka. Raz ja byłam księżną, raz koleżanka, później się było służącą. No i takie były nasze zabawy. No, brało się tam, że się pije herbatkę, ciastko się je, służąca odnosi, czy jeszcze coś podać. Takie były tematy. Proszę teraz, ja chcę mieć troszkę spokoju, muszę odpocząć. Ja zadzwonię po panią. No i coś w tym stylu, no. Taki wymysł dziecięcy, taka fantazja.
2: Ta fantazja została do dziś. Pani Teresa nie zapomina o urodzinach księżnej Daisy, jest jej fanką. Podziwia ją za działalność charytatywną, pomoc ubogim.
0: Ona się cieszyła, że zrobiła to na jej możliwości, że te kobiety miały tą pomoc do tych swoich dzieci, bo tak no, nie było nic. Nie? No i jeszcze co założyła? Sieć stacji mlecznych, w których matki za darmo otrzymywały dla swoich dzieci mleko pasteryzowane. Też otworzyła te sklepy korączarskie, żeby bardzo pięknie robiły te kobiety koronki i serwetki, kołnierze, różności. I ona tak to rozpropagowała, że po całym Europie były te sklepy od księżnej Daisy, tak, że szło to i że pomogła też te kobiety w tej dziedzinie. Tu jesteśmy, tutaj to jest zamek w Szczynie. I tutaj było moje dzieciństwo. Gdzie pan Michał? Już jest.
3: Super, ekstra. Dzień dobry, witam pani Deni. Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Makowski.
2: To przewodnik po zamku.
3: W dobrym miejscu stoimy, no bo to co widzimy od strony dziedzińca południowego, to jest widok, który zobaczyła księżna Daisy, kiedy przyjechała tutaj do Pszczyny w latach 90. XIX wieku. I ten zamek ją wtedy no, poniekąd olśnił.
1: W dobrym stanie.
3: Bardzo dobrym stanie, dokładnie. Wypiaskowany, wyremontowany, odrestaurowany, zrewaloryzowany.
2: Dzień dobry. Pani Teresa kupuje słodycze w sklepie ze specjałami zamkowymi.
0: Takie fajne jakieś cukierki, żeby poczęstować gości, bo dzisiaj księżna Daisy ma urodziny i ja chciałam by tak i troszkę na słodko ich zaprosić, żeby poszli sobie do zamku, pooglądali, gdzie mieszkała, przestudiowali znowu ten życiorys.
4: Mamy śląskie typowo, na przykład te kopalnioki.
0: Aha.
4: Albo tutaj krówki.
5: To co tu będzie?
0: Te dwa takie, z kokosem i z tym kakaowy.
2: Na tę okazję pani Teresa ubrała się jak księżna.
1: Tutaj widzę damę. Jakby nie z dzisiejszych czasów.
0: No, nie z dzisiejszych.
1: I co pani na sobie ma?
0: Etole, odzięcia, co mi podarował. Kupiłam sobie wachlarz na urodziny, 150. Były urodziny Daisy, bluzkę. No i w kapeluszu muszę mieć kwiaty od Daisy, czyli heliotrop, bo to

0: ona najbardziej jej kochała, lubiła.
1: Cała pani na biało jest ubrana.
0: Tak.
1: Lis na ramionach, chociaż 37 stopni.
0: No, ale Daisy też tak chodziła ubrana.
1: Kapelusz.
0: I kapelusz, jeszcze różne tam kwiaty miała też na głowie. No i jeszcze tą swoją całą kolię, ten to też ciężar, bo to tak od rana trzeba było chodzić. No i ja jej współczuję. Jak ona mogła wytrzymać, jak ja tutaj jestem troszkę, a już mnie bierze, żeby iść pod prysznic. Ale muszę ją promować, bo jakoś no, zakochałam się jej, podziwiam ją, ten upór, to wszystko i dla mnie jest takim wzorem, bo wszyscy no, myślą, a ona miała dość pieniędzy, ona się miała fajnie, ale ona bardzo dużo tym ubogim ludziom pomogła.
2: Dobry, z okazji urodzin się proszę się połączyć.
0: Częstować, dzisiaj bym miała urodzinki, 150 lat i zapraszamy. Zobaczyć chociaż zamek, gdzie przebywała, mieszkała.
2: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
0: Proszę.
4: Proszę uważać na próg wysoki. Jesteśmy w domu jednorodzinnym pięcioosobowej rodziny. 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Prawie 200 pomieszczeń. Do dyspozycji w takie upalne dni rodzina książęca miała prawie 180 hektarów przydomowego ogrodu, który dzisiaj jest parkiem pałacowym. I takie miejsca właśnie w stylu angielskim, w krajobrazowym księżna najbardziej uwielbiała.
0: Ja bym zaprowadziła do sypialni księcia, bo brakuje mi tego męża. O, tutaj proszę pana, jest właśnie pomieszczenie incognito, co nie trzeba dygać.
1: Dygać, czyli?
0: No to się dyga. Musi, trzeba się skłaniać, skulać. A tutaj idę prosto do męża. A nie krzywię się.
4: To był też ten wymóg dla służby, żeby służba musiała wykonać ten taki delikatny dyk. Stąd też tutaj na tych pomieszczeniach prywatnych te klamki były wyżej. Przeszliśmy do drugiego pomieszczenia w apartamentach księżnej Daisy. Jesteśmy w jej sypialni, która jest stworzona na wzór no, francuski.
0: No łazienkę trzeba zobaczyć. Kąpiel.
4: Anna wpuszczana w posadzkę.
1: Kiedy pani pierwszy raz weszła do zamku, do tych salonów? Bawiłyście?
0: 7-8. Było za darmo, no to myśmy tu przychodziły. To był szok. Wzory, te pozłacania, to wszystko. No nie idzie mówić, bo by mnie to zatkało, że tak można było mieszkać. W domu takich rzeczy to nie było.
1: W domu co było?
0: Stół, dwa krzesła, łóżko. Jakiś obraz na ścianie, kredens i to było wszystko. A tu nie wiadomo było, na jakie cuda popatrzeć, no, bo to coś pięknego. Tak jakby w bajce byłam, jakbym gdzieś weszła, taki świat zaczarowany.
4: To przejdziemy teraz pomalutku na drugie piętro. Przed nami rozpościera się widok na najbardziej oszałamiającą salę w naszym Muzeum Zamkowym w Pszczynie, czyli mianowicie sala lustrzana, dwukondygnacyjna, z dwoma zwierciadłami o powierzchni około 14 metrów kwadratowych każde. Wiemy, że to są największe lustra w Europie i prawdopodobnie możemy podejrzewać, że to są największe lustra na świecie. Nie ma oficjalnej informacji, żeby gdzieś były większe. Sala pełniła rolę sali jadalnianej, a dzisiaj, sądząc po fortepianie, no tu już mamy salę koncertową.
1: Była pani na koncercie?
0: Byłam. Córa mi na urodziny spundła i czułam się wtedy naprawdę jak księżna. Aż sobie z radości popłakałam, zobaczyłam to tu wszystko, to oświetlenie, ta noc. To jest całkiem inne przeżycie niż w dzień, jak się teraz chodzi, a inaczej nocą, tak majestatycznie, tak inaczej.
4: Będziemy pomalutku zmierzać na tą galerię, gdzie można zobaczyć trzy portrety księżnej Daisy.
0: To jest ta moja dziewczyna. To te dwa to tu. I ja tak sobie chodziłam. I te oczy, gdzie byłam, to zawsze widziałam, że na mnie patrzy. I ten uśmiech. Jednej strony, drugiej strony. Takie moje jest wrażenie. My tutaj jesteśmy jakby z pradziada. Nie mam takiego, że się tu przyszło, tylko jestem stąd, dziołcha z Pszczyny. I pomogą wszystkim i czuję się tako, że jestem potrzebna, że i nie chcę, żeby gdzie indziej iść, tylko tu być i pomagać wszystkim tu.
1: Pani myślała kiedykolwiek o przeprowadzeniu się w inne?

0: miejsca?
1: Nie, nie. Takich rzeczy to nie ze mną.
2: To był reportaż Dziołcha z Pszczyny. A autor reportażu Adam Bogoryja-Zakrzewski dziękuję Dyrekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz przewodnikowi Michałowi Makowskiemu za pomoc w realizacji tej opowieści.
3: Reportaż wróci na antenę w poniedziałek w Klubie Trójki Audiodokumencie. Polecamy. Żegnamy się. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Agnieszka Laskowska audycję przygotowała, Agnieszka Łukasiewicz ją realizowała. Paweł Turski odbierał od Państwa telefony. To mówiłem ja, Michał Jędrkowiak. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
2: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
3: Tomasz Mann. Miłości.
2: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
1: Ciągle słucham starych przebojów.
4: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
2: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max.

0: Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent blokuje ustawę Lex Szarlatan. O tym w Pulsie Trójki rozmawiali politycy. Trump grozi wojną gospodarczą Iranowi, ostrzega też partnerów handlowych Teheranu. 300 zł na jesienny urlop rusza bon turystyczny na wschodnią Polskę. Obejmie 4 regiony. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała chronić pacjentów przed fałszywymi lekarzami i medyczną dezinformacją. Decyzję prezydenta komentowali goście Pulsu Trójki. To działanie przeciwko pacjentom, mówił wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski z Lewicy.
10: Przegrali pacjenci, przegrała wiedza medyczna, zyskują szarlatani, zyskują ludzie, którzy nadal będą nabierali ciężko chorych, głównie onkologicznie, pacjentów na jakieś niesprawdzone terapie, ziołolecznictwo.
9: Prezydent zapowiedział własną wersję Lex Szarlatan, mówił w Trójce Marcin Porzucek z PiS.
11: On jest za tym, żeby osoby, które oszukują, które dają złudną nadzieję, a tym bardziej odwodzą pacjentów od leczenia popartego wiedzą naukową, aby takich ludzi karać. Natomiast tam wrzucono bardzo wiele zapisów i pan prezydent uważa, że zbyt szerokie są to zapisy.
9: Według prezydenta zgodnie z rządową ustawą kary mogłyby dotknąć nie tylko szarlatanów, ale na przykład producentów suplementów. Od zarobków wynoszących około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie zaczynają się korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Arkadiusz Augustyniak.
12: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
13: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 zł miesięcznie.
12: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
14: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
12: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
9: Donald Trump zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski.
15: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: A eksperci zwracają uwagę, że za groźbami Trumpa nie zawsze idą

twarde kroki. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło nad ranem w Lipowej obok Żywca. 40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się ze zbocza samochodu.

0: Tej jesieni warto spędzić krótki urlop we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Powód: dofinansowanie wypoczynku dzięki turystycznemu czekowi. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy pełnoletni obywatele, choć pula czeków będzie ograniczona. Jednorazowo będzie można otrzymać 300 zł dofinansowania noclegu w hotelu bądź pensjonacie uczestniczącym w rządowym programie, a ten obejmuje Warmię i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Celem akcji jest zachęcenie do odwiedzenia wschodniej Polski, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
1: Wydaje się, że to jest to doświadczenie, które uważamy, że będzie i skuteczne, i te wszystkie nasze założenia zrealizuje, nie? Czy to pobudzenie gospodarki turystycznej, która się bardzo mocno rozwija i chcemy z tego skorzystać, bo mamy naprawdę serwis najlepszy, jeśli chodzi o kwestie transportu, logistyki, ale też hoteli, najlepszy na świecie.
0: Możliwość rezerwacji będzie dostępna od 2 września na stronach regionalnych organizacji turystycznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Są ostrzeżenia przed burzami na południu. Przelotny deszcz możliwy także w innych częściach kraju. W nocy minimalnie na termometrach od 13 do 18 stopni, a nad ranem na Mazurach i Podlasiu gęste mgły.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Jak co tydzień po 19:00 witamy serdecznie.
16: Elementy.
15: Przy mikrofonie Maciej Jankowski przez najbliższe 2 godziny.

Mija rok od premiery Romance, płyty, na której Fontaine's DC udowodnili, że nie interesuje ich stanie w miejscu, bo bardzo odważnie poszerzyli swoje brzmienie, ale zachowując to, co najważniejsze, czyli napięcie i swoje koncertowe DNA, co udowodnili na ubiegłorocznym Off Festiwalu między innymi. Za chwilę inna grupa, która od lat konsekwentnie buduje własny świat, własny uniwersum, to ich nowy singiel.

Proto Martyr i zapowiedź płyty, która pokazuje, że cały czas zespół pozostaje wierny sobie i klimatowi, który stworzył już przed laty. Warto na chwilę cofnąć się, no właśnie, o kilka lat. A Private Understanding dobrze przypomina, skąd właściwie Proto Martyr wyrósł.

ESG należą do tych zespołów, w których wpływ często jest większy niż sama rozpoznawalność. Ich muzykę samplowali Public Enemy, Beastie Boys, Wu-Tang Clan. No a skoro już jesteśmy przy samplingu, trudno nie wspomnieć o Jay Dilly, bo mija 20 lat od premiery The Shining, płyty ukończonej już po jego śmierci, ale do dziś uznawanej za jeden z kamieni milowych kultury beatowej.

trudno mówić o The Shining, nie wspominając o So Far To Go. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów z tej płyty, z Comonem i D'Angelo, a także z charakterystycznym, lekko kołyszącym pulsem, który do dziś jest znakiem rozpoznawczym, znakiem firmowym J. Dilly. Wcześniej właśnie z płyty The Shining E equals MC Square, wcześniej Love Moving, z Comonem i Black Thoughtem, to teraz spotkanie z D'Angelo.

Jeśli Jay Dilla rozciągnął granice hip-hopu, to The Comet Is Coming zrobili coś podobnego ze współczesnym jazzem, bo łączą improwizację z elektroniką, z klimatem klubowym, dzięki czemu ich koncerty bardziej przypominają doświadczenia niż klasyczny jazzowy występ. Przypominamy dziś w elementach album Trust in the Life Source of the Deep Mystery.

Po tak intensywnym finale jeszcze moment z gitarami, dlatego że akurat dziś Interpol świętuje 24. rocznicę premiery Turn on the Bright Lights, czyli debiutu, który dla wielu stał się jedną z najważniejszych płyt gitarowej alternatywy początku XXI wieku. Na koniec pierwszej godziny The New. Wracamy po serwisie trójki po 20.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
4: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
3: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
5: O, nie mów takich
3: rzeczy.
5: Mam
3: poczucie...
4: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
3: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Borys Szec. Czy to prawda, że ma Pan nowy romans?
11: To żadna tajemnica. Od 20 lat kręcę z Silesią. To raczej stary romans.
10: A coś

0: tego się urodziło?
1: Nie jedno. Skrzat, zimna wojna, czy miało cię nie być?
0: A nie przeszkadza panu, że kręci nie tylko z panem, a z całą kulturą?
1: A czy to źle? Powiedzmy, że dla dobra kultury nie jestem zazdrosny.
2: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wecie prezydenta rząd zapowiada dalsze prace nad ograniczeniem wykluczenia komunikacyjnego Polaków. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu fałszerz zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Łódź zamieni się w wielką scenę światła, muzyki i sztuk wizualnych. Ta decyzja według rządu może uderzyć nawet w 10 milionów Polaków. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Miała poprawić sytuację w małych miejscowościach, szczególnie z tak zwanych białych plam komunikacyjnych. Dagmara Kędzior.
8: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
9: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
8: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
10: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
8: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel Rumunii ujęty przez strażników granicznych na stołecznym lotnisku Chopina. Mężczyzna ścigany jest przez władze Mołdawii w związku z tworzeniem, sprzedażą i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Został zatrzymany po przylocie z Londynu i przewieziony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiej Straży Granicznej na lotniskach zatrzymali ponad 30 poszukiwanych czerwoną notą Interpolu lub europejskim nakazem aresztowania. Sąd federalny nie wyznaczył daty procesu oskarżonego o próbę zamachu na Donalda Trumpa. Zrobi to najwcześniej w październiku. Podczas dzisiejszego posiedzenia analizował wnioski w toczącym się postępowaniu. Cole Allen nie przyznaje się do winy i pozostaje w areszcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym w Waszyngtonie na tak zwanym status hearing, czyli okresowym przeglądzie postępowania. Według śledczych Allen przyjechał z Kalifornii, a dzień przed atakiem zameldował się w waszyngtońskim hotelu. Uzbrojony w broń palną i noże sforsował punkt kontroli podczas dorocznej kolacji korespondentów Białego Domu. Biegnąc do sali balowej, potknął się jednak i został obezwładniony. Allen usłyszał 4 zarzuty: usiłowania zabójstwa prezydenta, napaści na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, przewiezienia broni przez granicę Stanów oraz użycia broni podczas aktu przemocy. Według prokuratury napastnik chciał zastrzelić prezydenta Stanów Zjednoczonych, choć nie jest jasne, na jakiej podstawie oparto takie stwierdzenie. W akcie oskarżenia nie ma także zarzutu postrzelenia agenta Secret Service, choć sam prezydent USA twierdził, że Allen trafił funkcjonariusza w klatkę piersiową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Brak uprawnień, rejestracji i ubezpieczenia. Policjanci niemal co chwila zatrzymują nieletnich na elektrycznych jednośladach, a finansowe konsekwencje ponoszą dorośli. Tak było w podolsztyńskich Dywitach, gdzie drogówka skontrolowała 15-latka na motorowerze.
12: Powinien legitymować się prawem jazdy kategorii AM. Chłopak nigdy takich uprawnień nie zdobył, a jego motorower, oprócz tego, że nie był dopuszczony do ruchu ze względu na brak rejestracji i wymaganych badań technicznych, to nie był również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
7: Jak mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji, sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego. Jego rodzice już dostali 1000 zł mandatu i czekają na karę finansową za brak polisy OC. Do podobnej sytuacji doszło w Węgorzewie, gdzie 14-latek jechał elektryczną hulajnogą.
13: Nastolatek poruszał się bez wymaganego kasku ochronnego. W trakcie kontroli policjanci

0: ustalili również, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania.
1: Informuje sierżant Magdalena Hrynkiewicz z Węgorzewskiej Komendy. W tym przypadku również ukarano mandatem ojca za udostępnienie mu sprzętu. Łódź ponownie rozbłyśnie jesienią, już za nieco ponad miesiąc Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści zobaczą iluminacje i instalacje, którym w tym roku będzie towarzyszyć

0: doświadczenie.
1: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Leibniz Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
2: Dodaje Beata Konieczniuk, dyrektorka artystyczna Leibniz Festivalu. Tegoroczna edycja pod hasłem Marzenia. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Są ostrzeżenia przed burzami na południu, przelotny deszcz w innych częściach kraju, w nocy na termometrach od 13 do 18 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Witamy ponownie w drugiej godzinie.
3: Elementy.
7: Przy mikrofonie Maciej Jankowski, jeszcze do 21:00.

Są muzycy, którzy najlepiej odnajdują się wtedy, gdy spotykają się poza swoimi macierzystymi zespołami. Bill Lawrence i Michael League są tego świetnym przykładem, choćby w utworze Katerina, który na początek drugiej godziny dziś zagraliśmy. Teraz kolejna płyta rocznicowa. Rozpieszcza mnie ten sierpień, muszę przyznać. Mnóstwo płyt z listy w sumie moich ulubionych.

5 lat od premiery Source, albumu, który pokazał, jak szeroko można dziś rozumieć jazz. Nobaya Garcia połączyła londyńską scenę jazzową z dubem, z karaibskimi wpływami, z elektroniką. To było Stand With Each Other razem z Miss Maurice i jeszcze jeden przystanek, Inner Game. A później skręcimy w stronę zespołu, który równie skutecznie wymyśla na nowo gitarową alternatywę.

Toad, wcześniej To The Country, czyli Viagra Boys w elementach dziś z albumem Welfare Jazz. Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej młodych zespołów pokazuje, że gitara nie musi być wcale zamknięta w jednym gatunku. Na przykład Marudża łączą postpunk, jazz i improwizację w sposób, który trudno w sumie porównać do kogokolwiek innego obecnie na scenie.

Jeżeli coś łączy sporą część dzisiejszej playlisty, to cierpliwość z pewnością. Dziś niepisanym motywem przewodnim może być takie niespieszne opowiadanie historii. I chyba pójdziemy dalej tym tropem. Unprocedure również pozwalają muzyce oddychać, budują napięcie bardziej przestrzenią niż liczbą dźwięków.

Politano, czyli kolejna wizyta w świecie nu jazzu, jak to sobie jakiś czas temu nazwaliśmy. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa wiadomości, które spływały przez ostatnie kilka tygodni. Zachęcam do pisania maciej.jankowski@polskieradio.pl. Można dzielić się pomysłami, fascynacjami muzycznymi, płytami. Zawsze chętnie czytam i odpowiadam na wiadomości najróżniejsze. Za tydzień po 19 usłyszymy się ponownie. Tymczasem kończymy dzisiejsze elementy i jeszcze przed 21 proza w trójce. Po 22 muzycznie Mateusz Tomaszuk i audycja Off Control. A za ostatnie 2 godziny dziękuję, Maciej Jankowski. Kłaniam się, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
1: Marek Węcowski.
0: Tytuł
1: Homer na nasze czasy.
0: Czyta
1: Przemysław Bluszcz,
0: Piotr Moos i Maciej Rychły. Muzyka.
1: Fragment 12. Ostatni. W paru miejscach poematu Homer niemal takimi samymi słowami opisuje baśniowe przygody Odysa i analogiczne do nich epizody kłamliwych opowieści Herosa. Te ostatnie to niekiedy po prostu odarte z cudowności wariacje na motywach tych pierwszych. Jak w wypadku pierwszego z wyrafinowanych kłamstw Odysa, udającego tutaj Orsilocha z Krety, skrytobójcę, który uciekłszy spod Troi, wylądować miał na Itace wraz ze swoimi skarbami dzięki pomocy lojalnych fenickich żeglarzy. O ile prześladowany przez Posejdona Odys miota się w swojej morskiej tułaczce pomiędzy narkotycznymi lotofagami, wielkimi jak góry lajstrygonami, ludożerczymi cyklopami, śmiercionośnymi syrenami, potworną Scyllą i Charybdą, niebezpiecznymi czarodziejkami, wyspą władcy wiatrów Eola, wreszcie z początku niegościnnymi feakami, o tyle jego kłamliwe alter ego w różnych swoich wcieleniach tuła się po świecie całkiem ludzkim. Krecie, Elidzie na zachodnim Peloponezie, Tesproti i Epirze w północno-zachodniej Grecji, trafiając najdalej do Egiptu, Fenicji z Sydonem i na Cypr, krain odległych, ale Grekom jego czasów dobrze znanych. Jego wrogami nie będą bogowie albo mityczne stwory, ale skonfliktowani z nim towarzysze broni, feniccy naciągacze, egipscy wieśniacy czy tesprotcy zbóje. Co ważne, w kłamliwych opowieściach Odysa, przedstawiającego się jako człowiek z gminu, nie pojawiają się niemal wcale ważne ośrodki Grecji czasów epickich – Sparta, Pylos czy Argos. Podróże alter ego Odysa wiodą w Grecji przez marginalne, mniej lub bardziej odległe krainy, znane publiczności Homera z doświadczenia. Zabawną kulminacją tego literackiego konceptu są słowa wypowiedziane do Telemacha przez Atenę, przebraną za starego drucha Odysa, Trafijczyka Mentesa, najwyraźniej podejmującą rywalizację z kłamstwami bohatera. W chwili, gdy Heros wciąż przebywa w niemal dobrowolnej niewoli u swej nieśmiertelnej kochanki Kalipso, fałszywa Atena pociesza Telemacha wersją tyleż banalniejszą, co przyzwoitszą obyczajową i łatwiejszą do przyjęcia dla rodziny Herosa. Ale widać, bogowie zatrzymują go w drodze. Nie, boski Odys nie umarł.

0: żyje, tylko gdzieś więzi go jakaś wyspa na Morzu Szerokim. Jacyś okrutni i dzicy ludzie trzymają go gwałtem. Mamy tutaj jednak do czynienia z czymś więcej niż literacką zabawą w odheroizowanie różnych wątków Odysei. Kontrasty i różnice pomiędzy dwoma porządkami, tułaczek Odysa i fałszywego Odysa, są bardzo znaczące. Wszystkie niemal postaci występujące w opowieściach tego drugiego to przeważnie osoby nieznane tradycji epickiej. Zwyczajnie ludcy, władcy Cypru, Tesproti czy Dulchionu, których poważniejsza grecka erudycja na próżno próbowała zidentyfikować, a nie sławni herosi. A przecież możemy przypuszczać, że oba eposy dla Greków Azji Mniejszej i Zachodu szybko stały się ważne, jako wspaniałe, potężne obrazy poetyckie ich światów. Helleńscy żeglarze pływający pomiędzy Peloponezem, Korkyrą, Apulią, Kalabrią, Kampanią i Sycylią, a nawet jeszcze dalej na zachód, czuli się naśladowcami Odysa. A w lokalnej topografii wysp i wybrzeży odnajdowali rzekome ślady jego wędrówki, wciąż na nowo identyfikując wyspy Cyklopów czy Syren, siedzibę Kirkę albo dalekie wejście do Hadeszu. Scyllę i Charybdę na trwałe umieszczono w grożącej żeglarzom zmiennymi prądami cieśninie Messyńskiej. Lajstrygonów i Cyklopów gdzieś na Sycylii, Feaków na Korkyrze, czyli dzisiejszej Korfu, a króla wiatrów Eola na Wyspach Liparyjskich, inaczej Eolskich. Geniusz Homera polega m.in. na niezwykłej precyzji, z jaką buduje on obraz swojego świata poetyckiego. Bohaterami jego opowieści są boscy herosi, ale w jego świecie jest miejsce także dla zwykłych ludzi. Mówiąc zaś inaczej, niezależnie od nadludzkiego pochodzenia heroszów i podkreślanych nadludzkich, choć całkiem naturalnych, a nie cudownych, mocy, są oni dla Homera i jego publiczności ludźmi takimi jak my. Są ludzcy, wręcz arcyludzcy. Prowadzi to do różnych subtelnych artystycznych rozwiązań, takich jak choćby wprowadzenie do Iliady, a w mniejszym stopniu do Odysei, wzmianek o wszechpotężnych postaciach dawnych wieków, którzy wadzili się z samymi bogami i którzy stają się paradygmatycznymi herosami dla samych herosów Homera, wcielając autodestrukcyjną hybris na zbyt wielkiej mocy przypadającej człowiekowi, a w każdym razie istocie niższej od wiecznie szczęśliwych bogów. Ta paradoksalna gra luster, w której publiczność Homera przegląda się w jego herosach tak, jak oni sami patrzą na pradawnych bohaterów pokroju Bellerofonta, Meleagra czy samego Heraklesa, wymaga od poety poświęcenia żelaznej logiki opowiadania o kluczowej przecież dlań granicy pomiędzy ludźmi a bogami. Efekt artystyczny i etyczny uczłowieczenia herosów, a jednocześnie heroicznej monumentalizacji minionego bezpowrotnie świata bohaterów Iliady i Odysei był tego warty. To nie Homer wymyślił greckich heroszów. Nie on też uczynił ich tak ważnymi w wyobraźni starożytnych Greków. Za to właśnie on, opierając na nich zręby swojej filozofii, ustalił, jak będą odtąd funkcjonowali w kulturze europejskiej. Koniec.
1: Przemysław Bluszcz czytał nową książkę w Trójce.
2: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
1: Piotr Mos i Maciej Rychły. Muzyka.
2: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
1: Wypowiedzi autora pochodzą z podcastu Agnieszki Lichnerowicz, Źródła Europejskie. Polecamy i dziękujemy. Baszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz. Od poniedziałku nowa, już w zasadzie po wakacyjna lektura w Trójce. Zapraszamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 20 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze i ulewy nawet w 8 województwach, alert IMGW obowiązuje do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Polskie kluby walczą o europejskie puchary ze zmiennym powodzeniem, o tym za chwilę w sporcie. Gwałtowne burze przetaczają się nad południem Polski. Wyładowaniom towarzyszą ulewy i gradobicie. Tylko w Małopolsce w ciągu ostatnich godzin, a przez gwałtowną pogodę, strażacy wyjeżdżali ponad 160 razy. Alerty IMGW obowiązują do rana w 8 województwach na południu i w centrum kraju. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach. Jutro prognozowane kolejne opady, relacjonuje Jolanta Turkowska.
1: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
2: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
1: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
2: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
1: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę. Dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymali rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, to pierwszy przypadek, gdy ostrzeżenia dotyczyły zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. To nowy schemat działania wprowadzony po tym, gdy pod koniec lipca na pole w Tarnowie Kolonii spadła rosyjska rakieta, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: Zapobiegając temu, żeby co wydarzyło się 3 tygodnie temu, podjęliśmy decyzję, że w momencie, kiedy te rakiety zostały odpalone, kiedy znajdowały się na terytorium Ukrainy, do mieszkańców dwóch województw podkarpackiego i lubelskiego zostały wysłane alerty informujące: na terenie Ukrainy jest zmasowany atak sił rosyjskich powietrzne, czekając na ewentualną również informację ze strony sił powietrznych, gdyby coś się zdarzyło, że pociski zbliżają się do polskiej granicy.
0: Zgodnie z nowym schematem ostrzeżenia będą teraz wysyłane każdorazowo w przypadku jakiegokolwiek ryzyka, że pocisk skierowany na zachód Ukrainy może wlecieć na terytorium Polski. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w sprawie szarpaniny z udziałem Daniela Obajtka. Do incydentu doszło kilka tygodni temu w inowrocławskiej kopalni Solino. Więcej o sprawie Marcin Glapiak.
4: O wszczęciu śledztwa poinformował dziś na Platformie X europoseł Krzysztof Brejza. Polityk, przypomnijmy, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka na teren zakładu należącego do spółki Orlen. Europoseł informuje, że wśród kwalifikacji czynów znajduje się m.in. naruszenie miru. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 lipca. Wtedy europoseł Daniel Obajtek próbował wejść na teren zakładu, by dołączyć do protestujących związkowców z NSZZ Solidarność. Tłumaczył to interwencją poselską. Wejście uniemożliwił mu prezes IKS Solino Wojciech Kotlarek. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co uwieczniły kamery. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
0: To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. Mijają 82 lata od zdobycia gmachu Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Biało-czerwona flaga, która 20 sierpnia 1944 roku załopotała nad Pastą, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa.
5: Także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy, dawała nadzieję.
0: Mówi Michał Syska, wiceszef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasie II wojny światowej w gmachu Pasty mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza dobra lub bardzo dobra, jedynie w Wodzisławiu Śląskim bardzo zła. Tylko niecałe 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
2: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i udanego początku zmagań polskich klubów w walce o awans do europejskich pucharów. Na start Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Swoje

0: a w eliminacjach o udział w Lidze Konferencji walczy właśnie Górnik Zabrze. Po pierwszej połowie przegrywa z AS Monaco 0-1. Swoje wyjazdowe spotkanie z chorwackim Hajdukiem Split rozpoczął także Raków Częstochowa. Pozostajemy przy piłce nożnej. Transferowy hit ogłosiła dziś Wieczysta Kraków. Do Beniaminka Ekstraklasy dołączył Etymis Kulouris. Dla Greka jest to powrót do Polski po roku przerwy. W latach 2023-2025 był zawodnikiem Pogoni Szczecin. W barwach portowców rozegrał 84 spotkania, 52 razy wpisywał się na listę strzelców. W sezonie 2024-2025 z dorobkiem 28 trafień zdobył koronę króla strzelców i tytuł piłkarza sezonu. Umowa z Wieczystą ma obowiązywać do 2028 roku. A teraz Formuła 1. Max Verstappen przedłużył kontrakt z Red Bullem do 2030 roku. Holender trafił do austriackiego zespołu 10 lat temu. Przez ten czas czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata, 71 razy triumfował w wyścigach. W ostatnich miesiącach Verstappen otwarcie krytykował nowe przepisy Formuły 1. Sugerował nawet, że zmiany w regulaminie mogą skłonić go do zakończenia kariery. Obecnie Holender zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, a do rywali na torze po kilkutygodniowej przerwie kierowcy wrócą już w najbliższą niedzielę podczas Grand Prix Holandii. Kończymy tenisem ziemnym. Po kilku miesiącach bez gry na korcie ponownie zobaczymy Carlosa Alcaraza. Hiszpan potwierdził, że wystąpi na tegorocznym US Open. Wcześniej przez kilka miesięcy zmagał się z kontuzją nadgarstka, która zmusiła go do wycofania się z 1/8 finału w Barcelonie. Niepewny gry w ostatnim w tym roku wielkoszlemowym turnieju w dalszym ciągu jest Jannik Sinner, który leczy uraz kolana. Na kolejny serwis sportowy zapraszamy do Trójki o 23:00.
1: Jutro sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
2: Autopromocja.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
3: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
7: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Przed nami kolejne spotkania.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Misiek,
11: tak?
10: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
11: Ale jak?
10: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
12: A co to jest PBC?
10: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
13: Przystanek Zdrowa Wątroba.
14: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 9 minut po 21:00 zaczynamy godzinę rozmów.
9: Klub Trójki.
15: Wczoraj, 19 sierpnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony przez ONZ w 2008 roku. To jest taki dzień szczególnej uwagi, szczególnej atencji wokół pracy i misji osób niosących pomoc, ratunek, wsparcie w rejonach konfliktów, katastrof, biedy, kryzysów rozmaitych. Dziś w Klubie Trójki będziemy rozmawiać z przedstawicielami trzech ważnych i zapracowanych organizacji humanitarnych, które powstały w Polsce, działają na całym świecie, tym bardzo dalekim także, i tak spędzimy tę najbliższą klubową godzinę. Jak zawsze zapraszamy także Państwa do tej rozmowy, do namysłu nad pomocą, poświęceniem, nie romantycznym, a tym prawdziwym obrazem współczesnej profesji, a tak, bo to jest profesja osób niosących pomoc. Ja nazywam się Paulina Wilk, dzisiejszą audycją opiekuje się w całości Kinga Kurysia, a realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. A w studiu Trójki przy Myśliwieckiej Jakub Belina-Brzeszczak.

0: Rozowski z Polskiej Misji Medycznej, który zajmuje się koordynowaniem prac zespołu komunikacji.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witamy. Zofia Kwołek z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, w którym zajmuje się między innymi relacjami zewnętrznymi, czyli odpowiada za rozmaite współpracę organizacji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, odpowiadający jak to prezes za wszystko.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Czy w takim dniu jak wczorajszy pracownicy humanitarni mają taki moment oddechu, zatrzymania się, pomyślenia o tym, co się w pracy udaje, co w tej pracy cieszy, co jest w niej spełnieniem dającym poczucie sensu, czy nie? Czy to jest zawód i branża, w której nie ma takiego momentu tak naprawdę zatrzymania się, ani momentu, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale jakiejś celebracji tego, co się dzieje i co się robi. Pani Zofio.
2: Myślę, że to jest kwestia indywidualna. W naszej organizacji jest to jeszcze o tyle szczególny dzień, że Wojtek Wilk, czyli prezes PCPM, był w tym hotelu w Bagdadzie, gdzie zdarzył się ten atak i na szczęście jemu się nic nie stało, ale zginęli jego koledzy, więc myślę, że dla niego jest to dzień szczególny i taki trudny. Dla reszty pracowników naszej organizacji myślę, że to jest dzień jak co dzień, bo tej pracy jest po prostu tak dużo i tak sobie czasami w organizacji rozmawiamy, że jeszcze były takie momenty jakiś czas temu, gdzie było troszkę mniej zadań, troszkę się mniej działo. Tak nam się wydaje, że jeszcze ja pracuję w tej branży, można powiedzieć, około 20 lat i mam wrażenie, że jest coraz więcej, coraz szybciej, coraz więcej się dzieje. W większej liczbie programów i projektów uczestniczymy i po prostu wszyscy są bardzo, bardzo zapracowani.
0: Panie Macieju, coraz więcej, coraz szybciej, bez oddechu?
3: Tak, coraz więcej, coraz szybciej, ale też mieliśmy wczoraj czas na refleksję, żeby chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym, w którym miejscu jesteśmy, w którym miejscu byliśmy. Ja napisałem list do wszystkich pracowników. Jesteśmy dzisiaj obecni w 10 krajach na świecie, więc
0: jest o czym myśleć w akcji humanitarnej, która działa 34 już lata.
3: Tak, 34 lata. Natomiast no, był ten moment na refleksję i to był ten moment, kiedy ja życzyłem wszystkim, dziękowałem za odwagę i za to, że są wszyscy, że są tutaj i teraz, że byli wczoraj, że będą jutro. Życzyłem wszystkim zdrowia i wytrwałości, bo ta wytrwałość dzisiaj w tym naszym sektorze to jest taka kategoria bardzo podstawowa. No i życzyłem oczywiście wszystkim bezpieczeństwa, bo to jest nadrzędna kategoria dzisiaj w sektorze humanitarnym.
0: A jest miejsce na radość w takim dniu?
3: Nie chciałbym się ocierać o banał, ale jest to miejsce na radość jest wtedy, kiedy docieramy do tych osób, które tej pomocy oczekują. A mi się zdarza jeździć do naszych biur krajowych i tam rozmawiać i z pracownikami, i z tymi, i z osobami w terenie, którzy tę pomoc otrzymują. No i jest miejsce na taką radość, kiedy widzimy, że ta pomoc ma sens i ta pomoc jest właściwie dostarczana, racjonalnie.
0: Panie Jakubie?
4: No wczoraj odpoczynku to nie akurat nie miałem, bo zacząłem dzień w mediach przed 8, skończyłem po 20. Ale rozmawiając, na pewno te rozmowy były nieco inne, bo zwykle, kiedy o tym też rozmawialiśmy teraz przed wejściem na antenę, zwykle pojawiamy się w mediach, kiedy dzieje się coś tu i teraz ważnego, drastycznego, tragicznego, tak? To znaczy zazwyczaj wtedy nasza obecność w mediach jest wzmożona jako organizacji humanitarnych, a rzeczywiście wczoraj czy dziś ta rozmowa jest nieco inna, bo możemy trochę spojrzeć na to szerzej, możemy pewnie porozmawiać trochę o kulisach pomocy humanitarnej, więc na pewno to jest taki moment na innego rodzaju refleksję, myślę.
0: To ja może tak przewrotnie Państwa trochę zapytam, rozpoczynając, no właśnie mam taką nadzieję, trochę rozmów refleksyjnych o tych kulisach, na które na co dzień brakuje czasu, choć właściwie myślę też sobie, że dzisiaj praktycznie nie ma dnia bez jakichś dramatycznych doniesień, które natychmiast oznaczają, że macie więcej pracy, albo wasi koledzy po fachu w jakimś kraju muszą pędzić z pomocą i próbować ją dostarczyć skutecznie. Sama wiele lat temu, To chyba był początek XXI wieku, kiedy szukałam

0: pierwszej pracy marzyłam o tym, żeby zostać pracownicą organizacji humanitarnej. Wówczas wydawało mi się, tak czułam, takie odniosłam wrażenie, że jest to zawód, do którego wejść niełatwo, że jednak taki proces rekrutacji, rozpoczęcia tej pracy wcale nie jest łatwy. Udało mi się znaleźć pracę w dziennikarstwie i tak już zostało. Co straciłam, panie Macieju?
1: To chyba najlepiej pani sobie odpowie. Znaczy, trudno mi powiedzieć.
0: Jakiej pracy nie wykonuję, nie będąc pracownicą humanitarną?
1: Bo pani powiedziała, że pani marzyła o tej pracy. Ja zawsze powtarzam, że pani zresztą to na początku programu powiedziała, że praca w sektorze humanitarnym to nie jest przygoda romantyczna. To nie jest moment uniesienia. To trzeba być naprawdę wytrwałym, dobrze przygotowanym, wykształconym. To jest dzisiaj bardzo nowoczesny sektor. Bo ta pomoc musi być, tak jak powiedziałem wcześniej, racjonalna, nowoczesna, skuteczna, pani to powiedziała, bo to dotarcie do największej ilości osób potrzebujących z konkretną pomocą, celowaną, to jest właśnie to, co jest najważniejsze w naszym sektorze. Nie wiem, czy pani coś straciła, chcąc odpowiedzieć, bo każdy ma swoje wybory i swoje życie. Ja też jestem w sektorze od kilkunastu lat i muszę powiedzieć, że to są bardzo szczęśliwe lata mojego życia, pomimo tego, że to jest bardzo trudny sektor i bardzo często te refleksje i te rozmyślania nad tym, co widziałem, co zobaczę, są bardzo takie dla mnie niepokojące. Trzeba bardzo dbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo, nie tylko to fizyczne, ale również o to bezpieczeństwo psychiczne, psychologiczne. Powiedziała pani o tym, że trudno się dostać do sektora. To jest prawda, bariera wejścia jest dość wysoka. Prowadzimy rekrutacje, które trwają bardzo długo, są bardzo szczegółowe. To są rozmowy z psychologami, bo ludzie jeżdżą w te trudne tereny, gdzie spotykają się z obrazami, ale i z cierpieniem, z ludźmi, którzy doświadczają naprawdę bardzo sytuacji, ocierają się o śmierć, o utratę zdrowia. Stąd to bardzo ważne, żeby to byli dobrze dobrani ludzie. I to jest bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, no, bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy chcieli pracować w tym sektorze i żebyśmy ten moment takiego wejścia właśnie mieli, że wiemy, że to jest jakaś misja do spełnienia, natomiast to się długo nie utrzyma. Te emocje się wyczerpują i musimy być przygotowani na to, że jeśli chcemy zostać w tym sektorze na lata, że będziemy widzieli bardzo wiele i bardzo trudnych sytuacji i dlatego musimy być na to przygotowani, musimy być mocni.
0: Zastanawiam się, pani Zofio, co to znaczy naprawdę, kiedy pani powiedziała, że pracy jest coraz więcej, że wydarza się coraz więcej sytuacji, na które trzeba w coraz bardziej taki szybki, ale też w sumie złożony sposób reagować, no bo cały świat nasz się komplikuje i chciałabym zrozumieć, jak to wpłynęło no właśnie na profesjonalizację pracowników pomocy humanitarnej i na taką złożoność procesów pomocowych, bo pewnie część z nas ma wciąż takie dosyć nieskomplikowane wyobrażenia tego, czym ta praca jest. A teraz, kiedy to jest w gruncie rzeczy taki wyrafinowany i złożony sektor globalny, profesjonalny, to co to znaczy? Czy na jakimś przykładzie, nie wiem, projektu pomocowego mogłaby pani nam to objaśnić?
2: Ja myślę, że może będę kontynuować to, o czym Maciej mówił, że często właśnie zgłaszają się do pracy idealiści z taką wizją jeżdżenia w konwojach i niesienia pomocy gdzieś tam na drugim końcu świata. I rzecz jasna, my pomagamy na tym drugim końcu świata, ale to jest też praca, w której się zarządza milionami złotych, tak? To są naprawdę bardzo skomplikowane projekty pod kątem wdrażania i rozliczania. To rozliczanie musi być bardzo szczegółowe. Gdzieś tam na końcu jest osoba, której ratujemy życie albo zmieniamy życie i to gdzieś zawsze trzeba mieć z tyłu głowy. Ale od strony wdrożeniowej, takiej operacyjnej, to są bardzo skomplikowane rzeczy, więc to nie tylko musi być osoba, która z jednej strony zna język, tak? U nas w projektach afrykańskich pracują afrykaniści, afrykanistki, osoby z odpowiednim wykształceniem, jednocześnie mające predyspozycje do pracy w trudnych warunkach, jednocześnie nie bojące się pracy na przykład w Excelu i rozliczania bardzo czasami skomplikowanego też wobec donosów.

0: partnerów, którzy nam te środki powierzają, tychże projektów, więc to jest jakby jeden medal. Z drugiej strony, no gdzieś właśnie to, o czym też mówił Maciek, czyli że to jest praca trudna, bo spotykamy się z ludzkim cierpieniem, tak? I ja pamiętam, jak no już 20 lat temu byłam w Sierra Leone, to było wtedy najbiedniejsze państwo na świecie i to był mój pierwszy taki poważny wyjazd daleki z jedną z dużych organizacji humanitarnych. I ja w którymś momencie byłam tak wstrząśnięta, ten widok, te spotkania, rozmowy z osobami tak mną wstrząsnęły, że było mi bardzo trudno, tak? Spędziłam taki jeden wieczór naprawdę na poważnej refleksji i takiej pracy nad sobą, tak? Żeby móc następnego dnia wstać, otrzepać się i pracować dalej. A te dni są wypełnione często osoby, nasi pracownicy i pracowniczki, którzy pracują w terenie, naprawdę mają bardzo intensywne dni, zwłaszcza jak jest rzeczywiście szczyt kryzysu, to się pracuje po kilkanaście godzin dziennie i to takie wsparcie dla pracowników to jest też bardzo ważne w pomocy humanitarnej. Drugi taki konkretny przykład. Pamiętam, jak byłam na Haiti po trzęsieniu ziemi. To było bardzo krótko po trzęsieniu ziemi. Wszystko było wtedy w namiotach, całe obozowisko humanitarne i wszędzie wisiały takie tabliczki. Pamiętaj, psycholog przyjmuje tutaj. Pamiętaj, weź sobie ten dzień wolny na koniec. Pamiętaj, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. I łatwo było, będąc tam, zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne. Więc to jest taka trochę druga strona medalu. Myślę, że my wszyscy troszkę zrozumieliśmy, o co w tym chodzi w 2022 roku, kiedy... Do tej pory
1: my
0: mam wrażenie,
1: czyli
0: że
1: nie zawodowi wszyscy, pracownicy tak, humanitarni, tylko
0: trochę
1: jako społeczeństwo.
0: Trochę te kryzysy były tak daleko od nas. A w 2022 roku nagle okazało się, że mamy kryzys, który zapukał do naszych drzwi. Wszyscy właściwie Polacy się w jakimś stopniu zaangażowali w pomoc, ale no, po tej takiej wielkiej, ogromnej fali przyszło też takie zmęczenie, tak? I takie rzeczywiście, ja w ogóle mam troszkę wrażenie, nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale my od jakiegoś czasu żyjemy w ogóle w takim stanie permanentnego kryzysu, bo najpierw mieliśmy COVID i różne obostrzenia i wszystko to z tym związane. Potem wojna w Ukrainie, rzecz jasna, też kryzys uchodźczy u nas. I teraz gdzieś tam taka obawa, co dalej z tym kryzysem, czy my jesteśmy bezpieczni, więc tak mam wrażenie, że oprócz tego, że chcielibyśmy reagować na to wszystko i pomagać gdzieś dalej, to jednocześnie mamy ten kryzys dużo bliżej.
1: Panie Jakubie, polska misja medyczna no niesie pomoc medyczną dokładnie w miejscach zagrożenia. Zastanawiam się, jak to jest z tą nieromantycznością i profesjonalizmem pracy w waszej organizacji. To znaczy, co trzeba mieć i umieć, żeby móc tą pracę wykonywać dobrze.
2: Ja może jeszcze a propos takiego rozwijania tego mitu romantyczności, czy w ogóle mitów o pomocy humanitarnej i tych osób, które gdzieś może nas słuchają i myślą o karierze w tej branży, jakkolwiek kariera tutaj może dosyć dziwnie brzmi, pamiętajmy, że większość pracowników humanitarnych, którzy udzielają pomocy na miejscu, to są mieszkańcy krajów, w których dzieje się kryzys. Znaczy, po pierwsze, nasze organizacje...
1: Nie są tymi, którzy pierwsi niosą tę pomoc.
2: Tak, zazwyczaj. To znaczy, też pomoc humanitarna przeszła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat naprawdę duże zmiany. No i w tej chwili takim dominującym trybem działania jest jednak albo współpraca z organizacjami lokalnymi na miejscu, albo zatrudnianie bezpośrednio przez organizację taką jak nasza, czy PAH, czy PCPM, w dużej mierze pracowników, którzy są stamtąd, albo są przynajmniej z tego regionu. To wynika oczywiście z kilku kwestii. To są osoby, które znają język, znają kontekst kulturowy. No są często, mówiąc wprost, skuteczniejsze tam na miejscu. To nie znaczy oczywiście, że zupełnie pracownik z Polski nie pojedzie, tak, w miejsce kryzysu. Oczywiście, że my też jeździmy. Na przykład ja jednak większość czasu spędzam w Warszawie, znaczy jadę na monitoring projektu czasami, na wizytę, na przykład biorę dziennikarzy na wizytę dziennikarską, ale to jest kilka dni, a nie kilka lat. Więc też ta praca wygląda może nieco inaczej, niż czasami można sobie to wyobrażać dla takiego przeciętnego pracownika humanitarnego pochodzącego z Polski. Więc to jest jedno. No drugie, tak trochę będę adwocem, ale odniosę się do tego 2022 roku, bo to nie był tylko, myślę, że możemy wprost powiedzieć, że to nie był tylko przełom dla osób, które nie są zawodowo związane z pracą humanitarną w Polsce. To był również przełom dla nas, to znaczy

0: skala środków, które dotarły do naszej organizacji, skala tego, jak nasze organizacje się rozrosły w wyniku tego kryzysu, jak dużą skalę działań musieliśmy, jak bardzo musimy poszerzyć skalę swojego działań, no, jest no, bezprecedensowa. Czyli kiedy mówimy o tym, że nam też ta praca przyspieszyła, gdzieś no, jest bardziej zintensyfikowana, to wynika również z tego, że w tej chwili mamy jako organizację na pewno, myślę, większe możliwości, większe, w angielskim jest takie brzydkie, nie ma takiego polskiego słowa jeden do jednego, capacity, tak? Czyli taka potencjał do działania po prostu. I my jesteśmy w stanie też reagować na, mam wrażenie, lepiej, szybciej, mamy większy potencjał do tego, żeby reagować też teraz na kryzys na całym świecie, ponieważ nasze organizacje po 2022 roku, niezależnie od tego, gdzie były wówczas, to poszły kilka kroków do przodu.
1: I sobie poradziliśmy. Myśmy z roku na rok urośli 8-krotnie. Ja zastanawiam
2: się. Czyli Polska Akcja Humanitarna,
1: tak. 8 razy nasze obroty wzrosły. Nie były to też jakieś niskie obroty w tym roku poprzedzającym. I myśmy się zastanawiali ostatnio, jak myśmy sobie dali z tym radę. No daliśmy sobie z tym radę. Dzisiaj w Pachu pracuje 600 osób. Prawie 600 osób. To już jest przedsiębiorstwo poważne. Nie chcę tego tak nazywać przedsiębiorstwem, ale to jest poważna struktura.
2: No i też nie da się bez tego pracować przy ogromnej odpowiedzialności i zobowiązaniu też za środki powierzone.
1: Tak, to transparentność. My jesteśmy rzeczywiście organizacjami, które są najbardziej prześwietlane i każda złotówka jest oglądana z każdej strony. Każdy dolar czy euro, które wpływają na nasze konta od donorów, my to wszystko później pokazujemy i mówimy, tak to zrealizowaliśmy, tak zrobiliśmy te projekty. Ja się czasami denerwuję, że bardzo dużo czasu spędzamy zamiast pomagać na raportowaniu, no ale to jest taki element tej gry, prawda? Musimy, żeby dostać kolejne środki, musimy świetnie się wykazać z tego, co zrealizowaliśmy.
2: Zapytam od razu, czy nie jest tak, że ta profesjonalizacja tej branży humanitarnej no w pewnym sensie spowalnia procesy, że biurokracja i ta pragmatyka, o której wspomnieliście, ona właściwie służy temu człowiekowi, któremu pomoc ma być niesiona, czy jednak czasami jest takim piachem rzuconym w koła tych maszyn pomocowych?
3: Wydaje mi się, że to jest potrzebne. Znaczy, jestem pewna, że to jest potrzebne, bo to są naprawdę bardzo poważne budżety. I nawet no to jest ogromna odpowiedzialność, tak? I my oczywiście jest to jakieś obciążenie czasowe i finansowe również, audyty i sprawdzanie tej złotówki z każdej strony, ale transparentność jest kluczowa. Nie tylko wobec tych dużych donorów, którzy przeznaczają środki na duże projekty, ale wobec każdego Polaka i Polki, którzy wpłacają nam te darowizny po 20 zł, po 50 zł, 100 zł.
1: A jak państwo patrzą? Ludzie, jeszcze wejdę w słowo, że ludzie nam ufają i my musimy to zaufanie jak gdyby dowieść tego, że jesteśmy godni tego zaufania. Ale też dzięki temu myśmy w zeszłym roku dotarli do 600 tysięcy potrzebujących osób w jednym tylko roku. No to są liczby. Ta sprawozdawczość też jest bardzo ważna, prawda? To dzięki temu też między innymi dotarliśmy do takiej ilości osób, bo pieniądze, które wydaliśmy, były właśnie dobrze też zaraportowane.
2: Czy to, że w branży humanitarnej jest więcej pieniędzy i tej profesjonalizacji, to właściwie rozumieć jako proces wyłącznie pozytywny, czy proces, który też nam mówi o wciąż trwających konfliktach na świecie, przyrastającej liczbie kryzysów rozmaitych i takiej nieustannej, być może rosnącej potrzeby waszej pracy?
0: To, czy tych pieniędzy jest więcej, to może jeszcze do tego wrócimy, bo USAID, kwestia USAID-u na przykład to mocno zmieniła, ale ja jeszcze nawrócę jeszcze do tematu profesjonalizacji, pokażę tylko, postaram się pokazać też jej inny wymiar. I nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Wspomniała pani o tym filmie Głos Hindra Job, tak? Na którym akurat ja miałem przyjemność rzeczywiście w kinie Muranów też brać udział w dyskusji po nim. I tam było sporo takich pytań, czy w tej dyskusji pojawił temat tej profesjonalizacji, bo tam w tym filmie jest pokazane, jak procedury, które ma organizacja, która niesie pomoc w Strefie Gazy, która ma uratować małą dziewczynkę, która no niestety, no ta historia kończy się jej śmiercią i śmiercią również osób, które próbują jej nieść pomoc. A ta historia pokazuje,

0: jak te procedury...
1: To jest historia prawdziwa, film jest dokumentem.
0: Ta historia pokazuje, jak te procedury w jakimś sensie, ktoś z boku może powiedzieć, że spowalniają tę pomoc. Tak? Znaczy, że kiedy pewne procedury nie zostaną wykonane, ci medycy nie mogą wyjechać w teren, kiedy nie ma pewności, że oni będą mieli tak zwany safe passage, czyli bezpieczną, potwierdzenie bezpiecznej drogi od wszystkich stron konfliktu. Tam są takie specjalne kanały, na których się to potwierdza. To bardzo długo trwa. Cały czas ta dziewczynka jest na linii. Jest bardzo dramatyczna sytuacja. Tak, ta dziewczynka cały czas na linii. Ci pracownicy wiedzą, że tutaj każda dosłownie kwadrans zwłoki może zdecydować o jej życiu, a mimo tego, dopóki nie mają tego zielonego światła, nie ruszają, tak? I tam było dużo, dużo rozmowy o tym, dużo dyskusji na ten temat. No i po pierwsze pamiętajmy o tym, że jeżeli ci pracownicy, to w tym filmie jest to, że też ciekawie, to jest ciekawie pokazane, bo ta dwójka pracowników medycznych, to jest Czerwonego Półksiężyca, to jest dwójka ostatnich pracowników medycznych, która obsługuje powiedzmy ten rejon Strefy Gazy wówczas, czyli północną Gazę. Jeżeli oni stracą życie, to niestety się dzieje finalnie, ale to z innego powodu, nie dlatego, że procedury nie zostały dochowane, to nie będą mogli iść pomocy dalej, znaczy kolejnym osobom, które będą w takiej samej sytuacji jak ta dziewczynka, to jest po pierwsze. Więc te procedury jednak czemuś służą i na ich końcu finalnie jest drugi człowiek, a po drugie w tym filmie też jest świetnie pokazane, że pomimo tego, że ta sytuacja dla widza jest tak frustrująca, że widzi, że ta pomoc, oni są tak blisko, tak? Oni nie wyjeżdżają, bo nie mają zielonego światła na wyjazd. Oni docierają na miejsce w chwili, w której by tę dziewczynkę uratowali. Nie ratują jej z powodu tego, że no, zostają po prostu, mówiąc wprost, zamordowani przez izraelskie wojsko. Ale jest po prostu, jest to bardzo, moim zdaniem ten film dobrze pokazuje, że po pierwsze te procedury czemuś służą, ta profesjonalizacja jest bardzo ważna i ona też na końcu, jej celem jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo pracownika humanitarnego, ale też pozwolenie tym pracownikom humanitarnym, żeby oni mogli nieść tę pomoc dalej kolejnym potrzebującym.
1: Głos Rajab Hind, znakomity film dokumentalny, który oczywiście Państwu polecamy. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy z Jakubem Beliną Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej, Zofią Kwolek z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Maciejem Bagińskim z Polskiej Akcji Humanitarnej.
2: Ja chcę nawiązać do tego, co opowiadasz. Opowiadasz o filmie dokumentalnym właściwie, ale jest to taki jednostkowy przykład. W ciągu ostatnich 3 lat zginęło ponad 1000 pracowników humanitarnych. To jest, słuchajcie, to jest niesamowita liczba i to pokazuje, że to nie jest sektor romantyczny. To jest bardzo często, ile osób straciło zdrowie, to trudno powiedzieć. Nie ma z takich statystyk, ale te 1000 osób, ponad 1000 osób, jest to statystyka tragiczna.
1: I co ona mówi o... Nie wiem, czy to jest pytanie o zmieniający się świat, czy warunki, zmieniające się warunki waszej pracy, czy co to ilustruje, ta potworna liczba?
3: OCHA teraz z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej wskazała, że dużym zagrożeniem na przykład stają się ataki dronów. I to jest, wydaje mi się, że taki przykład zmieniającego się świata, że umiemy teraz zabijać jeszcze szybciej, jeszcze precyzyjniej w obszarze miejskim, zabudowanym, i celem stają się cywile i często oznakowani pracownicy humanitarni, tak? Co absolutnie nie powinno mieć miejsca.
0: To są zdecydowanie celowe ataki. No, wiemy to, i Strefa Gazy, i Ukraina są przykładami tak zwanych double tap attacks, czyli takich podwójnych ataków, kiedy następuje atak w obiekt cywilny, są osoby ranne, są osoby poszkodowane, przyjeżdżają tam medycy czy innego rodzaju służby pomocowe, na przykład strażacy, tak, to bardzo często następuje atak 20 minut później, dokładnie jest wycelowany, wymierzony w to, żeby trafić w osoby, które przyjechały tam nieść pomoc. I to jest ewidentna strategia wojenna. Przynajmniej w tych dwóch konfliktach to ewidentnie widać, że to była i w przypadku Ukrainy nadal jest, w przypadku Strefy Gazy w jakimś stopniu też, bo wiemy, że to zawieszenie broni jest tylko w cudzysłowie, realnego zawieszenia broni tam nadal nie ma. Natomiast no, jest to realna strategia wojenna, której pracownicy humanitarni nie są przypadkowymi ofiarami, które giną gdzieś, bo znalazły się w niebezpiecznym miejscu. Oni są celem tych ataków.
1: Chciałabym was zapytać, bo już wspomnieliście i o Ukrainie, i o Gazie, o Palestynie. Reprezentujecie trzy organizacje.

0: organizacje humanitarne z Polski. Postronnemu słuchaczowi może to się wydawać dziwne. To znaczy, czy wasze organizacje działają na zupełnie innych polach? Czy ze sobą współpracują? Czy niesiecie tę pomoc w inny sposób, obsługując trochę inne potrzeby, czy odpowiadając na inne problemy? I z drugiej strony, to też właściwie nie jest wcale oczywiste, że organizacje humanitarne ze środkowej Europy pracują w rozmaitych, bardzo odległych, często odmiennych też kulturowo obszarach świata. Ta idea ma już trochę lat, ale może warto powiedzieć, jaki ona ma sens, no właśnie pragmatyczny, bo już troszeczkę powiedzieliście o tym, że to niekoniecznie oznacza, że jakby całe zespoły organizacji humanitarnych pracują właśnie w terenie, w miejscach katastrof, czy konfliktów, czy tych potrzeb. Czyli że jakaś istotna część waszej pracy polega na sieci relacji, na kontaktach, na koordynacji tej pomocy. No ale biorąc za przykład Ukrainę, w której trwa wojna, co każda z waszych organizacji tam na miejscu realnie robi? Panie Macieju.
1: No my jesteśmy w Ukrainie.
0: Pach robi bardzo różne rzeczy jednocześnie w Ukrainie.
1: My jesteśmy w Ukrainie w ogóle od 2014 roku, kiedy ten konflikt na samym wschodzie się rozpoczął. W okolicach Charkowa, Donbasie. I w 2022 roku otworzyliśmy biuro w Kijowie i mamy dzisiaj 5 biur takich regionalnych we Lwowie, w Mikołajowie, w Dnipro i właśnie w Charkowie. I ta pomoc się też zmieniała. Od takiej pomocy stricte humanitarnej, kiedy trzeba było dostarczyć żywność, środki higieniczne, zabezpieczyć dostęp do wody, bo to też bardzo często tam tej wody nie ma w Ukrainie, co się nam wydaje bardzo dziwne i nie wierzymy w to, że w kraju europejskim brakuje wody. My też tam wierciliśmy studnie w kilku miejscach. Ale ta pomoc dzisiaj też ona trochę ewoluuje i ona dzisiaj bardzo potrzebna jest ta pomoc psychospołeczna, psychologiczna, bo doświadczenia tej wojny, tej współczesnej wojny są ogromne i przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, ale również dla osób starszych. Powołaliśmy kilka centrów psychologicznych, takich miejsc, gdzie ludzie mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, pośpiewać sobie, oni tam haftują. To też jest pomoc, która jest potrzebna i niesie jakąś chwilę oddechu. Tam się spotykają też ludzie starsi, którzy zostali opuszczeni, czy młodzi ludzie wyjechali albo za granicę, albo poszli na front i oni zostali sami. Więc ta pomoc tego typu, tego rodzaju jest też bardzo potrzebna. Ja mówię o pewnej ewolucji pomocy, bo zawsze powtarzam, że mury, domy się kiedyś odbuduje, ta wojna się skończy, natomiast co zostanie w głowach dzieci, jak będzie ich świat w przyszłości wyglądał, nie wiemy tego.
0: Panie Jakubie, a pomoc medyczna? Zaledwie wczorajszej nocy kolejny potężny atak na Kijów, kilkanaście co najmniej ofiar, o których dzisiaj mówił burmistrz Kliczko i zniszczony szpital pediatryczny. Nie ma oddechu?
2: Nie, no rzeczywiście my się skupiamy, jak sama nazwa naszej organizacji wskazuje, my się skupiamy na pomocy medycznej, to zawsze jest tak, że nawet jeżeli organizacja ma swoją specjalizację, w przypadku Pachu to zawsze była na przykład rzeczywiście woda, ale to jest tak, że i tak robimy dużo szerzej, tak, nasze działania, czyli to nie jest tak, że jako Polska Misja Medyczna nigdy nie robiliśmy działań i nie robimy działań w innych też sektorach pomocy humanitarnej, bo chociażby na początku tej wojny też mieliśmy przestrzenie przyjazne dzieciom w Polsce, która to też była taka pomoc tak zwana psychosocjalna, tak, dla uchodźców, głównie uchodźczyń z Ukrainy, bo to w tym przypadku myślę spokojnie można mówić o uchodźczyniach bardziej. Natomiast rzeczywiście no, na terenie samej Ukrainy w tej chwili to są stricte z naszej strony działania medyczne. Z jednej strony mamy kliniki mobilne przy linii frontu w obwodach charkowskim, sumskim. Są kliniki, które wyjeżdżają do miejscowości, które jeszcze nie zostały ewakuowane, ale w których już nie ma przychodni, w których już nie ma często apteki, w których ci ludzie żyją rzeczywiście już bez takich zupełnie podstawowych usług. To są głównie osoby starsze, które z różnych powodów nie chciały jeszcze uciekać, mimo że warunki życia na miejscu są no, bardzo trudne i no, też bardzo niebezpieczne. więc ci lekarze, ci medycy tam jeżdżą, ale też odniosę

0: tego, co mówił Maciej, no w Technice nie jeżdżą tylko medycy, tacy, którzy nam się kojarzą w pierwszej chwili, czyli no jeździ też psycholog, ponieważ to wsparcie psychologiczne jest no po prostu niezmiernie ważne. I rzeczywiście na początku tego psychologa tam nie było, ale od razu nam medycy mówili, że ci ludzie na miejscu mówią o tym, że oni poza tym, że przychodzą tutaj po rzeczywiście przepisanie leków, bo tam często chorują na przykład ci starsi ludzie na choroby przewlekłe i po prostu zagrożenie dla ich życia i zdrowia jest to, że nie mają dostępu do leków, które
1: muszą przyjmować,
0: tak? No, w normalnej sytuacji jest to oczywiście zupełnie nic niegroźnego, tak? Bo zawsze do tych leków myślimy, że mamy dostęp, no tam to nie jest oczywistością. Natomiast od razu dostaliśmy taką informację zwrotną, że oni potrzebują po prostu rozmawiać, że oni też z tymi lekarzami chcą rozmawiać, dlatego też ten psycholog się tam pojawił. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny aspekt tej pomocy i tutaj zdecydowanie popieram to, co powiedział Maciej. A z drugiej strony no, też pomagamy szpitalom i oddziałom neonatologicznym. To jest taki nasz duży projekt tam na miejscu. W tej chwili jeszcze współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I to właśnie od samego początku tej wojny, czy z pomocą MSZ, czy bez, to też szpitale neonatologiczne, oddziały neonatologiczne są dla nas jakimś takim priorytetem. Natomiast rzeczywiście też ta pomoc się zmieniała. Znaczy, tak, no tak, na początku to było dosłownie dowiezienie do szpitala środków antyseptycznych, tak zupełnie podstawowych rzeczy. W tej chwili już raczej współpracujemy przy szkoleniu lekarzy, przy dostarczaniu specjalistycznego sprzętu, czyli to już jest inny poziom pomocy, inny poziom potrzeb niż był w 2022 roku.
1: To jest swoją drogą może dobry moment, żeby zapytać też przy okazji, czy zawsze ten moment wybuchu kryzysu jest z punktu widzenia pracy humanitarnej najtrudniejszy, czy może paradoksalnie trudniejszy przychodzą na późniejszych etapach konfliktu? Ale to takie pytanie może poboczne, nie wiem, czy...
2: Mam wrażenie, że nie odpowiedzieliśmy na to pytanie dotyczące współpracy pomiędzy nami, ale to nawet jak się spotykaliśmy tutaj przed rozmową, to było... To my się po prostu wszyscy znamy. My się spotykamy, współpracujemy, kibicujemy sobie. Nie ma między nami rywalizacji. Czasami pozytywnie sobie zazdrościmy sukcesów, ale też myślę, że się wspieramy w różnych ważnych kwestiach, też różnych kwestiach dotyczących rozwiązań prawnych, na przykład dla organizacji humanitarnych. Natomiast jeśli chodzi o to wszystko zależy od tego, czy jak organizacja jest przygotowana, tak? Wydaje mi się, że wszystkie nasze organizacje, w Fundacji PCPM na pewno jest po prostu określona procedura, tak? To znaczy my wiemy, co robić, kiedy zdarzy się kryzys, tak? Jakie środki uruchomić, mamy pewne środki i domyślam się, że tutaj sąsiednie organizacje też, które jesteśmy w stanie uruchomić natychmiast. Wiemy, jak uruchomić zbiórkę publiczną, jak zaapelować o pomoc. Wiemy, jakie mamy zasoby, które możemy skierować w miejsce kryzysu. I też to, co jest ważne i wydaje mi się, że w kontekście Ukrainy, ja się nie będę powtarzać, że my robiliśmy też na początku ewakuację i pomoc humanitarną. Teraz ta pomoc jest inna, bo też jesteśmy w kolejnym roku wojny. Ale że my umiemy też wykorzystywać to doświadczenie z innych krajów, z innych kryzysów po to, żeby skutecznie i szybko wdrożyć jakieś projekty pomocowe w innym kraju. Czyli na przykład myśmy pomoc finansową kierowali do uchodźców syryjskich w Libanie. Po wybuchu wojny w Ukrainie pomoc finansowa, czyli tak zwany cash assistance, byliśmy szybko w stanie uruchomić tutaj w Polsce,
1: czyli
2: jak napłynęła fala uchodźców.
1: Bezpośrednio gotówki.
2: Tak, osobom
1: potrzebującym.
2: Tak. I różne inne projekty, które realizowaliśmy gdzieś indziej, ale mieliśmy opracowane te mechanizmy, procedury i byliśmy szybko w stanie przenieść je na inny grunt. I w ogóle też wydaje mi się, że to jest mało czasami dostrzegany element. My na przykład współpracujemy z DSNS-em, ze służbami ratunkowymi Ukrainy.
1: To są służby
2: ukraińskie,
1: ratunkowe,
2: tak.
1: Ukrainy.
2: Teraz zastanawiamy się, w jaki sposób ich doświadczenie można by było przenieść na przygotowanie do kryzysu, tak? To nie jest, to wydaje
3: tu
2: mi się, że
3: Polsce,
2: też jest taki
3: prawda? Bo
2: mit.
3: Bo myślimy o kryzysie w Polsce.
2: O kryzysie w Polsce, ale to też pokazuje, że często miejsca, w których działamy, czyli na przykład wsparcie ochrony ludności i obrony cywilnej w Libanie, czy wsparcie obrony cywilnej w Ukrainie, pozwala nam zdobyć doświadczenie, które my potem możemy przenieść na grunt nawet Polski, przygotowując się do potencjalnego kryzysu, tak? Czyli nie, jest takie bardzo nieładne słowo w naszym żargonie, które się nazywa beneficjenci, czyli nie traktujmy tych osób, z którymi współpracujemy, to są nasi partnerzy. I tak samo jak my czegoś ich uczymy, my im przekazujemy jakąś pomoc, ale my też czerpiemy od nich i my się od nich uczymy.
1: No bez wątpienia Ukraińcy są tym narodem,

0: który pokazuje, że wojna jest też czasem nabywania kompetencji, które mogą być nauką dla innych społeczeństw, które znajdą się w rozmaitych sytuacjach kryzysowych. Ale chciałam na chwilę przenieść się z Państwem do Gazy i postawić Wam takie pytanie. Czy z punktu widzenia Was reprezentujących organizacje humanitarne, sytuacja w Gazie jest w istocie tym, co nazywamy jakimś rodzajem upadku części wartości europejskich, takim wielkim kryzysem, no właśnie, idei humanitarnych, skutecznego niesienia pomocy. No bo tam mamy sytuację wojskowo-polityczną, wojenno-polityczną, która w sposób szczególny utrudnia czy uniemożliwia niesienie pomocy, tak jak udaje się wam to robić w innych regionach świata. Powiedzcie proszę, co się udaje, co wciąż nie jest możliwe i czy patrząc na to od środka, jako praktycy pomocy humanitarnej, macie takie poczucie, że jako ludzkość ponosimy tu jakąś wielką porażkę.
1: To nie humanitaryzm upada, tylko humanizm upada. To trzeba tak to nazwać. My jesteśmy gotowi tam wejść. Nam tam nie wolno wejść. Bariery są takie, że no, jest to tak niebezpieczne, a musimy też dbać, tak jak mówiliśmy wcześniej, o swoje bezpieczeństwo. Więc powtarzam, tam humanitaryzm nie upada, tam humanitaryzm jest cały czas w gotowości, prawda? Natomiast nie można tam wejść, nie można tam wjechać. Czekają konwoje, prawda? No i co? I tylko czekają. To humanizm jest zagrożony, a nie humanitaryzm.
0: Panie Jakubie, a co się udaje?
2: My rzeczywiście jesteśmy na miejscu, znaczy mamy tam medyków na miejscu. To są oczywiście znowu medycy w tej chwili, głównie palestyńscy. Wcześniej też wjeżdżali tam współpracując z nami medycy z Jordanii. Natomiast powiedziałbym, że to jest, kiedy ten kryzys był w takiej największej swojej eskalacji, to używałem takiego porównania, że mamy związane ręce, ale ten jeden palec gdzieś tam jest, można nim ruszać, tak? No powiedziałem, może teraz po zawieszeniu broni dwa palce, ale to wciąż są związane ręce zdecydowanie. Bo ci medycy na miejscu, dzisiaj nawet miałem rozmowę, akurat rozmawiałem bezpośrednio z medykami, którzy dopiero co wyjechali ze strefy Gazy, albo są tam na miejscu również niektórzy z nich. No i mówią nam o tym, że na przykład, nie wiem, jak trzeba przepisać komuś antybiotyk, to nie jest tak, że wybierają antybiotyk, który pasuje do choroby, na którą ta osoba cierpi. Oni biorą jedyny antybiotyk, który akurat jest pod ręką, jeżeli w ogóle jest, i mają nadzieję, że może zadziała, tak? Że może będzie jakiś tego skutek. No, brakuje im wciąż zupełnie podstawowego ekwipunku, leków. Kiedy zapytałem, żeby podali mi przykład leków, których im brakuje, ludzie nie są w stanie, bo wszystkiego brakuje cały czas. Czy to nie jest tak, że no oczywiście, że brakuje cały czas leków, na przykład na choroby przewlekłe, czyli ludzie umierają, o tym nie mówimy, bo mówimy cały czas o tej liczbie ofiar, nawet po zawieszeniu broni. Mówimy oczywiście, że każdego dnia ginie tam w tej chwili w ostatnim miesiącu średnio 5 osób dziennie, 5 Palestyńczyków, Palestynek dziennie. Natomiast nie mówimy o tych ofiarach, które umierają tam pośrednio, czyli na przykład dlatego, że właśnie nie przyjmują w tej chwili leków na cukrzycę. Tych osób są tam setki, tysiące, nie wiemy tego, bo te osoby oficjalnie w tych statystykach ofiar tego konfliktu nie są wliczane. Więc tak, jesteśmy w stanie pomagać, natomiast jest to pomoc zdecydowanie niewystarczająca na to, jakie są potrzeby tam na miejscu. I po drugie, no gdzieś jest to pomoc, nie ukrywam, dla takich organizacji jak nasza, bardzo frustrująca, bo my wiemy, że dałoby się zrobić dużo więcej. Natomiast no, mamy związane ręce przez stronę tego konfliktu. No, głównie jedną jest stronę, nie oszukujmy się, tam, która ma tam najwięcej władzy.
0: Pani Zofio, a takie sytuacje, w których no, brak woli politycznej uniemożliwia jakiekolwiek niesienie pomocy, czy to jest z jednej strony taki moment, kiedy wy przeżywacie kryzys, no jakiś kryzys nadziei w ogóle w swojej pracy, ale czy to jest też tak, że w tej chwili też ze wspomnianą wcześniej przez pana Jakuba polityką amerykańską, przez decyzję Donalda Trumpa o radykalnym obcięciu funduszy, które płynęły na rozmaite programy pomocowe, do najdalszych zakątków świata? Czy zmienia się w ogóle klimat polityczno-ekonomiczny wokół sektora humanitarnego, wokół pewnego przekonania o jego skuteczności? Czy decyzje amerykańskiego prezydenta, nie wiem, zatrzymują pieniądze?

0: przekierowują w ogóle atencję także innych donorów i czy już konsekwencje tej decyzji dotykają was, bo zmieniają realia waszej pracy?
1: Na pewno tak. Ten kryzys widać i te cięcia widać i to nie jest tylko polityka Stanów Zjednoczonych, ale większość krajów europejskich, tak jak spojrzymy sobie na mapę Europy, jeśli nie obcięła finansowanie na pomoc humanitarną i rozwojową, to przynajmniej nie zwiększyła z paroma małymi wyjątkami, więc ten kryzys taki finansowy w sektorze humanitarnym widać. No i jego konsekwencje też. Po prostu leki antyretrowirusowe nie docierają do matek zarażonych wirusem HIV. Żywność terapeutyczna nie dociera do dzieci umierających z głodu. Woda nie dociera do osób, które tej wody potrzebują. To są konkretne przykłady, tak? I tak jak tych organizacji humanitarnych na świecie jest cała masa, to pewnie każda z nich mogłaby wskazać konkretnie, jakiego rodzaju projekty musiała zatrzymać, zastopować, spowolnić właśnie ze względu na te konsekwencje finansowe, bo to jest, no szacuje się, że około 40%, tak? To jest ogromne. No, która branża, jeżeli nazywamy humanitarny obszar branżą,
0: przetrwałaby takie cięcia?
1: Ma takie cięcia, tak? My naprawdę, mówi się dużo o tak zwanym humanitarian reset, tak? Czyli jak prowadzić teraz skutecznie pomoc humanitarną przy tak zmniejszającym się finansowaniu. No ale chyba jeszcze nikt takiej odpowiedzi na to nie dał, tak? Gdzieś tam na końcu jest człowiek, do którego ta pomoc nie dotrze. I o ile mam wrażenie, że zawsze możemy liczyć na darczyńców, osoby prywatne, które jak jest ten kryzys, to otwierają portfele serca i wpłacają darowizny, to jednak te decyzje na poziomie politycznym, globalnym bardzo wpłynęły na sektor. I to może jeszcze, ponieważ patrzę na zegarek i widzę, że mamy mało minut do końca rozmowy, to myślę, że warto powiedzieć o jednej rzeczy, że w przypadku pomocy humanitarnej bardzo ważne jest to, jak my będziemy przygotowani do odpowiedzi na kryzys, zanim on wystąpi. Bo kiedy on już wystąpi i my musimy podejmować decyzje i zastanawiać się, jak pomóc najskuteczniej, to wtedy tak naprawdę te środki już powinny być, tak, gotowe do użycia. I dlatego
0: czyli
1: tak ważne jest
0: pomoc ludzi indywidualnych, która oczywiście domyślam się, że najsilniej przychodzi natychmiast w sytuacji, w której kryzys się wydarza, czyli jest reaktywna. Po prostu my jako ludzie, jako społeczeństwo sięgamy do swoich kieszeni, kiedy coś się zadzieje, a pani mówi o potrzebie stabilnego finansowania, które pozwala na tą gotowość.
1: Stabilnego, tak? Finansowania organizacji, ale też takiej, może korzystając tutaj z zasięgów trójki, zachęcam naprawdę do regularnego wsparcia. Dlatego, że takie wsparcie to może być 5 zł miesięcznie, 20 zł miesięcznie, ale jeżeli idzie w miliony, a Polacy umieją pomagać i robią to świetnie, ale wydaje mi się, że warto częściej rozmawiać o tym, że takie regularne wsparcie na wybraną organizację, na kilka organizacji, to jest coś, co naprawdę jest ważne dla naszego działania.
0: Każda z waszych organizacji na swojej stronie internetowej ma taki przycisk i można aktywnie pomagać.
1: Tak.
0: Powiedziała pani, że Polacy lubią pomagać. Możemy te kilka ostatnich minut audycji poświęcić rzeczywiście temu, jak Polakom, wam, polskim pracownikom humanitarnym idzie to pomaganie. To znaczy, gdybyśmy popatrzyli na polskie organizacje humanitarne w kontekście międzynarodowym i tych sąsiedzkich krajów i całego świata, jak profesjonalnie, jak skuteczni, jak już sprawni w niesieniu pomocy jesteście wy i inni przedstawiciele polskich organizacji? Patrzę na pana Macieja.
2: Na pewno jesteśmy, znaczy nie możemy sobie zarzucić, że jesteśmy gorsi od tych zachodnich organizacji, które tam są też obecne od dziesiątek lat. I jesteśmy profesjonalni i czasami jesteśmy nawet lepsi, szybsi w dotarciu. Wiemy, że zachodnie organizacje też się uczą od nas. To nie jest tak, że... No właśnie tej takiej szybkości, skuteczności, takiej bezpośredniości, tam na miejscu dotarcia i Kuba, mówiłeś o tym, że zatrudniamy ludzi lokalnych, prawda? To jest ta lokalizacja, to jest klucz dzisiaj do pomocy humanitarnej. Są ludzie świetnie wykształceni.

0: na uniwersytetach afrykańskich, świetnie przygotowani. My mamy dzisiaj na te 600 osób, o których mówiłem, kilkunastu tylko tak zwanych ekspatów, czyli osoby, które jadą tam i zarządzają jakimiś działami czy biurami krajowymi, a reszta to są osoby lokalnie zatrudnieni. I oni rozwijają też swój kraj po prostu gospodarczo dzięki temu, że ta pomoc jest tam dociera, prawda? Oni się też rozwijają i mogą się też bogacić, bo o to też chodzi, żeby mogli na siebie liczyć, żeby organizacje mogły w pewnym momencie bezpiecznie wyjechać bez, nie dlatego, że nie mają finansowania, tylko dlatego, że skończyły swoją misję. Musimy też pamiętać o tych kryzysach takich zapomnianych. Mnóstwo jest tego, o których się nie pamięta, nie mówi. O Sudanie Południowym, o Sudanie. To na chwilę w telewizji jest obraz i za kilka tygodni już się o tym nie mówi, bo są następne, bo są gdzieś wybory, bo są jakieś tematy zupełnie inne, ważne. Także nie zapominajmy też o tych kryzysach właśnie zapomnianych.
1: Panie Jakubie, a wasza praca gdzie jest najbardziej zapomniana, nieomawiana?
2: Ja bym powiedział, że takim regionem, na który najtrudniej nam zebrać wsparcie, to jest Ameryka Południowa, w której jesteśmy od lat.
1: Jesteście w Kolumbii.
2: Kolumbia, Wenezuela. Wenezuela teraz przez chwilę pojawiła się na czołówkach medialnych. Też pomagamy w kontekście tego trzęsienia ziemi, które się tam wydarzyło. Natomiast to jest region, który gdzieś, rzeczywiście bardzo trudno jest przyciągnąć do niego uwagę i przekonać odbiorcę w Polsce, że to jest region, który potrzebuje pomocy humanitarnej.
0: To jest gdzieś po prostu za daleko.
2: Za daleko, gdzieś takie regiony, które nam się kojarzą z pomocą humanitarną, to jest Afryka Subsaharyjska, to jest Bliski Wschód, w tej chwili rzeczywiście nasza wschodnia, tak, Ukraina. Natomiast rzeczywiście ten region się cały czas odbiorcy z tą pomocą humanitarną kojarzy, więc to jest jakiś dla nas może takie miejsce, w którym staramy się cały czas trzymać, staramy się cały czas pomagać, ale jest to rzeczywiście bardzo trudno utrzymać tam pomoc. No i są też oczywiście kraje, z których z różnych powodów na przykład musieliśmy zrezygnować, aż wiemy, że pomoc jest tam potrzebna. Jednym takim krajem jest chociażby Irak, w którym pomagaliśmy przez lata, zresztą nie tylko my, bo inne organizacje również i od różnych powodów, między innymi dlatego, że na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestało wspierać projekty w tym kraju, ale również było trudno zebrać wsparcie darczyńcy indywidualnego czy innego rodzaju darczyńców. No po prostu nie byliśmy w stanie tych projektów dalej prowadzić, a krajem, w którym na przykład nie jesteśmy w stanie, a bardzo byśmy chcieli być ze względu na to, jaka panuje tam sytuacja wewnętrzna, jest Afganistan. Tam potrzeby są olbrzymie. Jak mówimy o tych ponad 250 milionach osób, które potrzebuje w tej chwili pomocy humanitarnej na całym świecie, Afganistan zwykle jest w pierwszej piątce krajów, jeżeli chodzi o miliony osób, które potrzebują tam pomocy. Ale ze względu na to, jak wygląda tam sytuacja na miejscu, ze względu na to, że my chcemy nieść pomoc zgodnie z naszymi wartościami, bardzo trudno jest nam tam znaleźć partnera, który byłby, który zapewniłby to, że my moglibyśmy nieść zgodnie z naszymi wartościami, moglibyśmy odpowiednio monitorować i tak dalej, więc są kraje, które bardzo potrzebują tej pomocy, ale my nie jesteśmy w stanie tam nieść pomocy na takim poziomie, na którym byśmy chcieli.
1: A talibowie przejęli ponownie władzę w Afganistanie już 5 lat temu. Czas w tym naszym świecie polikryzysów i atencji przekierowywanej, jak pan Maciej wspomniał, od jednego zdarzenia tragicznego do kolejnego biegnie szybciej, niż nam się może wydawać. Na tyle dziś w Klubie Trójki starczyło nam czasu. Bardzo dziękuję wam za obecność i wszystkim pracownikom humanitarnym z waszych organizacji i z Polski. Kłaniamy się nisko, dziękując za waszą pracę i odwagę, o której pan Maciej mówił na samym początku. Jakub Belina-Brzezowski, Zofia Kwołek i Maciej Bagiński byli gośćmi dzisiaj Klubu Trójki. Paulina Kinga Kurysia, żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz zostaje z państwem. Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwarty.

0: Czwartek, 20 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziesiątki interwencji strażaków przez nawałnice na południu kraju. Alerty obowiązują do rana. Krytykowany w sieci raport o marce Polska był dokumentem roboczym, mówi jego autorka i podkreśla, że nie powinien być upubliczniony. Odnalezione głęboko w archiwach nagrania trafiły na płytę Sojka Stańko, za nami trójkowy przedpremierowy odsłuch. Już prawie 200 interwencji strażaków w Małopolsce przez gwałtowne burze i ulewy. Najwięcej odnotowano w powiecie myślenickim,
1: gdzie do godziny 20 ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali do akcji. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w powiecie myślenickim.
0: Mówi rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły. Prawie 70 strażackich interwencji było na Podkarpaciu w miejscowości Jadechy na trasie krajowej nr 9. Drzewo spadło na busa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Bez prądu jest 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. IMGW ostrzega, że wieczorem i w nocy burze i ulewy będą się nasilać, szczególnie na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Alerty RCB wysłano do mieszkańców 8 województw: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, części województw opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Ten dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Tak Ministerstwo Sportu i Turystyki komentuje kontrowersyjny raport o marce Polska. Dokument od kilku godzin jest szeroko omawiany w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się podejrzenia, że został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, relacjonuje Dagmara Kędzior.
2: Autorką tego raportu, określanego jako roboczy, jest powołana 3 tygodnie temu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Skrytykował go m.in. ekspert Instytutu Sobieskiego i członek PiS Sebastian Majc, który w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że w dokumencie znajduje się szereg błędów.
3: Począwszy od formatowania, od słownictwa, które jest używane, od wtrętów zupełnie niepotrzebnych anglojęzycznych, od tego, że się pojawia caps lock w co trzecim zdaniu. Bibliografia jest absolutnie niewiarygodna. Są błędy merytoryczne, są błędy w danych.
2: Pełnomocniczka odpowiedzialna za raport przyznała na antenie Polsat News, że do jego utworzenia wykorzystywano sztuczną inteligencję. Barbara Mróz-Gorgoń dodała jednak, że ten dokument nigdy nie powinien zostać opublikowany w takiej formie.
4: To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
2: Na przygotowanie tego raportu wydano blisko 200 tysięcy złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na gałązkę oliwną Donalda Trumpa Pjongjang odpowiada rakietami. Tak wystrzelenie przez komunistyczną północ pocisków balistycznych komentuje południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap. Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział ograniczenie i skrócenie wspólnych manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim. O teście Pjongjangu Tomasz Sajewicz.
5: Połączone Kolegium Szefów Sztabów poinformowało, że Korea Północna najprawdopodobniej testowała rakiety krótkiego zasięgu. Pociski wystrzelono z jednostki wojskowej w pobliżu północno-koreańskiej stolicy. Zakończyły lot w Morzu Wschodnim, w Japonii nazywanym japońskim. Zazwyczaj Korea Północna testuje pojedyncze rakiety, tym razem wystrzelono ich około 12. Na Półwyspie Koreańskim, jak zwykle w tego typu sytuacjach, podwyższono stan gotowości bojowej. Do piątku trwają tam skrócone manewry wojskowe południa i USA. Taką decyzję podjął Donald Trump i miał jej nie konsultować z Koreą Południową. Waszyngton chce kolejnego szczytu Trump-Kim. Północno-koreański reżim ostrzega, że nie wierzy w szczerość amerykańskich deklaracji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka Stańko można było posłuchać wieczorem przedpremierowo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
6: Czuję tatę w tym mocno i Stańkę też miałem okazję poznać. Jakby wiadomo, że najpierw w tych dźwiękach właśnie ich bardzo słychać, ale też gdzieś jakiś rodzaj w sumie radości i jakiejś takiej dumy, bo ja uważam, że to jest mega cool, że tata ma takie nagranie ze Stańką.
0: Mówił po odsłuchu syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka. Nagrania niedawno zostały odnalezione w archiwum Polskiego Radia. A to nie ostatnie wydawnictwo z udziałem Tomasza Stańko, które będzie wydane, zapowiada wiceprezes Polskiego Radia i szef agencji muzycznej Juliusz Kaszyński.
7: Frajda jest ogromna, kiedy się to znajduje. I ja widziałem taką kartkę, ile jeszcze tego Tomka Stańko my mamy. Tak, jest sporo i obiecuję Państwu, że będziemy umiarkowani, by nie wywoływać szoku, dawkować Państwu tę muzykę.
0: A płyta Sojka Stańko dostępna będzie od północy, a kolejny serwis Trójki o 23.00.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro sporo chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: No co, ja teraz mam pewne wątpliwości, czy Agnieszka mnie widzi w tym mroku. 551, przed nami 551 wydanie Off Control. Agnieszka Łukasiewicz, Mateusz Tomaszuk, witamy.
4: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
5: Off Control.

0: was life. Something wicked this way comes.
1: Nasza słuchaczka Joy napisała, jak dobrze tym numerem The Cure można nie tylko coś definitywnie zakończyć, ale też właśnie zacząć. No, przekorny początek. I can never say goodbye. Tego wieczoru po raz pierwszy i jedyny wybrzmiały wszystkie utwory z albumu Songs of a Lost World. Londyński klub Troxy, pierwszy dzień listopada 2014 roku. 3000 fanów Roberta Smitha, no ale tak właściwie, kiedy słucham I can never say goodbye, nie myślę o tych 3000 ludzi, ale w głowie pojawiają się wszyscy ci, którzy byli nieco bliżej. No a przecież chyba każdy z nas ma kogoś, po kim pamięć tak łatwo nie znika. I can never say goodbye. To dla tych, którzy znają tę wersję już na pamięć, no to polecam też sprawdzić wersję obrazkową zarejestrowaną w radiu BBC Radio 6. Lista obecności. Tak, chyba tego nie muszę przypominać. facebook.com/trójka. Lista się zapełnia. No a licznik nieubłaganie pokazuje 551. Przed nami 551. spotkanie przy zgaszonym Wow Control.

Może czasami trzeba zatańczyć właśnie wtedy, gdy nie mamy już powodów do tańca? La Promenade Violence, ich Dance the Night Away. Opowieść o żałobie, o stracie, o poszukiwaniu siły, by mimo wszystko iść dalej. No i chyba właśnie dlatego ten tytuł brzmi dzisiaj nieco przewrotnie. Dance the Night Away.

Ten jedyny, ta jedyna, jak często używamy tych słów, jak często po latach okazuje się, że być może byliśmy w wielkim błędzie. Suffering for Kisses, czyli projekt Tony'ego Di Oporto. One One, The Only One, dźwięki z Seattle prosto z albumu Forever Waiting. No to z taką dedykacją dla tych, którzy nienawidzą czekać na spóźnialskich. Suffering for Kisses. 22 minuty po godzinie 22. Proszę się wpisywać, bo za chwilę odczytujemy listę obecności.

na granicę. Nie wiadomo, czy są jeszcze po tamtej stronie, czy już po naszej. Wolves at the Border, Hearts of Black Science. Szwedzki duet Hearts of Black Science z albumu sprzed ilu? Sprzed 11 lat. No a ten album zwie się Signal. No niektórzy mówią o nim, że to takie Disintegration, The Cure nowego milenium. Tak, to jest ten czas, lista obecności, jak to mówimy z Agnieszką Łukasiewicz. Ten podkład to jest galareta tak zwana. facebook.com/trójka. Piotr się dopisał. Pierwszy raz dzisiaj się wpisuje, pierwszy raz Piotr słucha Off Control. No to proszę dać znać, jak wrażenia. Ewa się zameldowała, Ewa zaciera ręce. Rzesz Off słucha. Światło zgaszone, wszystko gotowe, wpisała się Agnieszka. No i Joy, Aguaja albo Joy, chociaż Joy napisała, że woli, jak się mówi na nią Joy. Już wszystko sobie naszykowałam na czwartkową off ucztę. No zdjęcia nie ma, musimy sobie wyobrazić, co tak podczas takiej off uczty znaleźć się musi. Sylwia pozdrawia offowo, kontrolowo. Pozdrawiamy serdecznie, a Szczecin to Wojtek. Dobry wieczór ze Szczecina. Jak zaczniemy od The Cure, to będzie jak u Hitchcocka. Napięcie będzie tylko rosło. No, The Cure jeszcze się pojawi na początek drugiej godziny Off Control. Szerokości życzymy tym wszystkim, którzy przemieszczają się z punktu A do punktu B. Marek pozdrawia z trasy Wiedeń i Bratysława. No a Krzysztof pozdrawia z Wodzisławia Śląskiego. Mimo złego powietrza, w dobrym wieczorowym nastroju. Karolina pozdrawia z Bydgoszczy, nastraja się i raczy się widokiem księżyca. Melduje się Joanna. Dobry wieczór, idealne miejsce, idealna chwila, a za moment popłynie muzyka. Joanna wpisała ten wpis 35 minut temu, więc ta muzyka już popłynęła. Wojtek jest obecny, dzisiaj ma nadzieję od początku do samego końca. Marek przesyła nam pocztę.

stówkę. Co to są za góry? Zgaszone światło, a dzisiaj Marek zamieszcza pocztówkę z Beskidzkiego Szlaku. W głębi widok na Skrzyczne. Pozdrawiam wszystkich off-maniaków. Ta pocztówka rzeczywiście zrobiona jeszcze przed zachodem słońca. A cóż to za centrum dowodzenia jest na zdjęciu od Piotra? A co jeśli to nie chaos, tylko większy plan? Warszawa dostrojona przy zgaszonym pozdrawia. To zdjęcie tego wyjątkowego radia do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Melduje się Karolina, nie sama, bo w towarzystwie Lemoniady. Światło jeszcze zapalone, oczywiście w trybie audycja on. Światło będzie off, a tym razem Karolina jest na czas. Uff, oczywiście nie wszystko, co widzimy, jest tym, czym się wydaje. I nie wszyscy, patrząc na to samo, widzimy to samo. No, ale jak patrzę na Lemoniadę, to wydaje mi się, że Lemoniada jednak jest Lemoniadą. Daniel się melduje z Rawicza, pozdrawia wszystkich nocnych dźwiękowych maniaków. Zdjęcie zachodzącego słońca można zobaczyć. Damian i Zuzia meldują się przy zgaszonym. Dawno chyba Damiana i Zuzi nie było na naszym ofowym pokładzie. Mogę się mylić. Ireneusz się melduje z Lusowa. Melduje się Gosia z Włochów. Z Włochów czy z Włoch? Warszawskich? To jest dobre pytanie. Dzisiaj nic nie rozprasza, muzyka jak zimny okład na rozpalone serce. No dzisiaj będziemy się schładzać rzeczywiście do 24. Maciek pozdrawia z Gujska i śle razem z żoną ofowe pozdrowienia. Melduje się Andrzej z Rudy Śląskiej, przygotowany do słuchania, a po The Cure, czy ktoś zamówił utwór Prayers for Rain? U mnie wciąż pada. No nie możemy zagrać Prayers for Rain, bo jutro mamy kino letnie Trójki o 21:00. Jak spadnie deszcz w ogrodzie Trójki, no to będzie nieciekawie. Melduje się Marcin, czyli jeden z administratorów grupy Off Control w Trójce. Melduje się drugi admin grupy Off Control w Trójce, Tomek. Andrzej mówi dobry wieczór i Kwidzyn pozdrawia. Belfort to Krzysztof. Małgorzata z Bydgoszczy wrzuca zdjęcie. Świerszcze dają piękny akompaniament. Są takie wieczory, które nigdy nie powinny się kończyć. Piękne ognisko. Karolina skręciła nogę w kostce. Nigdzie nie może iść, ale i tak przecież nie zamierzała przez kolejne 2 godziny nigdzie się ruszać. Kulawe pozdrowienia z East Sussex. No to rekonwalescencja z Off Control wskazana. Niech się zagoi i to szybko. Bożena się melduje. Dzisiaj nie będzie mogła słuchać, ale nadrobi w podcastach. Jest z nami Leszek z Białej Podlaskiej. Z Białej Podlaskiej pozdrawia nas też Mateusz. Dzisiaj z powrotem Biała Podlaska na nas słuchu na Zielonej Skali. Ta Zielona Skala do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Cóż to za częstotliwość Trójki w Białej Podlaskiej? Może ktoś odgadnie. Beata jest wsłuchana od pierwszych dźwięków, zapomniała się zameldować, ale jest. Jest z nami Dawid, który bywa rzadko, ale dzisiaj z żoną zaplanowali, że będą i są i pozdrawiają z Rybnika. Deszcz, czyli Prayers for Rain, to Anka, tak napisała, pozdrawia z Wielkopolski. Jest z nami też Wojtek z okolic Poznania. Światło zgaszone, pierwsze 2 kwadranse idealnie muzyczne spędzone. No i Łódź. Już się obawiałem, że Łodzi nie będzie. Łukasz przesyła uszanowanie z Łodzi. Jest z nami Mateusz, który jest zatopiony w dźwięki offowe. No i Pruszków to Tolek. Wampirza zmiana w pracy, więc jak zwykle na słuchawkach w offie. To może druga część później. Facebook.com/Trójka. No to teraz ja proponuję takie dźwiękowe odbicie w lustrze. Dźwiękowe. Wyjątkowe.

Dźwiękowe odbicie w lustrze? Być może, ale nie jest to takie lustro, w którym można zobaczyć własną twarz, bo to raczej takie, które pokazuje coś, czego wolelibyśmy nigdy nie zobaczyć. Lord of the Smoking Mirror, ateńska opowieść od Angels Arcana. A te historie, które zawarli na najnowszym albumie Unveiled, są tak właściwie takim małym światem, światem, w którym spotykają się i natura, i literatura, ale też kosmos. Lustro, które jest dźwiękiem, a ten dźwięk naprawdę wiele przed nami odsłania.

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Grahama Chatena na scenie i to był 2018 rok, Off Festival, scena trójki. Przypominał mi wtedy Jana Curtisa i to tak bardzo, że uwierzyłem, że jestem na koncercie Joy Division. A wczoraj o poranku piłem kawę w kubku trójki, włączyłem zupełnie przypadkowo mój ulubiony utwór Fontaines DC, I Love You, ale się okazało, że wrócili, bo dziś to nasza piosenka dnia w trójce, no a podobno przypadków nie ma. Marianne, czyli zwiastun piątego albumu Fontaines DC, Dopamine Chamber. Marianne, czyli imię, które myślę, że zostanie z nami w Off Control na bardzo, bardzo długo.

znaki przeczucia, drobiazgi, które zauważamy dopiero później. Nagłos Stevena Fleeta jest niczym wąski promień światła. Zwierzęco nam się tutaj zrobiło. Mateusz donosi, że Vincent, czyli kot, przyszedł słuchać Off Control. No a Marcin wstawia zdjęcie z kochanym potworem. Sudety, wywczas, ciemność i muzyka. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. A czy państwo poznają Simple Minds?

Ktoś gdzieś o tej samej porze, może właśnie teraz patrzy przez okno, może słucha tej samej piosenki, może myśli o nas, a my nie mamy o tym najmniejszego pojęcia. Simple Minds, jeden z tych utworów, które przypominają, że świat jest zdecydowanie większy od tego, który widzimy z domowego okna. A Off Control powróci kilka minut po 23:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Mieszkańcy dostaną SMS-y, jak tylko będzie ryzyko. Jest nowy schemat ostrzegania w przypadku zagrożenia za wschodnią granicą. Zmienne szczęście polskich klubów w europejskich pucharach. O wynikach za chwilę w sporcie. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała chronić pacjentów przed fałszywymi lekarzami i medyczną dezinformacją. Decyzję prezydenta komentowali goście Pulsu Trójki. To działanie przeciwko pacjentom, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski z Lewicy.
4: Przegrali pacjenci, przegrała wiedza medyczna, zyskują szarlatani, zyskują ludzie, którzy nadal będą nabierali ciężko chorych, głównie onkologicznie, pacjentów

0: na jakieś niesprawdzone terapie, ziołolecznictwo.
1: Prezydent zapowiedział własną wersję Lex Szarlatan, mówił w Trójce Marcin Porzucek z PiS.
2: On jest za tym, żeby osoby, które oszukują, które dają złudną nadzieję, a tym bardziej odwodzą pacjentów od leczenia popartego wiedzą naukową, aby takich ludzi karać. Natomiast tam wrzucono bardzo wiele zapisów i pan prezydent uważa, że zbyt szerokie są to zapisy.
1: Według prezydenta zgodnie z ustawą kary mogłyby dotknąć nie tylko szarlatanów, ale na przykład producentów suplementów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyjaśnia, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
3: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
1: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. Przepisy uaktualniono po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Klaudia K., matka czterolatki, która 9 sierpnia spadła w Łomży z balkonu, usłyszała zarzuty. Dziewczynkę przed śmiercią po upadku z 5 piętra uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc pod blokiem. Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
4: Podejrzanej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ogłoszono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień.
1: Gdy doszło do wypadku, matka dziewczynki spała, była pijana. Córka kobiety trafiła do pieczy zastępczej. Nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść następnej nocy w części Dolnego Śląska. Może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody. Warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi hydrolog Radosław Stodolak.
5: Śledźmy to, co się dzieje na wszelkiej maści oficjalnych komunikatorach. No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. Znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji no kończył się często tragicznie.
1: Najmocniej ma padać jutro od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
1: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Nagrania wybitnych muzyków, które przeleżały prawie 4 dekady, ujrzały światło dzienne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała zapis 2 spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Muzyka, którą stworzyli, była niemal w całości improwizowana.
7: Wspólne nagrania muzyków zostały odnalezione niedawno i zaskoczyły muzyczny świat.
8: To jest zapis czegoś, o czym nie wiedzieliśmy, czegoś niezwykłego, czegoś wspaniałego.
7: Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Trójki.
8: To jest pewnie też trochę ścieżką dźwiękową tamtych czasów, to jest 88 rok. I ta niezwykłość muzyki Stańki i Sojki to jest ścieżka dźwiękowa ludzi, którzy patrzyli w przyszłość i widzieli ją znacznie bardziej świetlaną niż do tej pory.
7: O istnieniu nagrań oddających ducha nadziei końca lat 80. nie wiedział także nawet syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka.
9: Trochę szok. Cieszę się, że to jest. To może przypadek, że to nie zostało wydane wtedy, ale myślę, że fajny prezencik mamy wszyscy dzięki temu.
7: Prezencik ten, czyli album Sojka Stańko, dostępny jest na winylu i płycie CD oraz w formie cyfrowej na platformach streamingowych. Paweł Turski, Polskie Radio.
1: Po 6-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych książę Harry i Meghan Markle w najbliższych dniach mają ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Londyńczycy są zaskoczeni informacją o powrocie Sussexów na wyspy, ale doskonale rozumieją decyzję pary. Właśnie się dowiedziałem. Zaskakujące, ale wiesz jak jest. Żyj i pozwól żyć innym. Książę Harry i Meghan Markle

Z dziećmi, 7-letnim księciem Archie i 5-letnią księżniczką Lilibet mają jeszcze w sierpniu zamieszkać w prywatnej rezydencji poza Londynem. Ich powrót nie oznacza wznowienia obowiązków wykonywanych w imieniu rodziny.

0: O planach powrotu młodszego syna do kraju Karol III miał dowiedzieć się w niedzielę. Korespondenci Dworu Królewskiego uważają, że to kolejny sygnał poprawy relacji w rodzinie Windsorów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport, w studiu Maryka Górecka.
2: Dobry wieczór. Słodko-gorzki wieczór dla polskich drużyn walczących o awans do europejskich pucharów. Górnik Zabrze przegrał u siebie z AS Monaco 2-3 w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Nieco lepiej poradził sobie Raków Częstochowa, rzutem na taśmę remisując na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Jedną nogą w Lidze Europy jest już za to Lech Poznań. Kolejusz rozbił szwajcarskie Thun aż 7-0. O zwycięstwie opowiada bramkarz gospodarzy Mateusz Lis.
3: Początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Thun miało okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało. Myślę, że wypunktowaliśmy przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliliśmy te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć robotę, bo wiemy, jak jest piłce nożnej.
2: Pewne zwycięstwo odniosła także Jagiellonia Białystok, wygrywając przed własną publicznością z gruzińską Iberią Tbilisi 4-0. Rewanże już za tydzień. W nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie dwójka światowego rankingu Elena Rybakina. O rezultat spotkania spokojny jest trener Weroniki Falkowskiej Mikołaj Jędruszczak, pamiętający Igę Świątek jeszcze z czasów juniorskich.
4: Nie sugerowałbym się bardzo efektem turnieju w Cincinnati, natomiast patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
2: Początek meczu o 1:00 w nocy. Na koniec koszykówka. Reprezentacja Polski przegrała sparingowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Był to drugi z 3 zaplanowanych meczów kontrolnych przed startem kluczowej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W składzie biało-czerwonych zabrakło Jordana Lloyda, Andrzeja Pluty i Łukasza Kolendy. Zawodnicy mają dołączyć do drużyny na ostatni sprawdzian w Atenach, gdzie w najbliższą sobotę Polska zmierzy się z Grecją.
0: Jutro sporo chmury, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
5: Autopromocja.
6: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
7: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
8: Tomasz Mann. Miłości.
7: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
9: Ciągle słucham starych przebojów.
10: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
11: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
7: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Miałam nic nie pisać, bo jakoś myśli nie chcą się dzisiaj w odpowiednie słowa układać, ale przy takich dźwiękach nie można się choć przez chwilę nie przywitać. Zatem dobry wieczór, napisała Aneta. 11:50, Agnieszka Łukasiewicz, Mateusz Tomaszuk. Druga godzina naszego 551 spotkania 551.
1: Off Control.

Sezon na Cure Kiev of Control trwa cały rok. Powtarzam to trochę do znudzenia, ale skoro i pierwszą godzinę rozpoczęliśmy z panem Robertem, no i drugą godzinę naszego 551 spotkania otwieramy wersją wyjątkową, wersją demo utworu Cut. A te perełki, które przecież tak lubimy, wersje nietypowe, wersje przepoczwarzone, wersje udoskonalone, bardzo dobrze wybrzmiewają właśnie przy zgaszonym świetle. Skoro druga godzina naszego spotkania zaczyna się od fragmentu jubileuszowego albumu wydanego z okazji 30-lecia premiery albumu Wish, to co będzie dalej, panie redaktorze?

Są takie utwory, które przynoszą dźwiękową ulgę albo po prostu przypominają, że nasze lęki nie są tylko nasze, że ktoś jeszcze je zna, przeżywa i zapisuje w dźwiękach. Kalifornijskie dźwięki Twin Tribes, no i wersja nagrana latem 2018 roku na potrzeby sesji Part-Time Punks. No to raz jeszcze Kalifornia i oni, Louis Navarro i Joel Nino.

Skoro już jesteśmy wśród gwiazd, w wyobraźni może pojawić się Antares, czyli najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Skorpiona. A Twin Tribes postanowili, że zabiorą nas w podróż, w nocną podróż, by wpatrywać się w gwiazdy. The path to Antares. No bo przecież nie każda droga, którą wybieramy, prowadzi nas tam, dokąd chcieliśmy dojść.

Fate od Dusk and Harmony brzmi trochę niczym marsz po cienkiej linii między wolną wolą a pogodzeniem się z tym, co jest nam przeznaczone. Lista obecności, tak, zapełnia się, pan redaktor nie wie, jak to zrobić, jak to ma odczytać. Druga odsłona listy obecności napisała Gosia z Mogilna. Dobranoc. Dobranoc. Dlaczego mam pisać dobry wieczór, skoro jest już właściwie noc? Muzyka taką porą smakuje lepiej, no a nawet najlepiej. Jest pysznie, tylko średnio się potem wstaje w piątki o godzinie 5:05. Dlatego na ogólną prośbę jednej z słuchaczki proszę o przełożenie tej audycji na piątek. Dla kontrastu do zgaszonych świateł. Przesyłam trochę słońca, błękitu i pozdrawiam.

tego kota, który pan redaktor odczytywał, kota Vincenta, czyli kota Mateusza. No tak, zdjęcia też kocie dostałem, zdjęcia z ogrodu, pozdrawiamy całe Mogilno. Cilerthal czekało na lekarstwo, czekało na dekiur, no i się doczekało. Cilerthal i pan Jacek pozdrawia wszystkich ofowiczów. Melduje się Agnieszka z Nowego Jorku. Jak tutaj słuchać off control, kiedy jest światło włączone? Która jest godzina w Nowym Jorku? Godzina w Nowym Jorku teraz 17:32. Jak słuchać off control o takiej porze? Elżbieta się melduje z Byczyny. Jest z nami Marcin, który melduje się po intensywnym dniu. Marcin uciekał rowerem przed burzą, no a teraz już może odpoczywać. Tak. Melduje się na naszym pokładzie Piotr, który pozdrawia z deszczowego Tarnowa. Światło zgaszone, przytulony długi jamnior, Egon. Znowu mamy kącik czworonogów. A na komputerze wirtualna trasa na Bałkany. Trasa ciężarówką. Domyślam się, że to jest jakaś gra. W rzeczywistości to nie jest gra. To jest kierowca autobusu, Konrad. Wstawił zdjęcie z wyświetlaną tablicą linii numer 3. Linia numer 3 wyświetla off control. Ostatni kurs dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim. To już mamy nie tylko nadwornych motorniczych, ale również nadwornych kierowców autobusu. Łukasz wstawił zdjęcie zachodzącego słońca w Łodzi. To zdjęcie wygląda jak okładka jakiegoś albumu. Naprawdę, to wygląda jak zdjęcie jakiejś amerykańskiej pustyni. Proszę podejrzeć facebook.com/trójka. Są muszelki też. A z muszelek układa się hasło off. Dobry wieczór, pozdrawiam dzisiaj z Karwi, gdzie muszelki pięknie się układają, napisała Katarzyna. No, pięknie się układają i zachód słońca, i ta fala. Dobrze, że te muszelki, mam nadzieję, że się jeszcze nie zmyły. Melduje się Maria, która w ciszy pustego domu zawsze może usłyszeć w czwartek bardzo dobrą muzykę. Maria napisała, że słucha przy filiżance przepysznej Air Grey. Po Air Grey to chyba się nie śpi. Ale to tak dlatego, żeby do północy wytrzymać i potem jeszcze Baszki posłuchać pewnie. Mhm. Damian pozdrawia z Wisły. Po raz pierwszy na żywo słucha nas Damian, więc tym bardziej pozdrawiamy. Melduje się również Tolek, który słucha nas w Bieszczadach pod pięknym, rozgwieżdżonym niebem. Trochę reklamację uwzględnimy, bo nie ma zdjęcia, ale musimy sobie to wszystko wyobrazić. Wrocław gotowy na odsłuch to Paweł, jest z nami też Marek z Łodzi, Klaudia z Pojezierza Drawskiego, która jest po rowerowej wycieczce ze Szczecinka do Koszalina. Klaudia jest zmęczona, ale na off control oczywiście zregenerowana i gotowa. Klaudia, przepraszam, nie sama, ale z Sylwkiem. Facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. No a teraz pudełko z niespodzianką, Dusk and Harmony.

Cats of Transistria. Znowu to koty. Big Sleep oczywiście, proszę jeszcze nie zasypiać. Half Believing, The Black Angels. No to proponuję teraz, by uwierzyć nie tylko do połowy. No i chyba każdy z nas zna ten stan, kiedy rozum mówi nie, a jakaś niewielka część nas odpowiada, a może jednak...

Relacje, strach przed nieznanym i zaufanie tylko do połowy. Half Believing, czyli pieśń miłosna między nimi a światem. The Black Angels prosto z Teksasu. A nie z Teksasu, tylko z Gibraltaru, który dał trochę popalić Arkadiuszowi, Ani i Zuzi. No a teraz Ania, Arek i Zuza chłodzą się z Off Control. A to się bardzo dobrze składa. W Berlinie podobno bardzo zimno. Cold in Berlin.

Cold in Berlin. Londyńska grupa, która już lata temu nauczyła się robić jedną rzecz wybitnie, łączyć zimną falę z postpunkową furią. Day Rain brzmi trochę jak gniew zamknięty w betonowej piwnicy, jak echo, które nie chce ucichnąć, jak pytanie, kto tu naprawdę rządzi.

Bo przecież każde słowo ma jakiś efekt. Każde spotkanie, a może i każde milczenie. Grupa Still, typ tajemniczej z M z grudnia ubiegłego roku, a dla wszystkich spragnionych powrotu kącika tajemniczej z M uprzejmie donoszę, że tajemnicza Iza M powróci za tydzień. Dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
4: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
3: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
5: O, nie mów takich
3: Mam poczucie...
5: rzeczy.
4: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
3: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 21 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek kontra Jelena Rybakina. Drugi raz w ciągu tygodnia za godzinę mecz o półfinał turnieju w Cincinnati. Zagrożenie skażeniem narwi pod Łomżą. Wyciek nieznanej substancji zbadała Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy wzywają Izrael do wstrzymania rozbudowy osiedli na terenach palestyńskich. To będzie tenisowy hit. Za godzinę Iga Świątek zmierzy się z drugą rakietą kobiecego tenisa, Jeleną Rybakiną. Polka i Kazaszka na przestrzeni tygodnia zagrają ze sobą drugi raz. W finale turnieju w Toronto górą była Polka. Teraz stawką jest półfinał turnieju Cincinnati Open. Jan Pachlowski.
7: Po trzech meczach rozgrywanych w okolicy południa w Cincinnati, tym razem nasza zawodniczka zagra w sesji wieczornej. Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być gotowym do obu sesji, mówi Iga Świątek. Kobiecy tenis przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas turnieju WTA w Cincinnati, gdzie nawet deszcz nie przeszkodził czołowym tenisistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. Dowodem na to jest postawa właśnie Igi Świątek i Jeleny Rybakiny. Z Miami

0: Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Wyciek nieznanej substancji na Narwi we wsi Zosin pod Łomżą. Strażacy dostali zgłoszenie wieczorem. Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Białegostoku, która ma zbadać oleistą substancję. Wysłano również 10 zastępów Straży Pożarnej. Ustawa Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi, prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Brak prezydenckiego podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów, o czym Dagmara Kędzior.
2: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
3: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
2: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnicka podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
4: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
2: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch wezwali Izrael do wstrzymania rozbudowy osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu skrytykowali niedawną decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę nowego osiedla w pobliżu Jerozolim. Podkreślili, że jest ona niedopuszczalna, bo podważy perspektywę rozwiązania dwupaństwowego. Projekt był w przeszłości krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie. Prace były przez wiele lat zamrożone. Budowa osiedla zatwierdzono rok temu, a we wtorek ogłoszono przetarg na pierwszy etap pracy. Stany Zjednoczone zapowiadają nałożenie na Iran najcięższych sankcji w historii. Wraz z amerykańską blokadą wejścia do cieśniny Ormus jest to plan Waszyngtonu na zmuszenie irańskich władz do warunków porozumienia zaproponowanych przez Waszyngton. Kluczem w tej układance są jednak Chiny, relacjonuje Tomasz Sajewicz.
5: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że irańska gospodarka wykrwawia się. To skutek amerykańskiej blokady wejścia do Ormus. Teraz w ślad za tym pójdą zmasowane sankcje. Ich powodzenie będzie jednak w dużej mierze zależało od tego, jak zareagują chińskie władze. Strategiczny rywal USA na arenie międzynarodowej. Chiny są bowiem głównym partnerem handlowym Iranu i odbiorcą irańskiej ropy. W ostatnich miesiącach Pekin miał obchodzić istniejące już sankcje, deklarując w listach celnych irańską ropę jako malezyjską czy indonezyjską. USA ostrzegały Pekin przed takim procederem. Teraz w obliczu pakietu sankcji, które rzucić ma na kolana Teheran, z Waszyngtonu ponownie popłynął apel do Chin o powstrzymanie się od wszelkiej pomocy Irańczykom. Donald Trump zagroził też sankcjami krajom, które pomimo woli USA nadal będą handlować z Iranem. Kilka tygodni temu agencja Reutera poinformowała, że Chiny miały sprzedać Iranowi wyrzutnie i pociski balistyczne. Chińskie MSZ zaprzeczyło tym oskarżeniom. Reuter powoływał się zaś na źródła wywiadowcze w Europie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To informacja sprzed kilku minut. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy World Central Kitchen w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii. MSZ poinformował, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś sporo chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
7: Autopromocja.
8: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
9: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
8: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
9: Chyba odwrotnie.
8: Niekoniecznie, ale niech będzie.
9: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
8: Wszystko jest możliwe.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
8: Michalina Bieńko
9: i Maja Sołtysik.
7: Autopromocja.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Zajmuje się wojną peloponeską, czyli potężnym konfliktem Aten i Sparty. Przerażająca, przepotężna, nieodrobiona lekcja demokracji, opowiadająca o upadku

0: wspaniały okres, który był właściwie bezpośrednio tuż przed, w trakcie i tuż po wojnie peloponeskiej i ta wojna, ten potworny bratobójczy, no bo to był grecko-grecki konflikt, ten potworny konflikt zmiótł z powierzchni ziemi to, co było wtedy w całej naszej cywilizacji najpiękniejsze. Sztuka sztuk. Bo sama kronika to jest zapis bitew, zapis ruchu wojsk, zapis konfliktów, napięć i to jest materiał, który jest porażająco współczesny. Jeżeli zrealizuje spektakl o tym potężnym konflikcie, o ludziach, którzy tym konfliktem zarządzali, bo przecież w Teatrze Telewizji nie chcemy pokazać ani jednej bitwy, tylko po grecku opowiadać o niej, to marzyłbym, żeby ludzie się rzucili czytać, sprawdzać, bo Odyseja, Iliada to już znamy. Natomiast to jest historia, która wydarzyła się naprawdę. Bohaterowie, którzy naprawdę żyli, mówili słowa, które powiedzą w naszym spektaklu. Perykles, Kleon, Nikias, Alkibiades, Tukidydes i wiele innych postaci, w tym kobiece również, które musiałem stworzyć na użytek tego scenariusza, ponieważ no, Grecja jest bardzo niewdzięczna pod tym kątem, niestety, jeśli chodzi o kobiece tak, postaci. Liczymy na taką przygodę, gdzie ukryta pod tą grecką maską metafora będzie mówić sama za siebie.
1: Mamy nadzieję, że słuchało się tydzień temu Wawrzyńca Kostrzewskiego, który rozpoczął już swoją wraz z ekipą wyprawę do starożytnej Grecji. Jeżeli nie słuchało się, to jest jeszcze szansa. Zapraszamy do sieci. Teraz poważnie. Nie planowaliśmy tego, ale nasze dzisiejsze spotkanie ma drugi początek. Jan Klata.
2: Czasem są takie momenty, kiedy niezwykle brakuje wielkich artystów. To są jakieś wyrwy niepowetowane w teatrze, w zespole. No i co zostaje? Wspomnienia, wdzięczność i jakiś taki rodzaj wewnętrznego zobowiązania do tego, żeby kontynuować ważne rzeczy.
1: Jana Frycza będziemy jeszcze wspominali z Janem Klatą i nie tylko z nim. Aktorzy, nasze dobro narodowe tej nocy w roli głównej. Zapraszamy do studia pierwszego gościa i no, zacznijmy już, bo...
3: Słowa, słowa, słowa.
1: Plączą się oraz mącą w głowie. I na to jest rada. Zawsze z nami muzyka.

0: No to akurat niewiele słów. Na miesiąc przed rozpoczęciem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ujawnię, że niektórzy jadą do Gdyni, by nacieszyć się grą polskich aktorów. Uważają oni bowiem, to znaczy ci niektórzy, że aktorzy, powtórzę, są naszym dobrem narodowym. Oczywiście nie przestają nim być także w teatrze, radiu i telewizji, ale że trwają już przygotowania do 51. festiwalu, zatem zwracamy uwagę na jedną z jego zalet, a naszego gościa specjalnego w studiu Trójki powitaliśmy piosenką oraz hasłem, było słychać, rock and roll, powiem po polsku, tak trochę. Ta stareńka piosenka pojawiła się między innymi w filmie Joker w 2019 roku. Przemysław Bluszcz jest z nami.
1: Dobry wieczór, Baszka, dobry wieczór Państwu.
0: Byłeś już w tym studiu? Bo my zazwyczaj po drugiej stronie pracujemy.
1: Tak, byłem kiedyś.
0: No, proszę.
1: Byłem kiedyś. Bardzo fajne studio. Polecam Państwu, kiedy pewnie przyjdzie taki dzień, chyba się zdarza raz w roku, że Trójka się otwiera. Mhm. I wtedy pewnie będzie można zajrzeć do tego studia. Super studia tutaj mają, naprawdę.
0: Nawet dwa razy mieliśmy dzień otwarty i bardzo to lubimy. Kilka godzin temu nadaliśmy ostatni fragment Homera na nasze czasy w twoim wykonaniu. Tak brzmi trochę publicystycznie, ale no innego słowa chwilowo nie użyję. W każdym razie bardzo ci dziękujemy, no i gratulujemy.
1: To była przyjemność, bo ta książka, myślę, też otworzyła i mnie trochę oczy na ten świat Homera i w ogóle na świat Odysei.
0: A oglądałeś film Nolana?
1: Jeszcze nie. Jeszcze czekam. Obowiązki nie pozwoliły mi tego zrobić. No ale chyba zdecyduję się jednak na kino, nie będę czekał na streamingi, na historię.
0: No bo to podobno nie do oglądania w streamingu. Nie odbierze się tego wszystkiego, co pan reżyser usmażył. No tak. Należysz do absolutnej czołówki aktorów, którzy potrafią zagrać lektorów. Wszak z zawodu nie są lektorami. Ale oczywiście zdobyli oni także inne sprawności w tym zawodzie, choć na przykład ukończyli specjalistyczny wydział krakowskiej PWST filia we Wrocławiu. Jaki to był wydział?
1: To był wydział lalkarski PWST we Wrocławiu. Tak do końca to ja nie wiem, czy jego kurczę, skończyłem.
0: To bardzo przepraszam.
1: To takie zwierzenie. Nie. Zagrałem dyplomy, bo dyplom jeden robiłem jeszcze w szkole, a kolejny robiłem już w Teatrze Legnickim. I to była też wielka przyjemność, bo pierwszy raz na profesjonalnej scenie zagrałem w Szekspirze, czyli Jak wam się podoba, w reżyserii Roberta Czechowskiego. Który to spektakl zresztą też został nagrodzony Złotym Jorikiem. To był początek w ogóle festiwalu szekspirowskiego. I to było wielkie wydarzenie, bo to był taki pierwszy sukces Legnicy. A ja miałem przyjemność tak prosto ze szkoły wskoczyć w ten zespół i w nim zostać na wiele lat.
0: Popatrz, bo mówiło się na festiwalu w Gdyni, przepraszam, w Gdańsku.
1: Gdańsku, tak, niedaleko.
0: Tak, szekspirowskim, że a jednak Teatr Legnicki, mimo że taki ulubiony w Gdańsku, Jorika Złotego nie otrzymał.
1: Znaczy ja nie wiem, czy to się nazywało Złoty Jorik wtedy.
0: Wtedy
1: już
0: mogło jeszcze nie być, wiesz?
1: To chyba może się jeszcze tak nie nazywało, ale pamiętam dokładnie taką piękną rzeźbę, taki las

0: ardeński, kawałek lasu ardeńskiego, zrobiony z ceramiki, wypieczony w piecu. To bardzo ładna, bardzo ładny przedmiot i pamiętam, że to zostało przywiezione, ale wtedy jeszcze nie było teatru szekspirowskiego, bo on był chyba w planach dopiero, czy dopiero profesor Limon zarażał cały świat tym pomysłem.
1: No, z całą pewnością jeszcze nie było GTS-u, ale wróćmy jeszcze do tego wydziału lalkarskiego, bo mówi się, że lalkarze w sposób szczególny czują dźwięk i operują głosem. W związku z tym fenomenalnie sprawdzają się właśnie w radiu.
0: Nie wiem, być może tak jest, bo rzeczywiście w programie w ogóle tej szkoły bardzo dużą wagę przekłada się przy pracy z formą nad tymi takimi drobiazgami, które budują w ogóle tę sceniczną rzeczywistość. I ten głos rzeczywiście potrafi być taką materią i takim czymś, co buduje coś niebanalnie i abstrakcyjnie wręcz. I rzeczywiście od początku ja w ogóle uwielbiałem te ćwiczenia wszelkie, bo to się nazywało plan lalkowy i tam się robiło takie różne etiudy, czy z przedmiotami, czy z przestrzenią, czy ze światłem, czy z dźwiękiem właśnie, czy to jeszcze nie miało nic wspólnego, że tak powiem, z lalkami, tylko z formą po prostu jako taką. I to było strasznie dla mnie pouczające, strasznie rozwijające wyobraźnię. Bo myślę, że jednak ten zawód to jest jednak bazowanie na tej wyobraźni, na tym wewnętrznym dziecku trochę, na tym, za czym się tęskni. I rzeczywiście tam tego dotknąłem. A później miałem takie szczęście, że już będąc w szkole, już zacząłem pracować w radio. Już zacząłem pracować w radio, bo wtedy powstała Eska we Wrocławiu, ale to ona nie ma nic wspólnego z tą Eską, która jest teraz.
1: Tak.
0: To było pierwsze takie radio miejskie, obywatelskie, nie wiem, jak je jeszcze określić. Ja tam pracowałem, bardzo, bardzo dużo reklam zrobiłem, ale pracowałem też jako korespondent festiwalowy. Nie, to była wspaniała przygoda, wspaniali ludzie i wtedy się zakochałem w radio.
1: O, no popatrz, tyle lat znamy się, myślę, jakieś kilkanaście,
0: a no tak, opowiadasz, nie wiedziałaś o tym.
1: Nie, opowiadasz takie historie, które słyszę po raz pierwszy i bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze.
1: Mhm. Teraz zrobimy taki skok w bok, bo o serialach dzisiaj rozmawiać za dużo nie będziemy, ale przynajmniej tak przez chwilkę o tym, co ostatnio ja miałam szansę obejrzeć w Telewizji Polskiej, bo mam, znaczy oglądam tylko w komputerze, w radiu Telewizję Polską.
0: To zazdroszczę ci, że masz po prostu taki świadomy wybór niewielkiej ilości kontentu, jak to się mówi, bo teraz to można oszaleć z tego kontentu.
1: Tak, tak, to mi nie grozi. Zresztą za dużo na to czasu nie ma, ale rzeczywiście jestem wielbicielką polskich seriali i to pokazywane właśnie w Telewizji Polskiej. Nie mam porównania, w związku z tym łatwo zostać tą wielbicielką. Ale no, chciałabym wspomnieć te dwa seriale, które obejrzałam w ciągu ostatniego roku czy sezonu. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy chyba tuż po zakończeniu obu tych seriali. Pierwszy był realizowany na Kaszubach i to szczególnie mnie pociągnęło. To teraz ty pociągnij ten wątek.
0: No tak, no Kaszuby Hel, czyli profilerka.
1: Dobrze, Jestre.
0: Dobrze mówię, Jestre, tak. Profilerka Jestre. I tak, to była wspaniała przygoda, no bo po raz pierwszy w życiu swym grałem w języku obcym. To znaczy w języku obcym, którym jest język kaszubski.
1: Tak, podkreślamy, że to jest język, a nie żadna odmiana, tak, czy gwara.
0: Tak, tak. I jakieś wspaniałe było to zaproszenie od Tomka Szafrańskiego, który też sobie zbudował tą kaszubską rodzinę, bo

0: była opowieść o dużej kaszubskiej rodzinie i o zbrodni, która się w tej rodzinie wydarza. No i to była super przygoda. I to pływanie kutrem, i to gadanie po kaszebsku, i też mieliśmy fantastycznego konsultanta tego języka. No, to była przygoda. Ja spotykam się z opiniami, słyszę, że to się bardzo podobało i że się udało. No to czekam teraz może na inny język.
1: O!
0: Śląski? Może śląski. Chociaż grałem już spektakl po śląsku, to...
1: Masz porównanie.
0: To już mam porównanie. Kaszubski jest trudniejszy, tak mi się wydaje.
1: No z całą pewnością i o wiele trudniej zrozumieć go w, tak, w pełnych zdaniach.
0: Tak.
1: Ja nie jestem pewna, czy nie było tłumaczeń, czy nie było napisów.
0: Chyba były napisy.
1: Prawda? Bo
0: były
1: nie bylibyśmy w stanie złapać kontaktu.
0: Tak.
1: W każdym razie zagrałeś tam jednego z braci Budziszów, nazwisko bardzo kaszubskie. Mhm. Zresztą dzisiaj Michał Nogaś będzie prowadził literackiego Sopotu, audycję poranną i będzie miał gościnie chyba, bo tak teraz lubią tutaj te feminitywy, o nazwisku Budzisz. Także no, taka ciekawostka. I o języku właśnie kaszubskim będzie rozmawiał z nią, a z Anią Dudzińską, bo z nią tam się wybrał, o języku śląskim, bo Ania jest właśnie ze Śląska. Także popatrz, jak pięknie przygotowujemy grunt koledze dyrektorowi. A, dobrze. Profilerka Jestre, tam Wiktoria Gorodecka, ja główną rolę tę tytułową zagrała. Na tego brata, który ginie, no zresztą w straszliwy sposób.
0: Marcin Czarnik, tak.
1: Tak, bardzo mi brakuje, wiesz, Marcina. Znaczy nic się nie stało, tylko ja go...
0: Wszystko z nim w porządku, z tego,
1: tak?
0: Z
1: no
0: tego,
1: tak,
0: co
1: ale jakoś go nie widać, nie słychać, także trochę tęsknię, bo rzeczywiście to jest świetny aktor.
0: Tak.
1: I strasznie mądry facet. O. Mhm. No i ten drugi film, w obu grasz, no, znaczy w tym drugim to ewidentnie epizod, natomiast no, ten pierwszy, czyli Profilerka, no, daje ci drugoplanową rolę, ale nie, czy dała ci drugą, powinnam powiedzieć da ci, ponieważ drugi sezon wcale się nie zakończył. W ogóle nie wiadomo,
0: tak,
1: o co chodzi.
0: Jest
1: przyduszana
0: otwarta,
1: Wiktoria.
0: Tak, historia jest otwarta. No.
1: I tyle.
0: Tak, tak. No. No, z tego, co słyszałem, kolejny sezon powstaje, także...
1: To bardzo dobra dla mnie wiadomość. Dobrze, więc ten drugi serial, gdzie grasz ewidentny epizod, to jest Drelich, bardzo męski film, więc za bardzo nie podobał mi się. Mimo, że jak dzisiaj powiedziałam, nie, to wczoraj powiedziałam w radiu, że wolę chłopców, no ale to za bardzo aż. Więc grasz szarego człowieka, potwora.
0: No trochę tak. To
1: Wójcika, którego gra
0: Paweł
1: niepodobny do siebie kto?
0: Paweł Małaszyński. Tak, tak, ale to była też zabawna historia, bo wymyślił te konotacje producent Darek Gąsiorowski. Wymyślił coś takiego, że ponieważ ja... przez wiele lat grałem tych gangsterów różnych, no to Darek wymyślił, że żeby tą starą szkołę, czyli mnie, skonfrontować z młodymi chłopakami, którzy teraz w tym Drelichu grają tych młodych gangsterów. No i to było trochę rzeczywiście taki old school. To był taki old school, rzeczywiście to był trochę epizod, ale w bardzo miłym towarzystwie, z bardzo sprawną ekipą i to też była wielka przyjemność.
1: Twój bohater ginie?
0: No niestety tak. No ale tak to jest często z epizodami.
1: No więc tak, czekam na trzeci sezon Profilerki Jastry, bo masz szansę w niej wystąpić. Co do Drelicha, nie zabieram już głosu. Zresztą wolę Pawła Małaszyńskiego w takich bardziej eleganckich rolach. Dobrze. W Teatrze Ateneum natomiast, już kończymy to pierwsze

0: wejście, tak zwane wejście. Grasz od 2009 roku, no i tutaj otrzymujesz duże role, z czego bardzo się cieszę.
1: Tak, i nie gram gangsterów, co jest też ciekawe.
0: Zdecydowanie nie. No, grasz w Gombrowiczu, grasz w wielkich, że tak powiem, wielkich utworach klasycznych oraz współczesnych, bo to jest dosyć szeroki wachlarz repertuarowy, no tak to bym określiła. I myślę, że za dużo dzisiaj o Teatrze Ateneum już nie będziemy rozmawiali, bo za kilka minut o twoim pierwszym teatrze.
1: Dobrze.
0: Wspomniałeś ten teatr już, ale poproszę cię, żebyś opowiedział, jaki jest powód tego powrotu twojego do, myślałam je w rozmowie, do Legnicy. A teraz my się przedstawimy. Beata Wolska oraz Michał Żołądkowski i BM, to właśnie ta pani, która się jąka i od czasu do czasu pochrząkuje i chichocze. I już wywołujemy drugie hasło nocy. Nie wiem, skąd przyszło do głowy Michałowi, że wymyślił, bo to jest jego hasło, mafia. On nie miał pojęcia, o czym będziemy rozmawiali, bo jeszcze ja też nie wiedziałam. No, więc bez jakiegokolwiek związku z naszym gościem, piosenka druga tego oto wydania.

0: Mafia, hasło odstraszające, ale piosenka naszego ulubionego Nicka Cave'a, Przemku, tu z zespołem The Bad Seeds i z serialu Peaky Blinders o gangu oprychów z Birmingham mogliby z powodzeniem grasować po legnickim zakaczawiu. No, bo ten twój pierwszy teatr to już ujawniliśmy Legnicki Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Przypomnę, że Przemysław Bluszcz przyjął nasze zaproszenie, jest z nami, ale był pewien pretekst, który właśnie zainspirował, no to pretekst wiadomo, pretekst naszej rozmowy o Legnicy, bo przecież czyniliśmy to już nie raz przez te kilkanaście lat znajomości.
1: Tak.
0: No ale domyślam się, że znów czegoś dowiem się, o czym nie wiedziałam. Bardzo na to liczę. To ten pretekst przyszedł, jeśli nie można użyć takiego określenia, z Gdańska. Opowiedz, bo mnie wtedy tam nie było.
1: Tak, tak, tak. Na tegorocznym festiwalu szekspirowskim miała miejsce prezentacja Hamleta Legnickiego, w którego pierwszej obsadzie miałem przyjemność grać. Bo ta pierwsza obsada tego Legnickiego Hamleta to był Tomek Kot
0: w roli młodego
1: jako Hamlet,
0: Hamleta.
1: Alina Czyżewska jako Ofelia, Janek Habior jako Poloniusz, Anitka Poddębniak jako Gertruda, ja jako Klaudiusz, no i wielu, wielu jeszcze innych kolegów. I ten spektakl powstał 25 lat temu, a później miał długie życie. Po prostu miał długie życie, bo kiedy chyba po 3 czy 4 latach grania też spektaklu okazało się, że Tomek Kot zaczyna mieć inne zobowiązania i tak dalej, to przez pewien czas Hamletem naszym Legnickim był Radek Krzyżowski, który był Hamletem również u Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Stu.
0: No i teraz jest w Krakowie nadal.
1: Tak, teraz jest w Teatrze Starym, tak. Radek. Później Hamletem był chyba jeszcze Tomek Radawiec, ale ja już wtedy nie grałem. Moją rolę przejął Robert Gulaczyk. Rolę Gertrudy role się pozmieniały, ale w każdym bądź razie...
0: Ładnie wybrnąłeś.
1: Ale w każdym bądź razie te 25 lat tego spektaklu i trwania tego spektaklu to chyba też coś wyjątkowego. Nie tylko na naszej polskiej scenie teatralnej, bo myślę, że niewiele było takich spektakli. No i Festiwal Szekspirowski postanowił zrobić taki, nie wiem, takie podsumowanie tych rzeczywiście legnickich zmagań z Szekspirem, bo tych spektakli było wiele. Przez Coriolana, przez Portową Opowieść Pawła Kamzy, to był taki miks Kupca Weneckiego.

0: później były inne spektakle, w których ja już nie brałem udziału, ale...
1: Otello.
0: A no jeszcze Otello, tak, tak, jeszcze był Otello, rzeczywiście, w którym brałem udział.
1: W roli tytułowej.
0: W roli Otella, tak, tak, tak, w roli Otella. I...
1: Ten Hamlet został pokazany.
0: Ten Hamlet został pokazany w tej ostatniej obsadzie. I to był rzeczywiście bardzo wzruszający moment, taka wzruszająca chwila, spotkać się z kolegami po tylu latach.
1: Zostałeś zaproszony.
0: Tak, zostałem zaproszony, spotkać tych drani kormoranów. Mówię drani w cudzysłowie.
1: Mówimy o zespole muzycznym, który towarzyszył.
0: Tak, tak. I też w wielu Szekspirach towarzyszył w ogóle Legnicy, wrocławski zespół Kormorany. Pozdrawiam chłopaków serdecznie. No i tak, to było wyjątkowe i jakby ukoronowaniem tego wszystkiego było wręczenie jakby nagrody Jackowi Głąbowi.
1: Czyli dyrektorowi
0: Teatru Legnickiego.
1: Ex-dyrektorowi. Od roku.
0: Tak, bo w tej chwili jest nowy dyrektor Modrzejewskiej. I to było taka podróż dla mnie w czasie też taka wyjątkowa zupełnie, bo jak wiadomo, szef bez butów chodzi i często chcemy oglądać, siadać po drugiej stronie i obejrzeć sobie spektakl. Ale obejrzeć sobie spektakl, w którym kiedyś się grało, to jest takie coś pomiędzy rzeczywiście sadyzmem
1: a
0: masochizmem. Tak, tak. Mm-hmm. To jest takie uczucie niezwykłe, no bo pod nosem jednak szepcze się ten tekst, który się zna. A ten Hamlet akurat był w przekładzie Barańczaka i wydaje mi się, że to jest fantastyczny przekład.
1: Dobrze, więc to zostało pokazane właśnie w obecności oczywiście Jacka Głąba.
0: Jacka Głąba, tak.
1: Rozumiem, że towarzyszyła mu wspaniała Małgorzata Bulanda, scenografka.
0: Tak, jego towarzyszka życiowa od bardzo, bardzo wielu lat. No tak, no jakoś ta Legnica, przez to, że Jacek przestał być dyrektorem, teraz nowym dyrektorem Modrzejewskiej jest Łukasz Czuj, no to wiadomo, że teatr się zmienia, życie się zmienia, a kiedy zmienia się życie, to zmienia się i teatr. Myślę, że ciągle silną stroną Modrzejewskiej jest zespół i ta zespołowość i to podejście do materii, jaką jest spektakl jako taki, że za każdym razem widzę, że tam nie ma aktorskiego ego, że tam chodzi o coś więcej. Tam chodzi o to, że jednak tym najwyższym dobrem jest to spotkanie z publicznością i najwyższym dobrem jest spektakl po prostu, jako taki. I myślę, że ten duch ciągle Legnica ma i ciągle z niego...
1: I tej zespołowości.
0: Tej zespołowości. Cały czas ma wspaniałych aktorów. Są nowi, młodzi, którzy mogą się uczyć. Nie wiem, od Kasi Dworak, od Pawła Wulaka, od Małgosi Urbańskiej, od Gabrysi Fabian. Mogą się uczyć tego zawodu, ale też tej wspólnoty, bo myślę, że ten legnicki czas, dla mnie przynajmniej, był taką właśnie niezwykłym doświadczeniem bycia we wspólnocie.
1: Mm-hmm. W jakimś sensie, można powiedzieć, ukształtował cię.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że ukształtował mnie bardzo mocno, no bo trafiłem tam od razu, byłem na czwartym roku w szkole i w zasadzie od razu na głęboką wodę. Grałem i duże, i mniejsze role, ale na tym polegał też ten teatr. No i ta idea Jacka o tym, że miasto jest sceną. On jako pierwszy chyba w Polsce z Małgosią.
1: Na taką skalę w każdym razie.
0: Na taką skalę, tak. Wygenerowali tę rzeczywistość. I to jest niesamowite, bo jak sobie przypomnę właśnie takie historie, jak się wchodziło właśnie do tych ruin tego WD-ku, w którym graliśmy Hamleta.

0: albo jak była afera z przecinaniem kłódki w hali na Jagiellońskiej, w której graliśmy złego, że to były takie interwencje obywatelskie, takie na granicy prawa często, trochę takie... Ale wtedy hartowała się stal, tak bym to nazwał, że wtedy też były takie momenty, kiedy ten zespół zaczynał grać, że czasem były i takie spektakle, że więcej było ludzi na scenie niż na widowni. Mm. Ale myślę, że Legnica jako miasto i mieszkańcy Legnicy przez te wszystkie lata ten teatr bardzo pokochali, bardzo się z nim zżyli i stał się dla nich takim powodem do dumy i też do budowy jakiejś takiej tożsamości legnickiej.
1: Nowej tożsamości.
0: Takiej nowej tożsamości.
1: Po małej Moskwie przecież
0: tak,
1: trzeba o tym pamiętać.
0: Dokładnie, bo Legnica, która była takim przed II wojną światową, była takim emeryckim miastem, w którym emeryci przyjeżdżali z całych Niemiec, żeby sobie odpoczywać. Później to było takie wielokulturowe miasto i Jacek z Małgosią i z wieloma innymi twórcami chciał tę historię opowiedzieć i ją opowiadał. O Niemcach, o Żydach, o Łemkach, właśnie o tych zapomnianych ludziach na Zakaczawiu. No i myślę, że to dało tym ludziom poczucie godności wyjątkowe.
1: Mm. Ponieważ jesteś gościem specjalnym naszego spotkania, to teraz przypomnimy parę tytułów. Przemknęło już kilka, ale spróbujemy to jakoś usystematyzować. Ja w każdym razie założyłam, że jeżeli przyjąć, że szkołę opuściłeś w 96 roku,
0: tak, to
1: że właśnie w tym roku obchodzisz jubileusz, 30-lecie.
0: A nawet o tym nie pomyślałem.
1: No właśnie, więc chciałam uczcić tym naszym spotkaniem jubilata. I teraz jubilat będzie próbował zajrzeć do swojej pamięci.
0: Dobrze.
1: Troszkę bardziej precyzyjnie, oczywiście bez większych szczegółów. Czyli zaczynamy od tego roku 2001, czyli już trochę grałeś, jeżeli od 97. No i wtedy właśnie pojawia się chyba twój największy spektakl, najsłynniejszy, później zrealizowany w Teatrze Telewizji, czy właściwie wersja telewizyjna
0: tak, wersja
1: powstała.
0: Tak, wersja telewizyjna zrobiona przez Waldka Krzystka. Tak.
1: I teraz szybciutko, o co chodzi? Oba.
0: O balladę o Zakaczawiu, tak. No ten 2001 rok też jest o tyle ważny, że pamiętam, że kiedy robiliśmy wersję telewizyjną, to przyszła wiadomość o walących się wieżach World Trade Center. A my byliśmy chyba w czwartym dniu zdjęć. I na wszystkich z nas padł strach, że zdjęcia zostaną przerwane, bo się zacznie jakaś światowa wojna. A my siedzieliśmy wtedy w kinie Kolejarz, przyjechaliśmy na jakiś plan. No tak, ale to był spektakl rzeczywiście wyjątkowy, który pokochało bardzo wielu ludzi. A miałem to szczęście dostać, czy zagrać tę rolę Benka Cygana.
1: Mm-hmm.
0: Takiego troszkę szemranego bohatera tamtych ludzi, tamtego środowiska. Maciek Kowalewski z Krzyśkiem Kopką i z Jackiem, którzy napisali ten tekst.
1: Jackiem Głąbem.
0: Tak, z Jackiem Głąbem. Wzorowali się na prawdziwych... czy czerpali z prawdziwych historii legnickich i utkali ten scenariusz, który, jak się okazało, pokochali wszyscy. I to było niesamowite, bo pamiętam rzeczywiście, kiedy ludzie z Zakaczawia, ponieważ mieli tańsze bilety, przychodzili w kapciach na spektakl z dziećmi, często z jakimś alkoholem.
1: Ale powolutku uczyli się teatru.
0: Tak, i przeżywali swoją historię. Przeżywali ją bardzo, bardzo intensywnie. I tak, to była rzeczywiście trampolina dla wielu z nas. Bo w tym spektaklu, czy po tym spektaklu w ogóle, myślę, że cały kraj się dowiedział o tym, że jest taki teatr w Legnicy i że są tam ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i być może nawet potrafią grać.
1: I to za rzeką Kaczawą, taka

0: zdegradowana dzielnica. Tak, tak. To wyraźnie trzeba powiedzieć, bo przecież nie wszyscy tam byli.
1: Tak, dokładnie.
0: I też oczywiście miejsce nieteatralne, czyli kontynuujemy temat wyprowadzenia teatru z teatru, z budynku, właśnie do tych miejsc, które wydawałoby się już nie ożyją nigdy.
1: Tak, no bo spektakl graliśmy w byłym starym kinie Kolejarz, które było zamknięte. Jacek walczył z miastem o to, żeby, no wiadomo, pozwolenia budowlane i tak dalej, i tak dalej. To była trudna walka. No i tam graliśmy. Wiem, że oni grali też Łemka, też tam na Zakaczawiu, na innej scenie. Niestety kino Kolejarz już nie istnieje. Bo zostało rozebrane, czy się, nie wiem, czy się zawaliło, czy zostało rozebrane. No trochę tam jest lepiej, bo byłem tam jakiś czas temu i jakoś tam jednak te fundusze europejskie chyba zaczęły docierać.
0: Ja jeszcze Kolejarza zobaczyłam na festiwalu Miasto właśnie,
1: tak,
0: czyli legnickim festiwalu poświęconym właśnie tym spektaklom eksplorującym te przestrzenie Legnicy. Oczywiście Legnica ma też i bardzo elegancką, skoro wspomniałeś o Niemcach i o czasie przedwojennym, dzielnicę willową.
1: Tak, tak.
0: I z mojego punktu widzenia to był taki Sopot. Ta część
1: czyli
0: był
1: kwadrat, tak, tak. Tam, gdzie były wille, w których stacjonowały wojska radzieckie też. No ale też ma przepiękny Tarninów na przykład, też taką secesyjne kamienice. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe miasto. Jeśli chcą państwo się w ogóle spotkać, ma przepiękne kościoły, katedrę. Jeśli chcą państwo, niestety nie ma starówki, to znaczy ma starówkę w jakimś sensie, bo po środku stoi ciągle teatr.
0: Ale, oby jak najdłużej.
1: Ale w 70 którymś roku któryś ze światłych pierwszych sekretarzy podjął decyzję o wyburzeniu całej starówki. Tak, tak. No takie barbarzyństwo się działo.
0: Tak, tu stara katedra, a tutaj budynki z lat 70-tych, prawda?
1: Tak, z 70-tych chyba. No niestety, takie barbarzyństwo się działo, ale jeśli chcą państwo tak liznąć trochę właśnie tej historii nieoczywistej, tych przesiedleńców na te ziemie odzyskane, to jest, myślę, odpowiednie miejsce, żeby stamtąd zacząć.
0: No i teraz szybciutko przepraszam za słowo, szybciutko, bo spoglądam na zegar i rzeczywiście czas nas pogania. Cała seria twoich spektakli realizowanych pod okiem Przemysława Wojcieszka, reżysera i teatralnego, i filmowego.
1: Zresztą i pisarza, i taksówkarza, i
0: ostatnio chyba taksówkarz.
1: Ostatnio chyba taksówkarza. Też słyszałem, że Przemek ostatnio...
0: Bo nie widujemy go raczej.
1: Jeździł Uberem, ale pisze też książki, kryminały. Ale rzeczywiście, bo to też było niezwykłe spotkanie, bo dzięki Przemkowi w ogóle znalazłem się na ekranie, bo w wieku 30 tam kilku lat debiutowałem w filmie. W jego filmie W dół kolorowym wzgórzem.
0: Bardzo podobał się ten film. W Gdyni dostał nagrody Ty za debiut.
1: Tak, tak.
0: Filmowy oczywiście, tak, tak właśnie. I były też te spektakle. Made in Poland w skrócie. Poland, tak, tak, grałeś Faziego.
1: Faziego, windykatora Faziego, tak. Tak. Był Made in Poland, był Osobisty Jezus. I to były chyba trzy spektakle, które zrobiłem z Przemkiem, bo później, bo to też było w ogóle zabawne, bo tak na planie żeśmy się zgadali, czy ja zapytałem Przemka, bo mówię, a ty w ogóle coś robiłeś w teatrze, coś ten? On mówi, nie, no ale może bym coś zrobił, a masz coś, jakiś tekst? No mam, ale to mam scenariusz filmowy, no i tym scenariuszem okazał się Made in Poland. I Jacek przeczytał to i mówi, dobra, kurczę, pogadali, róbmy to. I to też zrobiliśmy na scenie na Piekarach, czyli też w takiej nieteatralnej przestrzeni. Eryk Lubosz zagrał Bogusia, Janek Habior nauczyciela polskiego, Anitka Poddemniak, Ewa Galusińska.
0: Czyli część jeszcze pozostała w Legnicy, a część aktorów, podobnie jak ty, wyemigrowała stamtąd,
1: tak,
0: ale
1: dokładnie
0: z takim, że tak powiem, paszportem, czy jak to

0: nazwać dokumentem dojrzałości?
1: No trochę tak to wyglądało, bo w ogóle też ta realizacja, to była jedna z pierwszych realizacji teatru telewizji, jakby to był taki powrót teatru telewizji do realizacji na żywo. To była chyba taka pierwsza realizacja, robiona chyba na 16 kamer.
0: I mówisz o
1: Made in Poland. Mhm. I to też było takie wydarzenie. Zresztą ten spektakl też był bardzo nagradzany w całym kraju. Jeździliśmy z nim też za granicę. I on był jakimś takim głosem pokolenia też, tak mi się wydaje. Tego, myślę, naszego pokolenia. Pokolenia Przemka. Pokolenia tych, którzy się urodzili pod koniec komuny i wchodzili jakby w nową rzeczywistość, którzy przeżyli w tej tak zwanej Polsce BC swoje dzieciństwo i młodość, kiedy były czasy transformacji, kiedy to wszystko było takie gęste i potłuczone i niejasne. Komuś się udawało, komuś się nie udawało. I myślę, że w ogóle Przemek jakoś bardzo wnikliwie i dotkliwie tę rzeczywistość opisywał. No i był osobisty Jezus.
0: To, no właśnie, to rok też... 2007.
1: Tak.
0: I czy to zainspirowane było piosenką Depeche Mode?
1: W pewnym sensie chyba tak. W pewnym sensie tak, bo Przemek też jest wielkim miłośnikiem muzyki. Akurat do osobistego Jezusa chyba muzykę robiły Pustki, z tego co pamiętam. Ale to też było niesamowite doświadczenie, bo powiem taką anegdotę, że spektakl zaczynał się, bo publiczność była z czterech stron, zaczynał się od steku bluzgów i...
0: Tak, to dosyć charakterystyczne dla
1: Przemka
0: tego pokolenia
1: i
0: też.
1: Dla tego pokolenia, tak. Ale zaczynał się też od walki bokserskiej pomiędzy dwoma braćmi, czyli między mną a Pawłem Wolakiem. No i na jakimś wyjeździe zobaczyłem nagle wokół siebie, że znęceni tytułem siedziało chyba z 30 zakonnic, jacyś księża.
0: Wiesz, ja byłam na tym spektaklu, też byłam trochę zaskoczona,
1: też
0: wiesz, widziałam jaki tytuł.
1: Ale to było niesamowite, bo wtedy poczułem jakby potęgę teatru. To znaczy tego, co się dzieje, kiedy czujesz, że publiczność jest zabetonowana i kiedy cię odrzuca, kiedy nie chce cię wpuścić do siebie, a z czasem jak zaczyna pękać. I to było niesamowite odczucie, ponieważ ta publiczność była z czterech stron. To niesamowite, jak ta energia po prostu pękała i przeciekała, bo na początku rzeczywiście ci ludzie byli przerażeni, ale później, kiedy weszli w świat i w tę opowieść i dotrwali do końca, to skończyło się rzeczywiście jakąś taką owacją na stojąco. Było niesamowite, że w ciągu tak naprawdę półtorej godziny przeżywasz taki emocjonalny roller coaster.
0: Tak. I transformację.
1: I transformację, że myślisz, a to był taki spektakl, że ja nie schodziłem ze sceny od pierwszej do ostatniej minuty.
0: Proszę Państwa, to jest Przemysław Bluszcz, nasz specjalny gość. Teraz już podsumujemy tę część naszego spotkania. Wracając na moment do Jacka Głąba. On nas nie słucha. Ja celowo nie informowałam ani jego, ani Małgosi Bulandy, że będziemy o nich rozmawiać i o Legnicy, bo no, sytuacja nie jest łatwa. Jacek, przypomnę, pracował 31 lat w tym teatrze.
1: Tak.
0: Od 1994 do 2025, właśnie w sierpniu, dokładnie rok temu, przestał być dyrektorem. Powtórzę, chcąc, nie chcąc. Miał w ogóle bardzo trudną sytuację w Legnicy. Te kłody rzucano mu pod nogi. Trochę się nie dziwimy, skoro się trochę narażał, prawda? Prowokował do bólu.
1: Jacek zawsze był walczakiem, tak.
0: Tak, był walczakiem.
1: Był walczakiem.
0: Ale w efekcie rzeczywiście stworzył jeden z najsłynniejszych w Polsce teatrów w tamtym czasie. Co bardzo istotne, oddalonym od centrum. I to był ten wielki sukces. Tam obok już oczywiście też gotowało się w Wałbrzychu.
1: Tak, tak.
0: Obok, no,
1: tak,
0: na tamtej, na te.

0: na tamtej ziemi. No oczywiście o Wrocławiu nie mówimy, no bo to taka wypustka centrum na południowym zachodzie, no tak to można nazwać.
1: Tak, tak, ale to jest właśnie niesamowite, że chyba w całej tak naprawdę powojennej historii polskiego teatru, że jakby Legnica, myślę, że była jednym z tych pierwszych miejsc, które udowodniło, że poza tymi wielkimi ośrodkami, czyli Krakowem, Warszawą, Poznaniem, można zbudować jakąś wspaniałą opowieść o ludziach i tworzyć sztukę.
0: Tak.
1: I za to chwała Jackowi Głąbowi, za to chwała Małgosi Bulandzie. Życzymy Jackowi zdrowia. Tak. Wielkiego zdrowia.
0: Tak, bo cenę gigantyczną zapłacił za te 31 lat, to się nie chce wierzyć. Mhm. Jeszcze dodajmy, chociaż nie wypada może na marginesie, ale był jeszcze taki ważny bohater Legnicy w tamtym czasie, czyli Lech Raczak, który też zapłacił wysoką bardzo cenę, czyli umarł po prostu.
1: Tak, tak.
0: A był po prostu, był przyjęty jakby do domu, do Legnicy mieszkał oczywiście w Poznaniu.
1: Tak,
0: i
1: ale Legnica była takim jego artystycznym domem przez wiele lat.
0: I w jakimś sensie ratował go Jacek.
1: Tak, tak. I też miałem przyjemność z Leszkiem pracować przy takim bardzo fajnym spektaklu, który się nazywał Plac Wolności.
0: Tak.
1: I to było fantastyczne spotkanie z fantastycznym człowiekiem. No, odchodzą ci wspaniali ludzie, ale taka jest kolej rzeczy. Szkoda, że odchodzą, no ale...
0: I szkoda, że taką cenę płacą.
1: Za
0: swoją postawę, misję.
1: Niezłomność?
0: Tak.
1: W jakimś sensie. Myślę, że tak.
0: Tak. Odwagę.
1: Odwagę też.
0: Niebawem uwolnimy cię, oczywiście. Uwolnimy to jest...
1: Nie czuję się spętany.
0: Tak, więc to była metafora.
1: Oczywiście.
0: Natomiast przypominamy, że goście nasi są zobowiązani do tego, żeby wykupić się w postaci słowa, hasła takiego ważnego dla nich. I te słowa, hasła później Michał umuzycznia. I niekiedy my wymyślamy, no właśnie tę mafię na przykład wymyślił Michał. I będzie jeszcze raz to hasło, też w wersji muzycznej. To jest całkiem autorski, że tak powiem, moment w tym wydaniu I Never Dreamed Black Label Society wykonuje cover oryginalnej pieśni Lynyrd Skynyrd, bardzo trudno mi się to wymawia. Wykorzystany był ten utwór w filmie Rycerz Pucharów. Ja bardzo lubię, kiedy Michał takie skojarzenia filmowe nam tutaj podsuwa. No i to właśnie jest kolejne.

0: Pani Ania do nas napisała, cytuję, jakaż piękna dzisiaj muzyka. Pani Aniu, dobry wieczór, pozdrawiamy i bardzo cieszymy się, że to nie jest tylko magazyn dla mężczyzn, bo taką ma opinię. Przemysław Bluszcz jest naszym gościem. Przemku, jak ci te rock'n'rollowe...
1: Te nutki?
0: No.
1: Nutki cieszą. Nutki cieszą.
0: A ty jesteś też rock'n'rollowcem?
1: Czy ja wiem?
0: Kiedyś słuchałam twojej playlisty na jakimś bankiecie po spektaklu.
1: No, moja playlista to chyba nie jest tylko rock and roll, bo nie wiem, ja po prostu lubię bardzo szeroko.

0: wszystko. Bo muzyka jest językiem wszechświata. O, po prostu.
1: Już czuję, że kombinuję, jakie tu słowo klucz podpowiedzieć nam. No ale ja przypominam, że to jest audycja pod tytułem Aktorzy naszym dobrem narodowym. No i teraz

0: najlepiej byłoby powiedzieć, reszta jest milczeniem.
1: Mm-hmm. Hamlet.
0: Tak, ale no, to była wyjątkowa postać, wyjątkowy aktor.
1: Tak, to wszyscy powtarzają, tak, ale jakie masz takie, twoje personal?
0: Moje personal, ja z Jankiem pracowałem raz tylko przy jakimś filmie. Mm-hmm. I że tak powiem, on rozprowadzał scenę, bo to była taka scena zbiorowa, spora. I czy wiesz, on miał coś takiego, że nawet jak go widziałem na scenie, a widziałem go chyba pierwszy raz, to go widziałem w opisie obyczajów.
1: Czyli Grabowski.
0: U Mikołaja, tak. I to była jazda bez trzymanki, tak. Bo to było bardzo wiele lat temu. Ja chyba jeszcze nawet nie marzyłem o tym, żeby być aktorem. Mm-hmm. I dla mnie w ogóle te składy krakowskie Mikołaja, to dla nas w ogóle były takie wyznaczniki w ogóle. To, do czego chciało się dążyć, żeby tak grać, tak partnerować, tak być ze sobą. No ale on miał też niezwykłą elegancję. To znaczy on miał to coś, co ma niewielu aktorów, że za jego bohaterami się podążało. Po prostu. Że tęskniło się za tym, żeby on wrócił na scenę na przykład. Albo żeby z nim pobyć, jakby poobcować. I to było wyjątkowe. A z tego rzeczywiście mojego jedynego z nim spotkania takiego zawodowego, pamiętam właśnie to, że nie było w nim właśnie tego w złym tego słowa rozumieniu aktorskiego ego, że jemu zależało na tym, żeby scena pracowała.
1: Aha, znowu wątek Legnicki.
0: Ale coś takiego jest, że on też, myślę, już po tylu latach pracy też miał świadomość tego, że tu nie chodzi o to, żeby błyszczeć wśród innych, tylko żeby być jednym z wielu, ale żeby to się komunikowało, żeby to działało. I to było dla mnie niezwykłe. On też był bardzo skromnym człowiekiem, bo kiedy sam byłem świadkiem, kiedy ktoś tam próbował się jakoś podlizać, czy nie wiem, co tam zrobić, to on mówił, dobra, przestań. I tak dalej, żebyś się nie... I tak dalej. No, że był taki też bezpośredni w tym, że tego w ogóle nie zajmowało, że ważne było to, co trzeba zrobić. Wiesz, ja to w ogóle cenię właśnie u kolegów i koleżanek, kiedy nie zajmujemy się sobą, tylko zajmujemy się tym, co trzeba zrobić. No. A myślę, że Jan Frycz był właśnie taką postacią.
1: Tak. Bo to nie jest może takie częste, takie podejście do sprawy w świecie sztuk przedstawiających, czy jak to nazwać, no w świecie sztuki, kultury, bo to chodzi o to też, żeby zaprezentować jednak siebie.
0: No tak, tak. Tylko myślę...
1: To ego gdzieś tam kipi. Niekiedy uszami wychodzi, no trudno.
0: To prawda, tylko myślę, że Janek już miał taką pozycję w tym zawodzie, że rzeczywiście, że on mógł sobie pozwolić na bardzo wiele i nie musiał niczego udowadniać po prostu. I to widać nawet w tych jego ostatnich pracach, że to było po prostu świadome, dojrzałe jakby przeżywanie i życia, i przeżywanie zawodu, i dawanie czegoś ludziom. Myślę, że on miał taką świadomość, że to mu przychodziło też bez specjalnego wysiłku. I że to nie przypadek, że grał w tych wielkich spektaklach, że grał Dostojewskiego, że grał Krystiana Lupy w Wycince.
1: Bernharda.
0: Tak, no że no to wielka postać, no. Kiedy odchodzą wielkie postaci, no to zawsze pozostaje jakiś taki cień. Znaczy mam nadzieję, że...
1: Wyrwa.
0: Albo dziura. No, ale...

0: życie kończy się śmiercią.
1: O tym w jakimś sensie będziemy jeszcze z Janem Klatą krótko, bo krótko, ale rozmawiać. A ja jestem bardzo szczęśliwa, że zaparłam się i uparłam, żeby jeździć na festiwale filmowe do Gdyni, bo ostatnia jego rola, którą obejrzałam, to była rola filmowa. Nie widziałam go w Teatrze Narodowym, bo akurat jego zmiennik grał. Kiedy ja poszłam na ten spektakl, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa dwukrotnie nawet. Natomiast zobaczyłam go w filmie, którego oczywiście jury nie zauważyło i czytałam różne recenzje, które były no takie dosyć przykre, powiedziałabym, że to kicz, ale że piękny. No. Okej, mowa o Brooklyn Zoo.
0: Krzyśka z Koniecznego.
1: Oczywiście. Tak. I tam grał dziadka, rolę no jakby drugoplanową, no ale ten dziadek ważny był dla bohatera, tak najkrócej mówiąc. No i tutaj też zarazem link do tego niesamowitego serialu, też tego samego reżysera.
0: Ślepno co od świateł, tak. Oni z Krzyśkiem chyba po prostu się bardzo lubili. I myślę, że często właśnie takie przyjaźnie, które się rodzą na planie czy na scenie, zostają później na życie, bo wiem, że współpracowali ze sobą długo.
1: Tak, właśnie Dario, czyli bohater, tak. Ślepnąc
0: Od świateł.
1: Od świateł, tak. No był twoim konkurentem, jeżeli chodzi o strasznego typa.
0: No, nie śmiałbym konkurować z Jankiem Fryczem.
1: No żarcik. No tak. No tak, miałeś w każdym razie kogoś, kto też potrafił zagrać okropnego faceta. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze wspomnienia. Teraz słuchacz napisał do nas pan Nikifor, bo to jest pod pseudonimem występująca osoba nas słuchająca, by zapytać cię o film. Ja nie kojarzę, więc tak trochę niepewnie, a potem mamy tylko jeszcze 3 minuty plus hasło. Od ciebie Koński Ogon?
0: Koński Ogon. Aha, to wspaniała przygoda. Bo to jest taki film.
1: Nie na 2 minuty.
0: No nie, to powiem krótko, bo to taki film Justyny Łuczaj, Salej, malarki, reżyserki. To takie bardzo osobiste, arthouse'owe kino. Film powstał kilka lat temu, swoją premierę miał 3 lata temu. Jeździ po festiwalach i zdobywa różne laury, ale to wspaniała historia, ale Koński Ogon w ogóle dzieje się na Podlasiu, a ma to wspólnego, że gram tam. Gram tam i taką postać, której nigdy nie zagrałem jeszcze w filmie, czyli no to po prostu, jeśli państwo będą chcieli zobaczyć, to serdecznie polecam. Koński Ogon, Justyny Łuczaj. Salej.
1: Który nigdy nie zagrał, nie, no dopowiedz, pół minuty.
0: No nie, no musiałbym za dużo opowiadać, a nie chcę tutaj odsłaniać.
1: Nie grasz odbierać przyjemności. Typa.
0: No, on i trochę. No dobrze. Musiałbym używać bardzo wielu przymiotników.
1: Kapituluję więc, a ponieważ zbliża się ten moment, kiedy musisz się wykupić, przepraszam za słowo,
0: musisz wykupić,
1: czyli hasło, które, wiesz, coraz trudniej jest, bo te hasła już gromadzimy od chyba roku, od festiwalu szekspirowskiego, a może od 2 już lat, nie wiem, więc mamy ich kilkaset już.
0: No,
1: staramy się ich nie powtarzać, aczkolwiek piosenek jest dużo, więc oczywiście dostosować można by wielokrotnie do powtarzając tych się haseł, no ale może coś ci się uda takiego trochę innego na zasadzie los wygrywasz na loterii.
0: Oj.
1: I tak kupimy i tak,
0: Oj, nie wiem. Nie mam pojęcia.
1: Było takie słowo gdzieś tam w czasie naszej rozmowy, tylko już zapomniałam, jak je nie zapisałam sobie. Wszechświat?
0: Jakie?
1: Wszechświat?
0: Wszechświat.
1: Coś mówiłeś o wszechświecie.
0: Że muzyka jest językiem wszechświata. To nie jest mój tekst, bo to jest tekst Fisza.
1: No,

0: to nie, można się powołać na klasykę.
1: Z jego piosenki, ale tak, no, to jest hasło bardzo niebliskie, tylko że to fisza, nie moje.
0: Ale to nie, to nie no, rozumiem. Chodzi o to, żebyś był poetą. Możesz cytować dowolnego i wybierasz.
1: To cytuję. Dziękuję. Fisza. Muzyka jest językiem wszechświata.
0: Okej, to wystarczy jedno słowo. Także to jest wszechświat.
1: Wszechświat.
0: No bo muzyka byłaby taka może bardzo tautologiczna, zresztą już była w postaci hasła w Trójce pod Księżycem. No to tak, to udało nam się. Bardzo ci dziękuję, Przemysław Bluszcz.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, Baszko, i życzę państwu pięknej nocy. Pięknych nocy, ostatnich sierpniowych nocy. Jaka szkoda.
0: Więc Przemysław Bluszcz był naszym gościem, a jest nadal z nami i bardzo się z tego cieszymy. Czekamy na twoje kolejne lektury trójkowe zarazem.
1: Na które się zawsze cieszę bardzo.
0: My też. I bardzo ci dziękujemy, że jesteś taki bardzo otwarty. Nigdy nie powiedziałeś nie. To jest coś niesamowitego. Człowiek, który w ogóle nie grymasi. Nie, ma same zalety.
1: Oj.
0: No to tyle. Dobrze. To w takim razie za kilka minut spotkanie krótkie, nagrane z Janem Klatą i ciąg dalszy wspomnień. A hasło wichry podarował nam Wawrzyniec Kostrzewski, którego dobrze znasz, tydzień temu. No i tak zostało ono umuzycznione przez Michała, a tytuł utworu Hurricane.
2: Słowa, słowa, słowa.

0: jest taka nieżyciowa śmierć, panie dyrektorze. Jan Klata.
1: Czasem są takie momenty, kiedy niezwykle brakuje wielkich artystów.

0: Polaków. To są jakieś wyrwy niepowetowane w teatrze, w zespole. No i co zostaje? Wspomnienia, wdzięczność i jakiś taki rodzaj wewnętrznego zobowiązania do tego, żeby kontynuować ważne rzeczy.
1: To pewnie wszyscy wiedzą, że był aktorem wielu teatrów filmowym, grał w serialach, ale nie był aktorem serialowym. Występował w Teatrze Telewizji Polskiej, rzadziej w Teatrze Radiowym. Tak się składa, że najdłużej związany był z dwoma teatrami, które są panu dyrektorowi bliskie, to znaczy ze Starym Teatrem od 1989 do 2006 roku oraz z Teatrem Narodowym w Warszawie do końca. I stąd ta metafora, którą się posłużyłam, że nieżyciowe, ponieważ właściwie aktywny to niemal sprzed paru dni.
0: No, cechą Jana Frycza było nienasycenie i nieprawdopodobna żarliwość. I taki rodzaj budzącej mój bezbrzeżny podziw właśnie łapczywości na teatr, na rolę, literaturę, na współpracę z reżyserami, a ja mogę wspomnieć z perspektywy widza też, skoro już rozmawiamy o Krakowie, no to absolutnie niezapomniany, największy, najwspanialszy spektakl, jaki w życiu widziałem. A ta kategoria jest mocno obsadzona. To Lunatycy Krystiana Lupy, pierwsi Lunatycy, których widziałem 17 razy i rola Jana Frycza jako Esza. Nie zapomnę tego nigdy. Wtedy w Starym Teatrze właśnie, ja się pojawiłem w 2006 roku, więc nie było dane nam się spotkać, no bo miał grać rolę Palmera Aldricha w Trzech Stygmatach Palmera Aldricha, ale właśnie się przeniósł do Teatru Narodowego, więc kiedy rok temu się spotkaliśmy w pracy przy Termopilach, a zagrał wspaniale króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w tekście Micińskiego, no to przypomniałem mu, że Dionizos skrzyżował nasze losy ponownie i tym razem mi się nie wywinie. No i nie wywinął mi się. Lukowi Percevalowi się wywinął teraz, bo rzeczywiście był w bardzo intensywnym procesie prób do Orestei z jednym z najwybitniejszych europejskich reżyserów. No ale też on pracował z wielkimi reżyserami, bo już wspomniany Krystian Lupa, no Jerzy Jarocki, Mikołaj Grabowski. Trzeba powiedzieć, że tak jak pani zauważyła, że był człowiekiem o wielu artystycznych obliczach, też takim popkulturowym, serialowym, filmowym, ale też szerokość jego ról teatralnych była zupełnie nieprawdopodobna, bo był aktorem, który potrafi wszystko. On był i niezwykle zabawny na scenie, w ogóle był jednym z najwspanialszych kompanów. Też prywatnie był człowiekiem obdarzonym, nie bywałem zupełnie poczuciem humoru i poczuciem humoru też pod własnym adresem. I potrafił robić rzeczy wymagające niesamowitego posługiwania się słowem, bo to wielki interpretator tekstów Słowackiego, Szekspira, fantastycznie, kunsztownie to potrafił robić, a jednocześnie aktor awangardowy z Janem Peszkiem, Mikołajem Grabowskim, Andrzejem Grabowskim przecież zmieniał oblicze polskiego teatru, robiąc Szefera i wyprzedzając swoje czasy o kilka dekad. Także to był artysta, który potrafił wszystko.
1: Ale chciałam na moment jeszcze powrócić, bo może nie wszyscy widzieli Termopile Polskie. Ta rola, którą grał naprzemiennie z Jerzym Radziwiłłowiczem, którego jeszcze dzisiaj posłuchamy, to bardzo specyficzna wizja króla Stasia, nie pokrywająca się z ikoną tego pięknie wystrojonego elegancika z białą peruką. Tak to wykreował pan, panie dyrektorze.
0: Tak, tak, ale to też były takie teksty, które od razu nas rozbawiły, nawet na pierwszej próbie, kiedy przeczytał tekst, który król Staś kieruje do swojego bratanka, księcia Pepi, mówiąc, trzeba się bawić, mój Achillesie, póki jest się młodym. Potem dogorywać smętnie, jak ja. Było w tym tyle nieprawdopodobnego poczucia humoru i autoironii.
1: Tak.
0: To był mistrz i niezwykły lider zespołu Teatru Narodowego. Niezależnie od pokoleń, to nawet nie chodzi o doprowadzenie, jak to się mówi, roli do premiery i potem już odcinanie kuponów, ale on cały czas żył kolejnymi spektaklami, tym, co można tam jeszcze zmienić, co on w sobie może jeszcze odkryć, czego się dokopać, jakiś kolejny warstwic. I też był artystą nieprawdopodobnie wymagającym, co budzi mój podziw i jakoś ja to w pełni rozumiem, ale też on był niebywale wymagający przede wszystkim od siebie. To znaczy, to był taki lider, który mówi za mną, a nie naprzód idźcie, tylko za mną. Świecił przykładem, można powiedzieć banalnie trochę.
1: Też pomyślałam,

0: że musiało być bardzo ciekawe spotkanie Jana Frycza z Danutą Stenką, z którą spotkał się wiele lat temu w pewnym filmie, skoro była mowa o popkulturze, nigdy w życiu, i wypowiadał te słynne słowa: nie dramatyzuj.
1: Te słowa zresztą zostały mu na życie: nie dramatyzujmy. Tak, no paradoks polega na tym, że on się spotkał z Danutą Stenką na próbach czytanych i potem na zaawansowanym etapie prób sytuacyjnych, natomiast oni nie mają sceny razem. Caryca Katarzyna nie zamienia ani jednego słowa, pomimo wielkich wysiłków króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, do tego spotkania nie dochodzi. Spotkali się teraz znowu Luka Percevala, bo Danuta Stenka też gra w Orestei.
0: Pan dyrektor zaprasza Oresteję do Teatru Narodowego, a jest to dosyć dobrze znany panu dyrektorowi tekst Aeschylosa.
1: No tak, ale przede wszystkim reżyser jest lepszy, a po drugie Luk Perceval mówi o tym scenariuszu, który przygotował Palimpsest. To jest ten rodzaj pewnego kolażu. No, palimpsest to jest piękne słowo, zwłaszcza w teatrze, ale też w ogóle w tekstach kultury. Więc Luka, spojrzenie na Orestę jest bardzo specyficzne. Tam nie ma bogów, więc wiążemy ogromne nadzieje z tą premierą. Luk Perceval, mogę to powiedzieć, że był też pod ogromnym wrażeniem osobowości i klasy Jana Frycza i widział go na scenie przecież Teatru Narodowego, przygotowując się do pracy tutaj u nas podczas prób, więc no to spotkanie się nie spełni.
0: No ale tak jak pan dyrektor powiedział na początku, idźmy dalej, czyli kontynuujmy dzieło, niezależnie od tego, co los nam zgotował. No a nam nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że pan dyrektor zagości u nas Trójce pod Księżycami.
1: Traktuję to jako zaproszenie i jest to zaszczytne zaproszenie, z którego zamierzam skorzystać.
0: Jesteśmy zobowiązani. Bardzo dziękujemy. Jan Klata był
1: z nami. Zapraszam do teatru. Premiera Orestei odbędzie się 11 października 2026.
0: Tylko się trzymajmy. Tak, tak. Aktorzy w roli głównej, a tym razem wystąpił pan dyrektor i reżyser oczywiście. Będzie też i aktorka, bo cały czas powtarzam aktorzy. Tak, będzie ona, z którą wyruszyliśmy we wspólną lekturową podróż. Bardzo ją lubimy, więc dedykujemy jej hasło słodycz. Przewrotnie, bo nie jada słodyczy.

0: Aktorzy, nasze dobro narodowe, to jest hasło tego wydania Trójki pod Księżycem. Oczywiście powinnam była dodać aktorki i aktorzy, nasze dobro narodowe, tym bardziej, że będziemy teraz namiętnie używały rodzaju żeńskiego. Jowita Budnik, proszę państwa, supermenka w studiu, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Oczywiście żartuję, ale tak to jest, że aktorów bardzo często utożsamiamy z słynnymi rolami, które grają. No i tak myślę, że w przypadku twojego monodramu. A ja tylko jeszcze zapowiem, że od poniedziałku około 20:45 przeżyjesz swój debiut antenowy, jeżeli chodzi o czytanie książek w Trójce. Książka już powakacyjna, bo niełatwa i dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że jeżeli Jowita Budnik zgodzi się, to jest książka, tak, dla niej. A teraz wróćmy do supermenki, która no niestety wczoraj została pokazana na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie po raz ostatni w sierpniu. No i mamy nadzieję, że kolejne pokazy w różnych miastach.
1: To prawda, supermenka jest premierą sprzed ładnych kilku lat, natomiast to jest spektakl Teatru Gudejko i my jako Teatr Gudejko jesteśmy faktycznie teatrem jeżdżącym, więc właściwie zagramy tam, gdzie nas państwo zaproszą. Na początku graliśmy gościnnie, stacjonarnie w Teatrze Kamienica, jeszcze u Emiliana Kamińskiego. Przyznam szczerze, że chyba w Warszawie najtrudniej zobaczyć supermenkę.
0: Prawda.
1: Natomiast też jest tak, że monodram nie jest taką łatwą formą do zachęcenia widzów do przyjścia. Moim zdaniem trochę szkoda, bo pewnie wielu widzów wyobraża sobie, że jak wychodzi aktor czy aktorka na scenę, no to nie wiem, bierze walizeczkę i opowiada żarty, albo nie wiem co.
0: Czyli stand-up.
1: Tak, że jest jakaś taka, powiedziałabym, uboższa siostra teatru. Natomiast no, widziałam wiele wspaniałych monodramów, które są absolutnie pełnowartościowym teatrem, takim przez duże te. I ja staram się oczywiście też temu zadaniu sprostać. Bardzo lubię grać ten tytuł między innymi dlatego, że ja właśnie supermenką wracałam na deski teatralne po 21 latach przerwy i dla mnie to była ważna odpowiedź na pytanie, czy tak, czy nie. To znaczy grałam już w filmach, po tej

0: też długiej przerwie, którą miałam w swoim życiu, nazwijmy to zawodowo-aktorskim, ale właśnie z Supermanką wracałam na scenę i właściwie prawdopodobnie dlatego się tego podjęłam, bo gdybym była dzisiaj na miejscu swoim wtedy, to bym pomyślała, nie wiem, czy ja się nadaję, czy monodram to jest taka forma, bo to jednak trzeba utrzymać uwagę widza przez bardzo dużo czasu, jest się samemu, znikąd pomocy. Ale wtedy pomyślałam sobie, nie mam nic do stracenia, zobaczymy. Jak się uda, to dobrze. Jeśli nie, no to po prostu zostanę przy kinie, ale tak dobrze ten spektakl został odebrany. I przyznam szczerze, że do dzisiaj właśnie, po tych wielu latach, są takie osoby, które mówią, tylko proszę cię, jak będziesz grała Supermankę w Warszawie, koniecznie powiedz, ja przyjdę na to jeszcze i piąty, i szósty raz. To jest też zasługa tego tekstu, to nie jest wielka literatura, jakbyśmy powiedzieli, natomiast jest to historia, myślę, bardzo blisko współczesnego człowieka, zwłaszcza współczesnej kobiety i myślę, że to budzi taką sympatię do tego spektaklu.
1: To jest opowieść o tym, że kobieta samotna daje radę. Do czasu.
0: Też. Myślę, że to jest trochę taka opowieść o miejscu w życiu, w którym większość z nas się w pewnym momencie znajduje. To taki moment w życiu, kiedy wieloletnie związki albo się rozpadają, albo gdzieś przeformułowują. Dzieci, jeżeli były, dorastają i się wyprowadzają. Kiedyś na przykład moja bohaterka święciła triumfy, a teraz nagle okazuje się, że to życie ma dla niej zupełnie inne propozycje. I trzeba tak naprawdę stanąć samej ze sobą i odpowiedzieć sobie, kim jestem, czego potrzebuję, na co sobie mogę pozwolić i z czym dam radę. No i trzeba się nauczyć tych nowych ról, czy wychodzenia z tych starych, albo ich przedefiniowania. Proszę. Ale dodajmy od razu, właśnie, bo to tak brzmi strasznie poważnie. To nie jest sztuka, na której ludzie siedzą i się smucą. Zazwyczaj wybuchają salwy śmiechu. Ona dosyć zabawnie opowiada te perypetie.
1: Też można by przypomnieć, że kiedy jeszcze wszyscy byli tacy szczęśliwi, bo przed nami całe piękne wakacje, że właśnie na tym szóstym piętrze nerwica natręctw.
0: Na szóstym piętrze zagrałam też w takiej sztuce, w której dubluję znakomitą Joannę Kurowską, czyli W między łóżkami. To wszystko w ramach tego samego cyklu. To są takie spektakle, które są no, ogromnymi hitami i wszyscy, którzy chcą się pośmiać, mają okazję właśnie zobaczyć przede wszystkim nerwicę natręctw. Naprawdę dookoła całej Polski jeździmy, trafiamy czasami do całkiem malutkich miasteczek. Bardzo lubimy to grać i oczywiście na nerwicę natręctw również serdecznie zapraszam.
1: To Artur Barciś reżyserował?
0: Tak jest. Artur Barciś jest reżyserem zarówno nerwicy, jak i między łóżkami.
1: Ale no, nerwica jest naprawdę bardzo ambitnym zarazem spektaklem, proszę państwa. Państwo nawet nie wiedzą, że może są państwo ukąszeni tą chorobą.
0: Wychodząc z naszego spektaklu, prawie każdy widz znajduje w sobie jakiś element, przynajmniej zmagań, z którymi właśnie borykają się nasi bohaterowie. Ale jeżeli mogłabym na coś państwa bardzo szczególnie zaprosić tej jesieni...
1: Koniecznie.
0: To po raz ostatni będzie okazja obejrzenia sztuki pod tytułem Śmierć dziewczyna, którą zrealizowaliśmy też już wiele lat temu w Łodzi, w Teatrze Kamila Maćkowiaka w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. I to będzie naprawdę ostatnia szansa, żeby zobaczyć obecnie jedyną sztukę w moim repertuarze teatralnym, która jest dramatem, która jest sztuką poważną, bo w przeciwieństwie do kina teatr zapraszam mnie zdecydowanie częściej do lekkiego repertuaru, który też bardzo lubię. Najpierw będzie można zobaczyć film Violetta Villas, który wchodzi na ekrany w listopadzie tego roku.
1: Rolę tytułową gra
0: Sandra Drzymalska, wspaniała, a ja gram jej mamę. Choć w scenariuszu moja rola nazywa się babcia, bo film jest opowiadany z perspektywy małego syna Violetty Villas. Natomiast w przyszłym roku mam nadzieję, że to wszystko się szczęśliwie poukłada i nam uda się przejść proces postprodukcji, a potem wejść do regularnej dystrybucji. Czekamy na film Ona, debiut fabularny Agnieszki Zwiewki, w którym gram główną rolę po raz pierwszy od wielu, wielu lat.
1: O, cudownie.
0: Poza tym jest to też film, w którym byłam współscenarzystką, więc jestem szczególnie związana z tą opowieścią i szczególnie czuję się za nią odpowiedzialna.
1: Jeszcze chętnie wspomnę tylko takie dwa momenty. Mianowicie związane są z festiwalem, na który bardzo lubię jeździć, film fabularnych w Gdyni.
0: No zapewne mówimy o Placu Zbawiciela.
1: Ale potem dosyć długo, już po tej erze współpracy z Krzysztofem Krause, film chyba nie za bardzo zauważony. Ja cały czas widzę ten las, to jezioro i jeziorak.
0: On nie miał szczęścia do dystrybucji kinowej. Chyba po prostu pojawił się w kinach w nie bardzo dobrym momencie. To był taki wysyp wtedy naprawdę wielkich tytułów polskich, ale muszę przyznać, że ilekroć jest emitowany w telewizji, bo to się co kilka lat zdarza, to dostaje mnóstwo

0: mnóstwo wiadomości od widzów, którzy albo mówią, że kochają ten film i się cieszą, że mogli go znowu zobaczyć, albo od takich osób, które mówią, nigdy w życiu nie widziałam, jaki to jest świetny film, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że może pani wystąpić w takiej roli. To była podkomisarz Izabela Dereń, policjantka, niezłomna, silna kobieta, a z drugiej strony w bardzo niecodziennych okolicznościach, ponieważ będąca w zaawansowanej ciąży i zmagająca się w tym czasie również ze swoimi prywatnymi problemami. To była pierwsza główna rola, którą zagrałam w kinie, właśnie nie współpracując z Joanną Kos-Krause i Krzysztofem Krausem, więc też mam do tego filmu szczególny sentyment.
1: Jowita Budnik już od poniedziałku, około 20:45. Szczegóły niebawem.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i przyznam szczerze, jestem szalenie podekscytowana tym, że będę mogła po raz pierwszy dla Państwa przeczytać fragmenty książki.

Lullaby, ale proszę jeszcze nie zasypiać, szkoda pięknej sierpniowej nocy. Okno w studiu otwarte na nasz ogródek i wcale nie jest zimno. No i znów umuzycznione.

0: hasło słodycz. Szczęśliwie rozmowy z Jowitą nagrałyśmy i nie wierzę, oprawiliśmy ją słodyczami, chociaż na przykład można pogodzić słodkie ze słonym, na przykład śledź na słodko. Naprawdę pyszny. Oto raz jeszcze wspomnienie Jana Frycza, fragmenty Zapraszamy do Trójki, które prowadził Michał Matus. Udało mu się połączyć z aktorem Teatru Narodowego Jerzym Radziwiłowiczem.
1: Między słowami.
2: Zaczął się od tego, że my poznaliśmy się, kiedy Janek przyszedł do Starego Teatru. Także jeden z tych kolegów, którego znam bardzo długo i w związku z tym jeden z najbliższych mi kolegów w zawodzie. Potem spotkaliśmy się w Teatrze Narodowym. To jest wielka dla mnie strata. To jest dla mnie strata o tyle większa jeszcze, że odchodzą koledzy, których znam od tak wielu lat. Dobrzy koledzy, świetni aktorzy. I takim był Janek. Także jestem oszołomiony tą wiadomością. Chociaż można się było spodziewać, bo on walczył z chorobą ostatnio bardzo dzielnie. Ale zawsze, kiedy wiadomość taka przychodzi, no to jest bardzo przykry, ciężki moment. Także ja raczej patrzę na to pod tym kątem osobistym, znam człowieka, którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny i myślę, że będzie nam wszystkim milionka nie wiem, bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach, to przejdźmy do tego. Przecież zrobił to znakomitych rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze telewizji. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać. To ostatnie spotkanie w Termopilach, znaczy nie tyle spotkanie na scenie, ponieważ graliśmy tę samą rolę na zmianę, tak się złożyło akurat i w jakiś sposób się uzupełnialiśmy. To jest tak jak z dobrymi kolegami, że taka sytuacja, co jest bardzo ważne w teatrze, nie stwarza żadnych między nami, między kolegami problemów i nie jest dla nikogo żadnym kłopotem, co nie zawsze było oczywiste. Natomiast kiedy mówię na przykład o burzy Szekspira, w której graliśmy również obaj, to bardzo dobrze wspominam w końcówce tego przedstawienia wreszcie spotkanie tych dwóch postaci, Antonia i Prospera, bezpośrednie i ostra wymiana zdań. Bardzo dobrze to spotkanie wspominam, dlatego że z Jankiem się bardzo dobrze grało poważnie, że tak powiem. Poważnie mam na myśli to, że w poważnych tematach, i on to umiał i też lubił, pewna wyrazistość i ostrość jego bycia na scenie bardzo mi odpowiadała i jako widzowi, i jako partnerowi.
0: Dziękujemy. Jerzy Radziwiłowicz, wspominający w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki Jana Frycza. Za 9 minut druga zbliżamy się do finału tego wydania. Zaczynaliśmy rock'n'rollowo. Taką klamrę zaproponował Michał.

My Lady Punk. To jest tylko rock and roll. Broniłam się przed tym utworem, a no, całkiem udany, trzeba przyznać. Michał podpowiedział nam, znaczy mnie i Przemkowi, że Jan Frycz sprytnie potrafił zagrać roztargnienie w tych, rozumiem, zabawniejszych spektaklach czy filmach. No tak. Sierpnia pozostało nam już niewiele i coraz później wschodzi słońce. Wichry przywiały nam dziwne lato. Ono jeszcze trwa, ponad miesiąc, no ale na pociechę. A teraz za te 2 godziny podziękuję, już to czynię, Beacie Wolskiej oraz Michałowi Żołądkowskiemu, BM. Polecamy już 3 godziny z muzyką przygotowaną przez Kubę Jończyka. A oto jeszcze jedno zakończenie tej trójki pod księżycem od Michała. Temat z filmu Wichry namiętności. No, piękny temat.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.